Odgłosy pamiątkowe. Fantazja z tematów polskich pieśni narodowych. Tak brzmi tytuł wysłuchanego przed chwilą utworu Zygmunta Noskowskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa. Dyrygował Łukasz Borowicz. Zabrzmi teraz Song to the Virgin Mary. Pieśń do Marii Panny na chór sześciogłosowy a cappella skomponowana przez Andrzeja Panufnika w 1964 roku. Utwór został napisany do anonimowego tekstu łacińskiego, a jego prawykonanie odbyło się w kwietniu 1964 roku w Londynie. Dziś usłyszymy chór Polskiego Radia, którym dyryguje Artur Sędzielosz.

wybrzmiała Song to the Virgin Mary na chór sześciogłosowa kapella Andrzeja Panównika, skomponowana do anonimowego tekstu łacińskiego. Śpiewał chór Polskiego Radia, dyrygował Artur Sędzielosz. Usłyszymy teraz koncert Azdur na fortepian i orkiestrę op. 17 Aleksandra Zarzyckiego. Ten wirtuozowski, pisany pod wpływem muzyki Chopina utwór uchodził do niedawna za jedyny koncert fortepianowy tego wybitnego kompozytora, pianisty i pedagoga. Według najnowszych odkryć jest to drugi koncert fortepianowy twórcy wykonany z jego udziałem w 1880 roku w Warszawie. Oto części. Andante, Allegro non troppo. Jako solista wystąpi Wojciech Świtała, towarzyszy mu Polska Orkiestra Radiowa grająca pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

To był koncert Azdur na fortepian i orkiestrę op. 17 Aleksandra Zarzyckiego. W partii solowej wystąpił Wojciech Świtała. Towarzyszyła mu Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Łukasz Borowicz. Usłyszymy teraz pierwszy kwartet smyczkowy D-moll op. 9 Zygmunta Noskowskiego, ale w opracowaniu na orkiestrę smyczkową. Tę wersję przygotował José María Florencio, który poprowadzi też zespół smyczkowy Polskiej Orkiestry Radiowej. Oto części utworu. Allegro con brio, intermezzo, allegretto moderato, adagio non troppo, finale quasi oberek, allegro.

To był pierwszy kwartet smyczkowy demol op. 9 Zygmunta Noskowskiego w opracowaniu na orkiestrę smyczkową, które przygotował José María Florencio. Grał zespół smyczkowy Polskiej Orkiestry Radiowej, dyrygował autor opracowania José María Florencio. Je partie na harfę i wibrafon to utwór, który powstał w 1970 roku w Paryżu, pisze kompozytorka Marta Ptaszyńska. Napisany w formie dialogu dwóch instrumentów, oparty jest na cytacie ze średniowiecznego zbioru monodii znalezionej w bibliotece paryskiej. Oto Je partie na harfę i wibrafon Marty Ptaszyńskiej. Grają Zuzanna Elster harfa i Leszek Lorent wibrafon.

To był utwór Marty Ptaszyńskiej Je Parti na harfę i wibrafon. Słuchaliśmy Zuzanny Elster grającej na harfie i Leszka Lorenta grającego na wibrafonie. To było nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2019 roku. Usłyszymy koncert na wiolonczele i orkiestrę na tematy gregoriańskie op. 24 Jana Adama Maklakiewicza. Utwór powstał w 1929 roku na zamówienie wybitnego wiolonczelisty Kazimierza Wiłkomirskiego. Składa się z trzech części. W częściach skrajnych kompozytor wykorzystuje melodie chorałowe i pieśni religijne. W części środkowej przywołane są motywy ludowe i to zarówno taneczne, jak i pasyjne. Oto części utworu. Ad matutinum andantino lento manon troppo quieto, intermezzo berquis allegro giocoso, ad vesperas adagio tranquillo. Jako solista wystąpi Tomasz Daroch, towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, dyryguje Bartosz Żurakowski.

Wybrzmiał koncert na wiolonczele i orkiestrę na tematy gregoriańskie op. 24 Jana Adama Maklakiewicza. Przypominamy wykonawców: Tomasz Daroch, wiolonczela, i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, którą dyrygował Bartosz Żurakowski. Akordeon jest dzisiaj instrumentem bardzo popularnym także wśród awangardowych kompozytorów. Jednym z pierwszych artystów, który wprowadził akordeon na estrady koncertowe, był Andrzej Krzanowski. Oto jeden z przykładów. Wiatr echo niesie po polanie, na akordeon i klawesyn amplifikowane. Części: echo, wiatr, na polanie. Grają Klaudiusz Baran, akordeon, i Alina Radkowska, klawesyn. Słuchamy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch IX, który odbył się w 2012 roku w Warszawie.

Wiatr echo niesie po polanie. Na akordeon i klawesyn amplifikowany Andrzeja Krzanowskiego grali akordeonista Klaudiusz Baran i klawesynistka Alina Radkowska. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch IX, który odbył się w 2012 roku w Warszawie. Przemysław Szeller w utworze Droga znaczona obumarłym ziarnem na klarnet i orkiestrę kameralną odwołuje się zarówno do biblijnej przypowieści o ziarnie wrzuconym w ziemię, jak i czysto biologicznego zjawiska wzrastania roślin. Oto wykonawcy. Andrzej Ciepliński, klarnet, Silesian Chamber Players, dyryguje Wojciech Wantulok.

To był utwór Przemysława Szelera, Droga znaczona obumarłym ziarnem, na klarnet i orkiestrę kameralną. Grali Andrzej Ciepliński, klarnet, i Silesian Chamber Players. Dyrygował Wojciech Wantulok. Przed nami czwarta symfonia z podtytułem Odrodzonej i odnalezionej ojczyźnie, opus 21, Witolda Maliszewskiego. Kompozytor dopiero w 2021 roku powrócił ze wschodnich rubieży do odrodzonej po wiekach ojczyzny. Stąd podtytuł. Sama symfonia powstała w 1925 roku. Dzieło składa się z czterech części. Oto one. Lento, Allegro Scherzando, Andantino Scherzando, Finale. Gra Polska Orkiestra Radiowa. Dyryguje Michał Klauza.

To była czwarta symfonia odrodzonej i odnalezionej ojczyźnie, opus 21 Witolda Maliszewskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Michał Klauza. Skomponowane w 2003 roku trio na skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika to epicki poemat stanowiący kolejną w twórczości kompozytora próbę zmierzenia się z tradycją. Stanisław Kosz dostrzegł w tym dziele swoistą dramaturgię, przechodzenie od pełnych emocji, początkowych fragmentów do końcowego uspokojenia. Oto wykonawcy. Szymon Krzeszowiec, skrzypce, Piotr Lato, klarnet, Piotr Sałajczyk, fortepian.

wybrzmiało trio na skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika. Przypominamy wykonawców: Szymon Krzeszowiec skrzypce, Piotr Lato klarnet i Piotr Sałajczyk fortepian. Cykl wierszy Marii Konopnickiej Madonny pochodzi ze zbioru Italia, będącego poetyckim wspomnieniem z podróży do Włoch. W 5 wierszach, objętych tytułem Madonny, poetka opisuje 5 obrazów słynnych włoskich malarzy poświęconych postaci Matki Boskiej. Konopnicka dostrzegła w sławnych płótnach wiele odniesień do współczesnego jej życia. W 1991 roku Witold Rudziński skomponował cykl pieśni do wierszy Konopnickiej, któremu nadał tytuł Madonna. Oto kolejne pieśni: Giotto, Correggio, Rafael Sistina, Rafael Madonna del Cardellino, Madonna ze szczygiełkiem, Botticelli. Śpiewa Jadwiga Skoczyla z sopran, towarzyszy jej na fortepianie Katarzyna Jankowska.

Wysłuchaliśmy cyklu pieśni Witolda Rudzińskiego Madonna do słów Marii Konopnickiej. Śpiewała Jadwiga Skoczyla-Sopran, towarzyszyła jej na fortepianie Katarzyna Jankowska. Jednym z najbardziej znanych utworów Mikołaja Majkusiaka, kompozytora i akordeonisty, jest Concerto Classico na akordeon i orkiestrę symfoniczną. Utwór składa się z trzech części, są to Allegro bene ritmico, Lento dramatico i Presto con fuoco. W nagraniu, które za chwilę przedstawimy, udział wzięli akordeonista Klaudiusz Baran i orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Michał Klauza.

wybrzmiało Concerto Classico na akordeon i orkiestrę symfoniczną Mikołaja Majkusiaka. Solistą był akordeonista Klaudiusz Baran, towarzyszyła mu orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyrygował Michał Klauza. 19 sierpnia 1930 roku urodził się w Cieszynie, zmarły w 2014 roku w Katowicach, Józef Świder, kompozytor, pianista, pedagog. Był profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach i filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Szczególne miejsce w jego twórczości i działalności pedagogicznej zajmowała churalistyka. Oto modlitwa do Boga Rodzicy na chór mieszany a cappella, którą Józef Świder skomponował do powstałego w 1944 roku przejmującego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Maria Piotrowska-Bogalecka.

To była pieśń Józefa Świdra Modlitwa do Boga Rodzice na chór mieszana kapella skomponowana do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śpiewał chór Polskiego Radia, dyrygowała Maria Piotrowska-Bogalecka. Zabrzmi teraz mini quintetto na flet, obój, klarnet, fagot i róg Józefa Świdra. Utwór z 1975 roku. Części Studio, Sentimentale, Intrada Fugato, Cantabile, Imitazione, Polonaise, Finale Scherzo. Gra Lutos Air Quintet w składzie Jan Krzeszowiec flet, Mateusz Żurawski obój, Maciej Dobosz klarnet, Alicja Kieruzalska fagot i Mateusz Feliński róg. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się 8 marca 2025 roku we Wrocławiu w ramach obchodów 80-lecia istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

To było mini quintetto na flet, obój, klarnet, fagot i róg Józefa Świdra. Grał Lutos Air Quintet, a słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się 8 marca 2025 roku we Wrocławiu w ramach obchodów 80-lecia istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W 1947 roku Jan Adam Maklakiewicz skomponował cykl pieśni Madonny do słów czeskiego poety i malarza Ladisława Stechlika, w przekładzie polskim Hanny Jarwicz. Cztery pieśni to poetyckie impresje, dla których inspiracji dostarczyły obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Tytuły pieśni wskazują na miejscowość, w której znajduje się dany obraz. Oto tytuły: Krumlowska, Lnażska, Lnażska, Złota Korunska. Śpiewa Joanna

To był cykl pieśni Madonny na sopran i orkiestrę Jana Adama Maklakiewicza, skomponowany do słów Ladislava Stechlika, w przekładzie polskim Hanny Jarwicz. Śpiewała Joanna Freszel-sopran, towarzyszyła jej Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego. Hanna Kulenty jedną ze swoich strategii kompozytorskich określiła mianem europejskiej muzyki transowej. Przykładem może być preludium, postludium i psalm z 2007 roku na wiolonczele i akordeon.

Powtarzalność niektórych figur dźwiękowych sprawia, że poddajemy się rzeczywiście transowi tej muzyki. Oto zatem preludium, postludium i psalm Hanny Kulenty w brawurowym wykonaniu Together Duo w składzie Magdalena Bojanowicz-Wiolonczela i Maciej Frąckiewicz-Akordeon.

Preludium, Postludium i Psalm Hanny Kulenty grało Together Duo w składzie Magdalena Bojanowicz – wiolonczela i Maciej Frąckiewicz – akordeon. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów, który odbył się w 2016 roku. A teraz muzyczne wspomnienie odnoszące się do sukcesów polskiego oręża. Przez wieki utrwaliła się legenda, obalona jednak przez współczesnych badaczy, o zwycięstwie króla Bolesława Krzywoustego w bitwie na tzw. Psim Polu. Nie była to bitwa, a jedynie strategiczny odwrót wojsk niemieckich. Siła legendy sprawiła, że Julian Ursyn Niemcewicz napisał wzniosły wiersz dedykowany polskiemu władcy i umieścił go w zbiorze Śpiewy historyczne. Muzykę do tego wiersza napisał Karol Kurpiński. Posłuchajmy. Śpiewa Adam Szerszeń, baryton, towarzyszy mu na fortepianie Maria Szwajger-Kułakowska.

To była pieśń Karola Kurpińskiego Bolesław Krzywouste, skomponowana do słów Juliana Ursyna Niemcewicza, zaczerpniętych ze śpiewów historycznych. Przypominamy wykonawców: Adam Szerszeń, baryton, i Maria Szwajger-Kłokowska, fortepian. Na zakończenie zabrzmi modernistyczny oberek na orkiestrę Michała Kondrackiego. Utwór powstał w 1949 roku, już na emigracji w Stanach Zjednoczonych, i skupia podstawowe cechy stylu kompozytora – żywiołowość i zamiłowanie do ostrych, niebanalnych harmonii. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.

To był oberek na orkiestrę Michała Konradzkiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Łukasz Borowicz. I tym folklorystycznym akcentem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Reklama.

Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 7. Dzień dobry. Słuchają nas Państwo w niedzielę 16 sierpnia. Przed nami 228 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Lwa. Wzeszło o godzinie 5.20. Zajdzie o 19.59. Dzień będzie trwał zatem 14 godzin i 39 minut.

0: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do godziny 10. Imieniny obchodzą dziś Domarat, Joachim, Roch, Robert i Stefan. Wszystkiego najlepszego. A razem z nami w studiu jest też Katarzyna Sowińska, która przedstawi wiadomości kulturalne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam Państwa i zapraszam. Muzyka dawna rozbrzmiewa w Lubuskiem. Trwa tam festiwal Muzyka w Raju pod hasłem Krótki horyzont nostalgii, mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych.
2: Zdecydowaliśmy się, by w tym roku w programie było więcej niż zwykle muzyki średniowiecznej. A muzyka średniowieczna to jest muzyka, która ma trochę, mówiąc językiem zwykłego człowieka, ma mniej nut. Ma dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Toczy się spokojniej.
1: Dziś koncert Drogi i Bezdroża Hiszpanii. Wystąpi zespół La Nebuleuse, a także średniowieczne pieśni pielgrzymów w wykonaniu duetu Le Trouveur. Wystąpi również Manon Papa Sergio, wirtuoska violi da gamba. Festiwal potrwa do 23 sierpnia. Do przyszłej niedzieli odbywać się będzie również Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni. W programie utwory średniowieczne i barokowe, chorał gregoriański, śpiew bizantyjski i korsykański oraz polifonia gruzińska. Festiwal od ponad 30 lat odbywa się w Jarosławiu, nawiązuje do wielokulturowej historii miasta. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 92 lat zmarła piosenkarka i aktorka Joanna Rawik. Była gwiazdą polskiej sceny lat 60. i 70. Do jej najsłynniejszych utworów należą Po co nam to było, Romantyczność oraz Nie chodź tą ulicą. Śpiewała charakterystycznym niskim głosem. Koncertowała także poza granicami Polski. W 1966 roku wystąpiła w paryskiej Olimpii. Francuzi nazywali ją Juliette Gréco z Nadwisły. Artystka przez wiele lat współpracowała także z Polskim Radiem. Prowadziła własne audycje, w których popularyzowała muzykę francuską, zwłaszcza twórczość Edith Piaf. W 2009 roku Joanna Rawik została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Mija termin zgłoszeń do konkursu Polska Kreatywni – Kultura buduje tożsamość. Konkurs odbywa się po raz drugi. Jego celem jest wspieranie rodzimych twórców, projektantów, rozwijanie polskiego rzemiosła. Zwycięski projekt zostanie wyprodukowany w limitowanej serii 800 egzemplarzy. Ma służyć promocji polskiej kultury, wyjaśnia dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych Aleksandra Szymańska.
3: Ostatni czas to jest czas naprawdę wspaniałej percepcji Polski, polskich projektantów, wielkiego zaciekawienia Polską. Na nasze festiwale przyjeżdżają goście i to są zarówno osoby, które decydują o zapraszaniu artystów na swoje festiwale, potem za festiwale, które dzieją się na całym świecie, na najważniejsze targi. Więc dużo osób, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób promowani będą w przyszłości polscy twórcy. I to jest główna grupa docelowa naszego konkursu.
1: Na laureatów czekają również nagrody finansowe o łącznej wartości prawie 30 tysięcy złotych. Berlin w sierpniu staje się stolicą tańca. Po raz 38 odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Tańca. W tym roku zaproszono 19 zespołów i artystów z różnych krajów. W programie najnowsza praca polskiej choreografki Kasi Wolińskiej, a jak zapowiadają organizatorzy, już pierwszy weekend przyniesie wiele ciekawych wydarzeń artystycznych.
4: Na festiwalu Tancy Mogust zaprogramowany jest pierwszy punkt kulminacyjny – występ Cloud Gate Dance Theatre z Tajwanu. Po wielkich międzynarodowych sukcesach, znany z precyzji i mistrzowskiej techniki zespół z Taipei poświęca swoje programy konkretnym tematom. Aktualny spektakl autorstwa nowego choreografa Cheng Tsung Lunga wpisuje się w naczelny temat tegorocznego festiwalu – środowisko naturalne, świat, który podobnie jak pogoda jest w ciągłym ruchu. Sounding Light to godzinna, minimalistyczna medytacja nad pięknem natury, ukazująca fundamentalną więź między światem ludzi a światem przyrody. 12 osób odtwarza sceny z codziennego życia lasu.

0: rytuał gotowy ptaków, ulewę czy słońce przebijające się przez chmury. Następny highlight festiwalu Tancem August to występ francuskiego Ballet National de Marseille, a po nim premiera nowej pracy Kasi Wolińskiej. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: Korespondencja z Berlina kończy te wiadomości kulturalne, a na kolejne zapraszam o 9:00.
2: Pogoda.
3: Na południowym wschodzie kraju słonecznie i bez opadów, ale to tyle dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o dostępność słońca, bo na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna od 21 stopni, 24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum do 34 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 19 stopni Celsjusza, bez zaskoczenia oczywiście. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich Śląska i Podkarpacia oraz nad morzem, chwilami także dość silny. W niedzielę w stolicy zachmurzenie początkowo małe, później stopniowo wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 30 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni, stopniowo skręcający na północno-zachodnie krańce Warszawy. Aktualna temperatura wody to dość istotne dla wszystkich, którzy jeszcze znajdują się nad Bałtykiem w ramach wypoczynku. Wynosi między 16 a 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w środkowym i zachodnim wybrzeżu, na przykład w Łebie czy koło brzegu, tam od 16 do 18. Trochę cieplej w Zatoce Gdańskiej od 17 do 19 stopni i najcieplej to Zatoka Pucka, Półwysep Helski, 18-20 stopni Celsjusza.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego w XXI wieku, epoce algorytmów, sztucznej inteligencji i naukowego krytycyzmu, wciąż opowiadamy historię o ludziach, którzy potrafią latać, podróżować w czasie i przenikać umysły? Czy współczesna kultura stworzyła nową mitologię, czy raczej ubrała prastare opowieści w kostium peleryn i pelerynę franczyzy? Superbohaterski świat jako mitologia to temat czwartego odcinka cyklu w 79 dni dookoła multiversum. Do usłyszenia dziś o 14:30. Michał Nowak.
4: Autopromocja.
3: Jak już Państwo usłyszeli w wiadomościach kulturalnych, wczoraj zmarła Joanna Rawik, jedna z tych osób, które zdawało się, że będą trwać wiecznie, tak poza czasem. Wspominaliśmy, że była to aktorka, piosenkarka, dziennikarka radiowa, ale warto też powiedzieć, że Joanna Rawik była wierną słuchaczką programu drugiego. Pani Rawik dość często dzwoniła do mnie, pisała smsy, komentując na żywo to, co dzieje się na antenie, omawiając najróżniejsze audycje, więc nie mogliśmy rozpocząć inaczej, jak właśnie od jej piosenki, mojej ulubionej, Jest nic.

Joanna Rawiek i jej piosenka Jest Nic stworzeniem oczywiście Polskiej Orkiestry Radiowej. Joanna Rawiek, wielka miłośniczka Francji, Edith Piaf, interpretatorka jej piosenek, ale też i autorka książek właśnie o tej postaci. To może teraz przenieśmy się bachowsko do Francji, w tym momencie, kiedy Edith Piaf występowała na paryskich salach, na paryskich estradach, to w salach koncertowych grywała właśnie ta niezrównana francuska pianistka.

W grupie sześciu była tylko jedna kobieta kompozytorka, Germaine Taillefer. Dlatego ta grupa powinna nazywać się Sześciorga. Szczególnie, że była tam też pianistka, artystka, która stała w centrum tej grupy i to dosłownie, bo na potwierdzenie tej tezy mogą Państwo zobaczyć obraz portrecisty Jacques'a Emila Blanche Le Groupe des Six 1922 roku. Na nim właśnie w centrum stoi Marcel Meyer, pianistka o ciekawej androgenicznej urodzie, pianistka zafascynowana muzyką Bacha, niejako przywracająca ją Francji, ale przede wszystkim pianistka, dla której pisali wszyscy. Była ulubienicą Satiego, Poulenca, grała muzykę Dariusa Mio czy Strawińskiego, nie wspominając oczywiście o Negerze, czy damskiej konkurentce w grupie sześciu, czyli Germaine Taillefer, o której wspominałem. Ta napisała dla niej, dla Meyer, chociażby swoje trio fortepianowe. Ale to zupełnie inna historia. Za nami no właśnie jedna z tych pięknych interpretacji, trochę szumiąca. To był początek szóstej partity, ale ten szum absolutnie nie przeszkadza. Kiedyś ta pianistka Marcel Meyer była bohaterką znalezionych w dźwiękach Klaudii Baranowskiej. Może uda się Państwu odnaleźć tę audycję w sieci. Polecam. A ja tymczasem zabiorę Państwa muzycznie i do Paryża, w którym byliśmy przed chwilą, i do Argentyny. Co łączy te dwa miasta? Myślę, że jeden taniec. Zresztą przed wojną łączył on również Warszawę.

Sexteto Major, pisane przez X i Y. Argentyński zespół założony w 1973 roku. Za nami jego interpretacja utworu Danzarin Juliana Plazy. Słuchają Państwo Dwójki, jest 7.24. Dziś 16 dzień sierpnia, zatem no niestety przekraczamy ten Rubikon połowy sierpnia, już mniej niż więcej dni do 1 września. Cóż wydarzyło się 16 sierpnia, chociażby 570 lat temu? A otóż w 1456 roku w Toruniu dowódcy zaciężnych wojsk krzyżackich zawarli układ o sprzedaży Polsce 6 zamków i miast państwa zakonu krzyżackiego Malborka, do którego państwo często się udają właśnie w wakacje, Tczewa i Ławy, Chojnic, Czarnego i Debrzna. W 1860 roku urodził się Karol Dominik Witkowski, malarz, portrecista. Połowę swojego życia spędził na emigracji w USA, gdzie znany był głównie z obrazów dzieci, w szczególności uboższych z przedmieść New York. Jego portrety ukazywały dzieci w trakcie ich codziennych zajęć, zabaw lub prac zarobkowych w charakterze gazeciarzy czy czyści butów. Nierzadko pozującym towarzyszyły zwierzęta. W 1919 roku, w nocy z 16 na 17 sierpnia, rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie przeciwko Niemcom. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich dowodził Alfons Zgrzebniok. Walki zakończyły się 24 sierpnia przegraną i ucieczką powstańców przed represjami do

Zagłębia Dąbrowskiego i województwa krakowskiego. 16 sierpnia, 90 lat temu w Berlinie, zakończyły się 11 letnie Igrzyska Olimpijskie. Przed ich rozpoczęciem część krajów rozważała zbojkotowanie imprezy i rozegranie konkurencyjnych zawodów. Organizatorzy berlińskich igrzysk zapewnili jednak, że zawody zostaną przeprowadzone w myśl zasad karty olimpijskiej. Reprezentacja Polski zdobyła wówczas 6 medali, 3 srebrne i 3 brązowe. Jedną z zawodniczek, które otrzymały właśnie brązowy medal, była Maria Kwaśniewska w kategorii rzutu oszczepem. To właśnie zdjęcia tej zawodniczki na podium do dziś budzą furorę, bo w otoczeniu wszystkich sportowców i działaczy jako jedyna nie wykonała tego charakterystycznego pozdrowienia Heil Hitler. Jako jedyna nie pozdrowiła Adolfa Hitlera. 16 sierpnia również obiegła świat smutna wiadomość. W wieku 32 lat zmarł król rocka, a nawet rock and rolla, Elvis Presley, który do śmierci sprzedał, proszę państwa, 400 milionów płyt. Teraz jego Rubber Necking.

0: Słuchają Państwo niedzielnego poranka dwójki. Jest 7:29.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. O ekologii trudno dziś rozmawiać spokojnie. Z jednej strony coraz wyraźniej widzimy skutki zmian zachodzących w środowisku, z drugiej zaś polityka klimatyczna budzi coraz większy opór, a sama ekologia stała się jednym z pól politycznego i ideologicznego sporu. Być może więc warto cofnąć się o krok i zapytać nie tylko o emisje, regulacje i kolejne programy naprawcze, ale o coś znacznie bardziej podstawowego. O relacje człowieka z przyrodą i o sposób, w jaki rozumiemy nasze miejsce w świecie. Takie właśnie pytania stawia najnowszy numer internetowego kwartalnika Myśl w Centrum. Nosi on tytuł Człowiek i przyroda – kryzys relacji. Mówi dr Bartosz Wieczorek, redaktor naczelny kwartalnika.
3: Ekologia jest dzisiaj sprawą chyba najbardziej palącą, najbardziej wywołującą emocje, dzielącą ludzi, nie tylko pokoleniowo, ale też w różny inny sposób. I postanowiliśmy się przyjrzeć jej w sposób trochę inny, w sposób bardziej fundamentalny, pytając generalnie, czy ma znaczenie, jeżeli chodzi o ekologię, to jak my rozumiemy świat zewnętrzny.

0: czy przyrodę. Co my o niej myślimy, jaki mamy do niej stosunek? Czy jest dla nas obojętnym tłem naszych działań? Czy jest dla nas tylko zasobem? Czymś, czego może w ogóle nie widzimy? Bo jeżeli tak jest, no to w sposób oczywisty będziemy tę przyrodę eksploatować, uważając ją za niekończący się zasób, który nam należy. A jeżeli jednak do tej przyrody, do świata zewnętrznego mamy stosunek inny, polegający na tym, że jest to coś nam danego, że jest to miejsce, które mamy pielęgnować, zostawić innym pokoleniom, że jest to miejsce, które jest dobroczynne dla nas, miejsce, w którym my się rozwijamy i żyjemy, warunek naszego życia, no to wtedy będziemy mieli takie podejście, że będziemy chcieli to miejsce szanować, chronić i pielęgnować. Więc najważniejsze jest, żeby zastanowić się, co myślimy o świecie zewnętrznym, jaki mamy do niego stosunek, czy mamy do niego jakąkolwiek relację i jaka ta relacja jest, czy przedmiotowa, tylko użytkowa, utylitarna, czy też wobec przyrody powinniśmy mieć stosunek bardziej, no nie chcę powiedzieć osobowy, ale bardziej egzystencjalny, żywy, jako czegoś, z czym koegzystujemy, czego jesteśmy częścią, bez czego funkcjonować nie potrafimy.
1: W numerze bardzo mocno wybrzmiewa pewien paradoks, mianowicie chodzi o to, że im więcej mówi się dzisiaj o konieczności działań na rzecz klimatu, tym większy opór właśnie te działania budzą. Tomasz Stawiszyński pisze wręcz o kryzysie wiarygodności całej debaty klimatycznej.
0: Tak, wydaje się, że to jest taka diagnoza uchwytująca sedno. Przestaliśmy już wierzyć ekspertom od klimatu, naukowcom, którzy alarmują, straszą, przestrzegają, mówią o apokalipsie, bo jest tego za dużo. Jesteśmy tym przeładowani. Strach, który ma wywołać taka diagnoza, jest krótkotrwały i rodzi się pytanie, a czy to na pewno jest prawda, czy to nie jest przesada? Widzimy jednak, że świat wielkiego przemysłu, ten, który najbardziej odpowiada za zanieczyszczenie środowiska, funkcjonuje jak funkcjonował. No i czy nie jest tak, że to my, zwykli zjadacze chleba, mamy ponosić największe koszty ochrony środowiska? Coś chyba w tym jest nie tak. Rodzi się utrata wiary w to, że jest to dobroczynne dla środowiska, a rośnie przekonanie, że jest to coś, na czym ktoś chce zarobić, bądź jakaś ideologia, którą nam ktoś chce narzucić.
1: Wspomniał pan już o straszeniu kataklizmem, straszeniu apokalipsą, ale w tym mówieniu o kryzysie klimatycznym jest jeszcze coś, co ludzi zraża do całej problematyki, mianowicie taki język pouczania, wpędzania w poczucie winy.
0: Tak, czyli takie moralizowanie to jest chyba zawsze najgorsza rzecz u osób, które nawet działają w dobrych intencjach, mają wiarygodne informacje. No to posługiwanie się wciąż takim językiem wyższościowym, sugerującym drugiej stronie, że ma jakieś braki moralne w rozeznaniu tego, jak powinna funkcjonować, to ciągłe podejmowanie takiej narracji jest przeciwskuteczne, bo u odbiorcy wywołuje właśnie takie poczucie opresji, niższości i nie działa ten mechanizm, więc na pewno trzeba zrezygnować z tego języka, bo on jest bardzo niedobry.
1: Czyli najbardziej przerażające jest to, że można mieć rację co do skali problemu, a jednocześnie być społecznie absolutnie nieskutecznym.
0: Dokładnie, to jest istota tego zjawiska. Nawet jeżeli wiemy, co szkodzi środowisku i jak powinniśmy temu przeciwdziałać, to naszym zadaniem nie jest mówienie ludziom, co mają robić i zmuszanie ich do tego, bądź obarczanie jakichś sankcjami, ale pokazanie im, że leży to w ich interesie, że jest to dla nich słuszne, ale to musimy mówić językiem korzyści, jakimś językiem nowym, który oni podejmą i zaczną rozumieć, że to pomoże rzeczywiście środowisku, planecie. Czyli oni muszą mieć to wytłumaczone, wyjaśnione w najdrobniejszych szczegółach. To nie może być coś odległego, abstrakcyjnego, tylko chcą wiedzieć wpływ. Przestanę coś robić, bądź my przestaniemy coś robić, to za jakiś czas to się stanie. Wyjaśnijcie nam to, jak to działa. Pokażcie nam, bo my tego nie rozumiemy. A mówienie tylko ograniczajcie, nie kupujcie, rezygnujcie i tak dalej, no nie działa.
1: I tu pojawia się bardzo ciekawy tekst Remigiusza Okraski, który wprowadza interesujące rozróżnienie. Mówi o ekologii lokalnej i globalnej. I w kontekście tego, o czym mówimy, wydaje się, że właśnie ta globalna się nie sprawdza.
0: Tak, wydaje się, że globalna się nie sprawdza. Ta globalna poucza nieraz tą ekologię lokalną, czyli ludzi żyjących blisko środowiska, czyli na prowincji, pod miastem, którzy na co dzień obsują z tą przyrodą i nauczyli się już z nią funkcjonować i korzystać z niej tak, żeby ona na tym nie cierpiała. I oni często są pouczani przez tych ludzi tak zwanych z miasta, z góry, co mają ograniczyć, jakich środków mają nie stosować. To też nie działa. to my powinniśmy się uczyć od tych ekologów lokalnych, od tych, którzy są zakorzenieni w danym środowisku.

środowisku, którzy znają doskonale glebę, skład tej gleby, rośliny, jakie tam żyją, zwierzęta, drzewa, znają cały ekosystem i oni potrafią się o niego troszczyć, bo to jest ich dom, bo oni z tego żyją, bo ten ekosystem ich utrzymuje. Ich nie trzeba przekonywać, że trzeba się troszczyć o świat, który daje nam jeść, który daje nam życie, wodę, powietrze, bo to jest naturalne dla człowieka. To jest ojkos, nasz dom, nasza wspólnota. I jeżeli to zakorzenienie

0: uszanowania go, zrozumienia i zachowania dla przyszłych pokoleń, jeżeli ta idea by się rozrastała, no to wtedy w sposób naturalny nie potrzeby nam tej wielkiej ekologii, tak? Bo mielibyśmy ją w sposób naturalny już we krwi, w naszym odruchu. Przyroda to jest nasze środowisko, to jest miejsce, gdzie żyjemy, troszczymy się o nie, bo bez niego byśmy nie funkcjonowali.
1: Bardzo często mówi się o ochronie środowiska jako pewnego rodzaju problemie wyizolowanym, a tutaj nauczanie Kościoła podkreśla, że ten problem ochrony środowiska należy widzieć w znacznie szerszym kontekście, stąd w ramach nauki Kościoła się mówi o ekologii integralnej.
0: Tak, o ekologii integralnej, czyli traktującej jako całość człowieka i przyrody jako pewien połączony system. Nie jest tak, że możemy w jednym miejscu chronić coś, a w drugim niszczyć, albo działać w różnorodny sposób. W swojej encyklice Laudato Si papież Franciszek napisał takie krótkie zdanie, mówiące, że wszystko jest ze sobą powiązane. I to, że ekologia integralna dotyka nie tylko ochrony środowiska, jest właśnie bardzo ważne, bo nie chodzi nam o samą ochronę środowiska, bo wiemy, że to nie jest najważniejsze. Jeżeli nie rozwiąże się generalnie problemu związanych z nierównością społeczną, z niesprawiedliwością, z podziałem dóbr, z tym podziałem północ-południe, który jest fundamentalny, to wtedy ta troska o środowisko jest czymś wyizolowanym, jest taką odgórną czapą, kiedy mówimy ochrona środowiska. Nic to nie mówi, to jest pewne puste pojęcie. Więc dopóki będą rażące niesprawiedliwości, nieproporcje społeczne na świecie czy w poszczególnych krajach, no to nigdy o tej ekologii nie będziemy mogli mówić w sposób integralny. Zawsze ona będzie tylko jakimś narzuconym mechanizmem.
1: To, o czym mówimy, jest niesłychanie istotne, bo dzisiaj, kiedy się próbuje walczyć z tymi zmianami klimatycznymi, to właśnie na te najuboższe kraje przerzuca się koszty tych wszystkich transformacji. A więc owa transformacja, nawet jeżeli w zasadzie słuszna, staje się czymś moralnie problematycznym ze względu na poczucie krzywdy, które rodzi i wzmacnianie nierówności.
0: To jest wątek, o którym nie chcemy mówić, bo jest nam nie w smak. Widzimy właśnie pewną ciemną stronę związaną z tym, że to jednak jest niesprawiedliwość względem tych słabszych cały czas. Ale o tym nie mówimy, bo o ile mówi się o jakiejś wojnie przez parę dni, ataku terrorystycznym, to taka cicha, powolna przemoc wobec słabszych, wobec osób, które nie mogą się bronić, nie mogą nic powiedzieć, bo po prostu nie mają swojego głosu, nie mają siły przebicia, jednak jest czymś coraz bardziej przez społeczeństwo doświadczanym, że my korzystamy na tym, że ktoś cierpi z powodu naszego dobrobytu i naszych też ekologicznych wyzwań, które mamy, no bo gdzieś te różne rzeczy my tam scedujemy na te słabsze kraje czy państwa.
1: Kościół jednocześnie stara się pokazać, wbrew wielu koncepcjom ekologicznym, że człowiek i środowisko to nie są dwie przeciwstawne wartości.
0: Tak, to jest taki podział, który się pojawił, człowiek, natura, który jest destrukcyjny dla naszego funkcjonowania w świecie stworzonym. Tak? Generalnie myśl chrześcijańska traktuje świat stworzony jako ogród, który człowiekowi został powierzony do pielęgnacji. A więc ogród powinniśmy troszczyć się, pielęgnować, sadzić nowe rośliny, zachowywać, korzystać z niego. Natomiast nie jest dla nas przedmiotem eksploracji, nie jest dżunglą amazońską, którą mamy wyciąć i postawić w to miejsce miasta. Więc jeżeli nie zmienimy tego stosunku, jeżeli nie odkryjemy na nowo naszej relacji ze światem stworzonym, na to, że jesteśmy jednym systemem naczyń połączonych, że nie jesteśmy ani wyżej stojący, ani lepsi, tylko po prostu jesteśmy powiązani szeregiem niewidzialnych często nici, bo nauka dopiero odkrywa i często są to zaskakujące powiązania, na ile dobroczynny jest dla nas wpływ natury, otoczenia, lasu, kontaktu ze zwierzętami. My jeszcze tego do końca nie rozpoznajemy, ale naukowcy już powoli nam pokazują, że funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie zachodnim, zurbanizowanym, w takich wielkich megapolis, odrywa człowieka od samego siebie, alienuje go, sprawia, że ten człowiek czuje się źle, popada w depresję, źle śpi, żyje w ciągłym stresie, wcześniej zapada na różne choroby cywilizacyjne, więc nie służy nam życie to nowoczesne. Służy nam, zawsze i nam służyło życie blisko natury.
1: Czyli można byłoby powiedzieć, że Kościół przesuwa akcent z pytania o to, jak mniej emitować, jak mniej eksploatować, na pytanie, jak się odnaleźć sprawiedliwie pośród innych ludzi i w naturze.
0: Tak, pośród innych ludzi i innych stworzeń, które też mają prawo istnieć tak jak my, które zgodnie z tradycją chrześcijańską zostały też przez Boga stworzone i dane człowiekowi w różny sposób. Też jako jedzenie, też jako okrycie dla skór, ale też jako coś, co upiększa życie człowieka, czyni je znośniejszym, piękniejszym, mówimy o zwierzętach.

0: zwierzętach, o roślinach. My jesteśmy właśnie osadzeni w takim ogrodzie, w którym powinniśmy wszyscy dostrzegać współzależności. Jesteśmy tradycyjnie z myślą chrześcijańską koroną stworzenia, tak? Czy na szczycie hierarchii, no ale jakby tych drabin poszczególnych nie było, tych stopni, no to byśmy spadli, tak? My stoimy na tym wszystkim, stoimy na tym całym świecie. Jesteśmy, jak tradycja chrześcijańska średniowieczna mówiła, człowiek jest mikrokosmosem, czyli takim małym światem, który wyraża w sobie całe piękno świata. W nim zawarł Bóg w całe piękno świata, ale bez świata zewnętrznego to by nie mogło funkcjonować. My jesteśmy odbiciem makrokosmosu, ale dlatego, że on istnieje i jest ściśle z nami powiązany.
1: Tak wygląda nauka chrześcijańska, ale jednocześnie właśnie ta nauka chrześcijańska była oskarżana i do dzisiaj jest przez wielu oskarżana o to, że jest źródłem tak naprawdę mentalności, która doprowadziła do kryzysu ekologicznego. Tu w swoim tekście Ewa Smuk-Stratenwert przywołuje taką publikację z 1967 roku, gdzie autor wprost mówi, że za kryzys ekologiczny odpowiada Księga Rodzaju z tym znanym zdaniem: czyńcie sobie ziemię poddaną.
0: No tak, jest to jedna z takich smutnych narracji, która próbuje obarczyć chrześcijańską wizję natury odpowiedzialnością za coś, co jest ewidentnie emanacją nowoczesności, urbanizacji, odkryć i zachłyśnięcia się człowieka swoimi możliwościami, postępem, nieograniczonym postępem, uważaniem świata stworzonego za zasób. To nigdy nie było podejście chrześcijańskie. Chrześcijańskie podejście zawsze oparte było na koegzystencji. Świat jest dziełem Bożym, jest pięknym dziełem Bożym powierzonym człowiekowi. Należy o niego dbać, człowiek ma panować, ale tak jak panuje Bóg. Panujemy też w imieniu Boga, to nie jest nasza rzecz, ta rzecz została narowana. I to było od zawsze podejście chrześcijańskie. W momencie oświecenia, nowoczesności, kiedy człowiek, wydawało mu się, zaczął panować nad naturą, ujarzmiać ją, no rzeczywiście zaczął ją w taki sposób traktować, że skutki tego odczuwamy powoli i grożą nam katastrofą klimatyczną. Ale to właśnie było przeciwne całej tradycji chrześcijańskiej. To niestety nowoczesność, zachłyśnięcie się postępem, możliwościami człowieka i przekonanie, że człowiek jest wszechmocny i żadnych granic nie ma. Okazuje się, że są granice, że po prostu skończy się powietrze, skończy się czysta woda, wymrą lasy i człowieka nie będzie. I tutaj nagle stajemy przed tym, że Boże, co teraz robić, jak to powstrzymać? No i obarczanie Księgi Rodzaju naprawdę to jest nieporozumienie.
1: O najnowszym numerze internetowego kwartalnika Myśl w Centrum mówił redaktor naczelny dr Bartosz Wieczorek. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

bracia na co dzień działający w zupełnie różnych światach muzycznych, klasyczny wiolonczelista i jazzowy wokalista, początek ich wspólnej drogi Mathieu i Camille Salguillo i ich utwór Amélie. Z czym państwu kojarzy się, proszę państwa, Szczebrzeszyn? To ciekawe pytanie, które zadaliśmy sobie we wtorek w Dwójce. No zapewne z literaturą, to bez dwóch zdań, zapewne ze świerszczem, który tam gdzieś na rynku ma swoją rzeźbę, ale kilka dni temu w Kwadransie Bez Muzyki postanowiliśmy mikrofonem czy głosem Jakuba Kukli pokazać państwu inne oblicze Szczebrzeszyna.

0: Pozdrawiamy Państwa serdecznie z Roztocza, pozdrawiamy Państwa ze Szczebrzeszyna, który kojarzy się z literaturą, ale my dziś porozmawiamy o sztukach plastycznych, bo Szczebrzeszyn to przy okazji kolonia artystyczna. Kiedy to się wszystko tutaj rozpoczęło?
1: Pewnie ciężko będzie ustalić tak jednoznacznie początek powstania kolonii. Anna Skrzypek-Duda, Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Ale w pierwszej połowie XIX wieku mamy już informacje o pierwszych artystach związanych ze Szczebrzeszynem, ponieważ w Szczebrzeszynie urodził się Józef Brandt, a w bardzo bliskich okolicach Rafał Hadziewicz. To jest pierwsza połowa XIX wieku. Później pojawiają się wzmianki, zwłaszcza na początku XX wieku, i są już pierwsze protoplastki dwóch artystycznych rodów. To jest pani Zofia Branecka-Kowalska oraz pani Teresa Maria Szumigaj. One zaczynają funkcjonować w tym artystycznym świecie jeszcze przed II wojną światową. Natomiast taki bardzo duży wysyp twórczości artystycznej i grupy artystów to jest okres bezpośrednio po II wojnie światowej. I wtedy zaczynają się pojawiać w Szczebrzeszynie, rozwijać tak naprawdę rodzina Kowalskich i rodzina twórców oraz czterej bracia Karpowicze. To jest okres bezpośrednio po II wojnie światowej i lata 60., 70. to jest taki bardzo duży rozkwit i właściwie to jest ten główny moment, kiedy kolonia artystów w Szczebrzeszynie zaczyna nabierać kolorów.
0: Mija później trochę lat i pojawia się tu między innymi pani. Pamięta pani ten pierwszy moment?
2: Najprawdopodobniej nie pamiętam go, ponieważ rodzice przywozili mnie tutaj. Katarzyna Karpowicz, malarka pomiędzy miejscami, pomiędzy Krakowem a Szczebrzeszynem. Mój ojciec jako szczebrzeszanin rodowity, tak naprawdę wydaje mi się, że i on, i jego bracia oraz inni koledzy po fachu, wtedy jeszcze młodzi studenci, tak migrowali pomiędzy Krakowem a różnymi innymi miejscowościami oraz z Szczebrzeszynem. Mocny ośrodek Zamojskiego Liceum Plastycznego też miał na to wpływ i wydaje mi się, że młodzi ludzie tutaj bez względu na to, czy wybierali później tą drogę w kierunku malarstwa, rzeźby, czy jakkolwiek pojmowanej sztuk wizualnych, to jednak wydaje mi się, że każdy był bardzo kreatywny i miał dużo wyobraźni i wrażliwości i jest... Z moich obserwacji wynika, że jest tutaj coś niesamowitego, takiego właśnie, taki duch miejsca, genius loci. I ja tego miałam szczęście doświadczyć od kołyski, ponieważ właśnie rodzice i mama malarka, sprowadzona przez mojego tatę w te tutaj rejony i zachwycona tym miejscem. No i wszyscy znajomi rodziców, którzy też również malarze, przybywali tutaj na plenery malarskie organizowane przez również mojego ojca, Sławomira Karpowicza, profesora krakowskiego ASP. Ja miałam to szczęście, że co wakacje tutaj mogłam być, obserwować, podglądać, przemieszczać się pomiędzy tymi artystycznymi domami, ponieważ pomiędzy domem państwa Kowalskich, moim domem oraz

0: Tutaj też jest rodzina Jarmów, rodzina Kowalików. Jest mnóstwo różnych takich genetycznych obciążeń w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z których właściwie wszyscy my korzystaliśmy, my dzieci dorastające, ponieważ w mojej rodzinie jest w sumie 8 malarzy i te wszystkie dzieciaki, które gdzieś tam migrowały pomiędzy domami, te dzieciaki z tych rodzin, one też później szły w kierunku twórczości. I tutaj mamy też i muzyków, i osoby, które zajmują się różnymi dziedzinami, które tak naprawdę ja bym już nazwała sztuką, bez względu na wykształcenie, bez względu na to, jaki kto później zawód podejmował.
1: Artystyczne klany ze Szczebrzeszyna, o tym we wtorkowym kwadransie bez muzyki opowiadał Jakub Kukla, jego goście, między innymi mówiąca przed chwilą Katarzyna Karpowicz, jedna z przedstawicielek szczebrzeszyńskiego rodu malarzy. Polecam Państwu pełen zapis tej audycji ze Szczebrzeszyna, który oczywiście nie kojarzy się ze świerszczem, jak mówiłem, a z chrząszczem, chociaż ten chrząszcz trochę jak świerszcz wygląda. Jeżeli chodzi o malarstwo, to my teraz przenosimy się do malarstwa muzycznego. Nowość, którą mogli Państwo już usłyszeć na naszej antenie, ale zupełnie świeża, 7 sierpnia ukazał się wówczas album Lunaris Bruce'a Liu. Lunaris, czyli kojarzyć się może Państwu z nocą, z księżycem, i to jak najbardziej słuszne skojarzenia. Otwiera ten album, jakżeby inaczej, Nocturne des Dur z opusu 27 Fryderyka Chopina.

0: Bruce Liu i jego najnowsza płyta, do której mam nadzieję w poranku, niedzielny poranku dwójki powrócimy.
1: Autopromocja.
2: Wychodzenie z cienia, sztuka społecznie odpowiedzialna, egalitaryzm i co to znaczy grać fair w muzyce. O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Cafe Muza z altowiolistką Aleksandrą Demowską-Madejską, związaną m.in. z Hashtag Ensemble. To jednak nie wszystko. Tradycyjnie bowiem mamy nadzieję, że i Państwo podrzucą nam kilka wątków do tej rozmowy. Do usłyszenia już dziś o 10:00. Karol Furtak. Autopromocja.
3: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Wśród badaczy istnieją dwie teorie na temat tego, skąd w Beskidzie Niskim znaleźli się przedstawiciele chrześcijaństwa wschodniego. Jedni wskazują na misję cyrylo-metodiańską, inni na chrzest Rusi Kijowskiej. Oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Łemkowynie. Dziś zapraszamy na spotkanie z tą częścią wiary i kultury prawosławnej. Za chwilę nadamy obszerne fragmenty liturgii Kościoła Prawosławnego zarejestrowane w parafii opieki Matki Bożej w Żdyni w powiecie gorlickim. Liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi proboszcz ksiądz Jarosław Grycz.

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze Polskiego Radia. Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Mateusza opowiada nam przypowieść o nielitościwym dłużniku. Król darował swojemu słudze ogromny dług, tak wielki, że człowiek ten nigdy nie byłby w stanie go spłacić. Jednak ten sam sługa, gdy spotkał współbrata winnego mu niewielką kwotę, nie okazał mu miłosierdzia, zamiast przebaczyć, domagał się zapłaty z surowością i bez serca. Chrystus kieruje tę przypowieść do każdego z nas. Każdy człowiek jest dłużnikiem wobec Boga. Naszym największym długiem jest grzech, wszystko to, co oddala nas od miłości, od prawdy i od bliźniego. A jednak Bóg nie traktuje nas według surowej sprawiedliwości. W sakramencie spowiedzi, w modlitwie, w każdej chwili szczerego nawrócenia Bóg okazuje nam nieskończone miłosierdzie.

Święci ojcowie przypominają nam, że człowiek, który doświadczył Bożego przebaczenia, nie może żyć tak, jakby nic się nie wydarzyło. Święty Jan Chryzostom zauważa, że największą niewdzięcznością jest przyjąć Boże miłosierdzie, a odmówić go bliźniemu. Ten, kto zamyka swoje serce przed drugim człowiekiem, sam odcina się od źródła Bożej łaski. W Cerkwi Prawosławnej często modlimy się słowami: Panie, zmiłuj się, Gospody pomyły. To nie tylko jest prośba o ulgę, to wołanie człowieka, który wie, że żyje dzięki Bożemu przebaczeniu. Jeśli więc sami otrzymaliśmy tak wielki dar, jak możemy zatrzymać przebaczenie dla innych? Najtrudniejsze bywa przebaczenie w codzienności, w rodzinie, w małżeństwie, między sąsiadami, we wspólnocie, w parafii, w pracy. Czasem nosimy w sercu dawne urazy, słowa, które nas zraniły, niesprawiedliwości, których być może doświadczyliśmy. Przebaczenie natomiast nie oznacza, że zło przestaje być złem, nie oznacza także zgody na krzywdę czy niesprawiedliwość. Jest natomiast decyzją, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść i nie pozwolić, aby uraza zawładnęła sercem. Człowiek noszący w sobie nieprzebaczenie staje się więźniem własnego bólu. Chrystus pragnie nas z tego więzienia wyzwolić. W modlitwie Ojcze Nasz codziennie wypowiadamy słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To nie jest poetycka metafora, lecz duchowe prawo życia. Miara naszego przebaczenia staje się miarą otwartości na Boże miłosierdzie. Dlatego Chrystus kończy przypowieść mocnymi słowami: tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Nie chodzi o przebaczenie jedynie zewnętrzne, wypowiedziane ustami. Chodzi o przebaczenie z serca, szczere, pokorne, wypływające z pamięci o tym, ile samemu zostało darowane. Drodzy słuchacze, może dziś warto zapytać siebie, komu jeszcze nie przebaczyłem, czy nie noszę w sercu długu, który oddziela mnie od pokoju. Prośmy Boga, aby nauczył nas pamiętać nie o doznanych krzywdach, lecz o otrzymanym miłosierdziu. Im częściej będziemy wspominać, ile Bóg nam przebaczył, tym łatwiej będzie nam przebaczać innym. Wtedy przypowieść o niemiłosiernym dłużniku stanie się dla nas nie przestrogą, lecz drogowskazem prowadzącym ku życiu wiecznemu. Amen. Recenzja.

Chrystianskie okończyny żywota naszego bezbolizny, postydny, myrny i dobra go odpite na strasznym studyszczy Chrystowi prosy. Preświatuju, preczystuju, prebagosłowednuju, sławnuju, wodzic naszu Bogu.

Wysłuchali Państwo obszernych fragmentów liturgii Kościoła Prawosławnego zarejestrowanych w parafii opieki Matki Bożej w Żdyni w powiecie gorlickim. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz ksiądz Jarosław Grycz. Śpiewał chór parafialny.

0: Dvojka, jesteś na miejscu. Martin García García.
1: My też jesteśmy na miejscu. Muzyka Manuela de Fai doprowadziła nas w poranku dwójki do godziny dziewiątej. Jest niedziela, to 228 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzeszło o godzinie 5.20, zajdzie o 19.59. Dzień będzie trwał zatem 14 godzin i 39 minut. Imieniny obchodzą Domarat, Joachim, Roch, Robert i Stefan. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Przed nami wiadomości kulturalne, które zaprezentuje Katarzyna Sowińska.
2: A na początek przenosimy się na Podkarpacie, gdzie wybuchł groźny pożar na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W nocy spłonął m.in. niedawno odrestaurowany XVII-wieczny kościół świętego Mikołaja, mówi rzecznik Sanockiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Paweł Giba.
3: Całkowicie objęty pożarem był budynek kościoła z Bołczala. Zagrożone były sąsiednie obiekty, bo wokół budynku w odległości do 50 metrów znajduje się około 10 innych budynków drewnianych. Rozpoczęto działania gaśnicze. No niestety ze względu na stopień rozwoju pożaru w budynku kościoła nie udało się uratować, spłonął on doszczętnie. I spaleniu, częściowemu spaleniu uległy jeszcze dwa obiekty drewniane znajdujące się w odległości 30 metrów od budynku kościoła. Jest to chałupa z Niebocka oraz stodoła.
2: Z ogniem ofiarnie walczyło prawie 140 strażaków. Jeden z nich został ranny, ma poparzoną rękę. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą, ale wciąż sprawdzają pogorzelisko. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

0: To największe muzeum budownictwa ludowego w Europie. Na kilkudziesięciu hektarach zgromadzono około 180 zabytkowych drewnianych obiektów. Po pożarze sanocki skansen pozostanie zamknięty dla zwiedzających do odwołania. W Gdańsku rozpoczyna się 21. Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana. Wystąpi 200 artystów. Koncerty odbywają się w trzech miejscach, podkreśla dyrektor festiwalu profesor Jan Łukaszewski.
1: Część kameralna, która się odbywa w dworze Artusa w centrum Gdańska. Druga część to jest w Parku Oliwskim, przepięknym wnętrzu, bo Park Oliwski to jest wnętrze. No i trzecia część to jest Katedra Oliwska, koncert finałowy.
0: Pierwszy koncert dziś o 19 w dworze Artusa.
1: Trąbka to jest główny instrument i bohater tego naszego wieczoru. To jest szlachetny instrument i myślę, że w wykonaniu tak wspaniałego artysty, jakim jest pan Lelu, trębacz i muzyk Romain Lelu, będzie na pewno satysfakcjonowała publiczność.
0: Festiwal Mozartiana potrwa do 22 sierpnia. Na wydarzenia w Parku Oliwskim wstęp jest wolny, pozostałe koncerty są biletowane. Rozpoczął się 51. Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, jedno z najstarszych wydarzeń artystycznych w stolicy Małopolski. Koncerty odbywają się w zabytkowych wnętrzach na Wawelu, w Bazylice Mariackiej i Collegium Maius. Program jest różnorodny, od muzyki średniowiecznej i renesansowej przez barok, po Mozarta i Beethovena, wyjaśnia Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.
2: To jest muzyka, która brzmi w dawnym Krakowie, a zasadą tego festiwalu zawsze jest to, że ta muzyka jest wykonywana w tych wnętrzach, które przynależą do tego czasu, z jakiego jest ta muzyka. I wtedy ta muzyka może wybrzmieć zupełnie inaczej.
0: Ważnym punktem jest także współpraca z Lwowem, gdzie pomimo wojny odbywa się bliźniacze wydarzenie Muzyka w Starym Lwowie. Krakowski festiwal potrwa do końca sierpnia. Ukraińska Orkiestra Wolności ponownie wyrusza w trasę koncertową po Europie i Stanach Zjednoczonych. W programie prapremiera utworu Gloria ukraińskiej kompozytorki Bohdany Froliak, także muzyka Gustawa Malera i Ludwiga van Beethovena. Orkiestra powstała w 2022 roku z inicjatywy dyrygentki Carolyn Wilson. Muzycy powracają z misją, która od początku przyświecała ich działalności.
3: To była natychmiastowa odpowiedź na wybuch pełnoskalowej wojny. Z początku jawiło się jako marzenie. Ja chciałam muzykom ukraińskim dać głos, by mogli wyrażać się artystycznie i pokazać Putinowi i jego reżimowi, że ukraińska kultura i artyści wciąż są.
0: Pierwszy z koncertów dziś o 18 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie muzyków z Ukrainian Freedom Orchestra poprowadzi Carolyn Wilson. Jeden z najważniejszych symboli polskiego zwycięstwa w czasie II wojny światowej trafił w ręce konserwatorów. Biało-czerwoną flagę spod Monte Cassino uroczyście z honorami przekazano ekspertom w Londynie.
4: Ponad 80-letnią tkaniną zajmą się specjaliści z brytyjskiej pracowni Zenzi Tinker Conservation. Będzie to pierwsza tak kompleksowa konserwacja flagi od 1979 roku. Co stanie się z flagą i kiedy ponownie zobaczą ją zwiedzający, wyjaśnia doktor habilitowana Monika Stachurska, profesor ASP, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
5: Pierwszym procesem będzie jej oczyszczenie. Zależy nam na tym, żeby zachować autentyzm obiektu, żeby zachować jej już taką patynę czasu.
6: Jak długo potrwają te prace?
5: Mam nadzieję, że już po nowym roku będzie można flagę ponownie oglądać w Polskim Instytucie i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie.
4: Prace konserwatorskie finansuje Polska Fundacja Narodowa. Instytut Polonika zapłaci za wykonanie specjalnej gabloty i sprowadzenie jej do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu konserwacji flaga wróci do Londynu i ponownie zostanie udostępniona zwiedzającym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwojkapolskieradio.pl.

0: pogoda.
1: Sięgam już po notatki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Podleśnie, ale wcześniej zerknę przez okno w warszawskim studiu emisyjnym. Na wschodniej ścianie budynku Polskiego Radia słońce pięknie oświetla właśnie elewację. Ale według notatek Instytutu Meteorologii proszę się nie cieszyć, bo podobno w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane, a później duże, a nawet z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna od 21-24 stopni na Pomorzu, około 30 stopni w centrum, do 34 stopni na północnym wschodzie. Ciepło, ale chłodniej nad samym morzem, około 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany w rejonach podgórskich i Śląska i Podkarpacia oraz nad morzem, chwilami dość silny. W stolicy właśnie, jako się rzekło, zachmurzenie początkowo małe, a nawet bez zachmurzenia, a później stopniowo wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. Sięgam też po informacje na temat temperatury wody w Bałtyku. Jeżeli mieliby Państwo ochotę dziś na kąpiel, to najlepiej kąpać się w Zatoce Puckiej na Półwyspie Helskim, bo tam woda będzie miała temperaturę 18 do 20 stopni. Trochę chłodniej w Zatoce Gdańskiej, 17-19 stopni. No i najchłodniej na środkowym i zachodnim wybrzeżu Łeba, Kołobrzeg, 16-18 stopni.
2: Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Reklama.
1: Słuchają Państwo dwójki niedzielnego poranka klasyczno rozrywkowego. Jest 10 minut po godzinie 9. Andrzej Zieliński przed mikrofonem, za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Tę godzinę, ostatnią godzinę niedzielnego poranka rozpoczynamy wakacyjnie. Piękny głos włoskiego śpiewaka Tullio Paney, pieśni napolitańska Torna e Sorrento, no której dekady później słuchał cały świat, ale w zupełnie innym wydaniu. Proszę posłuchać oryginału i poszukać w pamięci, no może Państwu przyjdzie na myśl, cóż może przypominać ten utwór, jaki inny wielki przebój.

0: chodzi o pan śpiewak operowy, operetkowy, ale też i rozrywkowy, którego liczne nagrania są dziś nielicznie dostępne, ale te, które można wysłuchać, mnie ostatnio zafascynowały. Mam nadzieję, że to, co za nami, ta muzyka również i państwu przypadła do gustu. Jestem też winien państwu rozwiązanie zagadki dotyczącej utworu, który za nami, czyli Torna Sorrento. Któż taki sięgnął po ten utwór dekady później i stworzył z niego wielki przebój? No był to Elvis Presley, proszę państwa. Tak, król rock'n'rolla tę neapolitańską pieśń przetworzył i stworzył z niej utwór Surrender. Kto by przypuszczał, że właśnie ta neapolitańska melodyka później podbije Stany Zjednoczone. Nie odchodzimy od wielkiej sztuki pieśniarskiej, od wielkiej pieśniarki również, dlatego że wczoraj dotarła do nas smutna informacja. Zmarła przyjaciółka dwójki, artystka o niezwykłej charyzmie, aktorka, a przede wszystkim wokalistka, ostatnio również dziennikarka radiowa, autorka książek o Edith Piaf, Joanna Rawik. Pani Rawik odeszła w wieku 92 lat, chociaż mogłaby być z nami jeszcze, mam nadzieję, że przynajmniej do 110-120 lat tak naprawdę. Tak się wydawało, że będzie z nami do tego czasu. Miałem wielką przyjemność poznać panią Rawik. 2 lata temu przeprowadziłem z nią wywiad, który państwu serdecznie polecam. Nie dlatego, że ja go przeprowadzałem, ale dlatego, że w brawurowy sposób pani Rawik opowiada w nim o swojej drodze, przepełniając tę opowieść wieloma fantastycznymi dygresjami. Oto fragment tej rozmowy.
1: We Wrocławiu, gdzie my mieszkamy, jest wystawa ziem odzyskanych i tam się chodzi, bo tam są jakieś takie parówki, jakieś bary z oranżadą, zresztą świetna sprawa nawet architektonicznie. I tam jest, proszę pana, rzecz, której nie znałam, gigantofony, czyli jest zradiofonizowany cały ten ogromny teren i tam nadają muzykę i czasem jakieś komunikaty. A ja miałam lat dopiero 14. Co ja zrobiłam z tymi młodymi ludźmi w tym pawilonie, gdzie była ta cała, jak to się wtedy nazywało, amplifikatornia czy coś. Się z nimi tak skumałam, to byli studenci Politechniki, że oni mi pozwolili któregoś wieczoru powiedzieć, a teraz dziękujemy państwu, zamykamy na dzisiaj, zapraszamy jutro. I ja usłyszałam swój głos w tych gigantofonach. No potem już był radiowęzeł w szkole, w liceum, gdzie miałam dostęp, ponieważ zostałam przewodniczącą ZMP, koła szkolnego. Potem mnie wyrzucili, już mnie nie było, więc...
0: Za co panią wyrzucili? ZMP?
1: Za to, że przyszłam na...

0: jakąś zabawę z kolegami z Politechniki, którzy nosili wąskie spodnie i plerezy, więc to byli wrogowie Polski Ludowej. Okay. Tak, ale mimo to, że mnie wyrzucili ze szkoły, pomyślałam bardzo dobrze, bo ja matury nie zdała z matematyki, to pojechałam zaraz, dwa, trzy miesiące później na festiwal do Berlina z chórem MDK-u z Wrocławia, ale mało tego, to był chór tak doskonały, myśmy tu mieli zajęcia i tak, nie dopuścili szefa chóru, więc nami się zajął profesor Soja, który był szefem chóru Filharmonii w Warszawie i on nas dołączył do chóru Filharmonii i ja brałam udział w tym chórze w prawykonaniu Symfonii Pokoju Andrzeja Panufnika. A potem wystąpiliśmy już samodzielnie w Teatrze Narodowym, Akademia 22 lipca. My w pierwszej części, w pierwszym rzędzie Bolesław Bierut, a w drugiej części zespół Mazowsze.
1: A kiedy się pojawił śpiew rozrywkowy? Chociaż w pani przypadku to
0: on
1: nie do końca.
0: On raczej nie jest tak bardzo rozrywkowy.
1: Ale solowy.
0: Wie pan co, ja najpierw byłam w studium teatralnym Byrskich, potem znalazłam się w Teatrze Ziemi Łódzkiej, gdzie zagrałam jakieś dwie, trzy role. Potem się przeniosłam do Lublina i zagrałam żonę w mężu i żonie, Fredry. I myślę, oj, tak mi to nie pasuje. Nie, ten Fredro, nie rozumiem. I ten kostium amfirowy, i te loczki. Coś się stało przy pomocy jakichś towarzyskich spotkań. Trafiłam do znakomitego zespołu muzycznego na zamku Siedem Czarcich Łap.
1: Ten zespół jazzowy był?
0: Tak.
1: Jazzujący.
0: Jazzujący. Wtedy wszyscy...
1: Bo nie znalazłem nagrań nigdzie tego zespołu.
0: Nie, bo myśmy nagrań żadnych z nimi. Ale ja z nimi wygrałam trzeci konkurs miasta Lublina. Okrzyknięto mnie w prasie lubelską Edith Piaf.
1: To już wtedy ta Edith Piaf się pojawiała.
0: No, tak jakoś było. Ale w tymże czasie przeczytałam Łuk Triumfalny i pomyślałam sobie, nie, te moje wszystkie nazwiska mi się nie podobają, to ja się będę nazywać Rawik.
1: No właśnie, to Rawik to nie było oryginalne nazwisko z urodzenia Joanny Rawik. To była pewna kreacja tych nazwisk. Rzeczywiście Joanny Rawik było wiele, aż cztery tak naprawdę. Przyszła na świat jako Joanna Szamota. No i na pewno ucieszyłaby się Joanna Rawik, gdyby usłyszała muzykę, którą teraz państwu zaprezentuję, bo kochała Georgesa Enescu. Jej część życia to właśnie Rumunia. No i część życia to gra na skrzypcach. Więc dla pani Joanny Rawik teraz Semprompt i koncertę Georgesa Enescu.

Sara Nemtanu i Romeo Descharme oraz muzyka Georges'a Enescu, jego Impromptu Concertant. To właśnie coś, co zaprezentowaliśmy Państwu dziś w niedzielnym poranku dwójki, ale z myślą o Joannie Rawik, która Georges'a Enescu uwielbiała, która go kochała. I pamiętam, że gdy była gościem dwójki, to poprosiła mnie właśnie o jeden utwór i to był utwór Georges'a Enescu. Bardzo chciałaby on zabrzmiał na antenie dwójki. Słuchają Państwo właśnie programu Drugiego Polskiego Radia nadawanego z Warszawy. Jest 9:25. Za 34 minuty, bo już jest 9:26, odwiedzi nas w audycji Cafe Muza Aleksandra Demowska-Madejska. Altowiolistka, producentka, działaczka społeczna, doktor nauk muzycznych, laureatka licznych nagród i stypendium, w tym statuetki Fryderyka za płytę w kategorii muzyka współczesna. Aleksandra Demowska-Madejska będzie gościem Karola Furtaka, jako się rzekł w audycji Cafe Muza, i w niej wysłuchamy opowieści o ścieżce, o artystycznych planach i łączeniu różnych muzycznych ról Aleksandry Demowskiej-Madejskiej. Będzie też możliwość, jak zawsze, zadawania pytań artystce. Będzie można do nas zadzwonić, polecamy się. A skoro Aleksandra Demowska-Madejska to artystka wszechstronna, to przygotujemy się na to spotkanie z altowiolistką nagraniem nieklasycznym, nagraniem Weroniki Grozdew, w którym brała udział wówczas obok m.in. Kacpra Malicza czy Wojciecha Pulcyna Aleksandra Demowska-Madejska grała muzykę folkową.

Jerem Jarem Giorgosa Hatzinasiosa w wykonaniu Weroniki Grozdew, której towarzyszyła właśnie na altówce nasza dzisiejsza bohaterka Aleksandra Dymowska-Madejska, która będzie gościem za 29 minut audycji Cafe Muza. Serdecznie polecamy, choć teraz nasze uszy skierują się w stronę sztuki.

0: Kunstkamera.
1: Jest jedna rzecz, która trochę nam ułatwia opowieść o warszawskich zegarmistrzach z końca XVIII i początku XIX wieku, dlatego że akurat zachowała się taka księga protokołów z sesji konfraterni, czyli tego cechu zegarmistrzowskiego, i znajduje ona się w Bibliotece Warszawskiej. I z tej księgi możemy wyczytać takie podstawowe informacje. Głównie na przykład dotyczą one tego, kiedy dany zegarmistrz wyzwalał się na misję.

0: mistrza, albo co było jego pracą mistrzowską. Stąd wiemy, co dokładnie Blum wykonał i kiedy się obronił, a także na przykład, że składki uiszczał do konfraterni.
1: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Elegancki, oprawiony w złotą kopertę zegarek, wykonany został w pracowni Franciszka Michała Bluma, który przez 30 lat prowadził w Warszawie własny warsztat.
0: Jeszcze musimy troszeczkę przejść, także zapraszam.
1: To wyjątkowy przedmiot, który w symboliczny sposób wiąże się z Muzeum Warszawy. Aby go zobaczyć, trzeba wspiąć się po stromych schodach do gabinetu zegarów, którym opiekuje się Monika Siwińska, kuratorka Muzeum Warszawy.
0: To też jest cała przyjemność właśnie w przemierzaniu tych przestrzeni i gubieniu się w nich i odnajdowaniu, zwłaszcza w okolicznościach takich przepięknych, bo te przedmioty, które nas otaczają, to nie tylko oczywiście ich uroda może nas zachwycić, ale i historia. Skręcamy w lewo i jesteśmy. Gabinet zegarów.
2: Jest tutaj zgromadzonych prawie 100 zegarów warszawskich. Możemy je zobaczyć z bliska, ponieważ zostały umieszczone na stolikach, niewielkich stolikach, takich ekspozytorach, które, dzięki którym możemy podejść i zajrzeć do serca mechanizmu.
1: Zegary stojące, takie zegary kominkowe, zegary w różnych rozmiarach.
2: Tak, staramy się, żeby ta ekspozycja pokazywała rzemiosło warszawskie, zegarmistrzowskie w całym jego bogactwie, chociaż nie jest to łatwe, bo zegary uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej głównie i jest naprawdę ich niewiele, ale dzięki systematycznie zbieranej od lat kolekcji możemy zobaczyć i zegary szafowe, wiszące, tak jak już właśnie mówiliśmy, kominkowe, czy właśnie takie niewielkie zegary kieszonkowe i naręczne również.
1: Dokąd mnie prowadzisz?
2: Prowadzę do ostatniej gablotki, w której znajduje się zegar mistrza Franciszka Bluma. On jest akurat rozłożony na części, trzy części, możemy zobaczyć, jak wygląda jego mechanizm, zobaczyć również kopertę, a miał on aż dwie koperty, które zabezpieczały właśnie ten delikatny mechanizm.
1: Bo to jest zegarek kieszonkowy.
2: Kieszonkowy, dokładnie. Noszono go w kieszonce, był przeznaczony do kieszonki kamizelki, męskiej kamizelki. Tak jak pojawiły się pod koniec XVII wieku męskie kamizelki, tak też zegarmistrzowie starali się stworzyć takie zegarki, które będą do tych kamizelek pasowały, bo zegarek tak do połowy prawie XIX wieku był nie tylko czasomierzem, czymś, co odlicza nam czas i co jest bardzo takie potrzebne, mechanicznie nam potrzebne. To była też wcześniej po prostu biżuteria, również męska, która dodawała uroku, szyku, bym powiedziała, strojowi, zarówno kobiecemu, jak i męskiemu.
1: To jest całkiem spory zegarek kieszonkowy, tak jak mówiłaś, w trzech częściach możemy go oglądać. Srebro i złoto, z czego on jest wykonany?
2: Tak, to jest srebro, złoto, oczywiście też kamienie, czyli łożyska, na których działał mechanizm. Mamy też kluczyki, wysadzane też jest pięknie kamieniem, jak widzimy, także to wszystko jest naprawdę bardzo eleganckie i szlachetnie zrobione. Każda rzecz jest świetnie dopasowana do siebie, ale też jest taka pełna wdzięku, uroku. Coś, co na co dzień nie było widoczne, czyli mechanizm był nie tylko dziełem sztuki rzemieślniczej, zegarmistrzowskiej, ale bym powiedziała także jubilerskiej.
1: To jest niesamowite, że zachował się właśnie z tymi drobnymi częściami, tymi kluczykami do nakręcania.
2: Zachował się między innymi dlatego, że miał te koperty, które osłaniały. Ta zewnętrzna koperta, która jest ułożona w szeregu na ekspozycji, to była koperta zabezpieczająca, czyli jeżeli go przenoszono, gdzieś chowano, dodatkowo wkładano w kopertę, żeby się nie zniszczył. To pokazuje też, jak bardzo dbano o tego typu zegarki i szanowano je, bo to nie były tanie rzeczy. To były rzeczy, które jeszcze wówczas, kiedy powstawał ten zegarek w pierwszej połowie XIX wieku, należały do dóbr luksusowych, na które było stać tylko ludzi zamożnych.
1: Ten zegarek działa?
2: Tak. Zegarek działa i to już jest ten czas, kiedy zegarki były precyzyjne. Oczywiście zegarek mechaniczny nie działa tak precyzyjnie jak współczesne zegarki kwarcowe. One mają lekkie opóźnienia. Musimy się liczyć, mając stary zegarek z XIX wieku, że on tak z minutę będzie się nam spieszył albo później na dobę i trzeba go wyregulować, ale to jest nieduży problem tak naprawdę. On nie jest teraz nakręcany, ale tak możemy go nakręcić i usłyszeć ten przyjemny dźwięk cyklu.

0: mieszkania zegarka mechanicznego. To jest zegarek zegarmistrza Bluma. Różne informacje o tym zegarku wyczytałaś z samego obiektu, prawda?
1: Przede wszystkim z obiektu, musiałbyśmy podejść z drugiej strony, na emaliowanej tarczy jest nazwisko. Zegarmistrz podpisywał zegarek imieniem, nazwiskiem oraz miejscem wykonania.

0: były podpisywane François Blum w Warszawie, zgodnie z modą, która wówczas panowała, a w późniejszym momencie już rozwoju i zegarmistrzostwa historycznym zaczął wpisywać Warszawa. Aż do połowy XIX wieku zegarmistrzostwo miało charakter rzemieślniczy, również tutaj w Warszawie, i zegarmistrzowie, chociaż oczywiście korzystali z zakupowanych elementów, które potem montowali, to jednak ta produkcja była indywidualna i były te przedmioty traktowane jako właśnie ręcznie wykonane przez konkretnego twórcę, zegarmistrza. W 1750 roku wiemy, że w Warszawie działało tylko 5 zegarmistrzów, czyli działali, ale byli nieliczni. A w drugiej połowie XVIII wieku bardzo mocno rozwinęła się Warszawa, zwiększyła się ludność 4-krotnie. Pod koniec XVIII wieku to jest 120 tysięcy mieszkańców. Jest dla kogo tworzyć, zwłaszcza, że tutaj był dwór i była zamożna część tego dworu oraz szlachty, która przyjeżdżała do Warszawy. Szlachta stanowiła mniej więcej 1/4 część mieszkańców Warszawy, czyli to było zamożne środowisko, dla którego rzemieślnicy, zegarmistrzowie tworzyli zegarki. Był popyt, byli zegarmistrzowie, więc ich ta liczba tak wzrastała, że w 1790 roku już jest 30 zegarmistrzów. To jest duża liczba jak na tego typu miasto. A w XIX wieku ta liczba cały czas wzrasta, kiedy działał nasz Franciszek Blum. Czyli tak około 1827 roku było już ponad 40 zegarmistrzów w Warszawie. W drugiej połowie XIX wieku ich liczbę tak na podstawie różnych źródeł szacuje się na około 80, ale to już było inne zegarmistrzostwo, już nie rzemieślnicze.
1: Czy wiemy, kim był Franciszek Blum? Czy to był jakiś zakład z tradycjami?
0: Tak naprawdę o zegarmistrzach warszawskich nie wiemy zbyt wiele. Zaginęły księgi w większości, zwłaszcza te księgi cechowe, dzięki którym mogliśmy dojść na przykład skąd pochodził dany zegarmistrz, ale troszeczkę o nim wiemy. Przede wszystkim wiemy, że urodził się w 1789 roku, a bronił tej swojej sztuki mistrzowskiej, czyli wyzwalał się na mistrza w 1814 roku. Miał 25 lat. Skąd pochodzi? Nie wiemy do końca, ale wiemy, że większość warszawskich zegarmistrzów przyjeżdżała z zagranicy, głównie z terenów dzisiejszych Niemiec i Austrii. Nazwisko by wskazywało na te rejony. Oni się tutaj szybko osiedlali, wyrastali w warszawską rzeczywistość i bardzo często było tak, że tworzyli jakby takie rodziny zegarmistrzowskie. Syn, wnuk działali dalej jako zegarmistrzowie. W przypadku Bluma tak się nie stało, on nie zostawił po sobie potomków, ale może warto powiedzieć, że zanim stał się w ogóle mistrzem zegarmistrzowskim, musiał przejść bardzo długą drogę nauki, bo bycie zegarmistrzem to była naprawdę ogromna praca, żeby się z nim stać. Przede wszystkim najpierw się było czeladnikiem i pracowało się u zegarmistrza, który już był mistrzem zegarmistrzowskim. To trwało około 6-7 lat. Potem trzeba było według przepisów cechowych jechać na taką wędrówkę czeladniczą zagraniczną. To się zazwyczaj jednak nie działo, no ale teoretycznie powinien taką wędrówkę odbyć przez 4 lata. Następnie wrócić, jeszcze rok praktykować pod okiem mistrza i miał jeszcze rok na wykonanie majstersztyku, dzięki któremu mógł się stać mistrzem. Czyli cała taka edukacja trwała, lekko licząc, 12-13 lat. To jest trochę czasu, żeby się zostać mistrzem cechowym. I w 1814 roku on został tym mistrzem cechowym i pracował w Warszawie do 1846 roku, zmarł w 1846. Wiadomo, że przez pewien czas pracował też, jego warsztat mieścił się tutaj na rynku Starego Miasta, w murach dzisiejszego Muzeum Warszawy. Także to jest dla nas taka ciekawostka, że on tutaj pracował. Możemy sobie wyobrazić, że przed 200 stuleciami schylony nad jakimś mechanizmem tworzył nowy zegarek.
1: To powiedzmy troszkę, na czym ta praca polegała. Taki mistrz wykonywał cały ten zegarek?
0: Zegarmistrz tworzył werk, czyli serce zegara, czyli mechanizm, dzięki któremu możemy dzisiaj spojrzeć, która jest godzina. Majstersztyk polegał na tym, że młody adept zegarmistrzostwa musiał od A do Z wykonać sam cały zegarek. Musiał umieć zrobić wszystko. i potem ten zegarek musiał dobrze działać. Jeżeli chodzi o oprawę,

0: to ta była wykonywana przez zewnętrznych, innych cechowych mistrzów, ale sam przyszły mistrz, zegarmistrzowski, musiał umieć wykonać każdy element, który składa się na mechanizm zegarka. Ale prawda jest taka, że ten mechanizm jest bardzo szczegółowy i wymaga dużej precyzji. Tworzenie każdego elementu pojedynczo przez mistrza powodowałoby, że ta praca byłaby bardzo długa. Dlatego bardzo szybko, bo już i w XVII wieku następuje pewna mechanizacja, w każdym razie dąży się do tworzenia pewnych elementów. Poszczególni rzemieślnicy, jakby tworząc taką pracą nadkładczą, wykonywali na przykład koło balansowe, czy kamienie, które były później wmontowywane, sprężyny, czy koła zębate, które nam się zazwyczaj z zegarkiem kojarzy, prawda? Takie charakterystyczne zębate koło. Czyli kto inny mógł wykonać koło zębate, kto inny wykonywał sprężynę, kto inny koło balansowe. I te rzeczy można było zakupić. Później trzeba było jeszcze je tam dopasować, doprecyzować, oczywiście często obrobić jeszcze dodatkowo i złożyć ze sobą. I bardzo często mistrzowie zegarmistrzowscy korzystali z tych możliwości, bo te rzeczy były precyzyjnie wykonane, wycięte i oczywiście ułatwiały i przyspieszały pracę. W końcu XVIII wieku ta praca nakładcza, która była cały czas pracą rzemieślniczą, osiąga takie apogeum, gdzie mamy właśnie ten podział na poszczególne specjalizacje. Akurat w Warszawie raczej tych części nie wykonywano, trzeba było je sprowadzać najprawdopodobniej z zagranicy i potem taki mistrz dokładnie i precyzyjnie je składał, ale o Blumie akurat wiemy, że on te mechanizmy potrafił sam stworzyć, umiałby stworzyć każdy element samodzielnie i też to robił, to też wiemy, że tak było, ale wiemy, że część mógł sprowadzać po to, żeby stworzyć potem cały ten precyzyjny mechanizm.
1: A wiemy, ile czasu potrzeba było takiemu mistrzowi do przygotowania takiego zegarka?
0: Wiemy, że na stworzenie majstersztyku potrzebny był rok.
1: Ojej.
0: Tak, to była praca, która zaświadczała o kunszcie mistrza, więc możemy sobie przeliczyć, że jeżeli taki precyzyjny, idealny zegarek potrzebował, no wiadomo, to nie jest rok pracy, bo on musiał też inne rzeczy wykonywać, ale to są długie okresy czasu, jeżeli miałby stworzyć wszystko. Dlatego następował ten podział pracy i kupowano te elementy, bo to znacznie przyspieszało pracę i ułatwiało tworzenie zegarków, które można było sprzedać za rozsądne pieniądze również.
1: Wiele zegarków Bluma, Franciszka Bluma się zachowało?
0: Nie, to jest jedyny, który możemy zobaczyć w zbiorach państwowych. Być może jeszcze gdzieś pojawi się jakiś zegar Franciszka Bluma. Mamy nadzieję, że tak będzie, ale na razie to jest jedyny.
1: Monika Siwińska opowiadała o zegarku Franciszka Bluma, jednym z 90 przedmiotów, który znaleźć mogą Państwo na jubileuszowym szlaku zwiedzania Muzeum Warszawy. Instytucja świętuje 90. urodziny, pokazując zarówno najcenniejsze obiekty, jak i ważne dla funkcjonowania muzeum miejsca i przedmioty. Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.

Tak, dostojną muzyką opatrzyliśmy muzycznie, proszę Państwa, temat, który za nami, czyli polskie zegarmistrzostwo, które w Kunstkamera prezentowała Ola Łapkiewicz. No, pan o nazwisku Patek, który dziś jest synonimem najbardziej ekskluzywnych zegarków na świecie, to był właśnie Polak. Polskie zegarmistrzostwo. To bardzo, bardzo ciekawy temat do opracowania. A za nami oczywiście Nieszpory Maryjne Klaudia Monteverdiego. Druga dziś nowość w naszym programie Deus in Auditorium. Wstęp do Nieszporów Maryjnych pisanych dla rodu Gonzagów, Mantui. Oczywiście dzieło przełomowe w życiu i twórczości Monteverdiego. I za nami nowa interpretacja zespołu In Alto. Za 12 dni premiera podwójnego albumu właśnie z Nieszporami Maryjnymi, które z pewnością znajdą swoje miejsce na antenie dwójki. A jeżeli chodzi o podwójność, o podwójny album, i to podwójnie, dwukrotnie pojawi się za chwilę melodia, która była słyszalna swego czasu w każdej przestrzeni, przepraszam bardzo, zarówno w metrze, autobusie, tramwaju, jak i, no niestety, bywało tak, że była słyszalna również w salach koncertowych. Cóż to była za melodia?

Grand Vals Francisco Tarregi. No właśnie, proszę Państwa, to z tego utworu pewna marka telefonów w latach 80. i 90. wzięła swój słynny sygnał dźwiękowy. Jeżeli Państwo nie pamiętają, albo urodzili się Państwo na przykład w 2000 roku, to przypomnę, brzmiało to mniej więcej tak. Ten dźwięk rozwiązał.

brzmiewał kiedyś w wszystkich miejscach w Polsce, ale też i na świecie. I właśnie wzięty został z tego utworu. Do tego, jak szybko uciekają nam dźwięki przestrzeni, moglibyśmy powracać wielokrotnie. Na przykład, jak brzmiał kiedyś hamujący tramwaj w Warszawie, ale to zupełnie inna historia. Ważne jest to, że w dwójce dźwięki brzmią bardzo często tak samo, ale za każdym razem inaczej, bo w różnych interpretacjach. Dlatego teraz opowiem Państwu o tym, co w letnim festiwalu muzycznym, czyli Filharmonii Dwójki, kultowej audycji, która od kilkudziesięciu lat jest na naszej antenie. Dziś przeniesiemy się do Bukaresztu. Tam jeden z przedstawicieli mojej ulubionej, prywatnie francuskiej rodziny muzyków o nazwisku Capuçon. Dziś jednak nie Gauthier, mój ulubieniec, a jego starszy brat Renaud Capuçon wykona koncert skrzypcowy demol Roberta Schumana. Prowadzić będzie orkiestrę kameralną w Lozannie. W programie również serenada Adur Brahmsa. Polecam Państwu dziś ten koncert festiwalu UNESCO o 20:00. Polecam go prezentując nagranie owej orkiestry pod dyrekcją owego starszego Capuçona, ale w muzyce, no, w której najbardziej się specjalizuje, czyli muzyce francuskiej, Gabriela Fauré, Masque en Bergamasque z opusu 112, część pierwsza, czyli uwertura.

Renaud Capuçon i Orkiestra Kameralna z Lozanny będzie dziś gościć o 20 w Letnim Festiwalu Muzycznym, a za dwie minuty, proszę

Proszę Państwa, Kafe Muza i nasz gość, który już jest w naszych studiach, Aleksandra Adamowska-Madejska i Karol Furtak. Andrzej Zieliński, dziękuję Państwu za dzisiejszy poranek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: O człowieku obrotnym opowiedz mi, muzo, co długo błąkał się po tym, jak zdobył czcigodny, warowny gród Troi.
2: Tak zaczyna się najnowszy przekład Odysei Homera na język polski autorstwa Anny Maciejewskiej. Jak daleko sięga historia przygód najpopularniejszego bohatera tego sezonu w polszczyźnie?
3: Sądzę, że możemy się cofnąć do średniowiecza.
4: Prawdę mówiąc, w sytuacji, w której Parandowski zdecydował się ostatecznie na tłumaczenie prozą, to mieliśmy taki dwugłos, który był bardzo ważny.
2: Wśród wyrosłych w języku polskim tłumaczy nieposu przechadzać się będziemy wspólnie z Magdaleną Goliczewską, Dorotą Kozińską i Tomaszem Mojsikiem. Zapraszam do Lasu Książek już dziś o 11:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 10:00.
0: Kafe Muza.
5: Jako się rzekło, jesteśmy już w studiu przy mikrofonie Karol Furtak. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis. Za realizację tego naszego dzisiejszego spotkania w warstwie wideo odpowiada Maciej Długosz i to dobry moment, by przypomnieć Państwu, że będą Państwo mogli podejrzeć wszystko to, co przez najbliższe 60 minut dzieje się w studiu programu Drugiego Polskiego Radia za kilka godzin w internecie. Telefony będzie od Państwa odbierał Andrzej Zieliński. Za 20 kilka minut uruchomimy tę naszą linię, która pozwoli Państwu dołączyć do muzycznej kawiarni. No a w niej dziś jest gość, nie ukrywam, którego chciałem do tego programu zaprosić już pod koniec ubiegłego roku. Także bardzo się cieszę, że czas dla mnie, no i dla Państwa, znalazła dziś altowiolistka, prezes Gildii Muzyki Nowej, współkierowniczka Społecznej Instytucji Kultury Hashtag Lab, czyli Aleksandra Demowska-Madejska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wyjaśnimy dziś, mam nadzieję, dlaczego ten specyficzny termin współkierowniczka Społecznej Instytucji Kultury pojawił się, gdy przedstawiałem cię słuchaczom programu Drugiego Polskiego Radia. Ale rozpocznijmy, proszę, wybacz, bardzo trywialnie, bo gdy w studiu gości się altowiolistę, nie sposób chyba nie zapytać o ten najważniejszy z perspektywy muzyka wybór życiowy, czyli o wybór instrumentu. Dlaczego zatem, Olu, altówka? Dlaczego nie skrzypce? Dlaczego nie wiolonczela?
6: Zaczynałam od skrzypiec. To była taka decyzja raczej nauczycieli, bo kiedy zdałam do szkoły podstawowej, w zasadzie chciałam grać na fortepianie, ale bardzo dobrze kształcenie słuchu na egzaminie zdałam i popatrzono, że mam długie palce i zdecydowano, że mam grać na skrzypcach, a że moi rodzice nie są muzykami, to nie mieli zdania na ten temat jakoś wyrobionego. I na skrzypcach grałam w sumie 7 lat. Grałam na tych skrzypcach bardzo dobrze. Niemniej z wiekiem zaczęłam mieć poważne problemy z migreną od wysokich dźwięków. Więc w zasadzie chciałam zrezygnować z bycia muzykiem. Miałam wtedy już takie przekonanie, że raczej medycyna mnie bardzo interesuje. A że miałam rozsądną panią, która mnie uczyła, doszła do wniosku, że szkoda by było. I że jeszcze sprawdźmy inny instrument, z którym nie miałam w ogóle wcześniej do czynienia. Umówiła mnie na spotkanie z profesorem Jerzym Pyzikiem, świętej pamięci.

0: pamięci już niestety, który był altowiolistą NOSPR-u przez bardzo, bardzo wiele lat. I po tej prywatnej lekcji on mi pożyczył altówkę. Ja sobie zagrałam na tym instrumencie chyba godzinę. Pograłam i stwierdziłam, że to jest świetne. Że to po prostu jest dokładnie to, czego mogłabym oczekiwać od instrumentu, który mam przy uchu.
1: I że nie boli od niego głowa.
0: Tak, nie tylko nie boli głowa, ale że to jest jakaś taka przyjemność w ogóle dla mnie, dla, można powiedzieć, moich zmysłów, jeśli mogę tak to ująć. I jednak zdecydowałam się na pozostanie w tym świecie muzyki.
1: No właśnie, nie szkoda trochę tych pomysłów takich jak medycyna, etc., etc. po latach?
0: Niekiedy mam takie myśli, bardziej dlatego, że nadal mnie fascynują wszystkie zagadnienia związane z medycyną. Ja w wolnych chwilach najzwyczajniej w świecie czytam sobie o chorobach, o lekarstwach, skład lekarstw. Jakby to jest taka, każdy ma różne hobby, no to jest jedno z moich hobby.
1: Myślę, że tu sobie w jakimś sensie możemy podać dłoń, bo ja też bardzo intensywnie kiedyś o medycynie myślałem i jakaś część tych zainteresowań jakoś pozostała ze mną do dziś. No ale o muzyce dziś rozmawiać będziemy przede wszystkim. Tych wątków jest dużo, ja wytłumaczę państwu niebawem, dlaczego akurat pod koniec ubiegłego roku myślałem o tym, by Aleksandrę Dębowską-Madejską zaprosić do tej naszej symbolicznej muzycznej kawiarni, ale zacznijmy proszę od ostatnich twoich przedsięwzięć, Olu, bo tak się składa, że do studia programu Drugiego Polskiego Radia praktycznie przyszłaś prosto ze studia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie nagrywałaś, no właśnie, co i z kim?
0: Nagrywaliśmy z zespołem Hashtag Ensemble płytę monograficzną z dziełami Zygmunta Krausego. I to był intensywny tydzień nagrań teraz. Zaczęliśmy nagrania od utworu Deklaracja, którą kompozytor napisał dla naszego zespołu około 8 lat temu już. Premierę graliśmy w Krakowie, pamiętam wtedy na festiwalu Sacrum Profanum. Następnie ja akurat brałam jeszcze udział w nagraniu utworu Listen and Think. I wiem, że jeszcze zespół został, bo tam akurat altówki nie było w składzie, żeby nagrać Rivière Souterrain. I to ten ostatni utwór jest bardziej takim kierowanym przez kompozytora sposobem improwizacji, co też naszemu zespołowi jest bardzo bliskie, bo nie tylko gramy muzykę zapisaną, ale też grywamy koncerty muzyki improwizowanej od początku w sumie istnienia zespołu.
1: I zapewne o tym też przynajmniej zdań kilka zamienimy, ale skąd w ogóle pomysł, by zarejestrować nową płytę w całości poświęconą muzyce Zygmunta Krausego? To wasza inicjatywa, wasza, mam na myśli Hashtag Ensemble, czy raczej pomysł samego profesora Krausego?
0: Z tego co wiem, to profesor Krause przyszedł do nas z tym pomysłem, by warszawski zespół muzyki nowej nagrał tak naprawdę płytę z dziełami warszawskiego kompozytora, który mieszka na Bielanach, niedaleko mnie tak w ogóle. Więc mam blisko.
1: Sporo sąsiadów, tak.
0: Tak.
1: A jeżeli chodzi o muzykę Zygmunta Krausego, no co tu dużo mówić. Muzykę, która zapewne jest ci twórczością bardzo bliską i zapewne nie jeden raz miałaś okazję wykonywać jego utwory. Zastanawiam się nad czytelnością jego partytur. Czy to, co w nutach zapisuje Zygmunt Krause, to jest materiał wystarczający dla muzyka wykonawcy, czy jednak przydaje się kontakt z kompozytorem? Czy te nuty są w jakimś sensie inspirujące do poszukiwań, czy raczej zapis jest bardzo precyzyjny i w zasadzie Zygmunt Krause oczekuje od artystów tego, żeby po prostu wykonać to, co w tych nutach jest?
0: Skomplikowane pytanie. Może zacznijmy od tego, że z mojego punktu widzenia zapis jest bardzo czytelny i że jeśli są jakieś pytania, to jest ich stosunkowo mało. Akurat kompozytor był obecny podczas wszystkich dni nagrań. Był z nami też na sali dosłownie i jeśli były pytania, to raczej to były pytania związane z pewnymi niedopatrzeniami wydawcy, że gdzieś zabrakło jakiegoś crescenda, że jedna nuta została przepisana nie w tym miejscu, nie zgadzała się jakaś harmonia i to jest akurat świetne, że mogliśmy od razu to po prostu wyjaśnić z twórcą i on potwierdzał zwykle to, czego się domyślaliśmy. Natomiast ze strony, jakby od strony kompozytorskiej wszystko jest bardzo klarowne i to też nie jest tak, że mamy wręcz komputerowo wykonać to, co widzimy przed nosem. Jakby te emocje w tej muzyce są zawarte i to miejsce na interpretację jak najbardziej jest. Natomiast tak, są to dzieła, które mogą być wykonane z powodzeniem za 200 lat i raczej, tak jak w przypadku w sumie Mozarta, większych pytań nie będzie. Wszystko jest klarowne.
1: Klarowne i myślę, że w przypadku akurat Zygmunta Krausego możemy powiedzieć wprost, że to muzyka wyjątkowo sugestywna z naszej perspektywy jako odbiorców żyjących gdzieś pod koniec XX i już

0: na samym początku XXI stulecia i zapewne taką ta muzyka pozostanie. No ale to nie jedyne nagranie, w którym ostatnio brałaś udział i chyba z tego, co pamiętam z naszej rozmowy przed spotkaniem w studiu, ostatnio też miałaś kontakt z muzyką nie tylko nową sensu stricto, tylko taką, która ma już powiedzmy swoją historię, no albo może lepiej powiedzieć, powinna ją mieć.
1: Tak. W lipcu miałam przyjemność brać udział w projekcie nagraniowym, który wymyślił Julian Paprocki, klarnecista. Zaprosił kilkoro osób tak naprawdę z zespołu Hashtag Ensemble, bo nie tylko ja tam byłam, ale jakby nie wszyscy z zespołu byliśmy, raczej występowaliśmy pod swoimi nazwiskami, nie jako zespół. Natomiast były to dzieła Pawła Kleckiego i Andrzeja Czajkowskiego, które w pewnym sensie jakby są powiązane z tym, czym ja się zajmuję poza muzyką współczesną, bo samego nawet Kleckiego w 2015 grałam trio tutaj też w radio i to też była w zasadzie premiera. Natomiast tak, są to dzieła nieobecne, mówimy o oktetach, więc to są takie trochę większe składy kameralne, które już wymagają dyrygenta. Tak się składa, że podczas tych lipcowych nagrań, jak i tych sierpniowych, dyrygentką była Liliana Krych, członkini naszej kooperatywy też, więc była to bardzo taka wygodna praca.
0: I chyba nie po raz pierwszy Klecki brzmiał w tym roku w waszych interpretacjach, prawda?
1: To znaczy, myśmy to grali pod koniec zeszłego roku tutaj w S1 w ramach festiwalu, a wcześniej zagraliśmy to w Zakopanem we wrześniu na Muzyce na Szczytach.
0: W festiwalu, który odbywa się rokrocznie na początku września, ale jeszcze ten Czajkowski mnie bardzo interesuje, bo z tego, co zdążyłem się zorientować, to ta kompozycja, którą nagrywaliście, trochę odbiega od tego, w jaki sposób najczęściej myślimy o muzyce Andrzeja Czajkowskiego. Muzyce bardzo agresywnej, bardzo rozdygotanej emocjonalnie, często posługującej się skrajnymi gestami wyrazowymi. A z tego, co mi wspominałaś, ta kompozycja, po którą wy teraz sięgnęliście na potrzebę nagrania, jest nieco inna.
1: Ona jest bardzo różnorodna, ale przeważa w niej taka liryka, która mam wrażenie, że bardzo czerpie z późnych dzieł Szymanowskiego. Jest, jakby to powiedzieć, mnie ta muzyka bardzo uspokajała. Była też bardzo spójna, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi też o przebieg harmoniczny. Mogę śmiało powiedzieć, że piękna w kategoriach takich starogreckich. Także nie wiem, co motywowało później Andrzeja Czajkowskiego do komponowania agresywniejszych dzieł, ale tutaj raczej tego nie ma. Jest pewna też taneczność w ostatniej części, ale tak, agresji tam ja nie odczuwałam grając.
0: Dlatego myślę, że warto na tę płytę poczekać, bo być może pozwoli ona nam, jak i państwu, poznać sylwetkę kompozytorską Andrzeja Czajkowskiego z nieco innej perspektywy niż dotychczas. No i tak docieramy do tych twoich odkryć, które w ubiegłym roku ukazały się na płycie Escape from the Shadow. Chyba tak można by to przetłumaczyć na język polski. No jak? Wychodzenie z cienia? Wychodząc z cienia?
1: Tak, dokładnie tak.
0: O jaki cień chodzi? Powiedz proszę.
1: On jest, w pewnym sensie jest wieloraki, no ale tak z muzykologicznego punktu widzenia po prostu chodzi o twórców, którzy gdzieś zostali zapomnieni przez taki, powiedzmy, mainstream.
0: Muzykę głównego nurtu, tak.
1: Dokładnie tak. Z drugiej strony ci wszyscy twórcy również musieli udać się do takiego cienia egzystencjalnego, bo II wojna światowa i nazizm sprawił, że nie mogli ani pozostać w swoim domu, ani otwarcie jakby tworzyć, więc oni wszyscy musieli uciekać. A ucieczka często to jest przyjmowanie takiej postawy wsobnej, żeby przetrwać tak naprawdę. Więc taki cień, że tak powiem, też osobisty w tym wszystkim jest.
0: Mamy tu zatem muzykę, no kogoś, kto chyba z cienia już zdążył wyjść, czyli Mieczysława Weinberga, ale są także takie nazwiska jak Karol Rathaus, Jerzy Fitelberg, Ignacy Friedman, Aleksander Weprig i postać, mam poczucie, szczególnie interesująca, Eta Tyrmand.
1: Tak, Eta Tyrmand, o czym niewielu odbiorców wie, urodziła się w Warszawie. Jest 2 lata starsza od Mieczysława Weinberga. Razem studiowali tutaj w Warszawie na uczelni muzycznej. Ona studiowała u profesora Melcera i skończyła zasadniczo jakby studia związane z churalistyką. I z Mieczysławem Weinbergiem się przyjaźniła. Kiedy wybuchła II wojna światowa, akurat była po prostu na wakacjach.

0: blisko granicy z Białorusią, więc pierwsza myśl była, żeby już nie wracać do Warszawy. W dwójkę w sumie znaleźli się w Mińsku i dopóki Niemcy nie napadły na ZSRR, tam w Mińsku dalej studiowali, wspólnie występowali w radio, gadawali wspólne koncerty w ogóle też na cztery ręce. No, następnie ich drogi się jakby rozeszły, ponieważ Mieczysław Weinberg przez wiele różnych miejsc przeszedł, tak. Na końcu osiadł w Moskwie. Ona trochę też wyruszyła dalej na wschód, a stamtąd wróciła ponownie do Mińska. Miała jeszcze taki epizod, wróciła na moment do Warszawy, ale okazało się, że no niestety Niemcy zabili całą jej rodzinę, że nie ma absolutnie nikogo, do kogo mogłaby wrócić tutaj w Warszawie, mimo tego, że budynek, w którym mieszkała na Ogrodowej, dalej stoi, ale już postanowiła zamieszkać na stałe w Mińsku. I to jest o tyle ciekawa postać, że ona się stała tam na Białorusi taką kompozytorką, jaką dla nas jest Grażyna Bacewicz, czyli taką pierwszą kobietą kompozytorką przyjętą do Związku Kompozytorów. Ona przez 40 lat uczyła rzesze studentów. Zmarła w 2008 roku, niestety niewidoma. Ona przez wiele lat chorowała też właśnie, miała problemy z oczami i studenci się nią opiekowali, ponieważ ona nie założyła rodziny. Miała no, traumę tak na dobrą sprawę i bała się, że wojna może wrócić. Nie chciała tak jakby... No, można zrozumieć, dlaczego podjęła takie, a nie inne decyzje. Natomiast była tak związana z tymi studentami, że właśnie oni byli jej rodziną i ona do końca w domu mówiła po polsku w ogóle.
1: To bardzo interesujące, faktycznie, bo to nazwisko Eta Thurmond, o ile można je gdzieś spotkać, to raczej spotka się je właśnie w tym specyficznym kontekście pierwsza białoruska kobieta kompozytorka. Ale z tego, przynajmniej czego tobie udało się dowiedzieć, to ona jakiś związek z polską kulturą nadal mimo tylu lat spędzonych w Mińsku odczuwała.
0: Odczuwała. Ona też pisała pieśni dla naszej armii. Polskie pieśni, takie motywujące żołnierzy polskich. Jakby czuła ten związek z Polską. No tutaj po prostu jej historia się tak potoczyła, nie inaczej, że w końcu została tam za granicą. Ale jest w tym jakaś taka... ja w tym widzę taki nasz polski, może nie problem, ale taką zaszłość, że my trochę nie dbamy o ludzi, którzy pochodzą z naszej ziemi, o wspaniałych twórcach. Zapominamy, kto wyjechał, dlaczego wyjechał. Jeśli już skupiamy się, to zwykle właśnie na jednostkach, także udało nam się, ale też głównie ludzie z zagranicy zaczęli ten ruch, że tak powiem, przywracania pamięci o Mieczysławie Weinbergu, że on jednak miał korzenie, że był warszawiakiem. Tutaj mamy warszawską kompozytorkę, w ogóle ewenement, i to kompozytorkę komponującą naprawdę na wybitnym poziomie.
1: Myślę, że to, co powiedziałaś o Mieczysławie Weinbergu, to jest coś, o czym zdarza nam się dzisiaj zapominać, bo to faktycznie, znaczy nie jest tak, że u nas nie dbano o pamięć o Weinbergu, ale taki boom na Weinberga zaczął się w zasadzie dzięki zainteresowaniu jego muzyką, no co tu dużo mówić, dalej na Zachodzie. A muzyka Ety Thurmond, nie boisz się może tego, że słuchając choćby jej sonaty na altówkę i fortepian, którą zarejestrowałaś na tej płycie, można by tak no, powiedzieć, o taki od grzeczny neoklasycyzm?
0: Wiesz co, ja tam widzę bardzo dużo emocji. Przede wszystkim też ja jestem taką osobą, która zwraca uwagę na formę i choćby z tego takiego już bardzo szczególnego punktu widzenia widzę, że ona bardzo rozsądnie komponowała i doskonale wiedziała, czego chce od frazy. Do tego wszystkiego dochodzi pomysłowość i ona potrafiła ten taki nurt bliski Szostakowiczowi z jednej strony dotknąć tego nurtu, a z drugiej strony pozostać sobą, wpleść jakieś pomysły bardziej bliskie Debussy'emu momentami. Widać, że miała taki swój język kompozytorski i za to ją bardzo też cenię.
1: A jednocześnie po tym, co powiedziałaś, pomyślałem, nazwałabyś Etę Thurmond taką prawdziwą muzyczną erudytką?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Miała olbrzymią wiedzę i wspaniale też improwizowała na fortepianie, więc to słychać. Znaczy partia fortepianu jest naprawdę bardzo wymagająca.
1: Zaraz posłuchamy fragmentu tej kompozycji, ale na tej płycie, o której rozmawiamy, na płycie Escape from the Shadows, są także twoje własne opracowania kompozycji na altówkę, rzecz jasna.
0: Tak. To znaczy, to nie była jakaś tytaniczna praca, ponieważ dzieło Rathausa jest skomponowane oryginalnie na przykład na wiolonczele. To jest instrument zasadniczo nawet bliższy altówce niż skrzypce, ponieważ gra tą samą partię oktawę niżej, więc samo przepisanie, no to jest po prostu praca, że tak powiem, w programie Sibelius.

0: ewentualnie potem już osmyczkowanie, opalcowanie materiałów. Akurat z tym Rathausem była taka przygoda, że zadzwoniłam do wydawcy Simrocka i oni tych nut w ogóle nie mieli. Powiedzieli, że mogliby zrobić dodruk, ale ja musiałam zapłacić ileś tysięcy złotych za cały ten dodruk, żeby im się w ogóle chciało uruchomić maszyny. I taka totalnie zmartwiona, bo akurat był COVID i w zasadzie człowiek nie miał jak wychodzić z domu. Zobaczyłam na Facebooku, że taki mój dalszy znajomy, który kiedyś grał w Radomiu w orkiestrze, akurat jest na stypendium w Stanach, też go tam uwięziono. I akurat na tej uczelni, na której Rathaus pracował przez większość życia. I jemu się udało dotrzeć tam do rękopisów. I on mi dosłownie wysłał rękopis, taki oryginał. I ja z tego oryginału to przepisałam i dzięki temu mogłam to wykonać na lutówkę.
1: Ja nie ukrywam, że zapytałem cię o te opracowania przede wszystkim z perspektywy repertuarowej. No bo kiedy wyobrażam sobie pracę nad płytą, wyobrażam sobie ciebie, która siedzi no i układa ten program. Bądźmy szczerzy, dzisiaj nam już tego repertuaru z altówką w roli głównej nie brakuje. Tobie jednak zależało na tym, żeby sięgnąć po kompozycję nie tylko Karola Rathausa, ale także Ignacego Friedmana, bo w końcu dokonałaś tych opracowań, których no w sumie nie musiałaś dokonywać.
0: Tak, ale zależało mi też na tym, żeby na tej płycie były utwory, które w jakiś sposób stylistycznie tworzą też całość. Ponieważ oczywiście mogłam sięgnąć też po Andrzeja Czajkowskiego, jest sonata na altówkę z fortepianem i znam tą sonatę, ale ona w pewnym sensie bardzo odbiegała od tego, jak brzmi Weinberg czy inne utwory. Też jest coś takiego, że dla mnie odkrycie tej sonaty Ety Tillman jakby domknęło dopiero płytę, dlatego ja zaczęłam pracę w 2019, a płytę wydałam w 2025, bo dopiero chyba pod koniec 2023 udało się wydobyć z Białorusi rękopis tej sonaty altówkowej.
1: Bo rozumiem, że nuty kompozycji Ety Tillman, jakby to powiedzieć delikatnie, nie leżą na podorędziu, nie można sobie po nie sięgnąć od tak.
0: Nie, one są w Bibliotece Narodowej w Mińsku. Jak wiemy, nie jest to łatwy kontakt. Szczęśliwie tutaj w Warszawie był skrzypek z Białorusi, który studiował u Marii Sławek, z którą współpracuje. I on też napisał pracę bodaj magisterską na temat Ety Tillman, ale dzięki jego kontaktowi, dzięki temu, że on się zajmował tymi skrzypcowymi dziełami, po prostu tą sonatę na moją prośbę zdobył.
1: A dzięki temu my możemy także dziś posłuchać we fragmencie sonaty na altówkę i fortepian Ety Tillman. To kompozycja z 1967 roku. Ja przypomnę, że słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 10:20 w naszym studiu Aleksandra Dymowska-Madejska, która już za mniej więcej 10 minut czekać będzie także na pytania od państwa, no a tymczasem usłyszą państwo Aleksandrę Dymowską-Madejską grającą andante rozpoczynające sonatę Ety Tillman przy fortepianie Wojciech Pyrć.

0: Muzyka Ety Tyrmand, fragment jej sonaty na altówkę i fortepian w nagraniu dzisiejszego gościa Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej. Przypomnę Państwu, że przy fortepianie podczas tych nagrań partnerował jej Wojciech Pyrć. Eta Tyrmand to postać, o której mam nadzieję będziemy słyszeli coraz częściej i coraz więcej, ale choć dwa zdania w tym naszym dzisiejszym spotkaniu musimy poświęcić Twojemu zaangażowaniu, no właśnie, nie w promocję chyba, ale w przybliżanie wiedzy dotyczącej Mieczysława Weinberga, tym bardziej, że padło już nam tu nazwisko Marii Sławek.
1: Tak, mam to szczęście, że od zeszłego roku jestem wiceprezeską Instytutu Mieczysława Weinberga, a prezeską jest Maria Sławek, która jest zaangażowana w promocję jego twórczości od więcej na pewno niż 10 lat, bo napisała jeszcze doktorat związany z jego twórczością. Tak czy siak, razem z Marią robimy wiele wydarzeń koncertowych, ale poświęciłyśmy mnóstwo czasu, by stworzyć portal Uniwersum Weinberga. I to jest taka bardzo rozbudowana strona internetowa, która praktycznie przybliża każdy moment jego życia wraz ze zdjęciami, linkami do nagrań. Jest to strona, która jest cały czas uzupełniana, jest dwujęzyczna. I tak naprawdę też zahacza o teraźniejszość, to znaczy jeśli odbywa się jakaś duża premiera jakiegoś odkrytego jego dzieła, czy nagrywana jest kolejna płyta, Instytut działa tak, że ludzie faktycznie nam to zgłaszają, jesteśmy w stanie uzupełniać tą wiedzę, jakby kto jeszcze dołożył cegiełkę na temat Mieczysława Weinberga. No i w tworzenie tej strony było zaangażowanych naprawdę bardzo wielu muzykologów z Polski, ale też ludzie, którzy zajmują się jego twórczością za granicą. Tutaj największa szapoba z mojej strony mogę właśnie w stronę Marii Sławek wypowiedzieć. I też Magdaleny Piotrkowskiej-Grot. No bo one wykonały kolosalną pracę. Też taką po prostu, żeby to zredagować, żeby to napisać. To są naprawdę bardzo, bardzo duże teksty.
0: Ja nie ukrywam, że kiedy pomyślę o samej liczbie opusów, które wyszły spod pióra Mieczysława Weinberga i pomyślę o tym, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby jakoś to skatalogować i jakoś przybliżyć czytelnikowi, domyślam się, że to było mnóstwo pracy. Ale pozwól, że trochę przekornie zapytam. Ten Weinberg jest postacią, która jest już jakoś tam rozpoznana. Po co?
1: Wydaje mi się, że w ogóle też po to powstał Instytut, żeby na pewno nic nam nie umknęło. I to jest tak, że owszem, my w naszym gronie wiemy, że on jest, gramy jego utwory i wielu polskich artystów się w to zaangażowało, ale za granicą to nadal nie jest aż taka oczywistość. Do nas się na przykład odezwał teraz artysta z Japonii, który postanowił zająć się w ogóle twórczością Mieczysława Weinberga i jakby

0: pokazywaniem jego twórczości w ogóle w Japonii, po japońsku. I tak naprawdę to nie jest tak, że są ogólnodostępne wszystkie te rzeczy, które my zabraliśmy w uniwersum. To dzięki właśnie tej pracy on teraz może tam wejść i ma od razu zdjęcia, przykłady nutowe, wie, gdzie można kupić nuty i tak dalej. I brakowało tego skatalogowania bardzo. Jakby to wynikało też z tych maili, które dostawaliśmy. Co chwilę ktoś chciał napisać pracę jakąś, czy doktorat, czy zrobić jakąś analizę i w zasadzie pytał się, czy może nuty kupić od nas, albo czy my mamy rękopis. A my jesteśmy tylko polską fundacją, de facto NGO-sem, który po prostu stara się zbierać tą wiedzę w jedno miejsce. Więc ta potrzeba, ona cały czas jest.
1: Ja tylko może przypomnę państwu, że tak, pamiętamy takie symfonie Weinberga jak Kwiaty Polskie, ale już o pierwszej, drugiej czy trzeciej. Mało kto nawet w środowisku muzyków zaangażowanych w promocję jego twórczości i w ogóle w jej wykonywanie pamięta. Jest 10:28, to najwyższy czas, by państwa zaprosić do tej naszej rozmowy z Aleksandrą Dębowską-Madejską. Przypomnę, że mogą państwo dzwonić pod numer telefonu 22 645 22 22. Jeśli mieliby państwo jakieś pytania, a niekoniecznie mają państwo możliwość zadzwonić, zapraszam też do kontaktu mailowego karol.furtak@polskieradio.pl. Aleksandra Dębowska-Madejska przyniosła dziś do studia kilka swoich płyt, także jeśli państwo mają ochotę, proszę dzwonić i pisać. Poza tym, że mogą państwo zadać Aleksandrze Dębowskiej-Madejskiej pytanie, mogą państwo także jedną z jej płyt otrzymać. Później powiemy, co to za płyty poza Escape from the Shadow, ale analogiczne pytanie, to znaczy po co w polskim środowisku muzycznym powstał nowy organizm, który nazywa się Gildia Muzyki Nowej, a którego to organizmu ty jesteś szefową?
0: To jest wynik dwóch lat spotkań, dosyć regularnych, środowiska zaangażowanego w muzykę współczesną, złożonego przeważnie z przedstawicieli NGO-sów, które to NGO-sy zarządzają zespołami muzycznymi, grającymi muzykę nową, festiwalami. Wśród osób, które są zaangażowane w gildię, są też kuratorzy, którzy są związani z festiwalami największymi muzyki nowej w Polsce. I to jest taki byt, który powstał w zeszłym roku. W zeszłym roku zrobiliśmy walne zebranie i oficjalnie założyliśmy tą federację po to, żeby ze sobą współpracować, bo gdzieś być może w przeciwieństwie do solistów, którzy są zawsze skupieni na swojej karierze, nasze zespoły doszły już do takiego momentu, że chcemy mieć ze sobą stały kontakt, że chcemy wymieniać się doświadczeniem, chcemy wymieniać się artystami, ale przede wszystkim chcemy też być głosem, który może pójść do ministerstwa i przedstawić jakby problemy, na które my wiemy, jak możemy zaradzić. I też tak było, że będąc tymi osobnymi NGO-sami jeszcze, byliśmy na przykład w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca na spotkaniu z dyrekcją. Próbowaliśmy powiedzieć, jakie mamy uwagi dosyć merytoryczne do programów ministerialnych, co można by było udoskonalić, żeby choćby wyniki były bardziej przejrzyste, żeby składy komisji były lepiej zorganizowane i tak dalej, i tak dalej. Wtedy usłyszeliśmy, że nawet jeśli państwo tutaj przyszli i to jest jakby 15 instytucji, 15 zespołów reprezentujących łącznie ponad 100 osób, to i tak to jest za mało, bo państwo jakby nie są jednym głosem. Więc to nas bardzo zmotywowało, by nie robić tylko spotkań w naszym gronie online'owych, takich nieformalnych, tylko żeby faktycznie przemyśleć założenie federacji. I tą federacją już od ponad roku razem z zarządem zawiadujemy. Jesteśmy obecni w takich różnych rozmowach też, w takim dużo większym gronie Forum Muzyki Niezależnej. To jest jakby nieformalne zrzeszenie, ale tam też są przedstawiciele muzyki już totalnie niezależnej, takiej niezapisanej, improwizacyjnej. My raczej reprezentujemy zespoły, które wywodzą się w większości z uczelni muzycznych, że każdy z nas tą akademię muzyczną skończył i raczej gramy muzykę, która jest skomponowana przez profesjonalnych kompozytorów, którzy się zajmują muzyką awangardową, chociaż część naszych zespołów też ma taki nurt w sobie, że tak powiem, granie muzyki improwizacyjnej.
1: A co ma z tego słuchacz, odbiorca?
0: Bym powiedziała, że lepiej przygotowane programy, programy, które się nie powielają, informacje, że jeśli jest zainteresowany faktycznie w ogóle muzyką współczesną, gdzie pojechać, żeby wysłuchać kolejnego ciekawego dzieła, kolejnej ciekawej premiery. Natomiast

0: wyjściowo nam bardziej chodziło o komfort naszej pracy, o potraktowanie całego tego pionu w ogóle artystycznego poważnie najzwyczajniej w świecie, bo przy takim dużym rozproszeniu to jest tak, że mamy swoje problemy, ale nikt nie chce ich usłyszeć nawet, ale też, no wiadomo, jednostka, która o czymś mówi, to nie jest to samo, kiedy mówi cała grupa.
1: Czyli co? Generalnie praca muzyka zajmującego się szeroko rozumianą nową muzyką to nie życie pączka w maśle?
0: Nie, absolutnie. To są niekończące się wyzwania, ale też takie wyzwania artystyczne. My praktycznie cały czas uczymy się nowego repertuaru. Dla nas to nie jest sytuacja, w której na uczelni poznaliśmy koncerty dwa Chopina i całe życie je gramy, tylko to jest sytuacja, w której gramy po 20 kilka premier w roku i cały czas trzeba się do każdej z tych premier przygotować. Każda premiera to jest inny język kompozytorski. To są często inne w ogóle zapisy, jeśli chodzi o muzykę nową i inne rodzaje technik poszerzonych, gry na instrumencie. Kontakt z żyjącymi kompozytorami jest też bardzo szczególny. Każdy ma zupełnie inny charakter, zupełnie inne podejście do sztuki. To są długie rozmowy o tym, o wizji artystycznej. I ona często jest naszą wspólną wizją artystyczną, bo jeśli ja nawet mam coś improwizować według jakiegoś planu czy pomysłu kompozytora, to to praktycznie jest nasz niekiedy wspólny utwór.
1: 22 645 22 22, przypomnę nasz numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa pytania do Aleksandry Dębowskiej-Madejskiej. Skoro nie życie pączka w maśle, zastanawiam się, najtrudniejsze wyzwanie, które postawiono przed tobą, powiedzmy w ciągu ostatniego roku, to da się w ogóle odpowiedzieć na tak postawione pytanie?
0: Szczerze mówiąc, dla mnie najtrudniejszym wyzwaniem, jaki teraz jest przede mną i przed moimi przyjaciółmi z kooperatywy Hashtag Ensemble, jest zadbanie o to, żeby pozyskać finansowanie na przetrwanie naszego domu, czyli Społecznej Instytucji Kultury Hashtag Lab. Bo to jest wyzwanie też takie, by przemyśleć to, jak chcemy rozwinąć instytucję, zaplanować budżet na kolejne 4 lata z przewidzeniem wszystkich inflacji i tak dalej. Jest to po prostu logistycznie i jakby kuratorsko olbrzymie wyzwanie. I szczerze mówiąc, ja tym żyję emocjonalnie już od kilku miesięcy.
1: Zaraz wrócimy do tematu związanego z działalnością nie tylko Hashtag Ensemble, ale także Hashtag Lab. Na razie, Olu, poproszę cię o to, żebyś założyła na chwilę słuchawki, gdyż mamy pierwszy telefon. Dodzwonił się do nas pan Maciej z Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam dzisiejszego gościa. Chciałem zapytać panią, skąd pani czerpie energię do tylu wielorakich działań na płaszczyźnie oczywiście związanej z muzyką, niemniej jednak zakres pani działalności jest tak szeroki, że jestem oczywiście pełen podziwu dla pani zaangażowania pracy, którą panią wykonuje. No i nie ukrywam, że interesuje mnie, skąd ta energia życiowa.
0: Dzień dobry.
1: Panie Macieju, to ja dołączę się, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do tego pytania, bo ja też chciałem tobie, Olu, to pytanie zadać. Czy czasem po prostu już nie masz tego wszystkiego na głowie za dużo? No i kiedy ty w ogóle znajdujesz czas, żeby się zregenerować? No.
0: Szczerze, to tego czasu na regenerację mam za mało. I tak, jakby mogę przyznać się, że jestem bardzo zmęczona. Że to nie jest tak, że tutaj mam energię, która się nie kończy. Ale mam jakieś takie poczucie, że jeśli coś mi się nie podoba, a Polakom się bardzo wiele rzeczy nie podoba, my cały czas narzekamy. Ja uważam, że to jest wspaniała cecha narodowa. Właśnie nie narzekam na nią, dlatego że ona definiuje problemy. A kiedy mam zdefiniowany problem, zaczynam się zastanawiać, jak go rozwiązać. Bo inaczej on zostanie nadal problemem, który jest nierozwiązany. I trochę tak jest, że nawet szukając repertuaru na mój instrument, doszłam do czegoś takiego, że tego repertuaru polskiego z danego przedziału, że tak powiem, czasowego czy estetyki jest po prostu za mało. Albo, że trzeba poszukać bardziej. Że trzeba pójść do Biblioteki Narodowej i sprawdzić, bo może jest coś, czego na uczelni nam nie powiedziano. I tak samo jakby powstanie gildii, to jest jakby kwestia potrzeby, bo zdefiniowaliśmy w pewnym sensie problemy, ale też chęć sieciowania, bo to jest coś, o czym też jeszcze za chwilkę może powiem. Natomiast jak mnie pan pyta, skąd to biorę, wydaje mi się, że największą moją regeneracją jest powrót do domu, że widzę tam męża, który cały czas cierpliwie znosi wszystkie moje pomysły i córkę, która bardzo mnie kocha. I powiem szczerze, że ja miałam taką sytuację, że moja córka była bardzo chora. Spędziłam prawie rok w szpitalu. Taka perspektywa utraty dziecka, a potem uzdrowienia dziecka, to jest coś, co daje, wydaje mi się, właśnie tą siłę do działania mi, mam nadzieję, że do końca moich dni. Także Nie wiem, czy to zaspokaja.
1: Myślę, że tak. Ja ze swojej strony

0: Dodam, że pozdrawiamy gorąco całą rodzinę, no i życzenia rzecz jasna wszystkiego najlepszego, nie tylko tobie, Olu. Za chwilę wrócimy do rozmowy o hashtag lab, ale skoro powiedziałaś to wszystko, co powiedziałaś, to ja się teraz zastanawiam nad tym. Definiujemy problemy, szukamy rozwiązań, ale nie masz takiego poczucia, że takich ludzi jak ty wokół ciebie jest trochę za mało?
1: Przyznam,

0: niepotrzebne rzeczy, tylko na wdrażaniu pomysłów, które przychodzą do głowy, więc można powiedzieć, że ja jestem otoczona ludźmi, którzy działają tak jak ja. W gildii, w zarządzie mamy samych takich ludzi. Jednak to są ludzie, którzy prowadzą zespoły muzyki nowej, więc cały czas jakby są w tym takim, jak to mogę nazwać, amoku działania. Ale faktycznie spotkałam się, pamiętam, bo jestem też w zarządzie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, czyli bardziej muzyka klasyczna i opiniowanie. Tam kiedyś spotkałam bardzo już starszego profesora i tak z taką radością powiedziałam, to idźmy do ministerstwa, powinniśmy porozmawiać, przecież to się da zmienić. A on tak patrzy i mówi, ja byłem z tym samym problemem w 78, tego się nie da zmienić. I wtedy miałam, o nie, co to za podcinanie skrzydeł. Ale
1: teraz wybacz, się uśmiechnąłem, ale sama rozumiesz.
0: Ja przyznam, że mam teraz 43 lata i zaczynam rozumieć też perspektywę tego profesora. Naprawdę jest to jakaś taka walka z wiatrakami, ale mam wrażenie, że jeśli wszyscy się poddadzą, to naprawdę się nic nie zmieni. A tak to może małymi krokami uda się przynajmniej coś udoskonalić z czasem.
1: Myślę, że na chwilę możemy takie metafory jak walka z wiatrakami odłożyć na bok. Jest 10:39. Przypomnę, że w studiu programu Drugiego Polskiego Radia jest dziś Aleksandra Dymowska-Madejska. Jako, że słyszymy się w niedzielę, wiedzą państwo doskonale, że mogą państwo także zatelefonować i zadać jej pytanie. 22 645 22 22. Kolejny słuchacz, a w zasadzie słuchaczka się do nas dodzwoniła, to pani Urszula. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z zaciekawieniem słucham tej audycji, przede wszystkim ta gildia dla muzyki współczesnej, ale chciałam panią prosić serdecznie o rozszerzenie tego pojęcia nowe techniki gry utworów współczesnych. Czy coś się zmienia, czy no co to znaczy? Bo nauka gry na skrzypcach, altówce i tak dalej wydaje się, że jest uniwersalna i pozwala grać wszystko, a reszta to jest interpretacja. O co tu chodzi z tą techniką?
1: No dziękujemy bardzo, pani Urszulo. Myślę, że najprościej będzie to pytanie trochę doprecyzować, bo otworzyła pani właśnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo bogaty worek. Jakiś przykład, Olu? Czytelny przykład.
0: Czytelny przykład. Może najbardziej czytelny przykład będzie taki, jak sobie wrócimy do praktycznie klasycyzmu i na przykład wtedy dopiero wymyślono crescendo, albo zaczęto stosować pizzicato, no już dużo wcześniej, ale wcześniej grano tylko smyczkowo, czyli była jakaś potrzeba kompozytorska, żeby wydobyć z instrumentu dźwięk, który nie był używany wcześniej. I tutaj w XXI wieku, w XX już, od sonoryzmu de facto, czyli u Lutosławskiego, u Bendereckiego, u nas ówczesnego Okilara i tak dalej, zaczęły się takie pomysły, że można wykorzystać instrument zupełnie inaczej, niż my to znamy z muzyki XIX-wiecznej. Czyli jest potrzebna ta umiejętność gry na instrumencie po Akademii Muzycznej, prawda, że każdy z nas potrafi zagrać Brahmsa, ale potem dochodzi coś takiego, że kompozytor sobie życzy, żeby w jakiś przedziwny sposób puknąć w instrument. I to puknięcie w instrument trzeba jakoś zapisać. Więc zaczyna się wymyślanie różnych, że tak powiem, graficznych wzorków, żeby te wszystkie dziwne pomysły, nieklasyczne, w jakiś sposób zapisać. No a że dźwięków na instrumencie można wydać bardzo wiele, takich spoza tych granych po prostu normalnie włosiem. No tutaj zaczyna się właśnie cała zabawa, że część już z tych zapisów, można powiedzieć, weszła na stałe do krwiobiegu. Część jest dopiero wymyślana i to mnie na tyle na przykład zaciekawiło, że cały doktorat temu poświęciłam, bo ja uwielbiam barok, uwielbiam traktaty barokowe. Bez tych traktatów często nie wiedzielibyśmy, jak coś wykonać. I tutaj mam wrażenie, że za 200 lat przydadzą się takie traktaty, które właśnie opowiadają o tym, jak wykonać te zupełnie nietypowe dźwięki wydawane na instrumencie, czy jakieś zgrzytnięcia, czy puknięcia, które kompozytor stwierdził, że wykorzysta w nowej kompozycji. Także te poszerzone środki właśnie wykonawcze to są te wszystkie, które nie były wykorzystywane w XIX wieku de facto.
1: Czasem jest też tak, że kompozytor prosi, by jednocześnie grając coś na altówce gwizdać.
0: Tak, bardzo się z tym borykam, bo właśnie mam przed sobą takie dzieło. I jeszcze muszę dodać, że w międzyczasie mam śpiewać w języku khmerskim, czyli w języku używanym w Kambodży. Jeszcze nie wiem, jak się nauczyć tego utworu, przyznam.
1: To tyle a propos wyzwań, które stoją przed muzykami zaangażowanymi w wykonawstwo muzyki.

nowej. Do wątków barokowych za chwilę wrócimy. Ja przypomnę, że czekamy także na Państwa pytania 22 645 22 22, ale do tego w baroku wrócimy po tym, jak wysłuchamy fragmentu kompozycji Intarsia na altówkę amplifikowaną i elektronikę Tatiany Catanzaro. Gra nasz dzisiejszy gość Aleksandra Dymowska-Madejska.

0: Aleksandra Dymowska-Madejska, altwiolistka, która jest dziś w studiu programu Drugiego Polskiego Radia, tym razem w kompozycji Intarsia Tatiany Catanzaro. To jej nowa, równie nowa płyta co Escape from the Shadow, wydana także w 2025 roku, zatytułowana Furl. Dwa zdania o tej płycie poproszę cię, Olu, ale z takim, no nie do końca serio pytaniem, no to ile jest tej miłości do baroku w Aleksandrze Dymowskiej-Madejskiej, która wykonuje takie kompozycje jak ten utwór Tatiany Catanzaro?
1: Znaczy we mnie jest zawsze bardzo wiele miłości do muzyki barokowej, bo szczerze ją uwielbiam, natomiast w tej płycie trudno oszacować. Chociaż no może jakieś 2-3 takty bym tam znalazła, które by były zbieżne.
0: Można by szukać, rozumiem, komparatystycznie Vivaldi, Bach i Tatiana Catanzaro, tak?
1: Może, chociaż nie wiem, czy pani Tatiana by się nie obraziła, bo ona raczej bardzo jest awangardowa.
0: Rozumiem. A sama płyta, pomysł na nią i repertuar, no zdecydowanie inny niż muzyka, choćby Ety Tyrman, do której rozmawialiśmy na początku.
1: Dwie rzeczy mnie zainspirowały do tego, żeby znaleźć utwory pasujące do tej płyty i je też zamówić u kompozytorek, z którymi współpracowałam. I to jest pierwsza to rozmowa z Martą Bogusławską z naszego zespołu, wokalistką hashtag ensemble, bo kiedyś graliśmy improwizację i mieliśmy sobie wyobrazić, jak jeździmy na deskorolkach, jakby mieć taką ideę taką w głowie i grać na instrumentach. No i każdy sobie wyobrażał siebie w parku, siebie w lesie i tak dalej. Ona mówi, no a ja sobie siebie wyobrażam, jak jadę na deskorolce po tym fotelu. I to jakoś zagrało w mojej głowie w taki pozytywny sposób, że przecież to nie jest wcale takie oczywiste, żeby w sposób niedosłowny muzyką oddać rzeczy, materię stałą. I czy to w ogóle jest możliwe? I zaczęłam tę dyskusję z Sarą Westwood, która napisała właśnie utwór Furl dla mnie, czyli zwitek, to jest o zwijającym się liściu. I to zainspirowało mnie do poszukiwań. Znalazłam potem utwór Intarsia w bibliotece takiej zagranicznej, a potem resztę utworów zamówiłam. I ta płyta jest taka zaprogramowana, można powiedzieć, takimi utworami, które szukają sensu w oddaniu dźwiękami materii stałej.
0: Mamy tu zatem takie kompozycje jak Message drugie, jak Opiłki, jak Every Branch of Coral Will Hold Up the Moon. Przypomnę, że państwo te płyty także mogą dziś zdobyć, pisząc na adres karol.furtek@polskieradio.pl albo dzwoniąc pod numer 22 645 22 22. Zanim dodzwoniła się do nas pani Urszula, padło takie specyficzne hasło trochę z zakresu teorii zarządzania. Sieciowanie. Co miałaś na myśli, używając tego określenia?
1: To jest coś, w czym widzę w ogóle przyszłość. To znaczy, nam w muzyce współczesnej, naszym zespołom, jak

0: też, które należą do gildii, już jesteśmy w takim momencie, w którym nie chcemy za bardzo ze sobą konkurować. To znaczy, gdzieś ta konkurencja może jest, ale nie jesteśmy nią po prostu zainteresowani. Jesteśmy zainteresowani współpracą. To we współpracy widzimy przyszłość swoją, widzimy sens w dotarciu do odbiorcy. I dzięki temu, że jesteśmy otwarci na takie uczciwe właśnie współpracowanie, nie przejmowanie czyichś projektów, tylko tak jakby do uzupełniania naszych idei pomysłami z zewnątrz. Na przykład teraz podpisaliśmy jakby umowę współpracy z Fundacją Mała Kultura i na bazie pomysłu Marleny Wieczorek wychodzimy do dzieci, do piaskownic i prezentujemy im muzykę zarówno klasyczną Jana Sebastiana Bacha, jak i właśnie współczesną. I tak jakby,
1: dzieci nie uciekają,
0: dzieci
1: jak się
0: nie
1: domyślałem.
0: Uciekają. Dzieci są zafascynowane w ogóle wszystkimi tymi wspomnianymi nowymi technikami i dotykają instrumentów. Wszystko jest pozbawione jakichkolwiek barier. Jest to taka forma edukacji totalnie bezpośredniej, skierowanej do ludzi, którym nawet być może do głowy by nie przyszłoby przyjść w ogóle do filharmonii.
1: Myślę, że tak dość płynnie docieramy także do działalności Hashtag Labu, czyli społecznej instytucji kultury, która powstała przy Hashtag Ensemble. Sieciowanie. No w zasadzie staracie się przedstawić swoją działalność jako kolektyw. To stąd, proszę państwa, pojawiło się to specyficzne hasło na początku. Współkierowniczka Hashtag Lab. Na stronie czytamy: wyznaczamy nowe standardy w prowadzeniu instytucji kultury, praktykując egalitaryzm i społeczną odpowiedzialność sztuki. No to wszystko bardzo pięknie brzmi, czyli, ale wybacz bezpośredniość, ale czy wy naprawdę traktujecie siebie w Hashtag Labie tak kolektywnie, jak wynika to z tego, co komunikujecie w świat?
0: Ja powiem tak, ponieważ już jesteśmy na rynku, będzie 13 lat, to od samego początku takie idee były i nam przyświecały, ale to jest cała droga, żeby dojść do tego, żeby ludzie chcieli się angażować i żebyśmy wiedzieli, kto do jakiego stopnia chce się zaangażować w takim kolektywie. Ja mam takie poczucie, już będzie tak dwa ostatnie lata, że ten kolektyw u nas faktycznie działa. Czy my omawiamy wszystko? Aktualnie omawiamy kolor nawet układki do płyty Krauzego, ludzie przysyłają swoje pomysły, dyskutujemy z graficzką. Nie jest to sytuacja, w której dyrektor przychodzi i podejmuje decyzję. U nas takiego dyrektora po prostu nie ma, nigdy go nie chcieliśmy mieć i nigdy nie będziemy chcieli go mieć, ponieważ jesteśmy w stanie się tak jakby demokratycznie dogadać wspólnie.
1: Czyli da się.
0: Da się. Przy takiej ilości osób się da, bo być może przy całej orkiestrze symfonicznej byłoby to trudne, ale my mamy płaską strukturę. Aktualnie na siebie tak jakby tą odpowiedzialność wzięły trzy osoby, jeśli chodzi o kierowanie instytucją kultury i to wynika praktycznie z tego, że reszta powiedziała, że chwilowo nie ma na to czasu. To nie jest jakaś taka sytuacja, że tak powiem,
1: że ludzie się odżegnują od tego, żeby się w to zaangażować.
0: Tak, to jest tak, że jeśli ktoś przychodzi do nas z zespołu z pomysłem do zrealizowania, to po prostu go realizujemy. Realizujemy go wspólnie. Jeśli ktoś chce się zaangażować w produkcję, angażuje się w produkcję. Ta otwartość jest taka, bym powiedziała, bez granic, jeśli tutaj o to chodzi. Oczywiście każdy ma swoje kompetencje, prawda? Więc jeśli ja się znam lepiej na finansach, a nie wiem, mój kolega kontrabasista jest znakomitym informatykiem, to rozumiem, że on na przykład niekoniecznie chce się zajmować Excelami, ale ostatnio jak nam padła strona www, to wszystko naprawił w ciągu 2 godzin.
1: I z tego, co wiem, Hashtag Lab jest instytucją naprawdę egalitarną, także z perspektywy odbiorców tego, co proponujecie publiczności, bo w zasadzie ta oferta, którą można znaleźć na stronach i w siedzibie Hashtag Labu na Warszawskiej Ochocie, jest, wybacz, strasznie bogata.
0: No jest. Znaczy, my wzięliśmy do siebie na serio to, że to ma być społeczne, to znaczy, że jak do nas się zgłaszają ludzie z pomysłami, dajemy im bardzo często tą przestrzeń do realizacji. Jeśli nawet tej przestrzeni im nie dajemy, to dlatego, że termin jest zajęty najczęściej, bo tych wydarzeń jest grubo ponad 100 rocznie, a przypomnę, że de facto jakby oficjalnie 3 osoby to ogarniają, więc też my mamy ograniczoną dobę, jeśli mogę tak to ująć. Natomiast jest to miejsce wypowiedzi praktycznie każdej osoby z Polski, która chce się zaangażować w muzykę awangardową, ale też w ogóle w sztuki performatywne.
1: No i musimy przyspieszać. Pan Marcin pyta o współpracę z zagranicą. No i myślę, że to pytanie mailowe. Słuchawki możesz odłożyć. Pytanie o współpracę z zagranicą. Ja myślę, że możemy to pytanie skrócić. Jest czy
0: jest
1: nie ma?
0: Jest bardzo dużo. Bardzo dużo przyjmujemy artystów z zagranicy. Przyjeżdżają do nas, współpracujemy z

0: nimi gramy ich utwory, zamawiamy u nich kompozycje, a wyjeżdżamy za granicę grać. Teraz mamy zaproszenie do Korei akurat na styczeń przyszłego roku.
1: Zatem jeszcze jedno pytanie od słuchaczki, tym razem od pani Ewy. Czy zdarzyło ci się kiedyś odmówić wykonania czegoś?
0: To znaczy, stale odmawiam zaproszeń na różne koncerty, bo kolidują z moimi innymi planami.
1: Pytanie brzmi wprost. Czy zdarzyło się odmówić, bo utwór się nie podobał?
0: Zdarzyło mi się powiedzieć, że nie chcę powtórzyć już tego utworu kompozytorowi i dosłownie powiedziałam, bo nie ma takiej woli w zespole.
1: Czyli się zdarza, pani Ewo. Serdecznie pozdrawiamy. Zdarza. Myślę, że nie masz, Olu, za co przepraszać. Witold Freeman jeszcze musi nam się w tej audycji pojawić. Zaryzykuję taką tezę, że sama postrzegasz go trochę jako największe odkrycie z perspektywy muzyka grającego na altówce?
0: Tak. Jestem zachwycona tym, że był w Polsce kompozytor, który poświęcił mojemu instrumentowi naprawdę bardzo wiele kompozycji, że nie muszę przepisywać niczego, że mam oryginalne mazurki, które brzmią jak mazurki Chopina i one są na altówkę i fortepian i w razie potrzeby, jeśli właśnie jest taka potrzeba, żeby gdzieś pojechać za granicę, zagrać coś bardzo takiego polskiego, tonalnego, to ten repertuar jest. I to jest odkrycie z Biblioteki Narodowej, wszystko jest w rękopisach, udało się to wyciągnąć i nagrać na płytę. I są też, uwaga, jedyne polskie pieśni na sopran, dwa soprany też, altówkę i fortepian, które nie są aranżacjami.
1: No myślę, że jeśli ktoś pamięta w ogóle nazwisko Witolda Freemana, to właśnie przez pryzmat jego działalności jako kompozytora pieśni, ale tych kompozycji na altówkę jest sporo, delikatnie rzecz ujmując.
0: Tak, są jeszcze mazurki, są trzy koncerty. Miałam szansę wykonywać, prawykonywać jeden z nich w Łodzi półtora roku temu ponad. Także no, tej twórczości jego jest bardzo dużo. Ja tylko chciałam doprecyzować, że to nie są jedyne pieśni na sopran, altówkę i fortepian, ale z tamtego okresu i jakby tonalne, jeśli tak mogę to ująć. Bo...
1: I fragmentem pieśni Staw, nie tylko w twojej interpretacji, bo za chwilę usłyszą państwo także głosy Joanny Freszel i Anny Zawiszy oraz ponownie w dzisiejszej audycji Wojciecha Pyrcia. Pożegnamy się już z państwem. Ja dziękuję za wszystkie pytania i telefony i za możliwość, tę możliwość, że Aleksandra Dymowska-Madejska znalazła dziś dla mnie i dla państwa czas. Dziękuję, Olu, no i
0: bardzo
1: do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: A do usłyszenia mówię państwu nie tylko w imieniu swoim, ale także w imieniu Andrzeja Zielińskiego, Macieja Długosza, no i Magdaleny Wojtulanis, która pozostaje z państwem przy konsolecie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Cracoviensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.
4: Minęła 11.
1: Las książek.
4: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Rozpocznijmy spotkanie od kilku wersów, które z siłą morskiej burzy powróciły ostatnio do rozmów o kulturze. Przed mikrofonem Olaf Lubaszenko.
5: Pieśń pierwsza. O człowieku obrotnym opowiedz mi, muzo, co długo błąkał się po tym, jak zdobył czcigodny, warowny gród Troi. Poznał wiele ludów, ich miasta i sposób myślenia. Wielu też doznał cierpień na morzu. Boleśnie je odczuł, walcząc o własne życie i powrót wszystkich swych ludzi. Ich jednakże nie zdołał ocalić, choć bardzo się starał. Zgubę na siebie ściągnęli przez własne bezmyślne zuchwalstwo, gdy pozjadali krowy Heliosa Hyperiona. Głupcy, bo on im za to odebrał szansę powrotu. Zacznij opowieść skąd zechcesz, bogini, córko Zeusowa. Wszyscy inni, na których nie spadła nagła zatrata, byli już wówczas w domu, wymknąwszy się wojnie i morzu. Jego jedynego, choć tęsknił za domem i żoną, zatrzymywała nimfa Kalipso, dostojna bogini, pod sklepieniem groty, bo chciała mieć go za męża. Lata płynęły, mijały. Lecz kiedy ten rok wreszcie nastał, w którym mu wyprzędły boginie powrót do domu na Itakę, a nawet i tam pomiędzy bliskimi nie miał uniknąć kłopotów, bogowie poczuli już litość. Wszyscy, prócz Posejdona, bo on nieustannie się gniewał na boskiego Odysa, aż ten nie powrócił do kraju.
4: To początek Odysei w najnowszym przekładzie na język polski Anny Maciejewskiej. Przekład w sensie ścisłym, jeśli się nie mylę, 9, a można by jeszcze doliczyć dwa mniej wierne, czy takie bardziej sparafrazowane. Właśnie na wędrówkę pośród tych wyrosłych w polszczyźnie Odysei zapraszam dziś Państwa w Lesie Książek do 12. Naszymi przewodnikami będą w studiu Radia Wrocław pani Magdalena Goliczewska. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry.
4: A w studiu Radia Białystok pan Tomasz Mojsik, autor książki Odyseusz, biografia nieautoryzowana. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Obydwoje państwo mieli swój wkład w wydanie najnowszego przekładu Odysei przez wydawnictwo Homini. Pani Magdalena jest jedną z redaktorek tego wydania. Pan Tomasz opatrzył je przedmową. Ale nie będziemy zaczynać od końca, tylko jednak od początku. No i moje pierwsze pytanie brzmi, od kiedy istnieją jakieś ślady recepcji Odysei w polszczyźnie? Pani Magdaleno.
6: No, jeżeli chodzi o drogę

0: Odysei na nasze półki w księgarniach czy nasze biblioteczki, to trzeba przyznać, że ona jest bardzo długa od czasów Grecji, gdzie Homer był rzeczywiście tym autorem najbardziej celebrowanym, najważniejszym, był podstawą wychowania i kultury. Tak naprawdę pod przysłowiowe strzechy dopiero w XIX wieku trafiły oba dzieła i Iliada dosłownie w 1800 roku, pierwszym tłumaczeniu Franciszka Dmuchowskiego, a później w 1815 Odyseja w przekładzie Jacka Idziego Przybylskiego. Natomiast oczywiście wcześniej kultura polska znała samą historię mitu trojańskiego, samą historię Odyseusza. I tutaj nie wiem, jak głęboko się cofać,
1: No ja mogę
0: więc...
1: powiedzieć, od czego ja metodą dedukcji
0: Dobra.
1: mogę zgadnąć. No to Jan Kochanowski, czyli XVI wiek, odprawa posłów greckich, no to jest jednoznaczne świadectwo znajomości mitu.
0: Tak, i to jest bardzo dobry kierunek, natomiast sądzę, że możemy się cofnąć jeszcze trochę wcześniej do średniowiecza, ponieważ pierwszym spotkaniem w ogóle polszczyzny z treścią homerycką były wykłady Marcina Bełzy, które on głosił w Akademii Krakowskiej. No one mówiły o arytmetyce i muzyce u Homera. Niestety nie jesteśmy w stanie odtworzyć ich treści w pełni. Też sam jakby autor tych wykładów jest postacią do pewnego stopnia enigmatyczną. Natomiast sama historia trojańska była znana tak ogólnie, może powiem, zachodniemu średniowieczu. Przede wszystkim z nawiązań w literaturze rzymskiej, w literaturze łacińskiej oraz z popularnych streszczeń, które nazywamy epitomami, różnych skrótów i wyciągów. Czasami także w bardzo egzotycznych, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, wersjach, jak na przykład historia alternatywna, która dotrwała w opracowaniu tak zwanego Daresa Frygijczyka. To jest w ogóle niesamowity utwór, ponieważ to jest mistyfikacja literacka, utwór napisany w imieniu jednego z uczestników wojny trojańskiej, nie wiadomo przez kogo, w V wieku naszej ery, natomiast przypisywana przez tego anonimowego autora innemu autorowi, historykowi Korneliuszowi Nepasowi z I wieku przed naszą erą. Także bardzo skomplikowana sytuacja.
1: I to jest alternatywna wersja przygód Odysa?
0: To jest nie tyle powrót Odysa, co cała w ogóle historia wojny trojańskiej. Z punktu widzenia Trojańczyków, z takimi plot twistami jak Patroklos, który ginie dosłownie pierwszego dnia wojny, natomiast Achilles zmienia strony i staje po stronie Troi, ponieważ zakochał się w tamtejszej księżniczce Polyksenie. Tam Odyseusz też jest bardzo ważną postacią, chociaż trzeba przyznać, że nie kluczową. Natomiast co bym chciała podkreślić, to, że rzeczywiście po upadku Imperium Romanum po jakimś czasie Greka jednak trochę zanika w Europie i jej znajomość. Oczywiście w Bizancjum nadal kwitnie i chciałabym tutaj może przytoczyć takie zdanie jednego z badaczy, z takiej też dość popularnej książki Literatura Europejska i Łacińskie Średniowiecze. Curtius wygłosił tam taką tezę, że starożytność dostępna średniowieczu to przede wszystkim starożytność łacińska, natomiast Homer jest punktem odniesienia, ale tylko jako wielkie imię, o którym się pamięta, jest szanowany i traktowany jako taki antenat literatury klasycznej, natomiast do niego samego nie byli w stanie się autorzy tamtej epoki odnieść ze względu na to, że po prostu Greki nie znali.
1: Panie Tomaszu, jako tropiciel Odyseusza, gdzie go pan najwcześniej znajdował, jeżeli szukał pan też tak w historii polskiej literatury?
2: Znaczy, no, gdybyśmy szukali rzeczywiście w Polsce, czy na ziemiach Rzeczypospolitej, to trochę może szersze sformułowanie, to jest tu kilka ciekawych zaskoczeń. Tak jak mówiła Magda Goliczewska, od któregoś momentu, od XV wieku, bez zapytania datami, Iliady i Odysei uczy się w Akademii Krakowskiej, co jest bardzo ciekawą rzeczą, bardzo szybko w stosunku do Europy Zachodniej również. Natomiast próbowałem się zorientować, jak duża była dysproporcja między Iliadą a Odyseją. Iliada zawsze miała lepszą prasę i w starożytności papirusów na przykład zachowanych jest dwa razy więcej, rękopisów jest prawie dwa razy więcej. I teraz uwaga, w XVI wieku w Polsce tekstów Iliady, Odysei jest około 120 zachowanych nadal, znaczy pewnie było ich dwa razy więcej. I teraz Iliady zachowanych jest 37, Odysei 44. Pozostałe egzemplarze to są wspólne.
1: A w jakim języku są te egzemplarze?
2: Na języki nowożytne od XV-XVI wieku się tłumaczy w Polsce dość późno, ale to jest efekt tego, że elita zna łacinę i zna grekę. My czasem zapominamy, że Kochanowski znał grekę na tyle dobrze, że sam tłumaczył Iliadę. Ale to nawet nie jest kwestia intelektualistów. Jak patrzymy na zachowane rękopisy, one są na przykład w bibliotekach mieszczan poznańskich, lwowskich. To znaczy osoby wykształcone czytają po grecku i po łacinie i dlatego chyba nie było aż tak pilnej potrzeby, żeby tłumaczyć szybko.

0: greckie wydania Odysei są z całą pewnością i były czytane w księgozbiorze Zygmunta Starego, króla Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Co oznacza, że królowie, po pierwsze, oni mieli już to dobre wykształcenie, ostatni Jagiellonowie, czytają, lubią i mają w swoim księgozbiorze.
1: A jak w takim razie doszło do tego, że w późnym oświeceniu postanowiono polszczyźnie ofiarować Odyseję?
2: Powiem szczerze, pomimo że czytałam różne teksty i też zachowaną częściowo korespondencję pierwszych tłumaczy, to takiego stuprocentowo jasnego powodu na razie nie odnalazłam, poza tym, że po prostu no, mieli ambicje i uważali, że powinno to w końcu trafić pod strzechy. Sądzę, że tutaj duch oświeceniowy...
0: Ja może bym dodał jeszcze jeden element, bo z tego co pamiętam w XVIII wieku dużą popularność w Polsce miała literacka taka kontynuacja Odysei, Przygody Telemacha Fenelona, które wyszło w 1699 i one w XVIII wieku były tłumaczone na język polski. Zainteresowanie Odyseją częściowo wynikało z francuskiej edukacji, szlachty i możnowładztwa, a potem no właśnie z literatury francuskiej, a tam rzeczywiście przypadki Telemaka, syna Ulissesa, wydawane kilkakrotnie po początek XIX wieku były jednym z bestsellerów. Być może również to był taki podręcznik wychowania młodego szlachcica.
2: Na pewno zwraca się uwagę na to, że inne języki narodowe mają już swoją Iliadę i Odyseję, więc tutaj mogły też zagrać względy takie, powiedziałabym, ambicjonalne. No i przede wszystkim zapotrzebowanie. Też coraz więcej ludzi się kształci, oczywiście niekoniecznie akurat w renomowanych szkołach, w których jest łacina i greka, natomiast rzeczywiście rośnie ten poziom wykształcenia i klasykę literatury trzeba przybliżać tym uczniom jakoś, więc robi się to za pomocą właśnie przekładów na języki narodowe. Więc sądzę, że tutaj było sprzężenie bardzo wielu przyczyn. Takiej jednej konkretnej bym się chyba nie podejmowała doszukiwać.
1: A właśnie te pierwsze przykłady jak Przybylskiego z 1815 roku, czy 30 lat późniejszy przekład Klemensa Żukowskiego, one były robione z greki, czy jednak może z łaciny, albo wspierane były jakimiś jeszcze innymi przekładami?
2: Jeżeli chodzi o Przybylskiego, Żukowskiego, Bronikowskiego, to tutaj generalnie musimy się opierać na ich deklaracjach. Jeżeli chodzi o Przybylskiego i Żukowskiego, to oni nie mówią z dokładnie jakiego źródła korzystali, nie podają wydania krytycznego, podaje takie Antoni Bronikowski przy swoim przekładzie, natomiast zachowały się ich relacje, czy w listach, czy w jakichś wspomnieniach o nich, o tym, że rzeczywiście korzystali z oryginałów, natomiast też wspierali się na pewno innymi przekładami. Na pewno mówi się o tym, że mogli korzystać z przekładów niemieckich. Przybylski wprost w takiej broszurze, która jego wydaniu towarzyszyła, zaznaczał, że czytał inne przekłady na języki europejskie. Bardzo wysoko cenił też przekład na łacinę jednego z uczonych działających w Dubrowniku i to był dla niego jeden z takich przekładów modelowych. Antoni Bronikowski dał nam bardzo króciutki tylko wstęp, w którym dosłownie wspomina o wydaniu krytycznym, kilku założeniach przekładowych i nic więcej też niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast jeżeli chodzi o Lucjana Siemieńskiego, to tutaj już jest troszkę lepiej z naszą wiedzą. Na pewno tłumaczył z greki, natomiast zdecydowanie też posiłkował się zarówno przekładem Przybylskiego, ponieważ wykazali uczeni pewne tej zależności i wpływy. Również wskazuje się na niemiecki przekład Vossa jako taki, który mógł mieć na niego wpływ.
1: A czy da się coś powiedzieć o jakości artystycznej tych przykładów wczesnych, czy też może filologicznej jakiejś wierności?
2: Na pewno za najwierniejszy uchodził przekład Bronikowskiego. To jest filolog, który rzeczywiście był ceniony. On w ogóle wprowadził w stosunku do wcześniejszych twórców znaczne zmiany formalne. Tomasz wspominał już o tym, że Jan Kochanowski tłumaczył fragmenty Iliady, dokładnie fragmenty trzeciej księgi i tam wybrał pewne elementy, które przeszły gładko do tych kolejnych przekładów, takie jak na przykład 13-zgłoskowiec rymowany, jak również oddawanie imion bogów nazw własnych nie transkrypcji, jakiejś transliteracji, nie w spolszczeniu, a zamianę ich zaproponował na odpowiedniki rzymskie.
1: Na przykład?
2: Dlatego nie mamy Zeusa, mamy Jowisza. Nie mamy Ateny, mamy Minerwę. I tak naprawdę większość, szczególnie tych takich najbardziej znanych imion, no to są imiona rzymskie. Jest Neptun. Szybko właśnie Bronikowski zauważył, że nie wystarczą te odpowiedniki rzymskie. Dlatego on proponuje zamiast Plutona Aidosa, czyli naszego Hadesa, zamiast Neptuna proponuje Pozidona i tak dalej, i tak dalej. To są takie pierwsze próby oddawania tych greckich imion w naszym języku. Natomiast rzeczywiście ci pierwsi tłumacze

0: Przybylski, Żukowski, no też Dmochowski w swojej Iliadzie trzymają się imion rzymskich. Przy czym od razu tutaj muszę zaznaczyć, że jeżeli ktoś weźmie teraz z półki jakieś wydanie Dmochowskiego, szczególnie takie powiedzmy z ostatnich 100 lat, to się może troszkę zdziwić, bo imiona są tam greckie. Dlaczego? Dlatego, że późniejsi filologowie, przede wszystkim Tadeusz Sinko, uznali, że trzeba zrehellenizować ten przekład, przywrócić te pierwotne brzmienia imion i nazw własnych, więc są tam zmiany. Natomiast jeśli się sięgnie na przykład przy pomocy Polony po te pierwsze druki, no to można zobaczyć, jak to wyglądało oryginalnie.
1: Panie Tomaszu, czy w momencie, kiedy pojawiają się polskie przekłady, frekwencja Odyseusza jako bohatera, czy jakichś osobistych zapisków, czy po prostu kultury polskiej wzrasta?
2: To jest ciekawy też przypadek, także dlatego, że zajmowaliśmy się jako badacze wydaniami, tłumaczeniami, a w zasadzie takiej historii Odyseusza w literaturze polskiej to nikt nie napisał i w sumie jedną z rzeczy, które się wytyka też w mojej książce, jest to, że nie ma recepcji europejskiej i nie ma polskiej, co wynikało trochę z tego, że musiałem wybrać, na czym się skupiam.
1: Musiałby pan drugi tom napisać.
2: A nawet chyba trzy. Europejska historia Odyseusza jest bardzo obszerna, ale w Polsce to też jest ciekawe. Między innymi dlatego, że kiedy pojawiają się tłumaczenia w czasie zaborów, można by powiedzieć, taka ucieczka do antyku troszeczkę też przy okazji moglibyśmy myśleć w tych kategoriach w sytuacji problemów politycznych, ale Odys też chyba pasował ludziom na emigracji jako tułacz, ten, który próbuje wrócić do domu do jakiegoś stopnia. Te teksty są dostępne, pojawiają się wątki antyczne w wielu tekstach literackich, ale najbardziej tutaj wyrazisty jest Wyspiański, który po pierwsze wygłasza wykłady i robi rysunki do Iliady, które znamy z wydania Wieniewskiego, takiego starszego. Przygotowuje w 1903 Achillei sceny dramatyczne, ale najbardziej znana rzecz to powrót Odysa, dramat z 1907 o powrocie Odyseusza na Itakę. I prawdę mówiąc, niektórzy dzisiaj wskazują, że jeśli w filmach Pasoliniego i Nolana Odys jest weteranem, który straumatyzowany wraca do domu, to Wyspiański był pierwszy, ponieważ jego Odyseusz jest rzeczywiście inny niż u Homera, dość specyficzny. Nie zdradzać będę, co tam się dzieje rzeczywiście, ale już pierwsze sceny w sztuce, zachęcam do przeczytania, są zupełnie inne niż w opowieściach homeryckich czy nawet antycznych. Wyspiański sobie pozwolił zrobić to w sposób nowatorski. To jest porządny retelling, prawdę mówiąc, który nadawałby się dzisiaj do pokazania właśnie w filmie polskim. Czekamy na polską wersję.
1: Ja tymczasem powiem, że obiecuję nowy dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, że to będzie jedna z pierwszych, może nawet w ogóle pierwsza premiera nadchodzącego sezonu.
2: Świetnie.
1: No dobrze, mamy drugą połowę XIX wieku, 1873 rok, no i później pół wieku milczenia, no i dopiero Józef Witlin, który w ogóle jest takim najbardziej siłującym się chyba z Odyseją tłumaczem. Od 24 roku ten jego pierwszy przekład się datuje.
0: Tak, Witlin wydał trzy przekłady Odysei. Można się spotkać czasami z informacjami, że drugi przekład de facto był lekko tylko zmodyfikowaną wersją tego pierwszego. Jednak
1: czyli 31
0: rok. Tak, 31 rok i jeśli jednak się porównuje je jeden przy drugim, no to widać, że te różnice są bardzo daleko idące. Jeżeli chodzi o ten pierwszy przekład, no to we wstępie do trzeciego z kolei on nazywa go trochę grzechem młodości. Prawdopodobnie z tego względu, że zaczynał bardzo wcześnie swoje prace nad Homerem. Zacząć musiał jako jeszcze nastolatek, 18-19-latek prawdopodobnie.
1: Chodził do gimnazjum no i po prostu na marginesach tak lektury robił tłumaczenia.
0: Tak mniej więcej.
2: Czasami
0: sobie
2: się,
0: to
2: ja może
0: wyobrażam.
2: Dodam, zaznacza też, że Parandowski był rodzajem ojca chrzestnego w tym sensie, że pomagał przy wydaniu tego drukiem. Ten 24 jest ciekawym rokiem, bo to jest jednocześnie rok, kiedy wyszła mitologia Greków
0: mitologia
2: i Rzymian Parandowskiego.
0: Witlin natomiast pracuje tak naprawdę do końca życia praktycznie nad Odyseją, bo to, że wydał trzy wersje, nie oznacza, że nie pracował nad czwartą i tak naprawdę zmieniał trochę koncepcję. Tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że Odyseja Witlina jest po pierwsze najdłuższą polską Odyseją, ponieważ zajął mu około 800 wersów więcej opowiedzenia tego, co jest w oryginale. 12 tysięcy, około 100 wersów ma oryginał. U Witlina jest to jakieś 12 tysięcy, prawie 900.
1: To co on mu tam dopisał Homerowi?
2: To nawet nie jest

0: opisywanie. Słowa greckie niemożliwe są do oddania czasami jednym słowem polskim i trzeba opisowo, żeby to wyjaśnić, terminy tchymos, megaron, jest tego troszeczkę technicznych, ale też składnia. I one czasami wers oddaje dwoma po prostu.
1: Jak również Witlin ma też tendencję do używania dość długich polskich słów i ten jego język jest taki barwny, kwiecisty, ma tendencję do tworzenia neologizmów. Co więcej, tworzenia też neologizmów, które jakby udają archaizmy, do oddawania złożonych epitetów i różnych porównań w taki niezwykle bogaty sposób. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o słownictwo, no to Witlin pod pewnymi względami nie ma sobie równych, jest rzeczywiście najbarwniejszy językowo i najbardziej też powiedziałabym zaskakujący chyba.
2: W ustach filolożki zastanawiam się, czy to komplement, czy to jednak lekki przytyk odnoszący się do niewierności.
1: I tak i nie, to skomplikowane. Powiem tak, ja rozumiem założenia przekładowe Witlina. Uważam, że świetnie je zrealizował. Uważam, że to wejście takie bardzo mocne w młodopolskość języka, ponieważ on rzeczywiście trzyma się tych wzorców z lat 20. bardzo silnie. Jest ciekawe. I on sam pisze w różnych swoich esejach czy listach o tym, że dla niego takimi wzorami, jeżeli chodzi o kształtowanie języka, byli Wyspiański, Żeromski, Kasprowicz, Leśmian. Nawet tych czterech autorów pokazuje naszym słuchaczom, mam wrażenie, świetnie, w jaki klimat celował. I moim zdaniem zrealizował go bardzo dobrze. To nie jest tak, że Witlin jest niewierny czy nie zrozumiał. On podjął pewne decyzje, żeby ten język ukwiecić. I zrealizował to świetnie.
2: Panie Tomaszu, jakie jest pana zdanie o przykładzie Witlina, czy też o przekładach, bo jak rozumiem również można je porównywać między sobą.
0: W którymś wstępie, chyba w ostatnim wydaniu Jacka Hajduka jest jakiś cytat z Witlina, który przy kolejnej wersji zastanawia się, czy teraz nie poprawiać tego poprzedniego tłumaczenia, bo nagle okazuje się, że trzeba być dokładniejszym, jeśli chodzi o oddawanie tekstu greckiego. Ja bym może unikając oceny Witlina powiedział bardziej ogólnie. Każda kultura państwowa czy w obrębie danego języka zasługuje na to, by istniały w nim różne wersje tłumaczenia tekstów klasycznych. Homer, Iliada, Odyseja to są teksty, z którymi warto się mierzyć. Trudne też o tyle w odróżnieniu, nie wiem, od nawet Szekspira, że greka nie jest językiem, zwłaszcza homerycka, którego się uczy w szkole. A szkoda, jak niektórzy mówią, jak mówił profesor Engauer kiedyś, nauczanie greki w przedszkolach rozwiązało masę problemów translatorskich. No nie mamy szans na to, więc realistycznie podchodząc, tłumaczenia takie jak Witlina, poetyckie, próbujące oddać ducha, próbujące oddać język, ducha w sposób, który interpretuje go Witlin, a nie badacze. Witlin słabo stał ze znajomością literatury około homerowej. I to jest też problem, jak tłumaczyć takie teksty. No właśnie, jak tłumaczyć Ulyssesa Joyce'a. Czy można po prostu wziąć tekst angielski i przetłumaczyć go, nic nie wiedząc o Dublinie, o kontekście literackim? No nie da się. Ja bym powiedział, że najlepiej by było, gdybyśmy mieli różne wersje tłumaczenia, zwłaszcza tych tekstów ważnych, a Iliada, Odyseja są utworami totalnymi pod wieloma względami. I prawdę mówiąc, w sytuacji, w której Parandowski zdecydował się ostatecznie na tłumaczenie prozą, to mieliśmy taki dwugłos, który był bardzo ważny. Takie tłumaczenia, ze względu na to, jak zmienia się język, niestety powinny być co pokolenie. W Polsce tak się zdarzyło, że mamy dużo, dużo rzadziej, co 3-4 pokolenia i kłopoty z czytaniem tekstów klasycznych mamy coraz większe.
2: Zanim przejdziemy do przykładu Jana Parandowskiego, chciałabym jeszcze oddać na chwilę przestrzeń samemu Józefowi Witlinowi. Fragment początku eposu w jego przykładzie czyta Gustaw Holoubek.
3: Ty, muzo, daj pieśń o mężu bywalym, co srogie udręki cierpiał, od kiedy przeświętą warownię Troi pokruszył. Daj pieśń o mężu, co grody tak wielu ludzi oglądał i czytać myśli ich umiał, po morzach wlokąc dalekich boleść swej duszy i troskę o powrót druhów szczęśliwy. Albo pragnął tak bardzo, nie zdołał swych druhów wybawić, bowiem zgubiła ich własna zbrodnicza pycha. O głupcy, łakomie woły pożarli Hyperionidy Heliosa, przeto już nigdy ich oczy ziemi

0: mi rodzinnej nie ujrzą. O, racz tę wieść opowiedzieć nam, o córko Zeusowa. Bo jakże oto ci wszyscy, co strasznie umknęli zagładzie, dawno już w domach bezpieczni od grozy wojny, a morza on tylko jeden pozostał z dala od domu i żony.
1: Chciałabym jeszcze dodać do wypowiedzi o Józefie Witlinie jedną rzecz. On pisze o tym wprost sam w swoich esejach, w swoich listach, że inaczej tłumaczy się Homera w dwudziestoleciu, inaczej tłumaczy się po II wojnie światowej, inaczej tłumaczy się go na emigracji i wiele zmian, które on wprowadza w kolejnych swoich wersjach, motywowane jest nowymi emocjami, nie tylko jego osobistymi, ale także no, tak zwanymi narodowymi. I mówi o tym, że kolejne wersje próbuje właśnie tonować, dostosowywać do nastrojów społecznych, do nastrojów czytelników. Zarzucano mu, że ten jego przekład, szczególnie ten pierwszy, jest taki bardzo alienujący, że wielu czytelników może go nie zrozumieć i mam wrażenie, że też krytykowano go na wyrost. Z tego względu, że jego przekład, wprawdzie drugi, zmieniony znacznie, ale nie aż tak jak trzeci, zdobył przecież nagrodę Pen Clubu, czyli też de facto trochę czytelników. Więc Witlin może się nam wydawać dzisiaj mało czytelny, ale ze względu na to, że właśnie minęły kolejne dekady i nasza wrażliwość, nasze emocje związane z przemianami społecznymi są inne i my też już potrzebujemy języka innych emocji.
2: Zaraz przejdziemy do przekładu Jana Parandowskiego, który został opublikowany w 1953 roku. Ostatni przekład przed bardzo długą, prawie 70-letnią przerwą. I mam wrażenie, że ten, który współcześni ludzie dorośli, jeżeli zetknęli się z Odyseją w szkole lub na studiach, to właśnie w tym przekładzie. Posłuchajmy króciutkiej wypowiedzi samego Jana Parandowskiego o tym, czym było dla niego zetknięcie z tą literaturą, jak on traktował Homera.
3: Poezja odgrywa w tych początkach mojego rozwoju wielką rolę. Oczywiście jest to poezja naszych trzech wieszczów, Wyspiańskiego, a jeżeli idzie o prozę, to będzie Prus, Sienkiewicz, Szeromski. Ale bardzo prędko wchodzą obcy, bo przecież to są lata gimnazjalne. I wtedy te lata prowadzą mnie do poezji greckiej, łacińskiej, do Homera. Z Homerem, który mnie urzeka od początku, pozostaje związany do dziś. Homer tak na mnie podziałał, że Odyseja, z którą byłem związany bardzo serdecznie, w latach szkolnych, latach gimnazjalnych, stała się przedmiotem mojego trudu w formie przekładu.
4: Wydanie w latach 50. chyba w czytelniku, w dużych nakładach, jako też uzupełnienie streszczeń przygód Odyseusza, które były w mitologii Greków i Rzymian i już były dostępne wcześniej, było czymś niebywałym dla młodego czytelnika i odbiorcy w Polsce i kształtowało też nasze wyobrażenia o Homerze w dużym stopniu. To odważna decyzja, żeby tłumaczyć prozą. Prozą często tłumaczyli Francuzi. Tam jest taka szkoła szukania rozwiązań, które są też prostsze dla odbiorcy. W zasadzie w XX wieku wykształciły się dwa takie sposoby podstawowe tłumaczenia albo prozą i próbujemy oddawać treść, epitety, to dotyczy różnych tekstów antycznych, poetyckich, włącznie z lirykami, nawet archaicznymi, albo dajemy też metrum, zostawiając ten aspekt poetyckości tekstu, który widać było w tekście antycznym. Parandowski zaryzykował, ale to było zgodne z jego stylistyką w ogóle. On był wielkim stylistą, dużo się z niego uczyliśmy w ogóle. I wydaje mi się, że tłumaczenie Odysei było swojego rodzaju też ukoronowaniem jego umiejętności literackich. To tekst, który też mnie kształtował jakoś, więc chylę czoła przed umiejętnościami ogromnymi.
1: Przekład Parandowskiego prozą, co jeszcze chciałabym zaznaczyć, też nie jest pierwszym prozaicznym sposobem oddawania Odysei u nas. Wcześniej był Klemens Żukowski i on właśnie też prozą tłumaczył. Nie jest też ostatnim. Mamy też wersję Zenona Gołoszewskiego, która wprawdzie jest określona jako przekład w opisie na okładce, ale de facto wydaje mi się po lekturze, że jest to jednak bardziej parafraza czy retelling.
2: To z 2020 roku książka.
1: Natomiast rzeczywiście słusznie wspomniane zostały przygody Odyseusza, ponieważ musimy wziąć pod uwagę, że przekład Parandowskiego

0: trafia już na inaczej wykształconego mitologicznie czytelnika niż trafiały poprzednie przykłady. Kiedy Przybylski oddawał swoje do druku, no to zauważył, że większość tak naprawdę potencjalnych czytelników nie ma dużej wiedzy mitologicznej, dlatego on stworzył przy okazji tłumaczenia Iliady, Odysei i jeszcze dzieła post-Homerika Quintusa ze Smyrny, stworzył pierwszy polski słownik mitologiczny, który miał taki wspaniały tytuł Klucz staroświatniczy do śpiewów Homera i Quinta w rubrykach całego abecadła. Mam nadzieję, że czegoś nie pomyliłam. Natomiast Parandowski w 2024, tak jak już było powiedziane, oddał swoją mitologię, która była natychmiast popularna, natychmiast trafiła do serduszek wszystkich i mam wrażenie, że to jest jedna z takich ulubionych książek znacznej części Polaków do dzisiaj. Później właśnie pojawiły się jego przygody Odyseusza, gdzie też chyba mam wrażenie, że troszkę próbował zastanawiać się nad formą, ponieważ one są częściowo pisane prozą, ale częściowo tam też są formy poetyckie, na przykład 13 Zgłoskowiec rymowany, taki jakiego w swoich przekładach Iliady używali Dmochowski czy Staszic, czy jakiego używał Siemieński, czy wcześniej jeszcze Jan Kochanowski, wspomniany dzisiaj. Także Parandowski, mam wrażenie, długo myślał, zanim zdecydował się na tę formę prozaiczną, ponieważ on też bardzo intensywnie ją uzasadnia. Mówi o tym, że ona daje mu największe pole, jeżeli chodzi o wierność. Gdyby miał narzucić sobie jakąś formę, czy to heksametru polskiego, czy inną, musiałby odchodzić bardziej od oryginału, niż robi to w prozie. W prozie tak naprawdę zmienia treść tylko tam, gdzie uważa, że w formie, którą sobie obrał, pewne rzeczy byłyby po prostu dla czytelnika, mówiąc brzydko, niestrawne. Czyli częste powtórzenia, mnogość w kółko powtarzających się epitetów, to jest to, z czego on rezygnuje, to upraszcza, natomiast całą resztę treści de facto przekazuje bardzo wiernie. Przy czym jeszcze chciałabym zaznaczyć, że proza Parandowskiego jest częściowo rytmizowana, szczególnie przy czytaniu na głos czuć, że tam się pojawiają heksametry, nigdy nie są pełne, ale de facto ten rytm charakterystyczny też u Parandowskiego pobrzmiewa.
1: Panie Tomaszu?
2: Czasami się używa takiego sformułowania wśród specjalistów, że Parandowski wygładza tekst grecki Homera, ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która mi teraz przyszła do głowy. Nie jest przypadkiem, że on wybiera też Odyseję, a nie Iliadę. Z jednej strony to jest to doświadczenie jednak rozmawiania przez książki z młodszym czytelnikiem, a może też doświadczenie II wojny światowej jakoś odegrało rolę. Przygody Odyseusza są ciekawsze, są bardziej pouczające pod wieloma względami, ale też literacko bliższe stylistyce Parandowskiego, to znaczy w Iliadzie jest więcej tych powracających epitetów, scen, które są powtarzalne, tego elementu, jak dzisiaj to nazywamy, oralnego warsztatu Homera. I w Odysei jest tego mniej zdecydowanie, ona jest inna, łatwiejsza do oddania prozą zdecydowanie.
1: Wydaje mi się, że też Jan Parandowski jest takim tłumaczem, któremu nie da się zarzucić, że był niedoinformowany o znaczeniach, o interpretacji tego mitu, prawda? On chyba od takiej strony znajomości antyku, być może z tych poprzedzających go tłumaczy, był najznakomitszy.
2: Tak, ja jestem jednocześnie historykiem, filologiem, więc tak siedząc okrakiem patrzę, jak filolodzy nie zawsze i nie do końca czytających historyków albo historycy średnio orientujący się w kwestiach warsztatowych filologów, jak sobie radzą, bo jedni i drudzy biorą się za tłumaczenia. Ja jak najrzadziej, ale jednocześnie mam świadomość, że jak się siada do zrozumienia na przykład wyrazu zdania, wczoraj miałem taką przygodę, jedno zdanie w tłumaczeniu chyba Chodkowskiego, zwróciłem uwagę, chciałem sprawdzać godzinę, zanim zrozumiałem, o co tam chodzi. Żaden przekład mi odpowiada, ale Maciejewskiej mi odpowiada, ale to no właśnie, okazało się, że ona sobie poradziła. Na czym polega kłopot? Język zawsze jest zanurzony w kulturze epoki. Parandowski, to prawda, jest rzeczywiście trochę jak Chodkowski spośród tłumaczy, najlepiej zorientowany w literaturze, natomiast często widać ograniczenia tłumaczy wynikające z tego, że skupiają się na pierwsze na wybranych elementach. Nie zawsze czytają literaturę historyczną, archeologiczną. Ona przy Homerze bywa niesłychanie ważna. Oddawanie na przykład specyfiki wyglądu domu, nie wystarczy wiedzieć, co dane słowo znaczy. Mamy tego u Homera, mamy niestety przykłady zdań, które jak składamy wyrazy w całość, znaczą jedno, a my wiemy, że tam musi chodzić o coś innego.
1: Proszę,
2: w komentarzu,
1: jakiś
2: jak wczoraj akurat patrzyłem w pierwszej pieśni, jak coś Magda mnie poprawi, 425.6 jest problem z tym, jak wygląda ta komnata, Thalamos, do której idzie spać Telemach.

0: jest problem, gdzie ona się znajduje, bo tam w oryginale jest mowa o tym, że ona jest w dziedzińcu. I teraz komnata w dziedzińcu to brzmi po polsku trochę bez sensu. Dziedziniec jest pustą przestrzenią. Trochę chodzi o to, że komnata czy pomieszczenie, komnata też nie jest dobrym słowem, ale jak to nazwać? Jego pokój jest od dziedzińca i teraz tam jest jeszcze słowo hypsalos, co można tłumaczyć, że to komnata jest wysoko, a chyba nie chodzi o to, że jest wysoko w wieży. To nie jest wysoka budowla i nie jest to pałac, to jest dom zamożnego mieszkańca i taki. Raczej, że pomieszczenie jest wysokie, ale największym problemem jest tam ta dalsza część, którą część, już nie będę Greki tu cytował, która część tłumaczy oddaje i widok z tej komnaty był na wszystkie strony. Libera to w ogóle jakoś tak daje, że stamtąd widać wszystko, tak jakby on z swojego pokoju mógł kontrolować wszystko, co się dzieje dookoła. Sprawdzałem komentarz Stephanie West, a ona twierdzi, no nie da się tak tłumaczyć, tam nie może o to chodzić, bo sięgamy po inne znaczenie tego słowa, o które tam chodzi. I na przykład tym całym terminem określony jest dom Kirke, który stoi w lesie. I z tego domu nie widać dookoła. I teraz trzeba szukać innego znaczenia, które mogło się pojawić w czasie, kiedy, załóżmy, Homer, nie wchodząc w dyskusję, kto to jest i kiedy, użył tego słowa, a on i odbiorcy mieli trochę coś innego na myśli. Żeby mieć coś podobnego tutaj do pokazania, Kochanowski i te terminy, które my musimy w przepisach tłumaczyć. Dla nas one fonetycznie i sensownie mogą brzmieć w sposób zrozumiały. Jest troszkę takich terminów, które dzisiaj mają inny sens, ale dla niego mają kompletnie inny, w jego kontekście. A jak dodamy do tego jeszcze kontekst historyczny, specyfikę, Homer to mało, że początek epoki archaicznej, kolonizacja, powstanie polis, świat skomplikowany, a do tego mamy w tle tą wojnę trojańską i problem Troi, Achijawa, kontaktów z Hetytami, epoki mykańskiej. To nie jest proste do tłumaczenia. Tak samo zresztą jak na przykład Ulysses Joyce'a, najnormalniej w świecie.
1: Już tutaj się pojawiło jedno z nazwisk tłumaczy najwspółcześniejszych, to zanim przejdziemy do tego, co dziś się dzieje z Odyseją w polszczyźnie. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę przykładu Jana Parandowskiego. Tym razem to będzie fragment o spotkaniu Odysa z synem Telemachem, czyta Andrzej Szczepkowski.
2: A kiedy się pozbyli głodu i pragnienia, Telemach odezwał się do boskiego pasterza świń. Ojczulku, skąd ci ten gość przychodzi? Jakim sposobem żeglarze doprowadzili go do Itaki? I co to byli za ludzie? Nie sądzę bowiem, żeby się tu dostał na piechotę. Odpowiadając mu, rzekłeś pasterzu Eumajosie: na to, moje dziecko, powiem ci całą prawdę. Szczyci się on rodem z Krety Szerokiej i mówi, że w swej tułaczce obracał się po wielu miastach ludzkich. Tak mu bowiem jakieś bóstwo wyprzędło. Teraz, zbiegłszy z okrętu Tesprotów, przyszedł do mojej zagrody. Ja ci go oddaję, zrób z nim, co chcesz. On powiada, że twoim jest blagajnikiem. Odparł mu roztropny Telemach: Eumajosie, bolesne słówko, rzekłeś. Jakże bym mógł przyjąć gościa w moim domu?
1: Chciałam państwa zapytać, skąd tak długa przerwa w przekładaniu Odysei? Wydanie prozą Jana Parandowskiego to 1953 rok. Robert Roman Chodkowski, profesor nieżyjący już od 2 lat niestety, w 2020 roku opublikował swoją Odyseję. Taką bardzo charakterystycznie przekładaną wers do wersu z bogatym opracowaniem.
3: W międzyczasie jeszcze musimy wspomnieć, był jeden przekład. Chociaż właściwie trochę przekład, trochę skrót, ponieważ w latach 90., dokładnie w 1997 roku, swoją wersję wydał Wacław Dawidowicz. To nie był filolog klasyczny, to był prawnik znający Grekę, zafascynowany Homerem. Jego przekład wznawiany był 3-krotnie. On za każdym razem wydawał w prawniczych wydawnictwach. Ostatnie, które zresztą nawet dostało nagrodę za walory edytorskie tego trzeciego wznowienia, zapowiedziało, że to wydanie pojawi się znowu na półkach. Także mamy jeszcze wersję przed Chodkowskim.
1: Wierną, niewierną, dobrą literacko, nie bardzo.
3: Jest o tyle wierna, że dobrze przekazuje następstwo zdarzeń, całkiem nieźle przekazuje też charakter postaci. Natomiast jest to najkrótsza polska Odyseja, ponieważ ona jest o około 1/3 krótsza od oryginału. Dlatego mówię o tym, że właśnie jest to bardziej skrót. Natomiast deklaruje tutaj

jasno tłumacz, że po pierwsze korzystał z oryginału, a po drugie postanowił dokonać własnej wersji pod wpływem jeszcze jednego tłumaczenia, o którym dzisiaj nie wspominaliśmy, mianowicie tłumaczenia Stanisława Mleczki, który też oprócz tego, że przekładał Odyseję, wcześniej przekładał też Iliadę. Jest to jedna z

0: jest to ciekawa propozycja, ale mam wrażenie, że słusznie chyba nie zdobyła aż takiej popularności, jaką zdobył późniejszy przekład Barrandowskiego.
1: Padło pytanie i ono jest ważne dosyć. Jak to się stało, że między latami 50. a nowymi wydaniami Chodkowskiego, Libery, Maciejewskiej minęło tyle lat? To ważne pytanie również dlatego, że zadajemy je sobie jako filolodzy klasyczni, którzy nie tłumaczą, a mogliby Homera. Po pierwsze, pewnie nie wszyscy byliby w stanie przetłumaczyć. Ja bym się nie podjął na przykład. Po drugie, dobre tłumaczenie Homera to jest na przykład 5 lat pracy. A gdyby trzeba było zrobić to heksametrem polskim, to no nie wiem, trochę pewnie przesadza, ale drugie 5 niech będzie, tak? Który z badaczy podjąłby się, że 10 lat, nawet te 5, poświęci wyłącznie jednemu autorowi? Były inne powody, to znaczy pewnie też sytuacja w PRL-u, transformacja, ostatnie lata, które powodowały, że bardziej się skupialiśmy na publikowaniu za punkty, a nie robieniu tłumaczeń tekstów ważnych. Dopiero ostatnie lata zwróciliśmy uwagę, że minęło zbyt dużo czasu, że uczniowie w szkole sięgając po Antygonę, Sofoklesa czy Odyseję mają problem z tłumaczeniem. Akurat w wypadku Barrandowskiego to nie jest bariera, ale w wypadku Antygony duża i też trzeba to nadrobić. Jest tłumaczenie Chodkowskiego, ale ono jest prawie niedostępne. Nie ma go w szkołach, a uczniowie i nauczyciele wybierają te tłumaczenia, które są dostępne. Albo w internecie wolne lektury, albo Zielona Sowa, bo przedrukowuje za darmo, albo to, co jest w bibliotece i potem mamy problem, bo dzieci nie czytają. Nie czytają, bo nie rozumieją. Nie rozumieją, bo tekst jest tłumaczony 100 lat temu i innymi językiem. Więc znaczy trochę sami sobie jesteśmy winni, ale rzeczywiście zdarzyło się coś niebywałego. I jeszcze jedną rzecz bym dodał a propos tego nietłumaczenia tekstów ważnych, klasycznych, zwłaszcza antycznych, bo to widać. Duże programy translatorskie były po wojnie i to było nadrabianie zaległości w latach 50., 60., 70. Wyszło bardzo dużo tekstów, a potem nagle przestaliśmy. To również kwestia sposobu podejścia do tłumaczeń. Zaczęliśmy tłumaczyć teksty mniej znane, a coraz mniej osób zaczęło zajmować się klasyką z różnych względów. To znaczy powiedzieć coś nowego, na przykład badawczo o Homerze, było stosunkowo trudno. Powiedzieć coś nowego o autorze mało znanym, niech będzie, Dyktysie z Krety, jest dużo łatwiej. Taka fala zainteresowania też i dowartościowania autorów mniej znanych wcześniej spowodowała, że było też mniej osób kompetentnych, żeby tłumaczyć kompetentnie Homera i znać literaturę, co widać też w pracach badawczych. I dopiero ostatnie lata właśnie prace Marka Węcowskiego, Karola Zielińskiego dotyczące Homera pokazały, że w Polsce też są badacze, którzy mogą się zajmować klasycznymi tekstami, że warto przygotować nowe tłumaczenia, które by uwzględniały najnowszy stan badań. Mhm. Dużo się zdarzyło w latach 90. po 2000 roku w badaniach nad Homerem i warto było to uwzględnić. I te nowe tłumaczenia to uwzględniają.
2: Duży ruch jest też, jeśli chodzi o Homera w angielszczyźnie. Rozmawiałam na ten temat z Dorotą Kozińską, zajmującą się nie tylko, z tego znajomią państwo nasi słuchacze najlepiej, krytyką muzyczną, ale także przekładem. Jest też absolwentką filologii klasycznej. Zapytałam więc, jak to się stało, że czyta angielskie przekłady Odysei.
3: Po angielsku i po grecku, bo w tej chwili tego wymaga moja praca. Tłumaczę książkę Daniela Mendelsona, autora najnowszego tłumaczenia Odysei i Homera na angielski. Książkę, która powstała jeszcze zanim się zabrał na dobre do tej pracy. Książka zupełnie niezwykła, która łączy pamiętnik, historię rodzinną, książkę o Odysei i bardzo ciekawe rozważania na temat rozmaitych tradycji translatorskich, tradycji interpretacyjnych eposu. I w to wszystko jest wpleciona postać ojca autora, Daniela Mendelsona, który to ojciec w wieku 85 lat wpadł na pomysł, żeby zapisać się do własnego syna na zajęcia z Odysei, które Daniel Mendelson prowadził dla studentów pierwszego roku na uczelni, na której wówczas pracował. Książka, którą w tej chwili przygotowuję dla wydawnictwa Próby, to jest zresztą ten sam autor, którego Trzy pierścienie ukazały się w ubiegłym roku nakładem tego samego wydawnictwa. To jest zresztą też odprysk tej samej historii, ale ta książka, która nazywa się Odyseja, ojciec, syn, epos, jest jak gdyby prapoczątkiem wszystkich jego późniejszych, bardzo poważnych zajęć i trudów nad znakomitym tłumaczeniem Odysei. Ono właśnie kilka tygodni temu do mnie przyszło, już oglądałam

0: Amsterdamie, wcześniej w księgarniach w Wielkiej Brytanii, ale wtedy jeszcze było za drogie, ale na szczęście już jest w paperbacku. Serdecznie wszystkim Państwu polecam, dlatego że pod wieloma względami jest to tłumaczenie, moim zdaniem, wzorcowe.
1: A Emily Wilson?
0: Też jest bardzo dobre, ale reprezentuje zupełnie inną tradycję translatorską i to pod bardzo różnymi względami. Ci, którzy zajmują się z pasją przekładami, to znaczy nie sami je robią, tylko czytają. Wśród stosunkowo najnowszych przekładów na angielski wyróżniają trzy rozmaite ujęcia. Najstarsze jest Roberta Fitzgeralda z lat 60. Później jest Emily Wilson, która cały czas wśród wielu uchodzi za twórczynię najnowszego przekładu, ale to nie jest prawda. I Daniel Mendelssohn, który swój przekład opublikował w ubiegłym roku. Fitzgerald jest traktowany jako przekład o niezwykłych walorach literackich. Pod pewnymi względami moglibyśmy go na przykład porównać do jednej z trzech wersji przekładu Odysei pióra Witlina. Przekład Emily Wilson jest traktowany jako dobry przekład dla początkujących. Natomiast przekład Daniela Mendelssohna jest słusznie uznawany za najwierniejszy literze oryginału. Kluczem do komunikatywności jest tak naprawdę bardzo duża kultura języka, ogromna wiedza o jego historii, o tradycji literackiej, jak i wyczucie rejestrów, wyczucie, kiedy można dać kolokwializm, a kiedy nie, kiedy trzeba zachować styl hieratyczny, kiedy trzeba sobie pozwolić na odrobinę archaizacji, a kiedy lepiej tego nie robić albo wręcz nie należy. I wtedy tak naprawdę powstają przekłady wybitne. Bo jeżeli odrzeć Odyseję całkowicie z tych kilku tysięcy lat tradycji literackiej, to też nic z tego nie będzie.
1: Czyli tłumacz w pani odczuciu powinien być świadomy poprzednich przekładów i właśnie to, co powiedziała pani o Mendelssohnie, świadomy nie tylko przekładów, ale i interpretacji.
0: Przede wszystkim musi być świadomy oryginału. Przede wszystkim musi fenomenalnie znać język wyjściowy. Mówi się o Grece homeryckiej, ale ta Greka homerycka jest odrobinę inna w Iliadzie i odrobinę inna w Odysei. Trochę tu jest dialektu eolskiego, trochę tu jest dialektu jońskiego, trochę jest jeszcze jakiś dialektów wywodzących się bezpośrednio z języka mykeńskiego, który jeszcze nie był językiem greckim. Nawet się już pojawiają jakieś zapowiedzi dialektu attyckiego, który potem był tym dominującym w Grece klasycznej. I cały czas filolodzy klasyczni się zastanawiają, na ile to już było takie, kiedy powstawał epos, a na ile to są późniejsze wersje, które narosły w trakcie kolejnych przekształceń Odysei. Dlatego, że była to poezja żywa. Pewnych kwestii związanych z historią samego eposu zapewne nie da się rozwikłać nigdy.
1: A co takiego jest w tym przykładzie Mendelssohna, co panią tak bardzo ujmuje?
0: Próba nałożenia na ten przekład ogromnej wiedzy autora o eposie, o tradycji literackiej, o historii recepcji Odysei i o kulturze, w jakiej ten epos powstawał. Oczywiście nie można tej wiedzy uważać za wiedzę skończoną. Na pewno za 100 lat się okaże, że znowu ktoś się mylił, że trzeba zredefiniować, zweryfikować wszystko, ale jeżeli chodzi o obecny poziom nauk o Homerze, no to jest to górna granica stanów średnich. Poza tym Daniel Mendelssohn, o czym się przekonałam przy tłumaczeniu Trzech Pierścieni, a teraz się przekonuję przy okazji tej książki o Odysei, jest znakomitym pisarzem. Daniel Mendelssohn postanowił stworzyć przekład niefilologiczny, jak najbardziej poetycki, a z drugiej strony oddający jak najwięcej istotnych, zdaniem Mendelssohna, cech Odysei, czyli po pierwsze metrum. Po drugie pewne charakterystyczne cechy stylu, jak epitety homeryckie, jak pewne powtarzane frazy, niesłychanie istotne z punktu widzenia przekazu ustnego Odysei. A poza tym właśnie stara się zachowywać takie sformułowania, które w eposie istnieją, a które wielu tłumaczy pomija, czyli rzekł ten, ten powiedział, kropka. Nam się to wydaje sztuczne, a stanowi coś w rodzaju jakiegoś średnika albo wręcz kropki, po której zaczyna się nowy wątek albo nowa opowieść, albo jest wprowadzana na scenę nowa postać. Jego przekład jest zasadniczo utrzymany w tym samym metrum co oryginał, czyli w heksametrze.
1: Angielszczyzna ma heksametr?
0: Angielszczyzna ma heksametr tak samo jak my mamy, albo go nie mamy. To znaczy Greka była językiem tonicznym. I miała iloczas tak zwany, to znaczy samogłoski miały zmienną długość, a zapewne również i barwę. Dlatego recytowanie, śpiewanie Iliady czy Odysei bardziej przypominało występ

0: koncertowy w naszym dzisiejszym tego słowa rozumieniu niż czytanie eposu czy nawet czytanie wiersza. Iloczas w większości współczesnych języków zanikł, w Polsce zanikł około XVI wieku, a też kiedyś był. I ten iloczas w heksametrze rekonstruowanym współcześnie zastępuje się akcentem. To znaczy akcent pada w tym miejscu, gdzie w oryginale wypadała długa sylaba. I to można całkiem składnie zrobić. Tutaj jest też duża swoboda, bo czasami dwie krótkie sylaby można zastąpić jedną długą, dzięki czemu taki heksamet się nie nuży, nie jest rąbany cały czas według tego samego rytmu. I to pozwala na jakieś odstępstwa. Natomiast jest to fraza dość długa. Taki wers jest dość długi. A Emily Wilson, jeżeli już zaczynamy porównywać, poszła zupełnie innym tropem i swój przekład Odysei zrobiła pentametrem jambicznym, który jest metrum typowo angielskim.
1: Dynamiczniejszym.
0: Który jest kojarzony ze sztukami Szekspira, który jest kojarzony z poematem, jeżeli chodzi o poezję epicką, to jest przede wszystkim kojarzony z Miltonem i który daje wers znacznie krótszy. Jaki jest skutek? Z tego wersu trzeba sporo powyrzucać. I Emily Wilson bardzo często decyduje się na wyrzucanie tego, co zdaniem Mendelssohna jest niesłychanie istotne, mianowicie powtórzeń, mianowicie niektórych epitetów homeryckich. Jej się to wydaje mniej istotne, bo dzięki temu zyskuje większą potoczystość, nie nudzi czytelnika. Sama słuchałam wywiadu z nią i właśnie ona przedstawiała ten argument, że współczesny czytelnik się nudzi, jeżeli po raz kolejny się paple to samo. Tutaj dochodzimy do tego, dlaczego właśnie przekład Emily Wilson jest przekładem dobrym na rozpoczęcie.
1: Może dlatego właśnie Christopher Nolan po ten przekład sięgnął, albo sięgnąwszy po ten, poczuł, że jest to materiał filmowy.
0: Przy czym jest to przekład z literackiego punktu widzenia bardzo sprawny, chwilami nawet ciekawy. No ale filolodzy klasyczni dostają białej gorączki już w pierwszej linijce poematu, kiedy określenie politropos, zaraz powiem co to znaczy i dlaczego tego się nie da przetłumaczyć, zostaje przetłumaczone przez Wilson na skomplikowany. Że to był człowiek skomplikowany.
1: Complicated po prostu.
0: Complicated man. Tymczasem politropos znaczy dosłownie o wielu ścieżkach. I teraz bądź człowieku mądry i zastanów się, co to może znaczyć. I akurat wiele wskazuje na to, że w tym tak zwanym proimionie, czyli wstępie do Odysei, to on znaczy wszystko, co tylko w epoce archaicznej mógł znaczyć. Czyli jest to człowiek, który wieloma ścieżkami dotarł do Troi. To jest człowiek, który wieloma ścieżkami z tej Troi wracał. To jest człowiek, który wieloma ścieżkami myślał. To jest człowiek, który wieloma ścieżkami postępował. Ten jeden króciutki przymiotnik oddaje całą złożoność charakteru oraz losu głównego bohatera.
1: A pamięta pani określenie Mendelssohna w tym miejscu?
0: Podobnie jak wszyscy inni tłumacze, z wyjątkiem Wilson, robi to umownie. To znaczy pojawia się określenie of many ways, ale dalej jest też wyjaśnienie, na czym tych wiele ścieżek polega.
1: A gdyby szukać jakiegoś paralelnego do Wilson przekładu i do Mendelssohna w polszczyźnie, to nie wiem, czy Wilson byłaby bliższa spolszczeniu, właśnie nawet nie przekładowi, jak sam twórca kilkukrotnie wspominał, spolszczeniu Antoniego Libery, czy może którąś z innych przekładów?
0: Ja bym utworu Antoniego Libery w ogóle nie brała pod uwagę. Przede wszystkim bardzo dziwne jest dla mnie sformułowanie spolszczenie. Może jestem staroświecka, ale dla mnie spolszczenie jest synonimem tłumaczenia. Nie do końca jest wyjaśniona ani przez wydawnictwo, ani przez autora tej Odysei, czy twórca tego spolszczenia zna język grecki. Natomiast wiele wskazuje na to, że jest to coś w rodzaju nie tyle spolszczenia, ile adaptacji istniejących przekładów polskich przez pryzmat kilku przekładów angielskich, a być może też na inne języki. Jest to dość sprawne literacko chwilami. Jest to niestety niezbyt sprawne wersyfikacyjnie, mimo bardzo szumnych deklaracji autora we wstępie.
1: O heksametrze polskim.
0: Heksametr polski, czyli na przykład pieśń Wajdeloty czy Norwid, no ale to nie jest to i wielokrotnie można się potknąć. Natomiast najistotniejsze jest to, że przy okazji jeszcze się gubi to wszystko, na czym tak bardzo zależy Mendelssohnowi, czyli styl i retoryka i pewna magia konstrukcji i sformułowań.
1: No to skoro nie znajdziemy takiego bratniego przykładu dla Wilson, to może dla Mendelssohna?
0: Dla Wilson to może troszkę znajdziemy. To znaczy, wydaje mi się, że najnowszy przekład pióra Anny Maciejewskiej jest przekładem, który łączy najlepsze cechy przekładu Wilson, czyli przystępność, czyli potoczystość i prawie całkowity brak drażniącej niektórych czytelników archaizacji, a zarazem ogromną świadomość kontekstu, ogromną znajomość kultury i świetność.

0: No, znajomość greki. Natomiast gdybym szukała przekładu równoległego do przekładu Daniela Mendelssohna, to poleciłabym Państwu wydany kilka lat temu przekład Roberta Chodkowskiego. Gdy ukazał się przed kilku laty, przeszedł właściwie bez echa. A od strony czysto filologicznej jest to bodaj najwierniejszy przekład, jaki do tej pory się ukazał. Zresztą też z bardzo dobrym aparatem, to znaczy jest tam dużo istotnych przepisów. Chodkowski uwzględnia tam również inne wersje, wstawia wersy, które pojawiają się tylko w niektórych rękopisach, tłumaczy to. Na końcu jest wyczerpujący słownik wszystkich postaci, żeby się czytelnik nie pogubił. I podobnie jak Maciejewska, Chodkowski tłumaczy Odyseję polskim odpowiednikiem heksametru. Jest to decyzja, która chyba jest najbliższa literze oryginału i która w przypadku języka polskiego wcale nie powinna być taka trudna dla tłumacza.
1: Tyle Dorota Kozińska o przekładach angielskich i polskich Odysei. Czy Państwo mają podobne odczucia, jeśli chodzi o rangę tych najnowszych polskich przykładów? Pan Tomasz Mojsik.
2: To ja bym zdecydowanie powiedział, że najwierniejszy i tutaj porównywałem, może nie całość, bo to naprawdę jest ogromna praca, co najmniej pół roku trzeba poświęcić, żeby zdanie po zdaniu porównać, ale w tych miejscach, które porównywałem, moim zdaniem Maciejewska jest wierniejsza Grece. Chodkowski był świetnym filologiem i to jest świetne tłumaczenie. Tekst ucierpiał moim zdaniem na tym, że nie miał redakcji. To nie jest wina Chodkowskiego. Tego rodzaju teksty muszą być przygotowywane długo, sprawdzane, weryfikowane. Myślę, że Chodkowski sam poprawiłby niektóre miejsca. Na przykład tłumaczy tak, że po polsku jest niejednoznaczne, co zostało sformułowane.
1: Ma pan jakiś przykład na podorędziu?
2: Znaczy nie mam przed sobą Chodkowskiego, ale ta scena z Femiosem i pieśnią, można to sprawdzić, Chodkowskiego i Maciejewskiej, pieśnią o powrotach, które on śpiewa, a wchodzi Penelopa i przerywa. I tam jest mowa zarówno o tym, co on śpiewa, a potem Penelopa tłumaczy, że no ona nie chce, aby śpiewano w jej domu o tym, że ludzie spod Troi nie wracają. W domyśle jest, bo Odys nie wraca, bo rzeczywiście nie wraca. Ona cały czas o nim myśli, a potem się z kolei odzywa Telemach, który gani matkę, żeby prosi, żeby wróciła na górę i tłumaczy, co jest jedną z ciekawszych dla nas wypowiedzi też teoretyczno-literackich, że wszyscy cenią przecież najnowszą pieśń i dlatego w naszym domu słucha się o powrotach, tam jest Nostój. Warto zerknąć, jak to wygląda u Chodkowskiego i u Maciejewskiej. Jest troszeczkę takich miejsc, trochę literówek też, chyba nawet w pierwszej pieśni, gdzieś tam w pierwszych 100 wersach jest mowa o wyspie Kalipso, a w tekście pada Kirkę. To jest kwestia redakcji. I teraz dlaczego tekst był niedostępny? No, wydało to Towarzystwo Naukowe KULU, które nie skupia się jakoś szczególnie na promocji książek, na dostępności, wydało tylko w twardej oprawie. Nie ma wersji elektronicznej, nie ma paperbacku. To spowodowało, że tekst był niewidoczny i jest nadal mało dostępny. Oni chyba teraz zaczęli dodrukowywać, bo warto. Część osób dzisiaj czyta już na przykład wersje elektroniczne. W wersji elektronicznej znajdziemy tylko wolne lektury i
1: Siemińskiego.
2: Nic więcej.
1: A chciałam jeszcze ostatnie zdanie oddać pani Magdalenie Goliczewskiej. Pan Tomasz zwraca uwagę na istotność redakcji, a pani Magdalena Goliczewska jest jedną ze współredaktorek najnowszego wydania w przekładzie Anny Maciejewskiej.
3: Redagowanie tekstu Anny Maciejewskiej, muszę przyznać, że było czystą przyjemnością. Tak naprawdę niewiele było dla nas roboty. Czasami zaznaczaliśmy w komentarzach, że coś nas zdziwiło, natomiast ilekroć Anna Maciejewska posługuje się czymś, co nas zdziwiło, to najczęściej, właściwie zawsze to ma umocowanie w Grece. Ja akurat muszę przyznać, że w specyficznym momencie zaczęłam czytać jej przekład, ponieważ dopiero co skończyłam lekturę tych wszystkich XIX-wiecznych, więc zmiana stylistyki, zmiana tonu była ogromna dla mnie, więc w chwili potrzebowałam, żeby się po prostu przyzwyczaić. I początkowo zwracałam uwagę na to, jak świetnie Maciejewska na przykład posługuje się kolokwializmem. To, że widzę gdzieś jadaczkę, która mnie dziwi, no okazuje się, że rzeczywiście sięgamy do słownika, czy w tym akurat przypadku pytamy pani tłumaczki, no i okazuje się, że no tak, to słowo może mieć dokładnie takie znaczenie, to później się tłumaczy najczęściej jako usta, twarz, ale jednak ten źródło słów pozwala na tłumaczenie jako jadaczka. Podoba mi się to, że nastolatkowie na Scherii zwracają się do siebie per chłopaki, a nie młodziankowie. To wszystko jest takie bardzo naturalne i właśnie ta barwność, żywiołowość, wręcz momentami powiedziałabym, że taka zadziorność przekładu Maciejewskiej to jest to, co te Odyseje rzeczywiście tak urządzają.

0: ożywia i sprawia, że ona jest niezwykle aktualna i dzisiaj także sądzę, że dla młodego czytelnika będzie jak najbardziej atrakcyjnym przekładem.
1: No właśnie, to jest ta wielka wartość ponowień przekładów klasyki, że one skracają dystans pomiędzy odbiorcą a dziełem, a jeżeli robią to przy okazji bez szkody dla najważniejszych wyznaczników stylu i dla wierności oryginałowi, no to tylko należy się cieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą Odyseję, czyli długą, trudną do zakończenia podróż przez polskie przekłady Odysei Homera. Moimi gośćmi byli pani Magdalena Goliczewska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz pan Tomasz Mojsik. Dziękuję panu również.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę dobrej niedzieli.
3: Autopromocja.
4: Pierwszy rejs Jamesa Cooka dookoła świata wpłynął na geografię, historię i politykę. Pozostawił także niezwykły dokument literacki i filozoficzny. Dzienniki, które po ponad 250 latach ukazują się w polskim przekładzie. Razem z profesorem Damianem Leszczyńskim przeczytamy je nie tylko jako kronikę wielkiej ekspedycji, lecz także jako zapis spotkania odmiennych światów. O spojrzeniu człowieka oświecenia na mieszkańców Oceanii oraz o tkwiących w tym spojrzeniu założeniach porozmawiamy dziś o 19:00. Zapraszam, Michał Nowak.
3: Autopromocja.
5: Niedziela, 16 sierpnia, właśnie minęło południe.
3: Quodlibet niedzielny.

Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Andrzej Słuchek przy mikrofonie. Dzień dobry. Kwotlibet, czyli co kto lubi, pomyślałem, że poprowadzę dziś Państwa od fantazji do fantazji. Od fantazji c-moll Mozarta po fantazję c-dur Roberta Schumana, spinając program tej audycji fortepianową i historycznie fortepianową klamrą. Po drodze będziemy błądzić po bezmiarze muzyki romantycznej, jej kameralnym i symfonicznym wymiarze. No i Kwotlibet, czyli co kto lubi. No, pojawiła się nowa płyta Rafała Blechacza i strasznie mnie korci, żeby z tej płyty coś Państwu dzisiaj uszczknąć, co pewnie mi się nie uda, ale niech żywi nie tracą nadziei. Zacznijmy wszakże od Mozarta, bo tego na pewno Państwu nie podaruję i mam nadzieję, że Państwo się z tego wyboru ucieszą. Mało tego, że trochę Państwa nawet może zaintryguje i zafrapuje. 2 sierpnia, czyli 2 tygodnie temu, gościła w Kafe Muza Elżbieta Stefańska. Wtedy, przygotowując się do tej rozmowy, odkryłem, nie ukrywam, bo nie wiedziałem o tej płycie wcześniej, o tym nagraniu, nie wiedziałem wcześniej, dopóki pani profesor mi o tym nie powiedziała i nie wskazała tego nagrania wprost palcem. Nie wiedziałem o nagraniu kompletu sonat Mozarta na historycznym fortepianie dokonanym właśnie przez Elżbietę Stefańską. To nagranie miało miejsce, opowiadała o tym pani profesor w audycji, w Japonii. Powstało trochę ad hoc, wtedy bowiem został pani Elżbiecie Stefańskiej przedstawiony instrument historyczny, kopia wiedeńskiego fortepianu Andreasa Steina. No i w takim trybie, no nie chcę powiedzieć partyzanckim, bo to byłoby co najmniej nieuprawnione, ale jednak bardzo spontanicznym pani profesor nagrała cały komplet mozartowskich sonat, wśród których znalazła się ta słynna para, fantazja c-moll i sonata c-moll. I tak, i tego teraz na pewno posłuchamy. Zwracam Państwa uwagę, przypominam tę ciekawą bardzo historię fantazji, która powstała zupełnie niezależnie od sonaty. Mozart z całą pewnością napisał ową błądzącą po klawiaturze, po tonacjach, po tematach nie do końca zarysowanych, no takich właśnie fantazyjnie poczętych, napisał ową sonatę w całkowitym oderwaniu od, napisał fantazję w całkowitym oderwaniu od sonaty w tej samej tonacji c-moll. Czas powstania obu utworów dzieli zaledwie kilka miesięcy, ale później wydawca, słynny wiedeński wydawca Artaria, wydał obie te kompozycje razem, nadał im nawet wspólny tytuł i od tego momentu niejako decyzją wydawcy te dwa utwory zaczęły funkcjonować jako całość. Fantazja jako taki właśnie wstęp preludiujący do zdecydowanej

bardzo mocną kreską narysowanej sonaty. I myślę, że to połączenie, niezależnie od tego, że Mozart je prawdopodobnie zaakceptował, jest już tak trwale wpisane w naszą muzyczną świadomość, że nawet nie wypada owej sonaty i owej fantazji rozdzielać. No to słuchamy. Najpierw fantazja c-moll, potem sonata c-moll.

Fantazja c-moll numer 475 w katalogu Kechla, a potem sonata c-moll numer 457 w tym samym katalogu. Części tej sonaty to molto allegro adagio i allegro assai na kopii historycznego fortepianu wiedeńskiego Andreasa Steina grała Elżbieta Stefańska. To nagranie pochodzące z całej serii kompletu mozartowskich sonat zarejestrowanych przez artystkę na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia w Japonii dla nieistniejącej już firmy Pony Canyon. No i tą muzyką, która jest ponadczasowa, choć w tym wydaniu na fortepianie historycznym dla mnie ma zawsze najwięcej uroku, tą muzyką wprowadzam Państwa w świat, w którym będziemy wędrować wokół rozmaitych fantastycznych i romantycznych skojarzeń, by zakończyć dzisiejsze spotkanie w Quodlibecie fantazją C-dur Roberta Schumana z Nelsonem Freire przy fortepianie nieodżałowanym. I teraz zaproponuję Państwu coś, co z pewnością jest znacznie mniej kanoniczne, za to doskonale wpisuje się w ideę Quodlibetu. Mianowicie trzy części z sonaty na fortepian i wiolonczele a-moll op. 37 Heinricha Stilla. Jeśli to nazwisko mówi Państwu niewiele, to jest całkiem zrozumiałe, bo to jeden z tych kompozytorów doby romantyzmu, który rzeczywiście popadł w zapomnienie. Urodzony w Lubece w 1829 roku jako syn organisty, odebrał bardzo solidne wykształcenie, między innymi u Ignaca Moscheles'a w konserwatorium w Lipsku, potem u Nilsa Gade. Wirtuos, który podróżował po Europie zarówno jako organista i pianista, znaczną część swojego twórczego życia spędził w Petersburgu. Tam w konserwatorium petersburskim pod kierunkiem Antona Rubinsteina był nauczycielem gry na organach. Jego uczniem, jego studentem był m.in. Piotr Czajkowski. Po tym epizodzie, czy też po tym czasie spędzonym w Petersburgu, Stil znów ruszył w koncertowe trasy, przede wszystkim jako organista. No ale był także kompozytorem, a ta sonata, której trzy części Państwu za moment przedstawię, została nagrodzona na niemieckim konkursie w Mannheim w roku 1860. Otrzymała nagrodę Deutsche Tonhalle, no i została opublikowana drukiem.

To jest sonata, która zdradza z jednej strony fantastyczne rzemiosło kompozytorskie, taką solidną szkołę, i to zwłaszcza w części pierwszej dochodzi do głosu. Można powiedzieć, że to jest właśnie trochę taka szkolarska część zdradzająca doskonałe rzemiosło, może nieszczególnie porywająca. Natomiast pozostałe części to już jest taki kompozytor, który rzeczywiście w atmosferze romantyzmu odnajduje swoje miejsce. Zaczniemy zatem od skerca. Potem część trzecia, która jest inspirowana romantyczną poezją, wierszem Edwarda Murray'ego, który w takim bardzo zgrubnym przekładzie mówi o rozterkach romantycznej duszy. O świecie, zostaw mnie w spokoju, nie kuś mnie darami miłości. Niech to serce samo zatrzyma swoje wzloty i swój ból. Nie wiem, czemu płaczę, nieznany to żal. Przez łzy przenika czasem światło ukochanego słońca. Często ledwiem siebie świadom, gdy nagła promienna radość przebija ciężar, który mnie przytłacza i rozlewa błogością w mojej piersi. A więc wiersz pełen sprzeczności emocjonalnych, od cienia, od mroku, od bólu do światła, słońca. I to wszystko odnajdą Państwo także w tej muzyce, która doprowadzi nas do bardzo monumentalnego finału w tempie Allegro Molto. A więc skerco Allegro Vivace, potem owa poetycka część Andante Sostenuto i finał Allegro Molto. Grają muzycy berlińskiego zespołu Wunderkammer, zespołu wykonującego muzykę na instrumentach historycznych, na instrumencie wiedeńskim z warsztatu, z wytwórni Streichera z 1864 roku gra Mira Lange, a partię wiolonczeli wykonuje Martin Zeman.

Oto Heinrich Still i jego sonata na wiolonczele i fortepian Amol, opus 37, części 2, 3 i 4, scherzo allegro vivace, rozpoczynające się od niewinnej gamki, potem ta romantyczna część wolna, inspirowana poezją Las o Welt o Las mich sein, w tempie andante sostenuto i finale allegro molto, w którym do głosu dochodzi natura Stilla organisty. To końcowe fugato z całą pewnością mogłoby rozbrzmiewać z chórów jakiegokolwiek kościoła, w którym przecież ten kompozytor także służył jako organista. Przed nami jedna jeszcze bardzo intrygująca postać XIX-wiecznej sceny muzycznej. Ferdinand Hiller, urodzony w 1811 roku. Tu już zbliżamy się do postaci Roberta Schumana, bo jak Państwo pewnie wiedzą, te ścieżki Hillera i Schumana, a właściwie Schumanów, splotły się w sposób bardzo istotny. No a dziś skończę audycję fantazją C-dur opus 17 Roberta Schumana i cały czas w tym kierunku Państwa prowadzę. Zanim to jednak nastąpi, posłuchamy także we fragmentach symfonii F-moll tegoż Ferdinanda Hillera. Hiller, urodzony w 1811 roku, a więc rówieśnik Franciszka Lista, pochodził z żydowskiej, zamożnej, kupieckiej rodziny. Urodził się we Frankfurcie, no ale to był czas, w którym Frankfurt jeszcze cierpiał z powodu francuskiej okupacji. Potem z kolei rozpoczęły się antyżydowskie zamieszki i pogromy. To wszystko spowodowało, że rodzice niezwykle utalentowanego muzycznie chłopca postanowili kształcić poza swoim rodzinnym miastem. Wtedy to niedługo potem, w 1822 roku, Hiller został przedstawiony Mendelssohnom, Fanny i Felixowi. To było, jak wspominał sam Hiller, bardzo stymulujące i intelektualnie, i poetycko. Potem kształcił się w Weimarze u słynnego Hummla, który wedle relacji samego Hillera był bardzo wymagający pod względem techniki palcowej, ale także jeśli chodzi o klarowność i czystość wykonania. Hiller, jak więc widać, odebrał bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne i pianistyczne. No a wraz z tym podjął także pierwsze próby kompozytorskie. Jego życiorys jest bardzo wielowątkowy i skomplikowany. Przejdę zatem do tego momentu, gdy Hiller wyjeżdża do Paryża. Tam bardzo nasiąka rewolucyjnymi ideami, staje się zwolennikiem rewolucji, nawet wstępuje do Gwardii Narodowej. No ale też jest to czas, kiedy zaczyna pisać symfonię. I w tym właśnie paryskim okresie powstała symfonia F-moll, której także części drugą, trzecią i czwartą Państwu przedstawię, bo ta pierwsza, utrzymana w dość schematycznej formie allegra sonatowego, nie jest może aż tak porywająca, natomiast druga, capriccioso molto vivace, potem trzecia, adagio non troppo i finale w tempie allegro assai, myślę, że bardzo dobrze będą wpisywać się w ten fantazyjno-romantyczny wątek, który proponuję Państwu w dzisiejszym kanonie. Zatem capriccioso, andaggio i finale z symfonii F-moll Ferdinanda Hillera wykonuje Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, czyli z tego Frankfurtu nad Odrą, pod dyrekcją Howarda Griffisa.

To trzy części z symfonii F-moll Ferdinanda Hillera w wykonaniu orkiestry z Frankfurtu nad Odrą. Dyrygował Howard Griffiths od mendelsonowskiego Capriccioso poprzez Adagio non troppo aż po finał, w którym odzywały się aluzje echa marsylianki. Symfonia powstała w Paryżu. Ferdinand Hiller potem po śmierci ojca wrócił do Frankfurtu, wrócił do Niemiec. W ogóle żył w kręgu najwybitniejszych postaci romantyzmu. Zaprzyjaźniony był z Chopinem, przez długi czas z Mendelsonem. Swoją drogą ta

przyjaźń z Chopinem obustronna. Obaj panowie darzyli się naprawdę wielką i szczerą sympatią. Przyjaźń z Mendelssohnem w pewnym momencie napotkała na jakieś dziwne trudności i rozsypała się, rozpadła. Natomiast do końca właściwie trwała wielka, bardzo serdeczna zażyłość Hillera z Schumannami. Mówiąc do końca, mam na myśli tak naprawdę koniec, czyli śmierć Hillera, bo już jeszcze po śmierci Roberta Schumanna Hiller bardzo często i wykonywał jego muzykę i wręcz notował jakieś wyimaginowane rozmowy ze swym zmarłym, dawnym przyjacielem. Najbardziej namacalnym punktem stycznym był Düsseldorf, gdzie Hiller pełnił przez pewien czas funkcję miejskiego dyrektora muzycznego, a gdy zdecydował się przenieść do Kolonii, to właśnie on zachęcał i gorąco namawiał Schumanna, by ten przejął po nim stanowisko. Ale ja teraz chcę przejść już do muzyki Roberta Schumanna, do owej fantazji C-dur w wykonaniu Nelsona Freire. Rejestracja bardzo szczególna z 1983 roku z monachijskiego letniego festiwalu fortepianowego. Recital obejmujący właśnie fantazję C-dur Schumanna i kompozycję Chopina został niedawno opublikowany, a to nagranie fantazji jest naprawdę bezkonkurencyjne. Trzyczęściowa fantazja, jeden ze szczytowych utworów wymagających niezwykle w tej dekadzie fortepianu w twórczości Roberta Schumanna. Od pierwszego odcinka, niezwykle namiętnego, improwizacyjnego, pełnego tęsknoty, z cytatem ukrytym z Andy Farne, Geliebte Beethovena, poprzez środkową, marszową, triumfalną, wirtuozowską, po spokojną, świetlistą, elegijną część trzecią, przynoszącą ukojenie. Nelson Freire.

0: Dziś kwotlibet od fantazji c-moll w wykonaniu Elżbiety Stefańskiej po fantazję c-dur. Od Mozarta do Schumana. Nelson Freire na festiwalu Münchner Klaviersommer rok 1983. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny.

0: tamtych czasów, zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam. Magdalena Łoś.
1: Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Teszek.
2: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14:00.
3: Słuchowisko.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zakończyła się na naszej antenie opowieść profesora Ryszarda Koziołka o lalce. Pozostajemy jednak w kręgu twórczości Bolesława Prusa. Zapraszam dziś na słuchowisko Rozmowy w Alei Zdrowia. Według humoreski Tadeusza Różewicza, młodzian głowacki Aleksander obyczajami wzorowymi zalecający się. Czyli Bolesław Prus ciągle żywy, przechadzający się po współczesnym Nałęczowie. W słuchowisku w reżyserii Jana Warynyci w rolach głównych usłyszymy Henryka Bołkołowskiego i Jarosława Gajewskiego. Premiera odbyła się w 2007 roku.
4: Modą.
5: Pan jak ten Puccini, co to kroił w telewizji cebulę.
6: Bardzo wesołą pogawędkę miał lekarz. Naprawdę mówił z humorem.
5: Trzeba się trzymać przepisów lekarza, inaczej cała kuracja na nic.
6: Chory mówi sobie, coś dziś mętnie się czuje. Koniaczek, kawka, a potem pogotowie. Ludzie krym.
3: Rozmowy w Alei Zdrowia. Słuchowisko na motywach prozy i poezji Tadeusza Różewicza oraz kronik nałęczowskich Bolesława Prusa.
7: Podróż z Warszawy do Nałęczowa jest urozmaicona. Z dworca nadwiślańskiego wyjeżdża się o godzinie 3:23 po południu pociągiem, którego wagony drugiej i trzeciej klasy stale bywają przepełnione, a pierwszej klasy prawie puste. Gdzieś za Otwockiem, w ciasnym korytarzyku, zjawia się młodzieniec z tacą pełną szklanek herbaty i butersznitów. Nie za długo później, o 6:30, pociąg zatrzymuje się w Iwangrodzie, kiedy w ciągu kwadransa można również napić się herbaty i zjeść, kto ma silne zęby, porcję rozdbefu.
8: Tu stacja Dęblin, tu stacja Dęblin. Pociąg pośpieszny z Warszawy do Zamościa przez Puławy, Nałęczów, Lublin. Odjedzie z toru trzeciego przy peronie drugim.

0: 7:30 pociąg zatrzymuje się w Iwankorodzie. Potem już nic nie je i nic nie pije, aż do stacji na Łęczów, gdzie wylądowujemy o godzinie 8:19. W 5 godzin po opuszczeniu Warszawy. Na stacji zwyczajna bieganina, hałas, jedni wsiadają, inni wysiadają, służba władowuje i wyładowuje bagaże, dzwonią, gwiżdżą. Pociąg ruszył do Lublina. Zostałeś sam.
1: Pan do zakładu? Mogę odwieźć.
0: Mówi obywatel wyróżniający się długim batem i krótką kamizelką. Umawiacie się o cenę, zajeżdża nie najgorsza bryczuszka, rzucasz na nią skromny węzełek, siadasz, jazda. Trzeba dodać, że w sezonie przyjeżdża zakładowy omnibus po gości i odstawia ich na miejsce za cenę umiarkowaną. Do zakładu leczniczego jest od stacji około 5 wiorst, które przebywa się mniej więcej w 30 minut. Na chwilę zatrzymujemy się.

0: Sypi żelazna brama, znowu ruch i owiewa nas cudowny zapach. To bzy nałęczowskie. Zdaje się, że każdy krzak pachnie inaczej. Wózek czegoś stanął. Robi się cisza, a wśród tej ciszy słychać gdzieś za pałacem to około Ukrainy, to znowu przy biskupim domku śpiew słowika. Tyle bzów i tyle słowików, że wierzyć się nie chce. Gość otwiera okno na całą noc i z rozkoszą kładzie się spać. Wprawdzie z daleka od domu, ale w czystym pokoju i w czystej pościeli. Czuje, że będzie spał twardo jak kamień. Tymczasem jednak snują mu się po głowie dziwaczne marzenia. Jakim cudem, pyta gość samego siebie, nikt dotychczas nie zjadł tego słowika. W sennej wyobraźni podróżnego ukazują się dwa wielkie, z kocimi głowami i okrągłymi oczyma, puchacze.
1: A gdyby tak skosztować tego słowiczyny? Z tak pięknym głosem, no ileż on musi być smaczniejszy od wróbla, a nawet od myszy.
2: Dajże spokój. Słowik toż to poeta liryczny, a więc przepity, przeknajpowany, przelajdaczony. Skóra i kości. Gdybyś go zjadł, zatrułbyś się do 10. pokolenia.
0: Co to znaczy? Bzy pachną jeszcze silniej, słowik drze się jeszcze głośniej, ale w pokoju widno. 6 godzina? Gdzież się podziała noc? Znikła. Tak się sypia w nałęczowie. Zamyka się oczy wśród dziwnych marzeń o słowikach, a budzi się przedwcześnie z niespodziewanym apetytem. Gdyby nie tabliczka czekolady Lardellego, trudno byłoby wytrzymać do 8. Kochany pan Lardelli przydaje się nawet na wsi.
3: Są tu dwie rzeczułki, z których jedna prowadzi zuchwałych turystów aż do Kazimierza. Druga zasila parkową sadzawkę, po której zakochani mogą pływać czółnami, karmić białopióre łabędzie, wzdychać przy bladolicym księżycu lub przypatrywać się budynkom hydropatycznym odbitym w zwierciadle wody.
0: Czarująca ta miejscowość powinna by ściągać emancypantki. Istne tu bowiem królestwo płci pięknej.
1: Damy są wszędzie i wszystkim. One kąpią się w borowinie, one piją kumys i żelaziste wody. Pod ich pięknymi paluszkami od rana do nocy jęczy zakładowy fortepian. Szelest ich powiewnych sukien i rozkoszny szczebiot rozlega się we wszystkich alejach parku i w korytarzach budynków zakładowych.
4: One najwięcej biorą książek z czytelni. One grają w piłkę, zapełniają salę koncertową i dezorganizują teatry amatorskie.
0: Mężczyźni schodzą przy nich na ostatni plan. Co najwyżej włóczą się za damami, niby ogony komet, lub wpadają raz na tydzień jak meteory, aby przysporzyć kłopotu lekarzom.
5: My już babki, babcie, on szuka młodej, stary grzyb.
4: Jak widzę takiego starego z młodą.
5: Pan, jak ten Puccini, co to kroił w telewizji cebulę.
3: Bardzo wesołą pogawędkę miał lekarz, naprawdę mówił z humorem.
5: Trzeba się trzymać przepisów lekarza, inaczej cała kuracja na nic.
3: Chory mówi sobie, coś dziś mętnie się czuje. Koniaczek, kawka, a potem pogotowie.
5: Ludzie krępują się, jak mają zaparcie. Trzeba powiedzieć siostrze, ona da jakieś ziółka.
3: Ja jestem trzeci dzień.
1: Niech się pani nie przejmuje, to rano, ale potem klimatyzacja.

0: Amerykanie żrą te różne konserwy, ale nie mają zaparcia. U nich wszyscy, dorośli i dzieci, co dzień piją ziółka.
1: Ta rzeźba ma za długą szyję. Ale piersi ładne, proporcjonalne.
2: Mówił z humorem i bardzo przyjemnie. Ostrzegał, że jeśli na wieczorku pan pozna panią cudowną blondynkę wysoką, z pięknymi włosami i niebieskimi oczami, i jeśli ona ma ciśnienie wysokie, a on niskie, to lepiej niech zrezygnuje i odejdzie.
0: Żołądek jest rzeczą najważniejszą. Z niego promieniuje to wszystko, a ludzie wstydzą się przyznać, że mają zaparcie.
2: Och, ciało musi oddychać. Będę tu jeszcze 18 dni. O,
1: przywiezie furę piasku i bierze 300 zł.
3: Ludzie się budują.
1: W telewizji jacyś mówili, że przed wojną konie i krowy we dworach żyły na emeryturze. Tak kochano i szanowano zwierzęta we dworach. Ale panie, mój ojciec, panie, co oni tam pletą? Ojciec mojego kolegi był fornalem we dworze. Przy szlamowaniu stawów to sobie coś zerwał w krzyżu, we wnętrznościach. To leżał w łóżku przez kilka lat i umarł. Ani lekarz u niego nie był, ani go do sanatorium dziedziczka nie wysłała. Co oni pletą w tej telewizji? Może tam dziedzic i konia kochał, ale nie chłopa. Chłop mu śmierdział gnojem.
4: Przez szybę gabloty odczytuję notatki o śmierci, pisane w ostatnich latach życia Prusa.
5: Człowiek 50-letni, jeżeli sypiał raz na dobę, przeszło 18 000 razy odczuł, co to jest śmierć. Równa się sen twardy. Po trzecie, opisać krajobrazy, unikając wyrazów oznaczających kolor.
4: Drzewa w parku pokryły się pąkami, które pękają w oczach. Pierwsze lepkie, włochate listki wywinęły się z lśniącej łupiny i jaśnieją w słońcu. Czasem spotyka się na ścieżce martwego ptaka z zadartym do nieba dziobem i sztywnymi jak z drutu nóżkami. Walka w koronach drzew, pod chmurami i dookoła gniazd ułożonych z suchych gałązek toczy się zażarta na śmierć i życie. Na dookolnych wzgórzach leży miękkie światło, pola parują pod czystym wiosennym niebem. To początek opisu. Zacząłem pisać zadanie prawie szkolne, opisać krajobrazy, unikając wyrazów oznaczających kolor. Trudne zadanie. Przerwałem pisanie i uciekłem do parku. Usiadłem na zielonej ławce i zagapiłem się na łabędzie. Od strony pijalni zbliżał się wolnym krokiem mężczyzna w czarnym sakpalcie, w czarnym miękkim kapeluszu i w drucianych, staroświeckich okularach.
5: Czy miejsce obok jest wolne? Czy też może oczekuje pan kogoś, młody człowieku?
4: Proszę, pan zechce spocząć.
5: Dziękuję. Bardzo pan łaskaw.
4: Usiadł na drugim końcu, podpierając złożone dłonie na gałce laski. Przyglądałem się nieznajomemu ukradkiem. Udawał, że tego nie zauważył. Do brzegu stawu zbliżyły się trzy panie. Młoda, w obcisłych na pupie spodniach, i dwie starsze. Przemawiały pieszczotliwie do łabędzi. Ale łabędzie były gniewne i niełaskawe. Największy syczał zaczepnie. Podpłynął blisko brzegu i zaczął niezgrabnie gramolić się w stronę pań, z miną groźną i agresywną. Spłoszone panie cofnęły się w popłochu między krzewy.
5: Nasze damy zapewne słyszały o przygodzie Ledy. Nie chcą biedaczki po powrocie z lotniska tłumaczyć się swoim panom. Chociaż panienka w dziwnych pantalonach jest zupełnie bezpieczna.
4: Łabędzie syczały i gniewnie wstrząsały skrzydłami. Stary spoglądał rozbawiony na damy, zdjął kapelusz i położył go ostrożnie na ławce.
5: Widzę, że mi się bacznie przyglądasz, młody człowieku, ale to dobrze. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, trzeba obserwować i notować. Przepraszam, a czy można wiedzieć, co cię tu, młody człowieku, sprowadziło do Nałęczowa?
4: Nie jestem już taki młody. Skończyłem w październiku 1971 roku 50 lat.

0: I znów upłynęło pół roku.
1: Ha! Otóż i to. A wiesz ty, młodzieńcze, w którym ja roku egzamin dojrzałości zdałem? No, zgadnij. W czerwcu 1866, tak, tak. W 1866 roku w Lublinie. Nie jestem pomylony, chłopcze. I nie gniewaj się, że tak poufale do ciebie mówię. Czekaj, zaraz ci przedstawię dokumenty. Zostawiłem w muzeum. Co ja wygaduję? Zostawiłem w pokoju. Mieszkam tutaj w Pałacu Małachowskich na parterze. A ty, młodzieńczy, zapewne korzystasz z wakacji. Do jakiej szkoły uczęszczasz?
2: Widzę, że muszę się panu przedstawić. Powiedziałem trochę dotknięty. Nazywam się Różewicz. Tadeusz Różewicz. A do szkół chodziłem w Radomsku. Nie zdążyłem złożyć egzaminu dojrzałości, bo wybuchła II wojna światowa. Byłem w lesie, w partyzantce. Zainteresował się stary.
1: Można wiedzieć, w jakich stronach?
2: Między Wartą i Pilicą, ale nie chcę wspominać, różnie to wyglądało.
1: To jesteśmy, kawalerze, towarzyszami broni, bo i ja w roku 1863 byłem w lesie. Ciężko to przeżyłem. Wyniosłem nie tylko rany cielesne, ale i duchowe. Wiele tam rzeczy było złych. Widzę, że uważasz mnie za pomylonego, więc żeby uniknąć dalszych nieporozumień, również ci się przedstawię. Nazywam się Isaac Głowacker.
2: Już klęczałem u stóp starego człowieka i całowałem go po rękach. Wyrywał dłonie, zawstydzony, bronił się, był wzruszony i rozbawiony.
1: Cóż to za owacje, nie trzeba, chłopcze, nie trzeba. Niech pan wstanie i otrzepie spodnie z prochu ziemi.
2: To pan? Dotykałem butów, nóg, rąk, ramion starego człowieka.
1: No ja, ale na Boga, niech pan wstanie, bo już damy zaczynają nas obserwować. Mogą jakieś plotki powstać. Ale skąd wiesz, że Isaac Głowacki i ja to jedna osoba? Przecież poza najbliższymi przyjaciółmi nikt o tym nie wie.
2: Proszę sobie wyobrazić, że dowiedziałem się o tym z listów pani Oktawii do Stefana Żeromskiego.
1: Cóż to? Pani Oktawia dała panu moje prywatne listy do czytania?
2: Tak, zostały nawet wydane i opracowane przez pana Adamczyka. Właśnie wczoraj pożyczyłem sobie do czytania. Proszę bardzo, jeśli pana interesuje ta książeczka.
1: Głowacki prosi, żebyś mu kupił taki miękki kapelusz jak Heni, tylko czarny, jak jej czerwony. On tak się roztył, że wygląda jak mamka. Co? Co ta kobieta wypisuje? O, zdradliwa, przewrotna, diabelska istota. I to pani Oktawia o mnie wygląda jak mamka? Mam nauczkę. Mam nauczkę. Zaraz pójdę do pani Oktawii i natrę jej uszu. Tak. Idę do pensjonatu.
2: Kochany, szanowny, czcigodny panie, pozwolę sobie zwrócić pana uwagę, że willa Oktawia przerobiona jest na jadłodajnię i że pan nie zastanie tam już ani pani Żeromskiej, ani nikogo ze znajomych. Wszyscy...
1: Wiem, co chcesz powiedzieć, młodzieńcze, ale mylisz się. Mylisz się grubo, jeśli sądzisz, że umarli.
2: Tam w Oktawii teraz przebywa inne towarzystwo. Doprawdy nie wiem, jak to panu wytłumaczyć. Nie, lepiej nie będę o tym opowiadał. Na mnie czas, bo pijalnię zamknął. Niech pan nie chodzi do Oktawii.
1: Przyjechałeś tu na kurację?
2: Raczej nie. Przyjechałem, żeby skończyć, a właściwie zacząć sztukę teatralną.
1: Znam, to znam. Papier już leży, atrament nie tylko kupiony, ale nawet odkorkowany, stalówka w obsadce. Byle siąść, a już samo będzie się pisało. Mimo to nasz literat jakoś nie pisze. Pierwszego dnia mówi sobie, że jest sfatygowany podróżą, na drugi dzień sprawdza, że w zakładowych ogrodach młode drzewa dojrzały.

0: A stare odmłodniały.
1: Nie piszę już atramentem. Stalówką w obsadce pisałem tak do roku 1958. Potem przeszedłem na wieczne pióro długopis.
2: A ja, mój drogi chłopcze, jako pierwszy rodzimy literat piszę na maszynie. O. Mam ją tutaj w Nałęczowie, jeśli chcesz skorzystać.
1: Nie, dziękuję, przepraszam. Ja niestety nie piszę na maszynie, a ta sztuka...
2: Wstyd, młodzieńczy, wstyd, no ale... Ale się nie martw, ja tu siedzę już 2 miesiące i ani słowa nie napisałem, ani obsadką, ani na maszynie.
1: Ja jestem dopiero 3 dni. Już pociąłem papier na paski i przysunąłem fotel do stołu.
2: Musisz wiedzieć, że Nałęczów dla piszących jest tym, czym Kapuła dla armii Hannibala. W Kapui rozpróżniaczyli się kartagińscy żołnierze. W Nałęczowie rozwałkoniają się nadwiślańscy literaci. I nic dziwnego. Nałęczów bowiem absorbuje choremu wszystek czas jak zazdrosna kochanka. Pacjent musi oddychać świeżym powietrzem, bo to leczy krew i płuca. Musi pić przaśną wodę nałęczowską, gdyż to ulepsza mu żołądek. Musi nasycać się widokiem pięknych krajobrazów, bo to kuruje duszę.
1: Wstałem z ławki i wolnym, statecznym krokiem poszedłem w stronę Pałacu Małachowskich, gdzie mieści się Muzeum Bolesława Prusa. Zaraz przy wejściu w gablocie zauważyłem świadectwo dojrzałości Aleksandra Głowackiego, które sobie i wam ku pamięci przepisałem. Oto ono.
3: Inspektor i Zgromadzenie Nauczycieli Gimnazjum w Lublinie. Młodzian Głowacki Aleksander, obyczajami wzorowymi zalecający się, wieku lat 18 liczący, po ukończeniu całkowitego kursu nauk w szkole naszej, pragnąc przekonać nas, jaką korzyść z takowych odniósł, wypracował pod naszym okiem i bez obcej pomocy rozprawy w języku polskim i łacińskim na temata przez nas zadane. Gdy w ten sposób dowiódł tak umiejętnego władania obu językami, jak i dostatecznej dojrzałości umysłu, poddany został ustnemu egzaminowi, na którym okazał postępy następujące. W nauce religii i moralności celujący. W językach polskim celujący. Rosyjskim dostateczny. Łacińskim dostateczny. Greckim dostateczny. Francuskim dostateczny. W logice dostateczny. W arytmetyce celujący. W algebrze celujący. W geometrii elementarnej celujący. W solidometrii celujący. Trygonometrii celujący. O takowym uzdolnieniu młodzieńca Głowackiego Aleksandra poświadczając, mamy nadzieję, że tenże w dalszym biegu życia pobożnością, obyczajami, pracowitością i pielęgnowaniem nauk, jakich początki tu odebrał, przyniesie korzyść społeczeństwu, do którego wchodzi, a chlubę szkole, którą opuszcza. W Lublinie dnia 18 przez 30 czerwca 1866 roku. Podpisy. Inspektor gimnazjum, radca kolegialny Józef Zuchowski, pomocnik inspektora Ludwik Wasilkowski, nauczyciele K. Mielnicki, Aleksander Tołwiński, Julian Dobożyński, Marceli Jarnuszkiewicz, Aleksander Gostkowski, Wincenty Dawid, Konstanty Wroblewski, Franciszek Anielewski, Ignacy Urbański, Tomasz Mędrki...
2: Najukochańsza laluniu. 13 sierpnia o 6 rano przyjechałem do Nałęczowa. Przez 14 wypocząłem, a dzisiaj piszę do ciebie, moje złotko, i piszę na maszynie. W dodatku wykąpałem się i przejechałem na rowerze. Słowem, same uciechy, do których przybyła mi jeszcze jedna. Oto, kupiłem sobie aparat fotograficzny z rozmaitymi dodatkami, na co jak lodu wydałem 22 ruble. Pomimo, że aparat jest nowy i dobry. Może pokiwasz głową, pomyślawszy, że jednak marnuję pieniądze, ale w gruncie rzeczy tak nie jest. Bardzo bowiem często żałowałem, że nie umiem rysować.

0: gdy szło o zanotowanie jakiegoś krajobrazu, sytuacji albo osoby.
1: Przychodzą listy. Wyjeżdżam dzisiaj, nie w piątek. Całuję cię, myślę o tobie, tęsknię za tobą, brak mi ciebie. Kończą się zabiegi, kończy się turnus, kończą się niewinne i winne flirty na rykowisku. Pod ławeczkami butelki po alkoholach, kolorowych i czystych, wydmuchane wesołe prezerwatywy odlatują. Baloniki, baloniki, woła sprzedawca. Wrzuć to do kosza. Nie mogę tego wrzucić. To twój list, pisany zielonym atramentem. Nie mogę miłości wrzucić do kosza na śmieci. Smutek odjazdów, pakowanie walizki, ostatni spacer, ostatni łyk wody mineralnej. Robię sobie zdjęcie pamiątkowe koło starej pijalni. Mijają mnie starsze panie. Trzy. Puch na głowach. Fioletowy, srebrny, rudy. Najmodniejszy teraz za dyktatury fryzjerów. Za mojej młodości mówiło się o paniach w tym wieku połowice, matrony, staruszki. Złowione w zmarszczek siateczki, umalowane w kokardkach. Stoję na mostku. Rzucam do strumienia kawałki listu. Słowa: całuję mocno, myślę o tobie. Biały papierek odpływa, znika. Słońce powoli zachodzi, woda się rumieni. Mówię do strumienia, strumieni nie mowa. Nigdy nie przemówi, nie wymówi słowa.

Było to słuchowisko pod tytułem Rozmowy w Alei Zdrowia na motywach prozy i poezji Tadeusza Różewicza i Kronik Nałęczowskich Bolesława Prusa. Wystąpili Henryk Bołkołowski i Jarosław Gajewski oraz Hanna Stankówna, Barbara Zielińska, Andrzej Blumenfeld, Andrzej Ferenc i Maciej Gudowski. Scenariusz przygotował Wacław Tkaczuk, opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Tomasz Perkowski, reżyseria Jan Warenycia.

0: 79 dni dookoła multiversum.
1: Michał Nowak.
2: Jakub Dymiańczuk.
1: Dzień dobry. Pierwsze trzy audycje dotyczyły człowieka, jego narodzin, władzy i tożsamości. Teraz zrobimy krok dalej. Superbohater przestaje być jednostką, a staje się mitem. Roland Barthes pisał, że mit nie jest opowieścią o przeszłości, ale sposobem mówienia o teraźniejszości. Przez tysiące lat opowiadaliśmy historię o Heraklesie, Odyseuszu czy Królu Arturze. Dziś opowiadamy historię o Batmanie, Supermanie, Spidermanie i Avengersach. Ale mit nie jest nigdy niewinny. Mówi, kto jest bohaterem, a kto potworem. I dlatego warto zapytać, czy współczesne superbohaterskie uniwersa są jedynie rozrywką, czy też produkują nowe wyobrażenia o moralności, historii i człowieku.
2: Mit jest nieodzownym elementem kultury superbohaterskiej. Komiksy superbohaterskie bardzo często sięgały do mitologii w sensie ścisłym, zapożyczając bohaterów takich jak Thor i Loki z mitologii nordyckiej, Herakles czy Amazonki z mitologii greckiej. Jednocześnie same tworzyły własne mity. Grant Morrison, jeden z najwybitniejszych scenarzystów komiksowych współczesnych, w swojej książce Super Gods wprost mówi o tym, że komiksy superbohaterskie to jest odpowiednik starożytnych mitologii, które kiedyś objaśniały ludziom, jak działa świat, pozwalały oswoić zjawiska, których ówcześni ludzie nie rozumieli. Teraz oczywiście traktujemy to inaczej, natomiast jest coś w tym, co powiedziałeś, że komiksy superbohaterskie w jakimś sensie budują nowe wyobrażenie o moralności, odpowiedzialności, tym, co dozwolone, tym, co zakazane, ze wszelkimi tego konsekwencjami dobrymi i złymi.
1: Jak się zastanawiałem, jaki w istocie jest ten mit superbohaterski, to przyszło mi na myśl, co jest dość banalne oczywiście, że jest przede wszystkim heroiczny, choć nasączony nowożytnością, naszym sposobem widzenia świata. Superbohaterowie muszą zostać odciągnięci od życia prywatnego. Muszą pokonać pokusę życia tylko dla siebie. Człowiek nowoczesny w tym ujęciu superbohaterskim jest w pierwszej kolejności osobą prywatną, a wspólnotowość przychodzi później. I to jest coś zupełnie odwrotnego do tego, jak człowieka widzieli starożytni Grecy. Mówili o tym, że człowiek jest zoon politikon, czyli jest człowiekiem wspólnotowym. I tylko we wspólnocie, tak na dobrą sprawę, może odnaleźć sens i dobre życie. Tutaj jest inaczej. Człowiek prywatny żyje sobie gdzieś tam spokojnie i dopiero jakieś tragiczne wydarzenia albo supermoc wyrywa go z tego stanu. Ale sławę mogą zdobyć tylko ci w nowoczesnym świecie i też w tym superbohaterskim uniwersum, którzy gotowi są poświęcić swoją prywatność na rzecz życia na świeczniku. Doskonale się to rymuje z amerykańskim kultem zwycięzców, ambiwalentnym stosunkiem do gwiazd, celebrytów, dwuznaczną rolą osobowości telewizyjnych. Być może jest w tym gest antycznego bohatera, próba przejścia do wieczności w opowieściach w stylu Achillesa. No ale problem w tym, że te wszystkie kariery, o których wcześniej mówiłem, są dziś o wiele bardziej ulotne, są efemeryczne. Łatwo zapomina się o większości ikon popkultury. Zostają tylko super ikony, podobnie jak superbohaterowie.
2: To jest w jakimś sensie altruistyczne, to znaczy zostawiasz potomnym legendę, chowając się za nią niemal całkowicie. To jest bardzo ciekawe też w przypadku właśnie Batmana, który dzisiaj nam tutaj będzie dosyć mocno towarzyszył, bo on jest dobrym przykładem funkcjonowania mitu superbohatera w świecie przedstawionym, nie w świadomości czytelników, tylko też funkcjonowania jako mitu wśród drugo-trzecioplanowych postaci komiksowych, wśród tej społeczności, która bardzo często jest anonimowa. To znowu się zgadza z tym, co mówiłeś. Jednostka jest określona, zbiorowość jest masą, z której rzadko wyłaniają się jakieś mniej lub bardziej charakterystyczne postacie. Te, które się wyłaniają, to wyłaniają się głównie po to, żeby odegrać jakąś rolę w życiu superbohatera albo superbohaterki. Więc to jest takie działanie, które polega na, może rzeczywiście na świadomym nawet, budowaniu jakiegoś dziedzictwa, które ktoś później może przejąć. Bo ostatecznie tym mitem jest właśnie Batman, a nie Bruce Wayne. Mitem jest Superman, a nie Clark Kent. Po prostu działa też symbol. Działa świadomość tego, że ten Batman, który na przykład w komiksie Franka Millera na początku jest nieaktywny od lat, ale ta świadomość, że on gdzieś tam był, że gdzieś może jest, sprawia, że ten mit żyje. Nawet jeśli samego Batmana nie widuje się na ulicach Gotham City.
1: To jest bardzo ciekawa sytuacja, ta nieaktywność Batmana i to z kolei jest bardzo podobne do początku ostatniej części sagi nieskończoności

0: Marvela. Superbohaterowie tam trafiają do swoistego limbo. Nie działają, ale czym jest to limbo? Jest nim zwykłe życie. Oni się zaszywają gdzieś na prowincji, chodzą na spotkania terapeutyczne, niby trzymają rękę na pulsie, ale czegoś im wyraźnie brak. Zwykłe życie jest nie dla nich. Są jak żołnierze, którzy cierpią na zespół stresu pourazowego. Nie tylko to, że mieli kiedyś możliwość czynienia dobra, ale też sama ta akcja, adrenalina, która się z tym wiązała, jest im bliska. Zupełnie inną strategię właśnie w tej części sagi nieskończoności obiera Hawkeye, który wykańcza złoczyńców jako tych, którzy nie powinni byli przeżyć moment wyparowania połowy istot żywych we wszechświecie, bo do tego się sprowadza akcja sagi nieskończoności. Kryje się zatem pragnienie tego, żeby bezosobowe siły, takie jak los czy historia, były zespolone ze sprawiedliwością w naszym ujęciu. Żeby jeśli coś się wydarza nagłego, zupełnie nieprzewidywalnego, nieoczekiwanego, a zarazem katastrofalnego, jak to wyparowanie połowy życia ze wszechświata, żeby to wpisywało się w jakieś ramy sprawiedliwości. Tymczasem jest jak w naszym świecie. Sprawiedliwość może być tylko dziełem człowieka lub Boga. I tu właśnie wkraczają superbohaterowie. To oni tę sprawiedliwość samozwańczo wykonują.
1: Gdzieś mi się to skojarzyło z potrzebą objaśniania świata, jaka w nas siedzi i w naszej rzeczywistości, no jednak pozbawionej superbohaterów komiksowych, ten brak wynagradzamy sobie teoriami spiskowymi. To znaczy, jeśli wydarzy się coś nieprzewidzialnego i jest to wypadek, katastrofa, zdarzenie losowe, to i tak doszukujemy się tutaj działalności może nie tyle bogów, ile wrogich sił. Natomiast w Avengersach, o których mówimy, rzeczywiście jest dosyć interesująco uchwycony ten moment, kiedy mit przestaje działać. Kiedy nagle ci, którzy ocaleli, zdają sobie sprawę z tego, że cała działalność superbohaterów właściwie ma swoje ograniczenia, ma swoje limity i że nawet oni nie byli w stanie powstrzymać świata, że nie tyle przed zagładą, bo świat i wszechświat istnieją, ale przed absolutną katastrofą. I to zderzenie niemal boskiego wyobrażenia o sobie samym z tą niemocą jest tam ledwo zarysowane. To jest jednak wciąż kino rozrywkowe, ale bardzo interesujące.
0: Ja mówiłem o tej nowożytności, ale jeszcze wrócę do niej, dlatego że widać ją w kolejnej sprawie. Otóż jeśli tak jak ostatnio mówiliśmy, przyjmiemy, że Joker jest nie tylko ucieleśnieniem czystego zła, ale również czystej anarchii, no to mamy tutaj podobieństwo z hobsowskim rozumieniem stanu natury jako anarchii właśnie, jako stanu, w którym każdy występuje przeciw każdemu, wszelkie dobro jest nietrwałe, rządzi przemoc i strach. Mity superbohaterskie utwierdzają w tym przekonaniu, że do życia w pokoju i bezpieczeństwie potrzebujemy wielkiej mocy, przed którą ugną się jednostki. I tę wielką moc właśnie zapewniają superbohaterowie. To oni są jak ten lewiatan, jak państwo, które z jednej strony chroni wszystkich, ale z drugiej podporządkowuje całą rzeczywistość.
1: Jest wiele bardzo poważnych analiz komiksów superbohaterskich, które rysują analogię między tą formą w ogóle opowieści przedstawiania świata, a autorytarnymi rządami. Ta silna władza, ta potrzeba wymierzania sprawiedliwości, dosyć przecież autorytatywnie rozumianej, to znaczy superbohaterowie wymierzają sprawiedliwość taką, jaką oni uważają za sprawiedliwą. I zresztą Superman, o czym też już kiedyś wspominaliśmy w tym komiksie Millera, w Powrocie Mrocznego Rycerza, już nie jest tym dobrym, szlachetnym herosem, który działa dla dobra ludzkości, tylko jest marionetką autorytarnego amerykańskiego rządu.
0: Ta wizja Ameryki jest rzeczywiście dość specyficzna i weźmy chociażby słowa, które padają w Mrocznym Rycerzu, wypowiada je prezydent Stanów Zjednoczonych, o tym, że Bóg jest z nami. No naprawdę się to źle kojarzy. Przekonania o tym, że mają słuszność, jest całkiem sporo. Oni narzucają pewne rozwiązania, pewne sposoby patrzenia na świat. Właściwie cały ten świat superbohaterski jest taką soft power, która rozprzestrzenia się po świecie i którą miliony widzów i czytelników komiksów przyswajają, chcąc nie chcąc, zaglądając do tego świata.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, jeśli jest to w ogóle możliwe do zbadania, ale na ile wyobrażenia o współczesnej polityce, o układzie sił panującym chociażby w tych Stanach Zjednoczonych, na ile to jest to, co przeciętny człowiek myśli i postrzega, na ile to jest efekt działania świadomego lub nieświadomego przekazów popkulturowych. dekady opowieści o superbohaterach, dekady opowieści w stylu filmów Top Gun, Szklana Pułapka i tak dalej, które oczywiście uwielbiam, bo jest to doskonała produkcja

sowa rozrywkowa, na ile one wpłynęły na to, jak my postrzegamy świat i jak ten świat postrzegają również politycy, którzy oczywiście mają odpowiednie wykształcenie, mają odpowiednie przygotowanie, ale bardzo często, czego amerykańska administracja w tej chwili jest doskonałym przykładem, zachowują się trochę tak, jakby byli bohaterami z takiego komiksu. Zwróćmy uwagę, że w Powrocie Mrocznego Rycerza

0: przeciwko amerykańskiemu rządowi, ale sam jednocześnie nie jest bohaterem ludowym. Pozuje na takiego, ratuje ludzi bezbronnych, pomaga ludziom, którzy znaleźli się w opresji także za sprawą polityki amerykańskiej administracji, ale sam jednak jest znów przedstawicielem jakiejś silnej ręki. Tu nie ma miejsca na inne myślenie o świecie. To jest świat, w którym myślenie, odwołam się do takiej kliszy, w stylu Mahatmy Gandhiego, już właściwie nie ma racji bytu. To jest tylko przemoc, którą można zwalczyć przemocą.
1: Mówiliśmy już o bierności zwykłych ludzi, ale jak to jest z ich stosunkiem do dobra i zła? Nie dajmy się zwieść takim fragmentom, które się pojawiają w superbohaterskim uniwersum, w których definiowani są zwykli ludzie jako niegodziwcy lub obłudnicy. Najczęściej w gniewie są te słowa wypowiadane. Tak myśli też o nich Joker. Ale to nie jest przypadek, że to ujęcie jest wkładane w usta osoby jednoznacznie złej. W rzeczywistości, w tym świecie superbohaterskim, nawet gdy zwykli ludzie posuwają się do zachowań skrajnie egocentrycznych. Nawet jeśli plądrują sklepy, tak jak to ma miejsce w Powrocie Mrocznego Rycerza, to ostatecznie zwyciężają gesty pomocy i solidarności. I jak właśnie w tym komiksie, gdzie młody, agresywny przedstawiciel subkultury w momencie kryzysu rusza na pomoc księdzu. Ta wizja jest krzepiąca, ale też na swój sposób niepokojąca. Wyrzuca zło poza horyzont moralny zwykłego człowieka. Źli są tylko łotrzy i politycy, osoby u władzy, jakby to były postaci ulepione z innej gliny. Obszar cienia z kolei zarezerwowany jest dla superbohaterów, a dylematy moralne to chleb powszedni ekspertów telewizyjnych. Zwykły człowiek w gruncie rzeczy zawsze wie, co jest słuszne i tylko w wyjątkowych sytuacjach na moment schodzi na manowce. Potrzebuje dobrych przewodników, liderów. Tyle, że wówczas ci zwykli ludzie nie uczestniczą w debacie o tym, co to znaczy dobrze żyć. Oddają to w ręce innych, samozwańczych obrońców oraz mediów, które rozstrzygają za nich, co dobre i co złe i które kreują swoistą mitologię tego, jak należy postępować.
0: W komiksie Millera bardzo istotne są te właśnie debaty telewizyjne, o których wspominasz. Tam są eksperci, którzy bardzo często obrzucają się inwektywami, wygłaszają wyraziste opinie i wyraziste poglądy, chociaż rzadko są one uzasadniane czymś więcej niż wewnętrznym przekonaniem danej osoby. Znów bardzo proroczy jest to komiks, to znaczy te telewizyjne debaty w komiksie Millera bardzo przypominają dyskusje facebookowe dzisiejsze, tylko są jeszcze toczone w ostrzejszych słowach, ale dotyczą w gruncie rzeczy tego samego, to znaczy wdrukowanych odgórnie wzorców tego, co jest moralne, co jest dobre, co jest niedobre. Każda strona, przyjmijmy, politycznego sporu ma swoją wizję tego, ale rzadko towarzyszy tym wizjom refleksja. Czy zawsze to, co nam narzucają media, liderzy opinii, politycy, jest czymś jedynie słusznym? Wiemy, że nie, ale ten komiks doskonale wychwycił ten moment, w którym my, jako przeciętni ludzie, rzeczywiście żyjemy jakimiś wykreowanymi mitami. Rzadko zastanawiamy się nad tym, czy ta droga wskazana przez ten mit, mit superbohaterski, polityczny, jakikolwiek, czy to jest droga właściwa.
1: Ja jeszcze myślę o nowożytności w kontekście języka, który się pojawia nie tylko w Batmanie, ale też w Avengersach na przykład. Jest to taka mitologia w przebraniu języka fizyki. Oczywiście bardzo upraszczanej, ale jednak ta sugestia, że język nauki jest obiektywną wykładnią świata, jest zawarta w tym, że my posługujemy się i podpieramy różne pomysły, właśnie powołując się na rozstrzygnięcia, powiedzmy, fizyki czy matematyki. Ale to przecież nie jest jedyna możliwa i ostateczna wykładnia tego, jak świat wygląda. To jest taki język wiary w postęp, ludzką zdolność radzenia sobie z największymi kłopotami i moc opanowania sił natury.
0: To jest ciekawe spostrzeżenie. Ja w ten sposób nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale rzeczywiście tak jest. To znaczy, jestem skłonny przychylić się do tego pokładania wiary i zaufania w nauce, oczywiście. Ale jednocześnie jest tak, jak mówisz. To znaczy, ten język nauki służy opisaniu świata. On jest metodą rozwiązania problemów, ale rzeczywiście jest też traktowany chyba w tych opowieściach superbohaterskich trochę z taką nabożną czcią, jako pewna wykładnia moralna również. Przy czym no, w rzeczywistości chyba nie może być tak traktowany. Jest to język moralnie i etycznie przezroczysty.
1: To jest taka opowieść o odradzaniu się, o powstawaniu po porażkach. Tyle, że w ramach ontologii gier komputerowych każde nowe życie niesie w sobie doświadczenia i umiejętności zdobyte we wcześniejszych grach. I tak samo jest z tymi superbohaterami. Oni nawet jak giną i odradzają się, to pamiętają wszystko, co się wydarzyło wcześniej i potrafią dzięki temu lepiej zareagować w nowych okolicznościach.

0: napięcie rodzi się pomiędzy nowymi generacjami. Tak jest właśnie w Powrocie Mrocznego Rycerza. On się zmaga z gangiem mutantów, czyli z jednej strony rzeczywiście jakoś podrasowanych genetycznie młodych ludzi, ale tak naprawdę główną osią tego sporu jest to, że ci młodzi ludzie nie szanują legendy. Oni uważają, że mówiąc popularnym językiem, to wszystko są bajki, jakieś zmyślone, przesadzone opowieści o przeszłości, które mają się nijak do tego współczesnego świata, wyzywają starsze pokolenie niejako na pojedynek, chcą ustanowić reguły. Batman w tej opowieści jest właściwie piewcą starego porządku. On wraca po to, żeby przywrócić ład i żeby jakby wciągnąć na nowo ten świat do swojej mitologii, do swojej legendy, która wciąż ma swoją moc.
1: Ale w tym młodszym pokoleniu też jest pęknięcie. Z jednej strony jest gang mutantów, rzeczywiście rzucający wyzwanie staremu porządkowi i w ogóle ładowi prawnemu, ale też właśnie rzucający wyzwanie legendzie. A z drugiej strony są postaci takie jak Kerry, która chce być Robinem, chce wejść w ten świat stworzony przez Batmana przed laty, stać się jego częścią, co ostatecznie się udaje. Mit jest punktem odniesienia także dla kolejnego pokolenia, nawet jeśli to odniesienie polega na buncie wobec tego mitu, na próbie obalenia go, na próbie wykazania, że te ideały, które stały za Batmanem, za innymi superbohaterami, po prostu nie mają dziś racji bytu, bo istotniejsza jest wolność jednostki, źle rozumiana, zaburzenie wszelkiego ładu społecznego. A jednocześnie są jeszcze ludzie, tacy jak Lana Lang, która w tym komiksie jest redaktorką naczelną Daily Planet, która informacje o ponownym pojawieniu się Batmana na ulicach Gotham, jeszcze nie do końca potwierdzone, kwituje słowami: ten człowiek zaczął działać, by uświadomić nam, że moc jest i zawsze była w naszym zasięgu. Jesteśmy oblężeni, a on pokazuje nam, że możemy się bronić. W takim spojrzeniu na świat Batman nie do końca jest już potrzebny. Potrzebna jest cała symbolika, którą ze sobą niesie. Od gotowości do działania, poprzez chęć wzbudzenia strachu w przestępcach. Wszystkie te dobre i złe rzeczy, które się wiążą z samą postacią.
0: Kluczowe jest przekazywanie kolejnej generacji tej opowieści i to się dzieje w komiksie, o którym do tej pory nie mówiliśmy, Batmanie Legendzie. To jest bardzo krótka historyjka. Matka po prostu na dobranoc opowiada swojemu dziecku historię Batmana. Dzięki właśnie tym dobranockowym opowieściom historia o Batmanie żyje. Pewnie też za każdym razem przybiera inne kształty w zależności od tego, kto tę historię opowiada. No ale na samym końcu mamy bardzo niepokojący sygnał na samym końcu tego krótkiego komiksu. Świat za oknem matki opowiadającej dobranockę dziecku jest rzeczywistością pełną przemocy. W gruncie rzeczy Batman jako strażnik jest jednak zawsze potrzebny. Albo przynajmniej ktoś, kto podejmie to jego dziedzictwo. No i jeśli teraz zestawimy to z historią, która jest przedstawiona w Avengersach, zła istota z kosmosu, Thanos, chce wyznaczyć nowy porządek. Pytanie, czy walczy o ocalenie życia, bo taka jest jego wykładnia. On mówi o tym, że połowa musi zniknąć dla dobra pozostałej połowy, żeby wszechświat mógł dalej trwać. Czy chodzi mu o udowodnienie, że wie lepiej od innych? Jest jeszcze jedna rzecz bardzo charakterystyczna dla świata mitologicznego. Oto, żeby coś posiąść, trzeba coś stracić. I to coś, co jest najcenniejsze. To jest jak w opowieści biblijnej albo baśni. Zawsze jest cena, którą trzeba zapłacić za osiągnięcie czegoś. I to oczywiście też dzieje się w naszym świecie. Te wszystkie wyrzeczenia chociażby, które muszą ponieść sportowcy, żeby zrobić wielką karierę. No ale jest też, i to jest najważniejsze dla tego świata superbohaterskiego, zdecydowana różnica pomiędzy złożeniem kogoś w ofierze, a samopoświęceniem. To jest też zasada mitologii w świecie superbohaterskim.
1: Istotne jest jeszcze, że Thanos, chociaż jest rzeczywiście jednym z najczarniejszych charakterów w historii Marvela, zwłaszcza w tym wydaniu filmowym, on w gruncie rzeczy nie czerpie korzyści ze swojego czynu. On unicestwia połowę istnienia w całym wszechświecie, ale on potem się wycofuje. On nie jest władcą wszechświata, on nie zgładza życia po to, żeby mieć władzę nad resztą. Rzeczywiście jest poświęcenie z jego strony, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły. To jest ten moment, w którym on kogoś składa w ofierze w jakimś sensie, a po drugiej stronie jeden z najważniejszych Avengersów decyduje się na to, żeby poświęcić siebie dla ratowania świata. I to jest rzeczywiście zderzenie tych dwóch podstaw, na których

0: konkretny mit jest budowany.
1: Tak czy owak, jak myślę o Thanosie, to to zło jest dość charakterystyczne. Ono nie jest absolutne. To nie jest Joker. To jest raczej ktoś, kto jest zaślepiony. Ktoś, kto jest fanatyczny. I ciekawe, że takie fanatyczne postaci też doskonale się wpisują w dość długą tradycję opowiadania o świecie w kulturze anglosaskiej. No bo na przykład w Powrocie Mrocznego Rycerza jedną z takich figur jest ksiądz katolicki, który wiadomo, że w tym świecie protestanckim już od razu nie budzi zaufania. I tutaj to zestawienie fanatyka księdza z fanatykiem Thanosem jest ciekawe. Oczywiście to są zupełnie inne historie i zupełnie inny ciężar. Ksiądz nie chce zgładzić połowy ludzkości, ale jednak to przypisanie podobnych cech jednej figurze i drugiej jest niezwykle ciekawe.
0: To jest w ogóle ciekawe podejście Franka Millera do kwestii religijnych, bo dla odmiany księża katoliccy i w ogóle kościół katolicki odgrywały w jego komiksach o Daredevilu bardzo istotną, bardzo pozytywną rolę. Ale tak, mitologia potrzebuje kogoś, kto będzie tak bardzo wyrazistym, czarnym charakterem. Bohater może być niejednoznaczny, mieć swoje słabości, ale ostatecznie musi mieć czerń do swojej bieli, yin do yang.
1: Czasem możemy niejako na gorąco uchwycić to, jak mit jest tworzony. I teraz właśnie będziemy mieli do tego doskonałą okazję. Zaglądamy na konkretną planszę.
2: Plansza odcinka.
1: Jesteśmy w polskim wydaniu na stronie 41. Frank Miller nie pokazuje tutaj Batmana jako człowieka. Pokazuje narodziny mitu w czasie rzeczywistym. Batman na tej stronie się nie pojawia. Plansza zaczyna się od panoramy Gotham, nad którą niegdyś pojawiał się sygnał Batmana, ale pamięć o tym jest wciąż żywa. Ten sygnał jest tutaj ważniejszy niż sam Batman. W dawnych religiach bogowie również bardzo często byli obecni poprzez znak, a nie poprzez swoje ciało. Batman staje się czymś podobnym. Nie jest człowiekiem, jest znakiem obecności porządku. Bat-sygnał można czytać niemal jak świecki odpowiednik gwiazdy betlejemskiej czy słupa ognia, który prowadził Izraelitów przez pustynię. Znak, który zapowiada obecność wybawcy, zanim jeszcze on się pojawi.
0: Każdy z superbohaterów ma swój symbol. Czy jest to pietopesz Batmana, czy jest to ta wystylizowana litera S na piersi Supermana. Kostium i ten emblemat są rzeczywiście, i to jeden do jednego, odpowiednikami symboli religijnych. To, co brzmi w tej chwili jak bluźnierstwo, no być może nawet w pewnym sensie jest, jest jednocześnie nie tylko znakiem rozpoznawczym bohatera, jest znakiem rozpoznawczym dla ludzi, którzy są świeckimi wyznawcami tego bohatera. Takim zapewnieniem, trochę jak krzyż dla chrześcijan jest nie tylko pamiątką męczeńskiej śmierci Chrystusa, jest też obietnicą zbawienia po śmierci. Tak samo symbole superbohaterów są obietnicą tego, że ktoś może stanąć w naszej obronie. Są rodzajem emblematu, który daje pocieszenie. Czasami jest to wykorzystywane w bardzo zły sposób. Były takie przypadki, że amerykańska policja w niektórych stanach malowała na samochodach czaszki Punishera. Wywołało to bardzo duże oburzenie twórców samego komiksu, bo nie takie było założenie, żeby samozwańczy mściciel stawał się nagle wzorcowym modelem dla amerykańskiej policji. Ale jednak w większości przypadków ten symbol superbohaterski jest znakiem, który niesie nadzieję. I tu rzeczywiście w tej planszy, o której mówimy, to wszystko jest. Jest wręcz religijna retoryka tutaj stosowana. Pojawiają się słowa takie jak odrodzenie. Chodzi o odrodzenie amerykańskiego ducha walki. To są rzeczy, które są bardzo mocno zaczerpnięte po prostu z przekazów religijnych, tylko że przełożonych na język popkultury superbohaterskiej.
1: Powiedziałeś o tym odrodzeniu amerykańskiego ducha. Oprócz tego mamy symboliczne wskrzeszenie buntu, psychotyczną siłę, moralne bankructwo. To są wszystko głosy telewizyjnych ekspertów. Mit właśnie dzięki ich interpretacjom żyje. Mit nie jest historią. Jest nieskończoną rozmową o sensie świata. Każda osoba widzi w nim coś innego. Psycholog chorobę, polityk szansę lub zagrożenie, policjant destabilizację lub powrót porządku, rewolucjonista symbol buntu, Batman jest wieloznaczny. No bo też mit jest z innego porządku niż prawda. Jest w stanie pomieścić rozmaite interpretacje, które ostatecznie sobie zupełnie nie przeszkadzają, bo porządkują i tak na swój sposób ten chaos.
0: Masz rację, te interpretacje sobie nie przeczą. To w zależności od tego, jaki chcemy widzieć świat, takiego Batmana akurat w przypadku tego komiksu, tutaj sobie możemy dopasować. Tam jest bardzo istotna rzecz, ten komentarz telewizyjny opisuje Batmana, natomiast na planszy widzimy Jokera. I to, co pada z ekranu, w bardzo dużej części tych zdań odnosi się również do Jokera.

0: Zresztą fantastycznie przez Millera podkreślone, bo gdy tam padają słowa o woli buntu i duchu walki, to Joker ma jeszcze neutralną twarz. Gdy zaczynają się komentarze ekspertów o psychotycznej sile i moralnym bankructwie, Joker zaczyna się uśmiechać. On jest przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym, ale gdy słyszy coś, co dotyczy w równej mierze Batmana, co jego, on wreszcie zaczyna odżywać, wracać do swojej dawnej jokerowej formy.
1: Bo w istocie to jest opowieść o tym, że superbohaterowie nie stają się mitem dlatego, że dokonują niezwykłych czynów, ale dlatego, że społeczeństwo nie potrafi przestać o nich opowiadać. Tak samo Herakles stał się mitem dlatego, że przez tysiące lat ludzie uznawali jego czyny za warte nieustannego opowiadania. Miller tutaj sugeruje, że mit nie rodzi się w momencie działania bohatera, lecz w momencie, gdy wspólnota zaczyna nadawać jego czynom znaczenie. Wtedy Bruce Wayne przestaje być człowiekiem, a Batman staje się czymś więcej od swojego twórcy i swojej epoki, figurą, do której każda generacja dopisuje własne lęki, nadzieje i polityczne spory. Podobnie jest w filmach, chociażby Avengers Koniec Gry. Tam również najważniejszy nie jest sam finał walki z Thanosem, lecz to, że wydarzenie zostaje zapamiętane, opowiedziane jako historia całej wspólnoty. Czy ta historia rzeczywiście opowiada o nas? Czy jest tylko nośną próbą narzucenia całemu światu pewnej wykładni sensu? I tu jest podstawowe pytanie, no bo jeśli dawniej mity, powiedzmy, że rodziły się spontanicznie, albo na dworze jakiegoś władcy, to teraz władzę nad tymi mitami mają korporacje. Czy w związku z tym hity kinowe, czy to jest najlepsza przestrzeń, w której można opowiadać mitologię? Mam co do tego wątpliwości, no bo jeśli ktoś tym zarządza dla pieniędzy, no to może nas oszukiwać dla własnego zysku.
0: Co do zasady, chyba w ogóle kultura masowa nie jest najlepszym miejscem do budowania realnych mitów. To wszystko będzie sztuczne, wszystko jest podporządkowane zyskowi, wszystko jest podporządkowane nakręcaniu koniunktury. Czy mówimy o superbohaterach, czy o Jamesie Bondzie, czy o Godzilli, czy o Mission Impossible. To są mity, które są budowane do czasu, do kiedy przynoszą zyski. Jeśli przestaną przynosić zyski, to one dopiero wtedy tak naprawdę przechodzą do jakiejś sfery mitologicznej, do jakiejś mitologii popkulturowej, trochę jak Tarzan, wciąż dobrze znany, ale właściwie nieobecny w dyskursie popkulturowym, jako relikt przeszłości, analizowany na nowe sposoby, odczytywany w kontekstach kolonializmu, rasizmu, przemocy Europejczyków wobec ludów afrykańskich. Jest trochę jak mitologia grecka. Przyglądamy się temu, co było kiedyś i próbujemy zrozumieć nie współczesny świat, tylko świat z tamtych czasów. Superbohaterowie, na razie trwa to od blisko 100 lat, są na fali i będzie ta mitologia zawsze traktowana koniunkturalnie. Z drugiej strony, te opowieści niosą ze sobą jakąś dawkę wartości. Jakąś dawkę, strasznie to banalne, ale jakiejś takiej przyzwoitości. I jeśli ktoś potrafi oddzielić w swojej głowie tę rzeczywistość umowną od tej, która nas otacza, to może dzięki tym superbohaterskim mitom, nie wiem, czy czegoś się nauczyć, ale być może zyskać potwierdzenie własnych przekonań albo własnej wizji świata, która tutaj dostaje popkulturową otoczkę. Z drugiej, trzeciej, czwartej, już nie wiem, której strony, również religia jest w tej chwili towarem i to bardzo często służy jako maszyna do zarabiania pieniędzy. Z tą różnicą, że jeśli ktoś potrzebuje prawdziwej wiary, prawdziwej religii, to może ją znaleźć w rzeczywistości, niekoniecznie u telewizyjnych ewangelistów, odwołując się znowu do amerykańskich doświadczeń.
1: Supermoce mogą z jednej strony zostać zrodzone z super pieniędzy, ale z drugiej strony te super pieniądze mogą zabić superbohaterów i superbohaterską mitologię. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Michał Nowak.
0: Jakub Demiańczuk.

0: bocznych ścieżkach, może nawet po wertepach. Jeżeli uznamy, że wytyczone szlaki to utwory o czytelnym, może nawet przewidywalnym metrum, powiedzmy 4/4, 3/4, to odstępstwa, skoki w bok, porzucania utartych tropów metrycznych możemy chyba uznać za peregrynację po terytorium nieoczywistym, choć wcale nie tak rzadko uczęszczanym. A zatem dziś w audycji zabrzmią utwory w metrach nieparzystych, nieregularnych, łączonych, utwory polimetryczne. Słowem wszystko to, co kolokwialnie nazywa się połamanymi rytmami.
1: A zaczynamy od albumu Gently Disturbed. To jedna z moim zdaniem najważniejszych wczesnych płyt Avishaya Cohena, nagranej w trio ze znakomitymi muzykami, Shayem Maestro na fortepianie i Markiem Giuliano na perkusji. To właśnie na tym albumie udało się Cohenowi połączyć, no, zdawałoby się niemożliwe aspekty muzyki, takie, które cechują największych kompozytorów, Ravela, Mozarta. No właśnie, a dlaczego ośmielam się na tak brawurowe, czy wręcz obrazoburcze porównania? Ano dlatego, że zarówno Mozart, jak i Ravel pisali muzykę, która brzmi lekko, jest pełna melodyjnej gracji, ale żeby ten efekt osiągnąć, no właśnie, wykonawcy muszą się niekiedy mocno nagimnastykować. Ich muzykę można porównać z mozaiką. Z jednej strony przedstawiającą piękny pejzaż, ale złożoną z drobnych, bardzo precyzyjnie dobranych elementów. No i właśnie taka jest muzyka Avishaya Cohena na płycie Gently Disturbed. A ponieważ łamiemy sobie głowy nad połamanymi rytmami, to wsłuchajmy się w utwór 11 Wives. Uważni słuchacze naszej audycji już pewnie wiedzą, w jakim metrum ten utwór jest skomponowany, ale ci z Państwa, którzy tego jeszcze nie wiedzą, podpowiedź tkwi w tytule samego utworu.

0: Eleven Wives, kolektywna kompozycja kontrabasisty Avishaya Cohena, pianisty Shaya Maestro i perkusisty Marka Giuliani. Z płyty Gently Disturbed to album wydany w roku 2008. No właśnie, Mariuszu, na ile był ten utwór?
1: A, egzamin, ale to proste, bo już sobie to policzyłem. To też, jak powiedziałeś, tytuł podpowiada. 11 to angielskie 11, to akurat proste. Wives, no nie ma takiej miary, ale jak troszeczkę inaczej powiemy wives, to może nam wyjdzie 8, czyli 11 ósmych.
0: Dobrze. Egzamin zdany.
1: Cieszę się.
0: A ja pozostaję jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz na Bliskim Wschodzie. Dafer Youssef to pochodzący z Tunezji muzyk jazzowy, wirtuoz lutni ud, jednocześnie w sposób bardzo oryginalny łączący z jazzem muzyczne zdobycze sufizmu. Słychać to w szczególności w jego zaśpiewach, rozbudowanych melizmatach i no, niebywałej skali, bo Dafer Youssef potrafi śpiewać takim niezwykle silnym, pełnobrzmiącym falsetem, porównywalnym chyba tylko z Freddiem Mercurym czy Ianem Gillanem. Pełną gamę możliwości wokalnych Dafer Youssef pokazał na nagranej w 2009 roku płycie Abu Nawas Rhapsody. Abu Nawas, znany także jako Al-Hasan ibn Hani, był wybitnym arabskim poetą, żyjącym na przełomie 8 i 9 wieku naszej ery. I to właśnie jego poezją Dafer Youssef zainspirował się przy pracy nad swoim szóstym w swoim dorobku krążkiem. Dodam jeszcze, że Youssef, oprócz tego, że jest diabelnie zdolnym muzykiem, jest również lutnikiem. No i instrument, na którym gra, i który za chwilę Państwo usłyszą, jest jego własnej produkcji. Co to jest za płyta? W składzie absolutna śmietanka współczesnego jazzu. Na perkusji znowu dzisiaj Mark Giuliana, na fortepianie młody, wówczas 22-letni Tigran Hamasyan, no i Paul McCartney kontrabasu jazzowego, czyli Chris Jennings. Dlaczego Paul McCartney? Bo także leworęczny. Przed nami utwór zatytułowany Les Ondes Orientales, czyli Fale ze Wschodu.

0: Na kogo tutaj zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Czy na Dafera Youssefa z jego lutnią i no, nieziemskim śpiewem? Czy na Tigrana Hamasyana, którego fortepian po prostu no, nie mieści się chyba w ramach 88 klawiszy? Chris Jennings na kontrabasie przepięknie tutaj uzupełnia i linię basu, ale i linię melodyczną, bo współgra razem z Daferem Youssefem. Czy Last but not least, Marc Juliana na perkusji. Les Ondes Orientales, kompozycja Dafera Youssefa z płyty Abu Nawas Rhapsody.
1: No, skoro są lwy salonowe i lwy fortepiany, jak nasz wspaniały Ignacy Jan Paderewski, to może czas powiedzieć, że Tigran Hamasyan to po prostu tygrys fortepianu, który zawsze potrafi zaskoczyć i dopaść swoją ofiarę. Drodzy Państwo, troszeczkę zmienimy nastrój. Będzie dalej gra z pulsem, będzie dalej gra z metrum, ale pozostałe elementy zminimalizują się, bo oto przed nami utwór współtwórcy minimalizmu. Kompozycja mistrza polirytmii, przesunięć fazowych, artysty, który inspirował i kompozytorów akademickich, i muzyków jazzowych, i muzyków rockowych, czy muzyków tworzących elektroniczne płyty, jak na przykład Tangerine Dream. Steve Reich. Przed nami jego kompozycja Electric Counterpoint, część trzecia, Fest, w wykonaniu wirtuoza gitary elektrycznej Pata Metheny'ego. To jest to klasyczne, kultowe dla niektórych nagranie z roku 1980.

1977. I teraz tak, cała kompozycja jest w zasadzie utrzymana w metrum 3/2. Natomiast ile tam jest przesunięć, drobnych zmian akcentów, grupowań. Wszystko to razem tworzy misterną tkaninę, którą otula nas Steve Reich.

Państwo dobrze znają całość. Nieraz pojawiała się w programie drugim Polskiego Radia. Dzisiaj tylko część trzecia. Steve Reich, Electric Counterpoint, część trzecia, Fest. Wykonanie? Pat Metheny, nagranie z roku 1987. Czego tam nie było? Ktoś może usłyszał kumkające żaby Jaku Mickiewicza.

0: kto wie, kto wie. Wszystko się zgadza. Lato, żaby kumkają, dwójka na fali.
1: Skoro lato, kumkanie żab, to może też podróż, skoro jesteśmy przy wakacyjnych tematach i w wakacyjnej ramówce programu Drugiego Polskiego Radia i w audycji Dwójka na Fali. I dlatego z przyjemnością wracam do rewelacyjnej, acz nikomu chyba nieznanej płyty kwintetu GH+. Akurat tak się składa, że panowie bardzo ciekawie operują rytmem, osiągając efekt psychologiczny, podobny do tego, o którym kiedyś pisano w kontekście Tubular Bells Mike'a Oldfielda. W dzwonach rurowych też są przełamania 7 ósmych na 9 ósmych i to sprawia, że słuchacz nie może pasywnie obcować z tą muzyką. Ona wymaga od niego ciągłej uważności. To samo dzieje się z utworami na płycie Timelapse grupy GH+. Przed nami kompozycja Transit 5, o której pianista zespołu Piotr Iwański pisze tak. Tak jak w większości utworów na tej płycie, Transit 5 jest o podróży, ale w tym przypadku swoją repetytywnością oddaje stan pewnego transu, który wówczas odczuwamy. Początkowy motyw na 5 ósmych, który spaja cały utwór w swoim wstępie, myli słuchacza, gdzie jest raz. Utwór jest z jednej strony repetytywny, ma dynamiczną warstwę perkusyjną, ale w kontraście do tego stoją oniryczne, skąpane w pogłosach, efektach echa, instrumenty klawiszowe oraz partia grana na flecie z ruchomą główką, co jest zupełnie unikatowe. Przekonajmy się zatem.

Transit 5 grupy GH+, w składzie Piotr Iwański, klawisze, Łukasz Jankowski, flet, Grzegorz Duszak, gitara, Radosław

0: Wmysłek, perkusja i Michał Mościcki, bas. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie, Grześku, nawiązałeś do Steve'a Reicha, ta repetytywność nieoczywista i w tym utworze pobrzmiewa. Jest coś faktycznie z takiego ducha podróży w tej kompozycji, ale chyba nie jako kierowca. Mam takie wrażenie, że to raczej takie spoglądanie za okno, czego kierowcom nie radzimy. Kierowca jest, ma patrzeć przed siebie.
1: Tak, to jest bardzo dobra intuicja i na to też zwrócił uwagę Łukasz Jankowski, flecista zespołu, który mówi, że Transit 5 jest tym stanem w podróży, kiedy jesteś zmęczonym pasażerem, próbującym zasnąć i jesteś w takim stanie gdzieś pomiędzy jawą a snem, że z jednej strony już śnisz, ale do tego snu docierają do ciebie przebłyski ze świata rzeczywistego, więc śnienie kotłuje się z odgłosami i odczuciami właśnie podróży.
0: A to cudownie, to pięknie. To w takim razie cieszę się, że to wyczułem. Z tym, że ja bym to raczej przełożył na pociąg, a nie na samochód, bo w pociągu częściej jeżdżę jako taki pasażer. Ale gdzie państwo będą słuchali tego utworu, to zobaczymy. A co tam mamy jeszcze przed nami, Grześku?
1: Otóż mamy bardzo ciekawy łącznik między GH Plus a kolejnym utworem, który dla państwa przygotowałem. Dlaczego? Już śpieszę z wytłumaczeniem. GH Plus to poboczny projekt zespołu Grzeczni Chłopcy. Frontmanem jest gitarzysta Grzegorz Duszak, który na swoim Instagramie dokonał zabawnej gry językowej, tytułując swój profil z angielska Greg Strangler. A skoro tak, to dlaczego mielibyśmy nie sięgnąć po zespół The Stranglers? Tym bardziej, że w sztandarowej piosence tej grupy rytm trzeszczy i się łamie aż miło. Golden Brown. O czym traktuje ten utwór? Nie będę mówił, bo kto wie, ten wie, a zainteresowanych odsyłam do samodzielnych poszukiwań. Golden Brown to ten typ utworu z zakresu muzyki popularnej, przy której mówiono, że to będzie klapa, że tego się nie da słuchać, nie da się do tego tańczyć i co to w ogóle za rytmy. A okazał się jednym z największych przebojów zespołu. Czy to ze względu na nieregularne metrum, 13 ósmych, albo przełamanie 6 ósmych na 7 ósmych, czy może ze względu na wyjątkowe w muzyce rockowej wykorzystanie klawesynu? Tego nie wiemy, albo może nie będziemy dzisiaj próbowali dociekać. Dla ścisłości, no, nie było to nowatorskie użycie klawesynu w muzyce rockowej. Rok 82, kiedy Golden Brown jako singiel było wydane, no to okres, w którym no już mieliśmy i Rolling Stonesów, i Beatlesów, i The Yardbirds. Są to zespoły, które do swojego instrumentarium włączały klawesyn.
0: Ja bym jeszcze dodał Rosemary Clooney, która przecież całą swoją karierę zbudowała właśnie na graniu na klawesynie różnych utworów, jak to się wówczas mówiło, popowych po prostu.
1: Dokładnie. Co nie zmienia chyba faktu, że nie ma drugiego takiego utworu, w którym klawesyn byłby tak wysunięty na czoło całej piosenki. Jakby też zajrzeć w trzewia tej kompozycji, jakby ją przeanalizować, okaże się, że jej struktura jest również nietypowa. Brak w niej chorusu i cała struktura to zwrotka śpiewana, przecinana instrumentalnym solo. Bardzo ciekawe, w gruncie rzeczy nietypowe, po prostu Golden Brown.

0: Golden Brown grupy The Stranglers z płyty La Folie z roku 1981. The Stranglers w składzie Jean-Jacques Burnel bass, Jet Black perkusja, Dave Greenfield klawesyn i lider Hugh Cornwell na gitarze i również śpiewający ten bardzo intrygujący tekst.
1: To może ja też sięgnę po piosenkę, tym bardziej, że przyznam, lubię, kiedy utwór z jednej strony płynie, jest chwytliwy, przykuwa uwagę melodią, harmonią, tekstem, a pod spodem, w warstwie rytmicznej, tam dzieje się więcej niż można by się było spodziewać. Nie zawsze lubię słuchać kompozycji, które ten element rytmiczny wysuwają na pierwszy plan, tak jakby chcąc przykuwać uwagę słuchacza. Właśnie kiedy te zabiegi są niejako ukryte, żeby dopiero do nich dotrzeć, żeby się w nich rozsmakować. Tak jak chociażby w utworze Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Ale to niech państwo sprawdzą sami, bo dzisiaj wybieram inną piosenkę, autora zresztą piosenki I Say a Little Prayer, czyli Berta Bacharacha. Bert Bacharach miał to do siebie, że lubił dodać to tu, to tam jedną miarę więcej, czasami takt, czasami jakąś miarę zabrać. I tak dokładnie jest w piosence Promises, Promises, wykonywanej przez wiele osób, granej swoją drogą także jako standard instrumentalny. Ja chyba najbardziej lubię wersję Dionne Warwick. W tekście, cóż, no rozważania o obiecankach, cacankach, jakie niektórzy lubią składać, a w rytmie, no to jest taka obietnica tanecznego soulu, ale co chwila niespełniana, bo zaczynamy od metrum na 3, ale potem zmienia się to wszystko na 4, potem nagle pojawia się jakaś fraza na 5/4. Można się pogubić w liczeniu, ale o dziwo potańczyć można. Proszę spróbować. Promises, Promises, piosenka Berta Bacharacha i Hala Davida w wykonaniu Dionne Warwick z płyty Promises, Promises, rok 1968.

0: Burt Bacharach, Hal David. Promises, Promises, czyli w wolnym tłumaczeniu obiecanki, cacanki, śpiewała Dionne Warwick. Płyta Promises, Promises, rok 1968. Jeden z tych wspaniałych przykładów tak zwanych kolokwialnie połamanych rytmów, które służą utworowi niezwykle przebojowemu i który wciąż doskonale się broni.
1: No, zapraszałeś do tańczenia. Mhm. Ja z tego zaproszenia skorzystałem i widziałem, muszę powiedzieć, że oprócz bólu nóg dochodzi do tego jeszcze ból głowy. Także czysta przyjemność. Bardzo ci dziękuję.
0: Tańczysz i liczysz jednocześnie. No tak. Dobrze.
1: Skoro jesteśmy w latach 60., to ja też pozostanę w tej dekadzie. Cofnę się o niespełna 5 lat. Po kolosalnym sukcesie płyty Time Out kwartetu Dave'a Brubecka, no przypomnijmy, drugie miejsce na liście Billboardu, pierwszy w historii jazzowy album sprzedany w ponad milionie egzemplarzy, no Paul Desmond musiał czuć, że no to on właśnie w znacznej mierze do tego sukcesu się przyczynił. Przypomnijmy, że to właśnie Paul Desmond jest autorem największego hitu z tej płyty, czyli Take Five, no i chyba najsłynniejszego utworu jazzowego o nieregularnym rytmie.
0: No to bez wątpienia, jeśli ktoś mówi, że a czy słyszałeś taki utwór, który wiesz, jest nie na cztery, to prawdopodobnie ma na myśli Take Five. Ale to bardzo dobrze, to jest taka brama dla ludzi, którzy odkrywają, że w muzyce jest coś więcej niż regularny puls. Znaczy, poczekaj, tam jest regularny puls, tylko on jest właśnie taki asymetryczny. No właśnie, ludzi, którzy chcą... którzy dostrzegają, że są inne metra, może tak powinienem lepiej powiedzieć.
1: Znam tancerzy autentyk jazzowych, którzy do tego właśnie utworu przygotowują swoje choreografie, także do tego jak najbardziej da się tańczyć. Sam Paul Desmond, myślę, że postanowił sukces swój powtórzyć, ale już jako lider na płycie sygnowanej własnym nazwiskiem, co jest absolutnie zrozumiałe. Przed nami więc tytułowy utwór z płyty Paula Desmonda Take 10.

0: Take 10 Paula Desmonda. No powiedzmy szczerze, takie take 5 tylko razy 2. 2 razy 5 to 10. To moje zdolności matematyczne doskonale tu przydają się. Wiesz, no niby na 10 czwartych, niby ta fraza jest tak rozciągnięta, ale jednak prawdę powiedziawszy to liczy się lepiej jako 2 razy 5 czwartych. Ale ładne, ładne. Podoba mi się ten utwór. Dodajmy tylko dla porządku. Paul Desmond, saksofon altowy, Jim Hall, gitara, Eugene Wright, bass i Connie Kay, perkusja, nagranie z roku 1963, jak wspomniałeś wcześniej, tytułowe nagranie płyty Paula Desmonda, Take Ten.
1: Wróćmy jeszcze do Dave'a Brubecka i do tej opowieści o kolosalnym sukcesie płyty Time Out. No, nie jest zaskoczeniem, że muzycy, przy nieznoszącej sprzeciwu na mowie wydawców, kontynuowali eksplorację rytmów nieregularnych, niejednoznacznych, nietypowych. No, to zaowocowało wydawnictwami takimi jak Time In, Time Further Out czy Time Changes.
0: Ja doceniam tę inwencję w tytułach, naprawdę.
1: Prawda?
0: Time Out, to może zróbmy Time In. To bardzo dobre.
1: No i z perspektywy czasu można przyznać, że było to podejście bardzo dobre, nie tylko marketingowo, ale i artystycznie. Bo na przykład na takiej płycie Time Further Out z roku 1961 znajduje się taka oto znakomita miniaturka Brubecka. Unsquare Dance. Sam Brubeck pisał o niej tak. Unsquare Dance w metrum 7/4 stanowi wyzwanie dla tych, którzy wystukują rytm nogą, pstrykają palcami i klaszczą w dłonie. Zwodniczo prosty, utwór ten nie daje się wyrównać do regularnego schematu. A śmiech, który słychać na końcu, to donośny wybuch Joe Morello. Zaskoczenie, ulga, że udało nam się przebrnąć przez ten trudny, ostatni chorus. No a sam utwór jest tak plastyczny, że wspaniale się odnalazł, między innymi w filmie Edgara Wrighta Baby Driver. Kwartet Dave'a Brubecka i Unsquare Dance.

0: To był właśnie ten śmiech Joe Morello, perkusisty kwartetu Dave'a Brubecka. Śmiech, o którym lider zespołu wspominał w cytowanym przeze mnie fragmencie. Dave Brubeck oczywiście na fortepianie i Eugene Wright na kontrabasie, czyli no, kwartet gra na całej płycie, ale tutaj Unsquare Dance tylko w trio.
1: Unsquare Dance, czyli nieregularny, nierównomierny taniec, to oczywiście jest jakieś nawiązanie do popularnego w Stanach Zjednoczonych tańca typu Square Dance. To jest rodzaj tańca grupowego, czy też tańców grupowych, rodzina tańców grupowych charakterystycznych dla amerykańskiej muzyki folkowej. I to przywodzi na myśl różne odmiany country. I skoro tak, to ja chętnie sięgnę na koniec już chyba naszej audycji po płytę Yin Yang Wiktora Wootena, świetnego gitarzysty basowego. Na tej płycie pojawił się między innymi znakomity banjista, mistrz bluegrassu, ale także właściwie jazzu też, Bela Fleck. I Bela Fleck wraz z Wiktorem Wootenem napisali bardzo dobrą moim zdaniem kompozycję, która idealnie wpisuje się w temat naszej audycji. Zenergy, czyli energia zen, jeśli można by tak przetłumaczyć. Czego tutaj nie ma? Wszystko się ze sobą miesza, ale też wszystko się łączy. Jest i country, i bluegrass, i jazz. No i są te połamane rytmy, o których mówiliśmy w całej naszej audycji. Ale jednocześnie jest też to, co cechuje te dobre połamane, mówmy kolokwialnie na razie, kompozycje, że one płyną, że to, co skomplikowane, jest schowane gdzieś pod spodem, a na wierzchu jest ta kantylena, jest ta fraza, jest ten nastrój. To wszystko w tej folkującej, bluegrassującej kompozycji Zenergy jest. Drodzy Państwo, to już koniec naszej audycji. Zostawimy Państwa z Wiktorem Wootenem, z Belą Fleckiem i całym zespołem. A co będzie za tydzień? Kolejny rejs dwójki na fali. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie.
0: Grzegorz Dąbrowski
1: i Mariusz Gradowski.

0: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
1: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęła 16.
2: Słuchowisko.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu przypominamy dziś słuchowisko Zofii Posmysz, pisarki, scenarzystki i więźniarki obozów koncentracyjnych, autorki słynnej Pasażerki. Mijają 4 lata od śmierci twórczyni związanej z Polskim Radiem. Przed nami słuchowisko

0: to człowiek spod kaloryfera z roku 1968 w reżyserii Edwarda Płaczka. W rolach głównych usłyszymy Zofię Kucównę i Gustawa Holoubka.
1: Tak? A właśnie kładę się. Aha, to było świetnie. Aha, tylko że ja już dzisiaj artykuł nie napiszę i naczelna będzie wściekła. Ostatnio czepia się o byle co. Nie, no nie bądź śmieszny. No tyle nie wypiłam, żebym nie potrafiła wejść na górę własnych siłach. Teraz? Nie, Zenon, to by nie miało sensu. Połóż się także i nie rozrabiaj. Ja muszę jutro wcześniej wstać, może napiszę w końcu ten kretyński artykuł. Tak? No panuj się, idź spać. Dobranoc, cześć.
2: Podjadłem trochę, mogę iść. Bóg zapłać i dobranoc, pani.
1: A dokąd pan pójdzie?
2: W to samo miejsce pod kaloryfer, jeżeli pani woli.
1: Naprawdę jest sytuacja?
2: Byle pani nie zawiadamiała dozorcy. Na klatce jest cieplej niż na dworze. Jakoś przetrzymam tę noc.
1: A jutro? Ma pan gdzie iść?
2: Zawsze jest gdzie iść, choćby przed...
1: Aż pan dygoce, może ja znajdę jakiś koc.
2: Wolałbym kieliszek wódki, jeżeli pani...
1: Aha, nie ma. Gdybym wiedziała, co mnie spotka. Widzi pan, ja wypiłam o kilka za dużo, a panu by się przydał jeden głębszy. Pogoda jak w grudniu, a ten kaloryfer...
2: Tak, za ciepły nie jest.
1: Niechżeż pan weźmie ten koc, cóż za sytuacja.
2: Tak, miała pani pecha, że dozorca nie zamknął bramy w swoim czasie.
1: A raczej dlatego, że poszłam na tę durną popijawę. Artykuł nie napisany, a teraz znowu pan, no. Tak. Pani, ma pan czasem gorączki?
2: Trochę mnie trzęsie.
1: Ot, sytuacja. Gdybym miała o tym pisać, to jakbym napisała? Na trzeciej klatce schodowej mieszka 16 lokatorów. Licząc przeciętnie po 3 osoby na rodzinę, będziemy mieli liczbę 48 ludzi. Niemożliwe, aby z tych 48 osób żadna nie widziała człowieka siedzącego na posadzce pod kaloryferem przyciśniętego doń plecami. A przecież człowiek pod kaloryferem umarł!
2: Chwileczkę, proszę pani, jeszcze żyje.
1: A tak, rzeczywiście żyje pan, no, ale ma pan gorączkę i może pan umrzeć.
2: Zapewniam panią.
1: A wtedy ta zgaga z Czerwoniaka, która mnie nazwała Samarytanką, napisze. Na tejże trzeciej klatce mieszka dziennikarka Kamila B., znana ze swych publikacji w duchu humanitarno-samarytańskim. Wie pan co? Nie, ja nie mogę pana tak wypuścić. Ja nie powinnam pana tak wypuścić.
2: Nie ma pani żadnego obowiązku. Czy ja jeden tylko, jeżeli już o to chodzi?
1: Ach, innych nie wiem.
2: Tak, miała pani pecha.
1: Och, ja mam polówkę, rozstawię ją panu w kuchni i będzie wszystko dobrze.
2: Zaśnie pani przez drzwi z jakimś włóczęgą, może przestępcą?
1: A wie pan, kiedyś nie bałam się ludzi. No nie tak jeszcze dawno, jakieś 10 lat temu. To dziwne, ale żadnych ludzi nie bałam się. Nawet takich, których inni się bali. Ja nie brzydziłam się chorych zwierząt i nie bałam się ludzi.
2: Pani nie wie, ja wyszedłem z więzienia. Tydzień temu.
1: No bo dlaczegoż miałabym teraz się bać? Bo upłynęły te lata? Tylko dlatego? No to za mały powód.
2: Powiem więcej, odsiadywałem wyrok za zabójstwo.
1: Bójka?
2: Dlaczego chce mnie pani usprawiedliwić?
1: No bo ja nie wierzę, żeby...
2: Tak, to było coś w tym rodzaju, chociaż... Nie chce pani znać bliższych szczegółów?
1: Odsiedział pan swoją karę, tak?
2: Tak.
1: No i już.
2: Zmniejszono mi ją do połowy, jeżeli ta informacja się pani na coś przyda.
1: Wyszedł pan tydzień temu i do tego czasu... Pan z Warszawy?
2: Nie, przywędrowałem tutaj, bo... bo tylko w wielkim mieście może być szansa. Miejsce dla takiego jak ja. I jeszcze, żeby... dochodzić sprawiedliwości. Pani rozumie?
1: Tak, zdaje się, że tak.
2: Przyszedłem dziś rano, chodziłem po różnych biurach, póki były

0: otwarte. Myślałem, że już dziś będę spał w jakimś hotelu robotniczym.
1: Tak, więc proszę pana, tu jest łóżko. A może w kuchni da się swobodnie rozstawić? No, a jutro z pewnością gdzieś się pan zaczepi.
0: Pani naprawdę chce?
1: A co ja mam zrobić? Lokuje się pan na schodach, prawie że pod moimi drzwiami. Jakby tylko po to, żeby znakomita koleżanka z Czerwoniaka znalazła na mnie haczyk. No nie mam wyjścia. Tak chyba jednak nie ma innego wyjścia.
0: Powiedziała pani, żebym przyszedł, jeżeli nie będę miał innego wyjścia.
1: Tak.
0: Wiem, że nie powinienem. Wiem, jak się mówi takie rzeczy, tym bardziej, że pani była...
1: Nie, nie byłam tak pijana, żebym nie wiedziała, co mówię. Proszę, niech pan wejdzie.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i co? Nic pan nie znalazł?
0: Nic. To nie jest takie dziwne.
1: No, koniec roku, zamknięte przyjęcia.
0: Nie oszukujmy się, proszę pani.
1: Może pan jest głodny? Dam panu coś, a potem zastanowimy się, dobrze?
0: Dziękuję bardzo.
1: Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, niech pan zajrzy do lodówki i proszę wszystko brać, co tam jest. A tam, proszę pana, zapala się gaz. O, tak. Słucham. A Zenek? A właśnie miałam do ciebie dzwonić, tak. Nie wyobraź sobie, że mam gościa. Aha. Ciocia z Wrocławia. No, ja wiem, może byśmy się gdzieś wybrali. A nie. Ona jest w tej chwili w łazience, bierze kąpiel. No wiesz, nie jesteś zbyt uprzejmy. Bądź co, bądź to osoba bliska mi. No, owszem, mógłbyś sobie zadać trochę przymusu. Nie mam zamiaru cię wychowywać, ale... Przepraszam cię. Nie, no w każdym razie ja nie mogę jej zostawić. Nie. To raczej wyjdziemy. No, do teatru, czy... Może gdzieś na kawę. No, nie, wyjechać ma jutro. No, a gdyby nie, no to dam ci znać. Dobrze? No to bywaj. No i proszę, przestań się wściekać. No to cześć. Pa.
0: Jutro już mnie tu z pewnością nie będzie, obiecuję pani.
1: Ach, niech pan nic nie obiecuje.
0: Wiem, że to świństwo, że tu wróciłem.
1: Pan był w biurze zatrudnienia?
0: Nie, byłem w miejscach, które mi wczoraj podano w biurze zatrudnienia.
1: A co pan umie?
0: Proszę pani, czy pani myśli, że szukam swojej roboty?
1: Tak. No to znaczy, trzeba będzie inaczej.
0: Czemu pani nie zamknęła mi drzwi przed nosem?
1: Nie wiem czemu, ale skoro tego nie zrobiłam...
0: Dziś sytuacja jest inna niż wczoraj.
1: Bo jestem trzeźwa?
0: A także, bo zjawiam się u pani po raz drugi. To już jakby precedens... Wzrasta stopień trudności.
1: A sama wiemy, na co mnie stać.
0: Dobroć spontaniczna. Tym się już pani wykazała.
1: Pan chce mnie poddać próbie?
0: Nie. Niech mi pani da papierosa. Wypalę i pójdę sobie.
1: A gdzie?
0: Błąd. Nie wolno było pytać.
1: Pan oczekiwał, że nie zapytam?
0: Dziękuję pani. Wciąż jeszcze ten wczorajszy artykuł?
1: Tak. Nie idzie mi.

0: jestem do niczego. Niech pan powie. Pan jest chory?
1: Po co to pani wiedzieć? Żebym jutro znowu tu przyszedł? Przecież pani wie, że mi nie starczy siły, że przyjdę. I pani przyjaciel znów odejdzie z niczym? Jaką ciotkę pani jutro wymyśli?
0: Nie pański kłopot. W tej dziedzinie mam sporo pomysłowości.
1: Ten pani przyjaciel to musi być niezły sukinsynek.
0: Słucham?
1: Jeden z tych ulizanych, wytwornych sukinsynków, skoro zataiła pani przed nim moją obecność tutaj, skoro nie odważyła się pani powiedzieć mu, słuchaj, jest u mnie facet. Znalazłam go pod kaloryferem, płaczącego z zimnej głowy.
0: No niech się pan tylko nie roztkliwia, wcale pan nie płakał.
1: Czemu mu pani tego nie powiedziała?
0: Chce pan wiedzieć czemu? Bo jestem taka sama jak on, jak wszyscy.
1: A więc wie pani o tym i cierpi z tego powodu.
0: Myli się pan. Jestem raczej dość zadowolona z siebie.
1: Naprawdę? W takim razie czemu wzięła mnie pani spod tego kaloryfera? Nie jest to znowu takie zwykłe.
0: No może po prostu nie miałam dość odwagi, żeby sobie powiedzieć, nic mnie to nie obchodzi, że ktoś w taki ziom śpi na schodach. A może dlatego, że byłam po alkoholu.
1: A nie przyszło pani na myśl, że mógłbym panią obrabować, zamordować albo jeszcze coś w tym rodzaju?
0: I owszem. W tej samej chwili, kiedy otworzyłam drzwi na korytarz, żeby pana zaprosić. Ale kiedyś...
1: Wiem, słyszałam już. Kiedyś nie bała się pani ludzi. 10 lat temu... 10 lat temu miała pani 15 lat i nie bała się ludzi.
0: Pan pozwoli. 10 lat temu miałam lat 14. W tych sprawach należy być ścisłym.
1: Ale kiedyś później przyszedł taki moment, że zaczęła się pani bać. A co gorsza, zaczęła pani zdawać sobie z tego sprawę.
0: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
1: Dopiero wczoraj, kiedy mnie pani ujrzała pod tym kaloryferem...
0: Miałam inne powody, że zaofiarowałam panu nocleg. Mogę je panu zdradzić. Zdarzyło mi się kiedyś, że mogłam komuś pomóc i nie pomogłam. Ja nie chcę kolekcjonować w pamięci podobnych faktów, to wszystko. No i jeszcze ta idiotka, która nazwała mnie Samarytanką.
1: Pani jest z tych, co to jako dzieci znosiły do domu bezdomne psy i koty i ptaszki z uszkodzonymi skrzydełkami. To także pani pamięta. Mówi pani 10 lat temu i wywołuje swój portret z tamtych lat. A to szmat czasu.
0: Nieprawda. Nie tak znów dużo, żeby...
1: I mi pani wierzy. To szmat czasu. Przesiedziałem połowę z tego. Miałem jeszcze 2 lata do końca, ale darowano mi. Nie ciekawi to pani?
0: Szczęścia mają jednakie oblicze.
1: Ja jednak czuję się w obowiązku wyznać, co należy, żeby pani wiedziała, kogo trzyma pod swoim gościnnym dachem.
0: Wydaje mi się, że wiem.
1: Wiara w człowieka, intuicja, zaufanie, jakie w pani od razu wzbudziłem, tak? A ja na pani miejscu kazałbym przyjacielowi przyjechać. Na pani miejscu wziąłbym za słuchawkę i powiedział facetowi, że ciocia poszła do teatru sama, a pani stęskniona.
0: Niech się pan nie wygłupie. Jutro zabiorę się do szukania dla pana jakiegoś zajęcia i przypuszczam, że znajdę.
1: Nie będę przeszkadzał, jeżeli podejdzie pani do telefonu.
0: A to byłoby zgodne z pana widzeniem świata, ludzi, mnie?
1: Jest pani za ładna, jak dla kogoś, kto przez całe 5 lat nie oglądał kobiety.
0: O co panu chodzi? Żebym pana wyrzuciła za drzwi? Dlaczego nie miałby pan pójść sam? Całkiem normalnie.
1: Wie pani, jak mi na imię? Gabriel. To pomysł matki. Powiedziała, ochrzcimy go Gabrielem, żeby go wszędzie mile witano. Żeby był tak jak ten archanioł, wieszczący dobrą nowinę.

0: żeby go mile witano.
1: Tak? No tak, ja rozumiem. Ja rozumiem, ale jednak no, może jest jakaś... Nie chce mi się wierzyć, żeby... No w końcu jesteście do tego powołani, prawda? Ale już nie. No skąd, broń Boże, ja naprawdę nie ustawiam i ja nie pouczam, ale no, chodzi mi o to, że... No chwileczkę. Dział społeczny naszej redakcji zajmuje się także interwencjami, no więc właśnie stąd moje na tym...
2: Co z waszym telefonem?
1: Tak.
3: Aha, Tama się powiesiła.
4: No jeszcze nie zupełnie. Ale to kwestia minut, słyszysz? Już rzęzi.
3: Stąd ten szturm na nasz sekretariat. Co ona, czy ja mam mało swoich telefonów?
4: No, stawiam kawę, jeżeli ją odetniesz od sznura. Od rana piszę przez nią jedną i tę samą informację.
2: Można? To świetnie, ja zaraz będę. Ja bardzo... Nie. Ja mogę być wcześniej, za jakieś 15 minut, tak? A to dobrze, tak, dziękuję. Tak, do widzenia. Wanda? Nie mogłabyś mi dać samochodu? Ja mam coś tak strasznie pilnego do załatwienia,
5: że... A artykuł?
2: Mógł... Ach nie, no ja podyktuję, jak wrócę, wszystko będzie.
5: Wstrzymujesz skład, stara się wścieka.
2: Powiedz jej, że walczę.
5: Zwariowałaś?
2: No to przecież jej słowo walczyć, nie? Walczyć o punktualność, o co jeszcze? O wysiadywanie krzeseł na zebraniach, o kosze na śmieci, o dziurkaczy, spinaczy, temperówki, taśmy do maszyn. Które podobno zużywają się zbyt prędko, widzisz, a ja walczę o człowieka. Rozumiesz?
3: Kama, poczekaj, Zenon dzwonił, zaraz tu będzie, ma coś ważnego.
2: Ale ja też zaraz będę za pół godziny, jeżeli dasz ten samochód.
3: Weź, jeżeli jest. Co jej się stało?
4: Nie słyszałaś? Walczy o człowieka, który wyszedł z więzienia i nie ma się gdzie zahaczyć. Tyle tylko zdołałam wymiarkować z jej rozmowy. No a ten telefon to był 20 i któryś.
5: Liczyłeś? Po co?
4: Żeby wiedzieć, jaka jest ilość placówek stojących na straży praw obywatela. No i co z tego wynika dla tego obywatela?
3: Kto jest ten facet? Jakiś krewny?
4: Brat w Chrystusie. A sądząc z tego, jak się Kamila poczuwa do winy za jego kondycję życiową, to raczej powinowaty. No czekaj, gdzie lecisz?
3: Twoje kalamburzenie wpędza mnie w depresję.
2: Zawsze, nie tylko dziś.
4: Halo? Nie, Maryna. Serwus, Zenon. Kamila wyszła przed chwilą. Nie, mówiła, że za pół godziny. Chyba, kto to może wiedzieć? Walczy, rozumiesz? Jakiś podopieczny albo podopieczna. Tak, będzie oczywiście, ma dyktować artykuł. No, serwus.
1: No, zwyczajnie jakiś krewny sąsiadki. No, widzisz, inkasent zostawiał mi nieraz rachunki dla mnie. Nie wiesz, no, są jeszcze ludzie u nas, którzy przypisują dziennikarzowi moc niemal cudotwórczą. Bardzo lubią wierzyć w cuda. No, a swoją drogą nie ma co zazdrościć komuś takiemu jak ten biedak.
0: Wyglądasz na niewyspaną i zdenerwowaną. Szanowna ciocia, długo jeszcze myśli popasać u ciebie? Oni tam na prowincji mają zwyczaj wstawać, skoro kur zapili.
1: Mówiła, że chce jechać jutro.
0: Nie powinno się wpuszczać do stolicy osób z innych miast, zwłaszcza tych, które mają tu krewnych. Kama, a co by było z tymi wszystkimi ciociami, gdybyśmy się na przykład pobrali?
1: Sądzisz, że to nam grozi?
0: No, jesteś dziś cierpka.
1: Ty za to masz świetny humor.
0: Trapi mnie problem cioć. Będzie ich zmędel. Jak myślisz? Co zrobić, żeby żeniąc się z tobą, nie związać się na amen jednocześnie z ciociami?
1: No, ciocie są dobrze wychowane i przeprowadzą się do wieczności. Nim my się zdobędziemy na te decyzje.
0: Tak myślisz? Turysta zaproponował mi kontrakt. Stała oprawa graficzno-magazynu. I chciałam cię wziąć na koniach do Grandu, ale właśnie wyskoczyłaś z redakcji.
1: Gratuluję ci. Nie, no naprawdę, cieszę się.
0: No więc gdyby tylko niełatwy problem cioci został załatwiony.
1: Nie zadawaj sobie tyle trudu.

0: No i samo poczucie nie pozostaje w żadnym związku z moim stanem cywilnym.
1: A co ci jest?
0: Nic.
2: Dopiero co wspomniałaś o samopoczuciu. Masz jakieś zmartwienie?
0: Mam. Że muszę iść do domu.
2: Ale dlaczego? Źle ci ze mną? Byłoby świetnie, gdyby została. Mogłabyś zadzwonić do ciotki.
0: Nie. Muszę iść.
2: W takim razie...
0: A nie. Nie potrzebujesz mnie odwozić. Przejdę się sam.
2: O tej porze sama?
0: Możesz mi podać płaszcz?
2: Co, przestałaś już lubić swoje futro?
0: Dlaczego sądzisz, że je lubię?
2: No każdy coś lubi, chyba naturalne. Ja swój samochód.
0: Słuchaj, chciałabym ci coś powiedzieć.
2: Tak? No to może zostaniemy.
0: Nie. Powiem ci po drodze. Bo gdybyś... A może wtedy wszedłbyś do mnie.
2: A ciocia?
0: No kto wie. Może by się zaakceptował. Idziemy?
2: Zaraz. Nie mam klucza od bramy.
3: Mówisz zagadkami?
0: Lubi cię rzeczy. To ci się wydaje zupełnie niewinne?
3: No w każdym razie moralnie obojętne.
0: Moralnie obojętne. Masz już wreszcie ten klucz? Słuchaj, Zenon. Słuchaj, tam na schodach ktoś jest.
3: Gdzie? Kto jest?
0: Czekaj, no.
3: A co ja mogłem zrobić z tym kluczem?
0: Na klatce schodowej jakiś mężczyzna śpi. Oparty o kaloryfer. Nie otworzył oczu, kiedy zapaliłam światło.
3: No i pewnie włóczęga, to się zdarza. Trzeba będzie obudzić dozorcę.
0: Ale dlaczego?
3: To jego rzecz. Klatka schodowa nie jest do spania. O, co możemy iść.

0: A gdzie ten mężczyzna?
1: Nie wiem. Widocznie uciekł. Albo może mi się przywidział.
0: A co z nim? No, Kama, miałaś mi coś powiedzieć.
1: Co? Aha, nie. Nie, chyba nic.

0: Jeszcze się pan nie położył?
1: Czekam na panią.
0: Są jakieś wieści?
1: Telefon dzwonił kilka razy. Może któryś z nich akurat...
0: Nic straconego. Jutro znowu zaczniemy. Wszystkie możliwości zostały wyczerpane.
1: Niech mi pani wreszcie powie, po co to pani?
0: Pan mnie pyta? Trzeba się było ułożyć do snu piętro wyżej.
1: W gruncie rzeczy nie jest z pani żadna samarytanka. Przykazanie kochaj bliźniego brzmi dla pani tak samo jak nie cudzołóż.
0: Tak dobrze pan wie, jak dla mnie brzmi to właśnie przykazanie?
1: Ostatecznie mógłbym pani powiedzieć, kim byłem.
0: Niech się pan nie trudzi. Mogę bez tego żyć.
1: Czemu mnie pani nie wypędzi? Co mi pani chce przez to udowodnić?
0: Nic. Ja chcę tylko doprowadzić to do jakiegoś końca.
1: Dziś bym już tutaj nie przyszedł. Gdyby mnie pani nie zapewniała...
0: Byłam przekonana, że dziś już będzie załatwione. Przyrzeczono mi.
1: Łatwo pani wierzy. Za łatwo. Aż się pani prosi o nauczkę. Jakim prawem zostawia mnie pani sam?

0: znanego w tym pani królestwie, gdzie wszystko jest otwarte, wszystko dla mnie dostępne. Co pani sobie właściwie wyobraża?
1: Nie wiem, nie pomyślałam o tym.
0: Więc ja pani powiem. Pani jest... jak ci nasi wychowawcy z kicia. Pani sobie wykombinowała, że zostawiając to swoje gniazdeczko na mojej łasce i niełasce, a w nocy nie przekręcając klucza w swoich drzwiach, uzyskuje pani lepszą gwarancję. Pani mi uszykowała takie specjalne więzienie ze swego ślicznego i wielce łaskawego zaufania, ze swej szlachetnej wiary w człowieka. Ale pani może się przeliczyć. Pewnego dnia otwarte drzwi mogą mnie nie powstrzymać. I nawet nie wiem, czy to nie dzisiaj jest ten dzień.
1: Niech się pan nie zbliża.
0: Przychodzi pani taka rozgorączkowana, z zapadniętymi oczami. Myśli pani...
1: Dość tego, Archaniel Gabrielu. Niech się pan zabiera do kuchni i pozwoli mi się wreszcie położyć. Ja nie myślę się pana bać. Ja straszyć też potrafię, proszę pana.
0: Pani lubi malowniczy gest. Ceni sobie fason, prawda? Powiem pani, pani już tylko o tym myśli, jak się z fasonem wycofać.
1: Zaraz, jak to mówię, 26, 10. Ach, no. No, jest. 29. Ojej, zajęty. No, tym razem chyba chwyciło. Trafiłam wreszcie na kogoś sensownego. Kto w dodatku chce sprawy załatwić. Ajej, no jest tu zajęty. No chwileczkę. Na tym się świat nie kończy. Niech pan nie będzie taka cholerna mimoza. Uderzyć kogoś w łeb było łatwo, a teraz żyć trudno, tak? Wielka rzecz, więzienie. Że bez bab? Za to wszystko inne z głowy. Mam jeszcze zaraz parę innych adresów. No, a jutro znowu jest dzień. 5. Halo? Tu kobieta współczesna. Tak, z redakcji. Dzwoniła kilka dni temu. Jak to? Ależ proszę pani, pan dyrektor mnie zapewniał, że... Nie ma? Przestał pracować? Ach, przepraszam bardzo. No, trzeba mieć rzeczywiście diabelnego pecha. Jeden człowiek, co chciał uczciwie załatwić i przestał akurat pracować. Ach, Boże drogi, zaraz mam jeszcze jeden. No. Ojej. No to przecież jest niemożliwe, gdyby wszyscy się zmówili przeciwko mnie. Ale to chwilowy impas. Jutro, pojutrze wszystko odkorkuje się. No musi się przecież odkorkować. Niech się pan tylko z łaski swojej nie rozkleja, bo to mi wcale nie pomaga. Ja nie mam zamiaru rezygnować. Teraz już nie tylko o pana chodzi. Chyba poczekamy do jutra. A jeżeli jutro też nic... Ach. Tak, tak tam było.

0: dwa i jeden. O. Dzień dobry pani. Ja mówię z redakcji Kobiety Współczesnej. A tak. Właśnie w tej sprawie. Żeby przyjść? Razem z petentem? Ach tak, oczywiście. No naturalnie. Tak, jak dziękuję pani. Dziękuję pani serdecznie.
1: No Kamila zwariowała. Wszystko wskazuje na to, że ten facet śpi u niej. Wczoraj...
2: Jak powiedziałaś?
1: Śpi u niej? U niej? No nie mówiłabym ci, ale się o nią boję. Kiedy go wczoraj zobaczyłam w redakcji, pomyślałam sobie, no moja kochana.
2: Młody?
1: No ja wiem, koło 40, tak przypuszczam.
2: A skąd wiesz, że on u niej...
1: Spytałam go, gdzie mieszka, a powiedział mi... gdzie się da, raz tu nocuje, raz tam. Różnie, wyraźnie ją krył. A spojrzał na mnie przy tym w taki sposób, że mi się kolana ugięły.
2: Jesteś pewna, że to ze strachu?
1: Nic świnia. Ale Kamie formalnie padło na umysł. Miesiąc się kończy, a ona nie wyrobiła nawet połowy normy. Wierszówka przepadła. Ja nie wiem, z czego spłaci te długi, które wciąż zaciąga. No więc co myślisz robić?
2: Nie wiem.
1: Jak to nie wiesz? Nie pójdziesz tam, żeby wylać faceta na pysk?
2: Nikt mnie o to nie prosił. Kama nie wspomniała ani słowem o tej historii.
1: A ty jesteś taki delikatny, sama sublimacja subtelności. I już wiem, co myślisz, że ona z nim...
2: Kama zawsze miała styl. Więcej bandziora autentycznego to większy fason niż sztuczne podrygi z bandziorami podstylizowanymi. Raubritterami artystycznych kawiarni. Za co on siedział?
1: No skąd mogę wiedzieć? Może niewinnie?
2: Ale głupie to wszystko. Wyobraź sobie, ostatnio nieraz myślałem o tym, żeby się ożenić. I wyszedł cudny kicz.

0: A niech sobie dzwoni. Ukochana przyjaciółka lub wierny przyjaciel, tak? Tertium non datur. No jak, pijemy? Bum. Jutro znowu dzień. Co, nie wierzy pan? A ja chcę, żeby pan potwierdził, żeby pan powiedział, że pan wie doskonale, że pan nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
1: Nie mam, proszę pani.
0: No to znakomicie. Archanioł Boży Gabriel. Pan wie, ja dostałam kiedyś za swoje przez tego archanioła. Pan nie ma pojęcia. Pierwsze dziecięce klęski pamięta się tak, jak pierwsze nieudane miłości. Należałam do chóru. Ja nie umiałam brać oddechu tam, gdzie trzeba, wie pan? Należało śpiewać tak. Archanioł Boży, tu wziąć oddech, Gabriel. A mnie zawsze wychodziło tak. Pan posłucha. Archanioł... Boż... Nie, nie tak wychodziło. Zaraz, jak to wychodziło? Archanioł Bo... Oddech. Ży Gabriel. I organista od razu oczywiście podchwytywał. Mówił, jakie żyga, co za żyga, proszę pana, wobec wszystkich. A przecież to ja miałam rację, no bo respektowałam akcent muzyczny, no po prostu. Pan wie, co to jest akcent muzyczny, a co słowny? Bo wie pan, na tym polegała moja niezawiniona wina, że akcent muzyczny nie zgadzał się ze słownym.
1: Pani ma już porządnie w głowie. Powinna się pani ubrać i iść do tego swojego kozaka. A,
0: jakiego kozaka? Co znam? Och, ja nie mam nikogo, proszę pana. Tylko nas dwoje jest na całym świecie. Dwoje ludzi, pan i ja.
1: Zabawa w człowieka to dość niebezpieczna zabawa. Skłonność do hazardu niewiele ma wspólnego z odwagą.
0: Pan w gruncie rzeczy jest dość marną kreaturą.
1: Przykro mi, ale pani sama nastawiła na siebie tę pułapkę. Czy jednak nie lepiej byłoby dać już za wygraną,

0: wyjechać w delegację na jakiś tydzień, dwa. Któregoś wieczoru zastanę drzwi zamknięte, okna ciemne i będę musiał się zmyć.
1: Ładnie mi się pan odwdzięcza.
0: Więc padło to słowo. Nie jestem pani wdzięczny. Chociaż widzę, ile pani dla mnie robi, ale nie jestem wdzięczny.
1: Mógłby pan być chociaż przyzwoity.
0: Chcę tylko otworzyć tę pułapkę.
1: Nie, niech się pan nie waży.
0: Przecież ma pani dość.
1: To nie pański interes. A w ogóle nieprawda. Zresztą to już przecież nie idzie o pana.
0: Wiem. A kiedy właściwie chodziło o mnie? W którym momencie? Wtedy, kiedy spojrzałem na panią spod tego zimnego kaloryfera. Kiedy tym spojrzeniem ułowiłem pani wzrok. Tak. I chyba jeszcze w drugiej chwili, kiedy pani spytała, czy zjem coś ciepłego. Bo potem już nie. Rozstawiła pani pośpiesznie w kuchni tę polówkę, bo przypomniała pani sobie coś, jakąś sentymentalną historyjkę z przeszłości. I żeby się nie cofnąć. Ano, przeprowadza pani nad sobą badania. Próbuje pani dobrać sobie odpowiednią skórę.
1: A pan czego próbuje? Mojej wytrzymałości czy swojej odporności?
0: Pokonała pani strach ten najpospolitszy przed złodziejem, złoczyńcą. Pokonała zwycięsko. Jednakże tylko dzięki innemu strachowi. Co prawda szlachetnemu, ale także strachowi, żeby się nie okazać małoduszną. A teraz nie wytrzyma pani długo. Wprawki na wzniosły temat, jak stać się człowiekiem, są nużące. Jak wszystkie wprawki, myślę.
1: Pan wie, że to tylko wprawki? Gdyby pan był mężczyzną, okazałby mi pan trochę wiary. No, nie może pan skłamać? Odejdzie pan, kiedy pan zobaczy, że nie wytrzymuje. Upoważniam pana. A nawet... Ale teraz... Niechżeż pan powie, że nic takiego, no, że jeszcze... No, że nie widzi pan takich oznak, no.
0: Nie widzę. Jeszcze nie.
1: Gabriel, mówił pan o tym więzieniu. O tym, które panu rzekomo narzuciłam, zostawiając niezamknięte drzwi. To nie tak jest.
0: Chce pani sobie odciąć odwrót? Nie pomogę pani. Nie widzę w pani oczach niczego, co by mnie upoważniało. Tylko lęk, że może skorzystam z tej propozycji.
1: Naprawdę niczego więcej?
0: Nie.
1: Jesteś chyba ślepy.
0: Piłeś wódkę po to właśnie. Boi się pani tego jeszcze więcej niż myśli, że kiedyś wracając do domu znajdzie pani mieszkanie opróżnione z tych skromnych dóbr.
1: Kłamstwo. To chyba w panu są takie myśli. Archanioł Boży, Gabriel?
0: Nie myśli pani chyba otwierać?
1: A kto powiedział, że nie? Oczywiście, że otworzy. Kto tam? Ach, to ty. A ja myślałam...
2: Wyłączyłaś telefon?
1: Nie, tylko nie odbieram.
2: Jesteś sama?
1: No, do pewnego stopnia. Jest tu pewien pan, który tak jak gdyby nie istniał, bo nie może zacząć żyć.
2: Aha. Więc to jest ta ciocia z Wrocławia.
0: Przykro mi, że mało ją przypominam.
2: Pan ma poczucie humoru.
0: Czuję się w obowiązku wyrzeczenia kilku dobrych słów na temat delikatności pańskiej narzeczonej. Byłoby jej niezmiernie niezręcznie

0: przyjmować pana tutaj, podczas gdy ja tam za ścianą. Ściany w tym nowym budownictwie są cienkie.
1: Do tego jest pan jeszcze inteligentem. Interesująca. Za co pan trafił do Mamra?
0: Załatwiłem takiego jednego.
1: Ciekawe. Załatwił pan. Przy pomocy czego, jeśli można wiedzieć? Majherka? Orczyka? Cegły?
0: Tych pięści. Kiedyś, proszę pana, były twarde i ciężkie, prawie tak jak cegły. Ale teraz po tych 5

0: mniej. Ale...
1: Nie wygląda pan na boksera. Kama, pozwolisz usiąść i porozmawiać z twoją zacną ciocią?
2: Nie wygłupiaj się.
1: No, kilka dni temu zachęcałaś mnie, żebym wpadł na pogawędkę.
2: Tak, prosiłam cię wtedy.
0: Spóźnił się pan, nie zdaje się panu?
1: Ba, gdybym wiedział, jak ta ciocia wygląda.
0: Chodzi właśnie o to, że pan nie wiedział.
1: Co pan chce przez to powiedzieć?
0: Nic specjalnego. Pan powinien był wiedzieć, ale właśnie pan nie wiedział.
1: Jeżeli pan pozwoli, będziemy mówić o panu.
0: Dlaczegoż by nie? Rozumiem, że to pana może interesować.
1: Zauważyłem, że pan jest inteligentem. Teraz widzę, że jest pan także inteligentny.
2: Zenon, cóż za bzdury.
0: Gdyby mi pani pozwoliła się wycofać.
2: A co za pani, jaka pani? Masz mi mówić ty, jeżeli nie chcesz mnie obrazić.
1: O, to od dawna?
2: Wiesz, odkąd tu jest? Dziś będzie 11 noc. 10 dni pod jednym dachem.
1: Chciałaś powiedzieć 10 nocy.
2: Nie bądź chamem.
1: No przecież się nie przesłyszałem, policzyłaś noce.
0: Wie pan, jak załatwiłem tamtego faceta?
1: Nie trudno się domyślić, ale drugi raz pan tego nie zrobi. Te 5 lat... dało panu w kości.
2: Zenon, odczep się od niego.
1: O co ci chodzi, kochanie? Wzięłaś sobie bandziora, bo to oryginalne, więc zachowaj styl do końca.
2: Wyjdź, wyjdź stąd.
1: Ależ oczywiście.
0: Jeszcze chwileczkę. Mam coś do powiedzenia. Tej dziewczynie, chociaż nie pytała o to. Chcę, żeby to usłyszała właśnie teraz. Wie pan, kogo zabiłem? Takiego jednego, który moją siostrę miała 16 lat. Kiedy zażądałem, żeby się ożenił, skoczył do mnie z nożem. Wystarczy? Czy może coś jeszcze dodać? O żalu, o skrusze?
1: Zacany komiksik pan wymyślił. Ja tylko palce lizać. W sam raz spod gust czytelniczek pewnego znanego mi tygodnika. Come up, bo cię ktoś ubiegnie. A dla mnie pan jest pospolitym oprychem i oprychem zostanie. A żeby ci się przypadkiem nie zdawało, że się dałem nabrać, że się ciebie przestraszyłem... Oj, masz, ty! Ty samozwańczy aniele sprawiedliwości! I po co to panu? Mogę teraz wynieść i spuścić ze schodów.
2: Gabriel, puść go, nie waż się.
0: W porządku. Mam nadzieję, że nic panu nie zrobiłem.
2: Wyjdź i nie przychodź tu nigdy. Nigdy, słyszysz?
1: Nie musisz mnie o to prosić.
3: Zrobiłaś już sobie ten kostium?
2: Nie, jeszcze nie. Popsuła się tutaj kawa.
4: Kama, niepotrzebnie się narażasz naczelnie. No nie musisz wyjeżdżać, skoro... Ale delegację trzeba było wziąć. Potem byś się jakoś tam wykręciła. Nie znalazłaś odpowiedniego materiału, nie wyszło ci wpisanie.
2: Daj mi papierosy. Proszę. Dziękuję. Już ja potrzebuję gdzieś zarobić. Ty masz chody w radiu, no to może...
4: Tak. Jesteś w nie najlepszej formie.
2: I wszyscy już o tym wiedzą.
4: Powinnaś jednak wziąć tę delegację.
2: Nie.
4: Dostaniesz zaliczkę.
2: Nie rozliczyłam się z poprzedniej.
4: Cholera, Kama. Żeby się zapędzić w taką matlę.
2: I nie martw się. Przecież mogę sprzedać ten kostium... Jersejowy jeszcze, ja wiem, no, choćby futro.
4: Co, zwariowałaś? Tak je lubisz?
2: Nie wiedziałam, że je lubię. Do niedawna wcale o tym nie wiedziałam.
4: Kama, ty chcesz to dalej ciągnąć?
2: Czy ty przerwałaś kiedyś brydża tylko z tego powodu, że ci nie szła karta?
4: Ty przestań się zgrywać, przecież wiesz, że to nie to samo. W kartach obowiązują prawidła, reguły.
2: W innych grach też, sądzę. Każda zabawa ma swój kodeks. Nawet taka jak ta.
4: O, popatrz! Zenon!
2: Że stosunkowo mało uprawiana? To wcale nie

0: Znaczy, żeby była bez reguł.
1: Kama, zastanów się.
0: Słuchaj, zapłacisz za mnie tę kawę? Dobra. Kiedyś się zrewanżuje, no, wiesz, no.
1: Czekaj, on wyraźnie idzie do nas. No i sieć, chyba nie będziesz urządzała demonstracji.
0: No nie, nie będę.
2: Dzień dobry. Kama, mam dla ciebie nowinę.
0: Chwilowo nie zbieram.
2: Mówiłem dziś z kimś o twoim podopiecznym. Jest dla niego robota. Od zaraz, od jutra.
0: Tak?
2: Znajdzie się także miejsce w hotelu robotniczym.
0: A ten ktoś wie, że...
2: Oczywiście tylko to, co ja wiem. Ale to i tak chyba dosyć. Więc jeżeli on się zdecyduje zacząć pracować...
0: A jeżeli to się okaże...
2: Nie, nie, pewne. Ten dyrektor jest kuratorem. Ma słabość do takich zbłąkanych owieczek.
0: Aha. No dobrze, chodźmy.
2: Nie myśl tylko, to był przypadek, że się zgadało. Nie kiwnąłbym palcem, gdyby nie chodziło jednocześnie.
0: No więc co? Nie chcesz ze mną iść?
1: Nie bądź głupi, Zenon, widzisz przecież. Sprawa jest jasna.

0: Gabriel?
1: Dobra nowina! Niosę ci dobrą nowinę!
2: Pewnie nie wrócił z miasta.
0: Nie, był w domu, kiedy wychodziłam, a klucze... O, nie wziął kluczy.
2: I patrz, tu jakaś kartka.
0: Daj. Ten nie może człowiek żądać za wiele od drugiego człowieka? Zapomniałem o tym na chwilę, to pani wina. Albo może zasługa. Człowiek spod kaloryfera.
2: Poszedł?
0: Poszedł. No nie mam 14 lat.
3: W słuchowisku Zofii Posmysz Człowiek spod kaloryfera wystąpili Gustaw Holoubek, Zofia Kucówna, Andrzej Nowakowski, Alicja Raciszówna, Halina Głuszkówna. Realizacja akustyczna Andrzeja Pruskiego. Reżyseria Edwarda Płaczka.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Roberto Bolaño, 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam. Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, Maskridy.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, witam Państwa w to upalne, niedzielne popołudnie. Dziś muzyka rozbrzmiewać będzie również właśnie z takich, myślę, upalnych krain. Grecja, Turcja i Syria to będą krainy i stamtąd pochodzący wykonawcy, którzy wypełnią nam najbliższe 2 godziny. Będą między innymi przede wszystkim archiwalne nagrania, pieśni, tańców, lamentów z Epirusu. Posłuchamy między innymi wspaniałych klarnecistów Nikolaosa Chalkiasa czy Nikosa Karakostasa. Będziemy słuchać także greckiego, bardzo eleganckiego bluesa na laiki gitarę, czyli taką grecką odmianę gitary. To będzie Spyros Peritreris, o którym jeszcze troszkę powiem więcej nieco później. Będą także

Lirnicy, znani myślę Państwu, Sokratis Sinopoulos i Deria Tyrkanto, kooperacja grecko-turecka. Posłuchamy Dengbeja, czyli tradycyjnego śpiewaka kurdyjskiego, Karapete Shako. No i muzyka z Syrii. Posłuchamy lutnistki Waed Buhassun, a także posłuchamy mixtape'u z syryjskich ulic. Będą to urywki różnych nagrań kasetowych, bądź też nagrań terenowych z tak zwanego Syrian Cassette Archives. To projekt, o którym też powiem nieco więcej później. Zaś na koniec wysłuchamy koncertu sufickiej muzyki z Aleppo. Będzie to międzynarodowy zespół Jawa, działający w Belgii, skupiający przede wszystkim właśnie syryjskich muzyków mieszkających na stałe w Europie i zachowujących ten właśnie suficki rytuał od zapomnienia. Ale zaczniemy od muzyki greckiej. Nagrania archiwalne w Grecji powstawały już od początku wieku XX. Pierwsza połowa wieku XX to rzeczywiście całe mnóstwo nagrań, zarówno instrumentalnych, jak i wokalnych z greckich wsi. Archiwa dźwiękowe powstawały tam już od lat 30. XX wieku. Między innymi w ramach Archiwum Muzyki Ludowej Melpo Merli, założonego w roku 1930, ale także wytwórnie zagraniczne wybierały się do Grecji, aby rejestrować tradycyjną muzykę w miejscu jej powstawania. Posłuchamy teraz Nikosa Karakostasa. Był to klarnecista urodzony w latach 80. wieku XIX. Jeden z wirtuozów dimotiki, czyli po prostu muzyki ludowej. Samouk, jego kariera zaczęła się właśnie mniej więcej w latach 30. i z 1935 roku pochodzi to nagranie, którego posłuchamy.

Słuchaliśmy Nikosa Karakostasa. Tutaj proszę mi wybaczyć wprowadzenie państwa w błąd, jako że Nikos Karakostas był oczywiście skrzypkiem, a tenże błąd wziął się stąd, iż właśnie za chwilę klarnetu słuchać będziemy. Także będzie to muzyka epirotejska. Tym razem będzie to Nikolaus Halkias. Halkias rzeczywiście znane bardzo nazwisko, jeśli chodzi o muzykę epiru i o grę na klarnecie. Cały klan Halkiasów, w zasadzie dwa klany, niespokrewnione ze sobą, znane były z wirtuozowskiego wykonywania muzyki epirotejskiej. My dziś posłuchamy Nikolaosa Halkiasa. Jego muzyka znalazła się na składance kronika greckiej pieśni ludowej, tak można to przetłumaczyć dosłownie, rok 1955. I tejże kroniki wydano na płytach bodajże aż 10 części. Zaczyna się owa kronika w roku 1950 i obejmuje prawie wszystkie greckie style zarejestrowane właśnie po II wojnie światowej. Posłuchajmy zatem Nikolaosa Halkiasa.

Muzyka Nicolasa Halkiasa, epirotejskiego klarnecisty, i rzeczywiście nie da się pomylić tego muzycznego stylu z żadnym innym. Występowały w nim faktycznie wszystkie te typowe motywy, zagrywki dla muzyki epirotejskiej, a także ten typowy dwugłos na burdonie, który także pojawia się po drugiej stronie granicy, czyli w Albanii. Tam też można takiej muzyki posłuchać. Tam już ona się nieco bardziej rozwinęła jako ISO i występuje nawet i w trzygłosie. Ta wersja epirotejska jest nieco prostsza. Kontynuujemy słuchanie archiwalnych nagrań muzyki greckiej i tu chciałabym sięgnąć do znakomitej składanki, która ukazała się w roku 2013. To składanka, która powstała w Stanach Zjednoczonych, w wytwórni Dust to Digital, i nazywa się bardzo poetycko Grecka Rapsodia. Muzyka instrumentalna z Grecji z lat 1905-1956. To rzeczywiście wyłącznie instrumentalna muzyka, aż 42 przykłady stosunkowo rzadkich nagrań, głównie instrumentów strunowych, szarpanych właśnie z pierwszej połowy XX wieku. Greckie style miejskie, wiejskie, regionalne są bardzo dobrze reprezentowane, opisane także w książce dołączonej do płyty. To także skarbnica dla wszystkich miłośników greckiej muzyki. Aż 152-stronicowa książka w twardej oprawie, która dołączona jest do płyt. No i to jest chyba to, czego ja przynajmniej oczekuję od kolekcji nagrań archiwalnych. Komentarze są autorstwa kompilatora, także muzykologa Toniego Kleina. Tutaj chciałabym sięgnąć do dwóch muzyków. Pierwszy z nich to Yorgos Deliorgos, tak nazywa się ten właśnie muzyk. I w 1928 roku nagrał on w Stanach Zjednoczonych utwór Lemneiko Zeibekiko. Lemneiko, jako że miejscem pochodzenia tego muzyka była wyspa Lemnos. Nagranie to powstało dla wytwórni Victor Records i jest ono dosyć rzeczywiście oryginalne, ponieważ muzyk ten gra na buzuki, ale akompaniuje sobie różnymi, można powiedzieć, gwizdami, okrzykami, przypominającymi momentami nawet jodłowanie. Pojawiają się także drewniane łyżki, takie bardzo proste instrumentarium, ale rzeczywiście jest to dosyć szczególna muzyka.

Yorgos Deliorgos, muzyka z wyspy Lemnos, takie dosyć szczególne, wyjątkowe wykonanie tejże melodii, a z tej składanki, na której znalazła się także muzyka Deliorgosa, pochodzić będą trzy następne melodie, które będą w wykonaniu Spyrosa Peristerisa. To muzyk akurat związany z muzyką rebetiko, jedna także z kluczowych postaci wczesnej greckiej fonografii i muzyki rebetiko właśnie. To taki artysta stojący trochę na granicy dwóch światów, tradycji smyrnejskiej i rodzącego się rebetiko związanego z Pireusem. Urodził się w Smyrnie, czyli w dzisiejszym Izmirze w roku 1900. No i właśnie po słynnym 1922 roku wraz z falą uciekinierów z Azji Mniejszej znalazł się w Atenach. Był znakomitym multiinstrumentalistą. Grał m.in. na mandolinie, na gitarze, na buzuki, na fortepianie, ale najważniejsza jest jednak jego działalność nagraniowa, ponieważ od początku lat 30. przez ponad 3 dekady związany był z wytwórnią Odeon w Atenach jako dyrektor artystyczny, aranżer i producent, czyli po prostu miał ogromny wpływ na to, kto i co trafiało na greckie płyty. Współpracował z najważniejszymi muzykami greckiego rebetiko, a także sam występował na nagraniach. No i właśnie nie był też folklorystą takim zapisującym muzykę z zewnątrz. Był muzykiem, który sam należał do tego świata, który nagrywał. Dlatego właśnie te jego nagrania są nie tylko dokumentem epoki, ale także świadectwem tego, jak tradycje muzyczne Azji Mniejszej zostały przekształcone już w nowoczesną grecką muzykę miejską. To też bardzo elegancki styl gry, słychać w nim wyraźnie wszystkie niuanse. Myślę też, że jest to dobry materiał do słuchania dla tych, którzy bardzo chcieliby się nauczyć właśnie wykonywania muzyki rebetiko, jeśli chodzi o

Spyros Peristeris, muzyk, którego biografia jest właśnie przykładem przenikania się tych tradycji muzycznych Smyrny, Konstantynopola i Aten. Jest to pokolenie muzyków z Azji Mniejszej, którzy wnieśli właśnie do greckiej muzyki miejskiej własne melodie, sposób frazowania, także wyobrażenie o aranżacji. A skoro jesteśmy

na pograniczu tych dwóch światów, to teraz przeskoczymy do roku 2024 i posłuchamy także współpracy grecko-tureckiej. Elektro Hafiz to urodzony w Stambule muzyk, gitarzysta, producent, a Eleni Vrati to grecka wokalistka. Natomiast utwór, którego posłuchamy, autorstwa Eleni Vrati, właśnie San Anemos, pochodzi z płyty Elektro Hafiza. Jest to kooperacja grecko-turecko-niemiecka, jako że Elektro Hafiz mieszka aktualnie właśnie w Niemczech. No i rzeczywiście to takie spotkanie też po obu stronach Morza Egejskiego, ale już we współczesnym sznycie.

To była Eleni Vratti, piosenka jej właśnie autorstwa, artystka z Grecji, która zagrała tutaj również na Sazie, a producentem i wydawcą tego nagrania jest turecko-niemiecki artysta Elektro Hafiz. To płyta Style is a Prison z roku 2024. Kontynuując tę grecko-turecką wymianę muzyczną, posłuchajmy znanego, myślę, duetu grającego na instrumentach z pogranicza tureckiej klasyki i greckiej już też można powiedzieć klasyki, jako że lira kreteńska weszła, myślę, do tego panteonu klasycznych instrumentów greckich, jeżeli możemy w ogóle taki zbiór tutaj wyróżnić. Na lirze kreteńskiej gra Sokratis Sinopoulos, zaś na tureckiej odmianie tego instrumentu, o wiele mniejszej i bez strun rezonansowych, takie są przede wszystkim różnice, gra stambulski muzyk Derya Türkan.

Grał Derya Türkan, turecki wirtuoz liry, tak zwanego klasik kemençe, czyli takiej właśnie odmiany liry najmniejszej z występujących w basenie Morza Śródziemnego. To bardzo trudny instrument, właśnie wykonuje się na nim mikrotony, trzymając bardzo, bardzo blisko palce obok siebie na gryfie. No i trzeba też zauważyć, że bardzo niewielu muzyków potrafi rzeczywiście w taki sposób jak Derya Türkan interpretować muzykę turecką, a był to fragment wspólnego albumu Dery Türkan'a i Sokratisa Sinopulosa, greckiego wirtuoza właśnie odmiany tego instrumentu, czyli akurat greckiej liry. Z lirami się teraz pożegnamy, ale pozostaniemy przy muzyce z Turcji, choć nie będzie to stricte muzyka turecka, a muzyka z

pogranicza muzyki kurdyjskiej i ormiańskiej. Będzie to śpiewak nieżyjący już Karapete Shako, ormiański śpiewak wykonujący tradycję dengbeżów, czyli kurdyjskich śpiewaków opowiadaczy, w której właściwie to głos był, czy jest całym instrumentem. Dengbeżowie to po prostu opowiadacze historii, przekazują historię, pieśni, legendy, pamięć wspólnoty. Karapete Shako po doświadczeniu ludobójstwa Ormian w roku 1915 jego życie poprowadziło go z Turcji przez Syrię do sowieckiej wówczas Armenii. W 1946 roku osiadł w Erewaniu, gdzie pracował w kurdyjskiej redakcji Radia Erewań. Jego nagrania obejmują bardzo, bardzo wiele pieśni. Także są dostępne oczywiście w wydaniach archiwalnych i składankach poświęconych tylko jemu i właśnie też jego pieśniom. My posłuchamy fragmentu takiej składanki wydanej w roku 2020.

Karapete Shako, kurdyjsko-ormiański dęgberzy, czyli opowiadacz historii. To muzyk, który związany był z Erewaniem przez większość swojego życia, ale jak wspominałam, miał także w swoim życiorysie epizod syryjski. No i właśnie do Syrii teraz się muzycznie przeniesiemy. Przed państwem lutnistka Waed Bouassoun, urodzona w 78 roku w As-Sawaidzie na południu Syrii. W jej muzyce spotykają się klasyczne tradycje Syrii i w ogóle muzyki arabskiego wschodu, ale także poezja mistyczna i współczesna interpretacja tego klasycznego arabskiego repertuaru. Jej śpiew, jej muzyka to bardzo oszczędne interpretacje, bez takiej efektownej ornamentyki. Głos i lutnia ud pozostają w zasadzie na niemal równych prawach. Posłuchajmy teraz Waed Bouassoun zarówno w wersji solowej, jak i z towarzyszeniem jeszcze jednego muzyka z tamtej części świata, Rusana Filiszteka.

Śpiewał Ruszan Filistek, kurdyjski muzyk, a wraz z nim syryjska lutnistka, a także wokalistka Waed Bouassoun. Dla tych z Państwa, którzy właśnie preferują muzykę suficką, jeszcze dziś wrócimy do takich nastrojowych i być może medytacyjnych brzmień, ale teraz coś zupełnie innego, chociaż także z Syrią związane. Syrian Cassette Archives to projekt złożony w zasadzie z, no tak jak sama nazwa wskazuje, muzyki kasetowej, stworzony przez Marka Gergisa. Ale ów właśnie Mark Gergis stworzył także mixtape'y, które nie są po prostu składanką muzyki z kaset, ale to montaż muzyki kasetowej, fragmentów radia i telewizji oraz nagrań terenowych pochodzących z Damaszku, z Homs i Aleppo. Rejestrował je w latach 2006-2010 i rzeczywiście łączy to wszystko bardzo różne światy. Dabkę, szabi, muzykę kurdyjską, asyryjską czy chaldejską, ormiańską, nagrania religijne, fragmenty audycji radiowych. Pojawiają się także reklamy, odgłosy dworca, a nawet modlitwa o 4 rano. I to daje naprawdę niesamowity efekt, ponieważ nie tyle słuchamy muzyki, co po prostu zaglądamy do takiego pejzażu dźwiękowego Syrii epoki kasetowej. Posłuchajmy przez chwilę, jak brzmiała taka prawdziwa rzeczywiście Syria z kiosku czy z kasety.

0: بيبسي خليك قد.
1: سيريا تال وهاني السيد ورجعنا. صباح الخير سوريا.

0: دمشق الجديدة للسياحة. وكلاء دار الإيمان للحج والعمرة، حجوزات إفرادية بأرقى الفنادق لأرفع المستويات، هيلتون إنتركونتيننتال، خدمة VIP، دمشق مزة أوتستراد، هاتف 612-621-8 أو 9.
1: Jeśli dobrze zrozumiałam, to była reklama hotelu Intercontinental w Damaszku, a słuchaliśmy fragmentu mixtape'u Syrian Cassette Archives autorstwa Marka Gergisa. Fragmenty syryjskich kaset z nagraniami radia, telewizji i własnymi nagraniami terenowymi właśnie Syrii sprzed lat kilkunastu. Ja oczywiście polecam Państwu posłuchanie całości, bo rzeczywiście co chwilę można się czymś

zaskoczyć. A na koniec już przygotowałam dla Państwa podróż duchową tak naprawdę, ponieważ będzie to suficki rytuał w wykonaniu zespołu Jawa. To zespół związany z tradycją muzyczną Aleppo. Muzycy, którzy dziś działają głównie w Belgii, pochodzą z syryjskiego środowiska muzyków syryjskiej klasyki i syryjskiej arabskiej klasyki i środowiska sufickiego i próbują nie tyle rekonstruować tę tradycję, o ile przenieść ją właśnie w nowe warunki. Istotny jest tu repertuar muashahat, to takie bardzo wyrafinowane arabskie formy poetycko-muzyczne, suity słowno-muzyczne, szczególnie związane mocno z Aleppo. Ich bazą są oczywiście makamy, czyli charakterystyczne systemy melodyczne muzyki arabskiej i także systemy rytmiczne. W tradycyjnej praktyce sufickiej ta muzyka mogła być wykonywana wokalnie, bądź też wokalno-instrumentalnie. Natomiast zespół Jawa rozbudowuje ją także o skrzypce. To taki najmniej tradycyjny z instrumentów, który się tam pojawi. No i oczywiście jest to nie tylko wskrzeszanie tradycji, ale to jest po prostu też odprawianie rytuału. Jakby każdy z tych wykonań jest po prostu wykonaniem formy poetycko-muzycznej, ale także też odprawieniem rytuału i w odbiorze tego rytuału pomaga obecność derwisza, wirującego derwisza, który rzeczywiście pojawia się na większości koncertów. Posłuchamy koncertu z targów Womeks w roku 2025. Te targi odbyły się wówczas w Tampere. Grają Khaled Al-Fahez, Youssef Zaid, Youssef Nassin, Tamam Al-Ramadan, Marwan Fakir i Simon Lele na instrumentach perkusyjnych. Zespół Jawa.

Bravo, bravo.

Muzyka Aleppo, miasta, w którym przez wieki spotykały się różne tradycje muzyczne Bliskiego Wschodu, a także centrum filozofii sufickiej. To jedno właśnie z tych centrów, w którym derwisze Mevlevi mieli swoje loże jeszcze całkiem do niedawna. Słuchać jeszcze przez chwilę będziemy zespołu Dżała, który właśnie sięga do tego repertuaru sufickiego i tradycji klasycznej poza Syrią z własnej pamięci i doświadczenia. Zostawiam Państwa jeszcze przez chwilę z muzyką suficką, z zespołem Dżała, a ja już dziękuję na dziś. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
2: Gołdap, historyczne miasto pogranicza założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15:00. Monika Zając
2: i Aldona Łaniewska-Fąk.
3: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam. Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19:00.
5: Awanturnicy, pobierze światy, odkrywcy. Audycja zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich.
4: Przed mikrofonem Michał Nowak. Dobry wieczór. Wczoraj rozmawialiśmy o spokojniejszej części podróży Jamesa Cooka, choć i tu nie obyło się bez trudów i śmiertelnych wypadków. Dziś wkroczymy na o wiele bardziej niebezpieczne tereny. Pośród wojownicze ludy, mielizny, rafy koralowe, malarie i dezynterie. Na początek spotkanie z Maorysami, czyli wizyta w krainie wiecznej wojny. Co wówczas w ogóle wiedziano na temat tego lądu, który oni zamieszkują, czyli Nowej Zelandii?
6: Nowa Zelandia już w tamtym czasie nazywała się Nową Zelandią, tak? Nazwał ją Abel Tasman, który oficjalnie uważa się jako pierwszy dopłynął do tego lądu. Był to dowódca wysłany przez holenderskiego gubernatora Indii Wschodnich na rekonesans na Pacyfiku. Holendrzy, którzy po Portugalczykach przejęli dużą część obszarów Azji Południowo-Wschodniej, wiedzieli z zapisków portugalskich, wiedzieli też od pilotów i nawigatorów hiszpańskich, że na Pacyfiku znajdują się jakieś wyspy. Mieli dokumenty, mieli mapy, zresztą no, Holandia przodowała, jeżeli chodzi o mapy w Europie, więc wiedzieli, że na Pacyfiku coś może być. Holendrzy działali w trochę inny sposób niż wcześniej Portugalczycy i Hiszpanie. Czysto merkantylnie to była kultura oparta na takim kalwińskim modelu życia, w związku z czym Abel Tasman, który w 1642 roku wypłynął w podróż, on płynął poszukując nowych rynków zbytu, ewentualnie nowych rejonów, gdzie można by znaleźć jakieś produkty, którymi dawałoby się handlować. To był jego główny cel. Odkrycia geograficzne były podporządkowane tutaj całkowicie holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, a więc olbrzymiej korporacji, no, uważanej za pierwszy model globalnej korporacji z własną armią, z własną policją, z własną flotą statków, która pragnęła po prostu przejąć kontrolę nad olbrzymimi wodami Pacyfiku, ponieważ północna część Pacyfiku była w zasadzie kontrolowana przez Hiszpanów. Tam pływały galeony manilskie. To południowa została opuszczona i Holendrzy myśleli w taki sam sposób, jak dzisiaj trochę Chińczycy myślą, że skoro dziś Amerykanie kontrolują północny Pacyfik, to znajdźmy szlaki przez Pacyfik, czyli między Azją a Ameryką Południową, znajdźmy je na południu. Wracając do Abla Tasmana, płynął on z tak zwanych Indii Wschodnich, czyli z holenderskich posiadłości na Malajach, płynął na południe i po drodze opłynął kontynent, który już wcześniej Holendrzy oglądali, ale nie wiedzieli, że to jest kontynent, czyli Australię, coś, co wówczas nazywano Nową Holandią. Minął kawałek lądu, który nazwał ziemią Van Diemena, czyli ziemią swojego gubernatora i popłynął dalej na wschód. I płynąc dalej na wschód, dotarł do lądu, którego jeszcze nie miał na mapach, albo miał, ale no my do końca o tym nie wiemy. I to właśnie były rejony Nowej Zelandii. W każdym razie w 1642 roku dotarł tam jako pierwszy oficjalnie Europejczyk, ale pierwsze spotkanie z miejscową ludnością nie było przyjemne. I zatoka, do której wpłynął, przez długi czas nosiła

0: nazwę Zatoki Morderców. Dzisiaj, żeby nie straszyć turystów, nazwano to Golden Bay, być może ze względu na złote piaski, które tam się znajdują i obecnie Park Tasmana, czy rezerwat Tasmana, który jest wokół, ale wówczas to była Zatoka Morderców i taką pozostała przez długi czas. Dlaczego Zatoka Morderców? Dlatego, że kiedy Tasman tam wpłynął i część jego załogi na łodziach próbowała dostać się do brzegu, została brutalnie wyrżnięta. Od razu, bez jakiejkolwiek próby nawiązania kontaktów, więc Tasman był wyjątkowo przerażony i też zniechęcony kontaktem z tymi ludźmi, popłynął kawałek wzdłuż wybrzeża Nowej Zelandii, dotarł do północnych krańców Wyspy Północnej, ale doszedł do wniosku, że nic tam nie ma, a poza tym mieszkańcy tej wyspy nie gwarantują wolnego i swobodnego handlu. Nie mają nic do zaoferowania oprócz ciosu maczugą w głowę, w związku z tym płyniemy dalej na północ, no i potem dopłynął do wysp Tonga i ostatecznie powrócił. I tyle wiedziano o Nowej Zelandii w czasach Cooka.
1: Oddajmy może głos tym razem Josephowi Banksowi, który tak opisuje spotkanie z ludnością maoryską.
2: Mężczyźni są tak samo wysocy jak większość Europejczyków. Krępi i ruchliwi. Umięśnieni, ale nigdy tak otyli jak leniwi mieszkańcy wysp Morza Południowego. Są energiczni, zwinni, a jednocześnie zręczni. Różnią się nieco kolorem skóry. Niektórzy są bardziej brązowi niż inni, ale niewielu jest bardziej śniadych niż opaleni Hiszpanie. Kobiety z wyglądu w ogóle nie są delikatne, są raczej mniejsze niż kobiety europejskie, ale mają szczególnie miękkie głosy, co zawsze odróżnia je od mężczyzn, chociaż obie płcie ubierają się dokładnie tak samo. Obie płcie wydają się łagodne, delikatne i bardzo czułe wobec siebie, ale nieprzejednane wobec wrogów, których po zabiciu zjadają, prawdopodobnie z zemsty, i jestem pewien, że nigdy nie okazują łaski ani nie biorą jeńców. Wydają się przyzwyczajeni do wojny, a podczas ataków podburzają się tańcem wojennym, dodając sobie sztucznej odwagi, która sprawia, że w ogóle przestają myśleć. Gdy spotykali nas i uważali się za lepszych, od razu atakowali, choć rzadko kiedy. Chodziło im o coś więcej niż sprowokowanie nas do tego, byśmy pokazali, na co nas stać. Po wielu próbach stwierdziliśmy, że dobre traktowanie i miłe słowa nie mają na nich żadnego wpływu. Również sam huk naszej broni palnej nie przekonuje ich, że jest lepsza od ich broni. Dopiero gdy poczuli ból choćby od śrutu i mieli czas, aby otrząsnąć się z tej odwagi, co zwykle zajmowało jeden dzień, zaczynali doceniać naszą hojność oraz fakt, że nie wykorzystaliśmy naszej przewagi i natychmiast stawali się naszymi dobrymi przyjaciółmi i zaczynali darzyć nas nieograniczonym zaufaniem.
1: Ciekawy fragment w tym, co słyszeliśmy, dotyczy tego, że tubylcy chcieli prowokować Anglików do tego, żeby pokazali, na co ich stać. A zarazem w innym fragmencie Banks pisze o tym, że to, co im daje bezpieczeństwo, to są muszkiety. To jest podstawa, na której zasadza się przewaga białych ludzi. Gdyby nie one, no to wydaje się, że nie mieliby szans w starciu z tym wojowniczym ludem.
0: To jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, ponieważ faktycznie Maorysi to są Polinezyjczycy. To są, moglibyśmy dziś powiedzieć, emigranci z Tahiti czy z Raiatei. Tak się uważa, że właśnie ludzie, którzy wcześniej zaludnili te wyspy towarzystwa, oni później wybrali się na wyprawę na południe. Wiele łodzi popłynęło i zaludniło wyspy Nowej Zelandii. Cook wraz z Banksem zabrali z Tahiti kapłana Tupaye. To był ważny kapłan kultu Boga Wojny, który był jednocześnie doskonałym nawigatorem. Zabrali go ze sobą na pokład po to, żeby im powiedział, gdzie znajdują się jakie wyspy, więc tak naprawdę był ich pilotem po wyspach towarzystwa, a później im uświadomił, że na południe znajdują się również jakieś wyspy. Kiedy dopłynęli do Nowej Zelandii, okazało się, że Tupaya, mówiąc w dialekcie tahitańskim, jest w stanie doskonale porozumieć się z mieszkańcami Nowej Zelandii. Okazało się, że to jest ten sam język i po części te same wierzenia, co potwierdza te późniejsze hipotezy naukowe o tym, że Nowa Zelandia została zaludniona przez ludzi z Tahiti i Wysp Towarzystwa. Niemniej przez te 500 lat, w trakcie których ci koloniści rozwijali swoją kulturę na Nowej Zelandii, doprowadziły do rozwinięcia się właśnie zupełnie innego modelu niż model tahitański. Model tahitański rozwijany w klimacie zwrotnikowym był mimo wszystko łagodny, przyjazny i powiedziałbym taki melodyjnie muzyczny, bardzo spokojny. Natomiast to, co powstało na Nowej Zelandii, było jego wojowniczą wariacją. Mimo że na Nowej Zelandii, jak się szacuje, żyło wówczas około 100 tysięcy ludzi, a więc tyle, co na samej Tahiti. To też pokazuje, jak bardzo zaludniona była wówczas Tahiti, że na obu wyspach Nowej Zelandii nie żyło więcej niż 100 tysięcy ludzi. To jednak oni żyli w zupełnie innych relacjach niż ci na Tahiti. Proszę porównać wyspę Tahiti z Nową Zelandią. To są

0: zupełnie różne obszary pod względem wielkości. Tahiti jest de facto niewielką wysepką. Nowa Zelandia jest niemal kontynentalną wyspą, czy dwoma olbrzymimi wyspami. Niemniej ci ludzie żyjący na Nowej Zelandii żyli w stanie ciągłej wojny. Wojna w sensie hopsowskim, wszystkich ze wszystkimi. Klany, które tam się potworzyły, hapu, cały czas toczyły ze sobą bardzo krwawe wojny, do tego stopnia, że zaczęto budować forty, twierdze na szczytach gór. Coś, czego się nie spotyka właściwie na Pacyfiku. Budowali twierdze, w których się bronili przed atakami. Dla białych jest to dowód ich nie tylko zręczności technicznej, rzemieślniczej, ale też właśnie wojowniczości, że ludność musiała się ukrywać przed atakami. Wracając do tej rywalizacji. Olbrzymi teren podzielony na wiele klanów, które cały czas toczą ze sobą wojny, i to wojny na wyniszczenie. No i w tej sytuacji trudno się dziwić, że kiedy Anglicy zrozumieli, z kim mają do czynienia, to też uświadomili sobie, że te muszkiety to jest ich jedyna obrona, że gdyby nie dysponowali bronią palną, to Maorysi w swoich łodziach, a potrafiło kilkaset, być może nawet kilka tysięcy ludzi okrążyć statek, przejęliby ich. Jedyną bronią były muszkiety, no i działa statku, które pracowały cały czas na wysokich obrotach.
1: To wyglądało trochę jak w Poszukiwaniu Świętego Graala, gdzie ci Maorysi wyzywali ludzi białych na wielkim statku, a potem uciekali i mówili o tym, że jesteście tchórzami, walczcie z nami na lądzie.
0: Tak, ale to było bardzo ważne, to był pokaz męstwa i to była znowu walka w takim starym stylu, jaki znamy z opisów, powiedzmy, Juliusza Cezara, który opisuje germańskie plemiona tutaj Europy. No właśnie, zaczynamy od wyzywania wrogów. Przyjdźcie do nas, zmierzcie się z nami na naszym terenie.
1: I na naszych warunkach. Jeszcze jest jedno ciekawe zdanie z tego fragmentu, mianowicie chodzi mi o tę hojność oraz fakt, że nie wykorzystywaliśmy naszej przewagi. No widać tutaj ewidentnie poczucie wyższości u Banksa i jednocześnie nieustannie narzeka nie tylko Banks, ale i Cook na to, że oni właściwie chcą ich oszukać, że biorą im różne rzeczy, że nie dają nic w zamian, że nie dochodzi do tej wymiany, która jest podstawą kontaktu międzyludzkich dla europejskich przybyszów. Czy Maorysi nie traktowali tych podarków, które przewozili ze sobą bieli ludzie, jako swego rodzaju jakiegoś cła, myta, okupu? Albo może jeszcze było tak, że dla nich to oszukiwanie innych nie było niczym złym, bo jedyną wierność mieli i zasady etyczne wobec własnego ludu. I jeszcze jedna rzecz, można byłoby powiedzieć tak, że być może ci bieli ludzie, którzy się pojawiali w tych zatokach, po prostu wyjadali zapasy tym ludziom, którzy nie chcieli się nimi dzielić.
0: To ostatnie jest najbardziej prawdziwe, bo zawsze było tak, że załoga statku, 100 osób albo nawet więcej osób, jeżeli było kilka statków, to było olbrzymie obciążenie dla gospodarki danego rejonu. Wiemy o tym z Hawajów, gdzie Cook został zabity, że załogi dwóch statków, które wtedy przypłynęły, no naprawdę pozwoliły sobie na niemal doszczętne ograbienie z zapasów zatoki, w której stanęły. I tutaj to trzecie wyjaśnienie jest najbardziej prawdopodobne, albo ono może być prawdopodobne. Co do tego, czy oni ich traktowali jako obcych, jako swoich, no to było naturalne, wydaje się. Natomiast sposób, w jaki Anglicy postrzegali siebie jako ludzi wybranych i w związku z tym traktowanie innych jako niższych, był zupełnie inny od tego sposobu, w jaki Nowozelandczycy czy Maorysi traktowali siebie jako swoich ludzi, a obcych jako po prostu może nie barbarzyńców, ale jako obcych. To znaczy nie było u Maorysów tego, co u Anglików, czyli poczucia wyższości, tylko było poczucie swojskości, a to jest zupełnie coś innego. Ten człowiek jest nasz, a tamci nie są nasi. Nie było tam takiej eschatologicznej perspektywy, że my jesteśmy narodem wybranym i w związku z tym możemy wszystkim innym narzucić swoje reguły. To trochę wyglądało tak. My jesteśmy tu u siebie. Ktoś do nas przypływa, do naszego domu i coś od nas chce. No to jeżeli przypływa, jest gościem, no to potraktujmy go jako obcego, który powinien spełnić nasze życzenia. I my na przykład chcemy coś od niego zabrać. On nam tego nie chce dać. No to pożałuje tego, albo będziemy mu oddawać gorsze towary, albo będziemy się z nim bić, czy coś takiego. Więc tu za każdym razem była taka sytuacja, na Tahiti również. My jesteśmy u siebie, a oni przypływają do nas i coś od nas chcą. To oni coś od nas chcą. My od nich nic nie chcemy. Dlatego my sobie bierzemy, skoro oni tu przypływają. A czy to oni traktowali jako my, to trudno mi powiedzieć, bo to jest zastosowanie naszych kategorii do ich myślenia. Nie było tam sytuacji, w której pobieraliby opłatę za pobyt w zatoce, bo zatoka, ziemia, woda nie należała do nikogo. W ogóle wyobrażenie takie, że woda czy ziemia może należeć do kogoś, to jest wyobrażenie europejskie. Tam, w tamtych kulturach tego nie było. Ktoś uprawiał kawałek ziemi, no to mógł zbierać plony z tego kawałka, ale to nie jest tak, że ziemia była czyjaś i w związku z tym on mógłby brać za to opłatę. To tak jak dla nich niewyobrażalny byłby procent od kredytu. Jeżeli pożyczam komuś, prawda, siekierę czy

0: maczugę po to, żeby zabić białego, to potem nie biorę tej maczugi razem ze skalpem jako procentem. Najważniejsze chyba było poczucie swojskości, to znaczy Cook wpływał na tereny jakiegoś klanu. Dla niego wszyscy Maorysi byli tacy sami, więc wpływa na tereny jakiegoś klanu i ludzie z tego klanu reagują w naturalny sposób, jaki reaguje ktoś, kto widzi obcego wchodzącego mu do ogródka. Inna rzecz była taka, że prawdopodobnie Maorysi mieli informacje o białych statkach, to znaczy w przekazach zachowały się informacje o wizycie Tasmana. Jak wczytamy się w tą relację Cooka, to okazuje się, że oni spotkali tam Maorysów, którzy też mówią, że tu jakieś takie statki większe się rozbiły czy wylądowały. Niewykluczone, że jakiś galeon hiszpański gdzieś się rozbił w tamtych okolicach, no zniesiony z północy prądem. Trudno powiedzieć, więc zdawali sobie sprawę, że istnieją tacy ludzie jak Europejczycy i zdawali sobie sprawę z ich mocy, z ich siły. W związku z tym no może też reagowali trochę prewencyjnie. Natomiast no, nie było w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę w ogóle wojowniczą naturę tych ludzi i fakt, że oni się całe życie doskonalili w walce. W przeciwieństwie do swoich braci czy krewnych Polinezyjczyków z północy, czyli z tych ciepłych obszarów południowego Pacyfiku, no to oni byli wychowani w klimacie umiarkowanym. Oni byli no, rzeczywiście dobrymi wojownikami i bardziej przypominali takich Indian północnoamerykańskich. Nawet zresztą ich rzeźby, ich sztuka ma w sobie coś pokrewnego ze sztuką indiańską.
1: Jest jeszcze jedna szokująca dla białych sprawa, czyli kwestia kanibalizmu. Oto może cytat znowu z dziennika Josepha Banksa, jeden z najbardziej szokujących w całej opowieści.
2: Dwie nasze łodzie wypłynęły w różnych kierunkach i wróciły w różnym czasie. Ludzie z jednej z nich powiedzieli, że natknęli się na podwójną łódź, której pasażerowie powiedzieli im, że kilka dni temu zgubili dziewczynkę i podejrzewają, że została porwana i zjedzona przez ich sąsiadów. Ludzie z drugiej łodzi powiedzieli, że również spotkali podwójną łódź, a płynący w niej tubylcy powiedzieli im, że wczoraj zjedli dziecko, a następnie sprzedali naszym część jego kości. W związku z tym kilku dżentelmenów doszło do wniosku, że tego rodzaju kradzieże wśród tych Indian są częste. Moim zdaniem historia ta rzuca niewiele światła na tę sprawę, ponieważ skłaniam się ku przekonaniu, że nasze łodzie, które wypłynęły o różnym czasie w tym samym kierunku, jedna nieco dalej od drugiej, spotkały tę samą łódź, a ludzie po prostu odmiennie zinterpretowali to, co powiedzieli tubylcy, gdyż znają tylko kilka słów tego języka, a głowy mają obecnie zaprzątnięte wyłącznie pożeraniem ludzi. Muszę wszakże dodać, że kiedy tubylcy przybywali na statek, choćby z zamiarem walki z nami, bardzo często zabierali ze sobą kobiety i małe dzieci na rękach, jakby bali się je zostawić bez opieki.
1: Zastanawiające jest to, jak bardzo odmienne interpretacje są tutaj zawarte, bo Banks zdaje się nie dowierzać temu, że Maorysi rzeczywiście jedli dzieci, a zwłaszcza, że polowali na dziewczynkę, że polowali na ludzi i że każdy właściwie mógł stać się ofiarą tego polowania. Jakiż niebezpieczny musiał być w takim razie ten świat, w którym żyli Maorysi?
0: No cóż, kanibalizm tam przybierał formy rytualne, to znaczy pożeranie ciała wroga po to, żeby zyskać jego manę, jego moc, ewentualnie zemsta. Zdarzało się też, że zjadano kogoś po to, żeby zastraszyć innych. Nie wynikało to z głodu, więc w każdym wypadku ten kanibalizm był rytualny. Jakieś dwie dekady temu Paul Moon napisał bardzo dobrą książkę o kanibalizmie Maorysów. Wyczerpał tam temat i pokazuje, że wbrew temu, co różni antropolodzy próbują sugerować, że kanibalizm w Ameryce Południowej czy na Pacyfiku to jest wymysł białych podróżników, a potem wymysł białej takiej eurocentrycznej antropologii. Ten kanibalizm się tam zdarzał i temu nikt nie przeczył. Kanibalizm istniał w tych kulturach, natomiast nie była to forma zaspokajania głodu. Nie zjadano innych dlatego, żeby się najeść w tym wypadku. Nie było to masowe mordowanie innych ludzi po to, żeby ich przerobić na pożywienie. To raczej była część całego rytuału wojennego i podobnie jak na Fidżi, a to już jest Melanezja, gdzie wojny stanowiły istotę funkcjonowania tych społeczności. Wojny znowu nie w sensie takim naszym zachodnim, ale takie wojny bardziej teatralne. Podobnie na Nowej Zelandii. Maorysi żyli wojną i w ramach tego całego rytuału wojennego, który zaczynał się właśnie od okrzyków, od wznoszenia broni, od potyczek jakichś takich pojedynczych, w ramach tego rytuału zjadanie wroga było istotne. Zjadamy wroga no po to właśnie, żeby przejąć jego moc, ale też po to, żeby ukarać jakichś ludzi, dlatego że weszli na nasze terytorium, zostawiamy części niezjedzone. Dla białych było to szokujące, ale z drugiej strony, gdybyśmy wysłali Maorysa na pola bitew ówczesnej Europy, być może też byłby

0: zaszokowany masowością zbrodni. Zresztą przytoczę tu anegdotę z Fidżi. Kiedy jeden z Fidżijczyków w czasie I wojny światowej dowiedział się, jak wielu białych ginie w tej wojnie, to zapytał się, ale co wy z nimi zrobicie, przecież ich wszystkich nie zjecie. Po co zabijać tylu ludzi, skoro właśnie nie możemy ich wszystkich wykorzystać, a poza tym no wiadomo, że i tak będziemy te wojny toczyć. Można by wojny toczyć przy mniejszym nakładzie ofiar i uzyskalibyśmy ten sam efekt. W każdym razie ten zwyczaj Anglikom mógł się wydawać odrażający, ale spójrzmy też na inną sprawę. Oto Joseph Banks kupuje sobie czaszki zjedzonych ludzi po to, żeby je przewieźć potem do Anglii i pochwalić się nimi. No, jak na coś takiego spojrzymy? To jest coś, co później wywołało klątwę Mjöberga, o którym rozmawialiśmy w cyklu Awanturnicy. Człowieka, który zebrał sobie szczątki aborygenów, przywiózł na północ Europy, no i tam go dopadła klątwa aborygeńska. No, w ten sam sposób Banks trochę się zachowuje jako kolekcjoner. No, jeżeli tak go oburza zjadanie innych ludzi, to kolekcjonowanie pozostałych po kanibalistycznej uczcie szczątków nie jest wcale dużo lepsze.
1: To barbarzyństwo też widać w takiej historii na Tahiti, gdzie jeden z żołnierzy usiłuje rozebrać cmentarz, po prostu zabiera stamtąd kamienie po to, żeby wykorzystać jako balast.
0: Podobna historia według niektórych przyczyniła się do śmierci Cooka, kiedy rozebrał on ogrodzenie świątyni w Zatoce Kealakekua, co spowodowało właśnie bardzo brutalną reakcję ze strony kapłanów i oburzenie ze strony ludności, że on śmiał rozebrać ich świątynię, więc różnych ludzi różne rzeczy oburzają.
1: No ale w tym fragmencie dzienników Cooka dotyczących Nowej Zelandii nie tylko wieje grozą, pojawia się też element podziwu dla zdolności inżynieryjnych Maorysów.
2: Nieco poniżej ujścia rzeki, po wschodniej stronie zatoki, znajduje się wysoki przylądek czy też półwysep, wznoszący się nad rzeką, na którym znajdują się pozostałości jednej z ufortyfikowanych osad. Jest ona usytuowana tak, że najzdolniejszy europejski inżynier nie mógłby wybrać lepszego miejsca, pozwalającego małej grupie ludzi bronić się przed większą siłą. Miejsce to zostało dodatkowo wzmocnione przez ludzi. Dostępne jest tylko od strony lądu i w miejscu tym wykopano rów, a od wewnętrznej strony usypano wału. Wysokość wału, licząc od góry do dna rowu, wynosi mniej więcej 22 stopy, a głębokość rowu, patrząc od strony lądu, wynosi 14 stóp. Jego szerokość jest proporcjonalna do głębokości, a całość została wykonana z wielką znajomością rzeczy. Na szczycie nasypu znajdował się rząd pali, kolejny zaś na zewnątrz rowu. Te ostatnie zostały osadzone głęboko w ziemi i nachylone, a ich górne końce sterczały nad rowem.
1: Maorysi mieli w sobie swego rodzaju ciekawość, bo są takie fragmenty w dzienniku Cooka, gdzie on opowiada o tym, że oni wchodzą na statek i bacznie oglądają wszystko, nie tylko sprzęty, ale samą konstrukcję statku, jakby chcieli się nauczyć tego, jak to zostało zbudowane i wykorzystać to dla własnych celów.
0: No bardzo szybko się uczyli, to kolejne wyprawy pokazują, że bardzo szybko opanowali działanie broni, działanie muszkietów i ogólnie Polinezyjczycy bardzo szybko przyswajali z zachodniej kultury to, co chcieli, a to, czego nie chcieli, zostawiali. Dopóki rzeczywiście te wyspy nie zostały przejęte przez różne mocarstwa, no to funkcjonowało to na takiej zasadzie. Co potrzebujemy, to sobie bierzemy, a to, czego nie potrzebujemy, to omijamy dalekim łukiem. No niestety na Nowej Zelandii zastosowanie zachodnich wynalazków skończyło się tragedią, bo to nie tylko Anglicy przyczynili się do wyniszczenia Maorysów w ramach przejmowania ich ziemi i w ramach traktatów takich jak Waitangi, które ostatecznie nie zostały dotrzymane, ale sami Maorysi się wyniszczyli, ponieważ te wojny, które były do tej pory prowadzone za pomocą maczug i dzid i strzałek, nagle zaczęły być prowadzone za pomocą muszkietów i w samych tych wojnach muszkietowych międzyklanowych zginęło około 20 tysięcy Maorysów i w rezultacie no, w drugiej połowie XIX wieku z tej 100-tysięcznej populacji zostało 40 tysięcy, a teraz ta liczba cały czas się mimo wszystko zmniejsza i to też wskutek mieszania się Maorysów z przybyszami z Europy. Te wynalazki niestety niekoniecznie zostały wykorzystane jak należy.
1: Ogólnie rzecz biorąc, jeśli się spojrzy na te zapiski i Banksa i Cooka, to można powiedzieć, że w oczach Europejczyków Maorysi byli o wiele mniej opanowani i bardziej emocjonalni. No to jak wielkim szokiem było to, co się stało później, gdy przypływają do Australii i spotykają się z aborygenami, którzy są bardzo spokojni, łagodni, płochliwi, można byłoby powiedzieć, i kompletnie niezainteresowani przybyszami.
0: Tak, trzeba przyznać, że pobyt w Australii, spotkanie z aborygenami, to są jedne z najciekawszych fragmentów tej relacji Cooka i o ile

0: pobyt na Tahiti i na innych wyspach możemy poznać z innych relacji, no to te zetknięcie z aborygenami jest tutaj rzeczywiście wyjątkowo dobrze opisane. Jest to rzadki przykład takiego opisu, a aborygeni okazali się przekraczać wszelkie wyobrażenia ludzi Zachodu o tym, czym mogą być właśnie obce ludy. Nie pasowali do żadnego schematu, tak jak Australia zresztą nie pasowała do żadnego schematu.
1: To, co jest uderzające też w spojrzeniu Europejczyków na aborygenów, to jest ich całkowita nagość. Nagość nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. To jest szokujące, bo jak Cook pisze, sama natura uczy zakrywać intymne części. W tym poczuciu zgorszenia wtóruje mu Banks.
2: Nie mieli ani kawałka odzienia. Byli nadzy jak nasz wspólny przodek przed upadkiem i byli tak nieświadomi swojej nagości, jak gdyby byli dziećmi rodziców, którzy zjedli owoc z drzewa poznania. Trudno powiedzieć, czy ów brak tego, co większość narodów uważa za absolutnie niezbędne, wynika z lenistwa czy z braku pomysłowości. Niemniej, jeśli chodzi o ozdoby, które są bezużyteczne, ani jedno, ani drugie nie przeszkodziło im w ich wymyślaniu i tworzeniu. Najważniejszą z ozdób, do której przywiązują olbrzymią wagę, jest kość o długości 5 czy 6 cali i grubości palca mężczyzny, którą wbijają w otwór wywiercony w części dzielącej nozdrza, także wystaje ona z twarzy, sprawiając w oczach Europejczyków najbardziej absurdalne wrażenie, choć oni sami bez wątpienia uważają to za dodatek do swojej urody, który został okupiony sporą niedogodnością. Kiedy bowiem owa kość znajdowała się na swoim miejscu, całkowicie zamykała oba nozdrza. W efekcie mówili więc przez nos w sposób, który trudno było zrozumieć.
1: To, co tutaj uderza, to jest ten sąd smaku, który bywa bardzo często najokrutniejszy ze wszystkich, ale najbardziej skandaliczne jest to, jak się wydaje, że nie mieli pojęcia aborygeni o handlu i w ogóle o nich nie interesował. Mamy takie historie przedstawione, że oto Anglicy zostawiają jakieś podarki, a ci aborygeni popatrzą, no i zostawiają właściwie niepotrzebne, one są do niczego.
0: Jest to rzeczywiście ciąg bardzo dziwnych spotkań, poczynając od Zatoki Botanicznej, do której na początku dobił Cook i gdzie poczynił pierwsze obserwacje zarówno ludności tego lądu, jak i fauny i flory, aż po północ, po Queensland, gdzie załoga cudem uniknęła rozbicia statku. Więc spotkania przedziwne, spotkania zarówno z lądem, który jak teraz już Cook mógł stwierdzić, nie jest częścią wielkiej Terra Australis, ale prawdopodobnie łączy się z tym, co nazywa się Nową Holandią. Cook zdawał sobie sprawę, że po raz pierwszy płynie wzdłuż tego wybrzeża, wschodniego wybrzeża Australii, że dokonuje rzeczywiście wielkiego odkrycia i wprowadza nowe lądy na mapę. Więc zaczynając od tych spotkań geograficznych, przez właśnie spotkania z ludźmi i spotkania z fauną i florą, wszystko tu było zupełnie inne niż Europejczycy się spodziewali. Chodzi o to, że nawet ludzie tak doświadczeni jak oni, którzy opłynęli już ponad pół świata i spotkali się naprawdę z dziwnymi ludźmi, oni też byli zaskoczeni. Zaskoczeni, tak jak pan powiedział, tą obojętnością aborygenów. Szacuje się, że aborygenów, czyli rdzennych mieszkańców Australii, no bo to jest łacińskie określenie od takiego zwrotu ab origine, tych ludzi żyło na kontynencie australijskim około 1 000 000, ale oni nie tworzyli żadnych większych struktur. Byli to po prostu nomadzi w małych grupach, którzy przemieszczali się z miejsca na miejsce, nie mieli trwałych osad. Nie znali ani handlu, ani nawet wymiany w tej formie typowej dla oceanii, gdzie dawano sobie prezenty, gdzie była wymiana produktów. Można powiedzieć, że nie prowadzili właściwie żadnych upraw, co Anglików bardzo dziwi, bo gdzieś czasami nawet trafiają na żyzne ziemię, ale tam niczego się nie uprawia. Niczego nie hodowali, więc żyli tak, że no pod koniec XIX wieku pojawiła się taka hipoteza, że są to Neandertalczycy, którzy cudem przetrwali i tu możemy oglądać naszych przodków żyjących niczym w jakimś rezerwacie. Stąd potem się pojawiły te okrutne praktyki polegające nie tylko na prezentowaniu aborygenów w klatkach, w ogrodach zoologicznych, jako rodzaju zwierząt, ale nawet tego, że w samej Australii oni przez długi czas nie mieli statusu ludzi. Dążono do tego, żeby odbierać im dzieci, te dzieci wychowywać w innych rodzinach po to, żeby ta rasa, jakby to powiedzieć, ucywilizowała się przez kontakt z białą krwią. Co istotne, aborygeni nie robili tego, co tak irytowało Anglików. Nie kradli. Ale nie tylko nie kradli, oni niczego nie chcieli. Tak jak pan wspomniał, biali zostawiają im jakieś podarki, jakieś paciorki na zasadzie przyjdźcie, weźcie sobie, może spróbujemy się skontaktować, bo oczywiście ich języka nie rozumieli, a oni tego nie zabierali. Czasami ich coś zainteresowało, ale w większości nie. Jest gdzieś opisana taka scena, kiedy statek płynie, kobiety coś

0: tam grzebią w ziemi albo gdzieś idą i nawet nie podnoszą głowy, żeby zobaczyć ten statek. W ogóle ich to nie interesuje. Więc dla Anglików, dla załogi Cooka, dla przyrodników jak Banks było to kompletne zaskoczenie. Dlaczego my ich nie interesujemy? Dlaczego nas się ani nie boją, ani nas nie atakują? W ogóle nie chcą z nami nawiązać kontaktu. Nic od nas nie chcą. Nie chcą z nami rozmawiać.
1: Wypominają im oprócz tego braku pracy na roli, braku trudu, pielęgnowania. Właściwie interesuje ich tylko jedzenie. Wyglądałoby na to, że z jednej strony te opisy przedstawiają ich jako rzeczywiście zupełnie dzikich, no ale Banks pisze zarazem coś zupełnie innego w sprzeczności do tego, co napisał przed chwilą.
2: Z tego, co powiedziałem o tubylcach z Nowej Holandii, niektórzy mogą wyciągnąć wniosek, że są oni najbardziej godnym pożałowania ludem na ziemi. Jednak w rzeczywistości są znacznie szczęśliwsi niż my, Europejczycy, ponieważ nie tylko nie są zaznajomieni z przedmiotami zbytku, ale także z niezbędnymi udogodnieniami, tak bardzo pożądanymi w Europie. Są szczęśliwi, nie wiedząc o ich zastosowaniu. Żyją w spokoju, którego nie zakłóca świadomość nierówności warunków życiowych. Ziemia i morze same z siebie dostarczają im wszystkiego, co niezbędne do życia. Nie pożądają wspaniałych domów czy sprzętów. Żyją w ciepłym i przyjemnym klimacie. Cieszą się zdrowym powietrzem, dzięki czemu nie potrzebują zbyt wielu ubrań, czego zresztą wydają się w pełni świadomi, ponieważ wielu tubylców, którym daliśmy ubrania i inne rzeczy, porzuciło je niedbale na plaży i w lesie jako coś, co do niczego nie jest im potrzebne.
1: Jedno zdanie mnie tutaj uderza, że żyją w spokoju, którego nie zakłóca świadomość nierówności warunków życiowych. To jest perspektywa człowieka, który cierpi z powodu tego, że ktoś inny ma lepiej.
0: No prawdopodobnie tak, ale jeżeli chodzi o aborygenów, no to rzeczywiście można powiedzieć, że tam w dość jednorodnym środowisku funkcjonowali, jednocześnie przenosząc się z miejsca na miejsce, więc jeżeli jakieś miejsce przestało im odpowiadać, przenosili się w inne i tam żyli do czasu, dokąd im się podobało, więc ta nierówność mogła być bardzo szybko zniwelowana właśnie poprzez zmianę otoczenia. Niemniej tu warto dodać, że mimo że aborygeni zostali ocenieni jako tak prymitywni czy pierwotni, którym obce są wszelkie potrzeby cywilizacyjne, to my wiemy o tym, że oni rozwinęli niesamowicie bogatą kulturę duchową, związaną z dość fascynującą koncepcją tego świata snu, takiego pierwotnego i jednocześnie równoległego świata, z którego wszystko bierze swój początek. Mity aborygeńskie są niezwykle złożone i wyrafinowane, więc to trochę byłby argument na rzecz tej mojej tezy, że to nie technika odpowiada za rozwój człowieka, jeżeli przyjmiemy, że istotą człowieka jest jego duchowość, a nie jego cielesność. W związku z tym aborygeni może z zewnątrz wyglądali na osoby nierozwinięte, natomiast wewnątrz rozwinęli się bardzo głęboko i też w sposób niedostępny dla białych, ponieważ biali oczekiwali czegoś zupełnie innego. Nie dostając tego, uważali, że po prostu niczego nie ma. To jest trochę tak jak problem porządku i chaosu, który kiedyś definiował taki filozof Henri Bergson. Chodzi o to, że my nazywamy chaosem coś, co nie spełnia naszych reguł porządku. To znaczy, jeżeli nie widzimy porządku, którego oczekujemy, mówimy, tam jest bałagan, tam jest chaos. Biali szukali oznak rozwoju kulturowego zgodnie z własnymi definicjami. Technika, religia, taka zinstytucjonalizowana, polityka, struktura społeczna, nie znajdowali tego, więc mówi, no to w takim razie to są ludy prymitywne. Idąc dalej, możemy powiedzieć, że tu mamy sytuację takiej niewspółmierności, którą często Stanisław Lem opisywał w swoich książkach, w książce Solaris albo w książce Głos Pana, czy w książce Fiasko, że nie jesteśmy w stanie spotkać się z inną cywilizacją inteligentną, dlatego że nie postrzegamy tych form, w jakich ona się przejawia, jako cywilizacji i jako inteligencji. Ten inteligentny ocean na Solaris nie jest postrzegany jako coś właśnie takiego. My po prostu nie obejmujemy tego. I tu z aborygenami to jest bardzo ciekawe, że mamy do czynienia właśnie z tak głęboką niewspółmiernością. William Dampier, który był na północnych wybrzeżach Australii, obserwując aborygenów, powiedział tylko tyle, to zwierzęta. I tak już zostało. To zwierzęta dlatego, że na zewnątrz nie przejawiają żadnych oznak tego, co my uznajemy za wartość cywilizacyjną. I w taki sam sposób w książce Fiasko nie rozpoznaje się obcej cywilizacji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jej formy cywilizacyjne są niewspółmierne z naszymi. To jest coś, co przekracza naszą zdolność rozumienia.
1: Właśnie stąd, z tej niemożliwości porozumienia się, ale też swego rodzaju pogardy wynikają słowa, które pan przytacza w książce, w przypisie, słowa Whartona zarzucające aborygenom kanibalizm i przemoc pomiędzy nimi.
0: Whartone, wydawca Cooka pod koniec XIX wieku, funkcjonował w ramach Imperium Brytyjskiego, które właśnie

0: opanowała Australię i ponieważ zdawał sobie sprawę, bo był wykształconym i wrażliwym człowiekiem, że aborygeni są wyniszczani, no to próbował znaleźć usprawiedliwienie dla tego procederu i podobnie jak później, w czasach, kiedy aborygenów przejmowano, kiedy przejmowano ich dzieci, to próbowano to usprawiedliwiać właśnie tym, że oni sami sobie zrobią krzywdę. To jest takie paternalistyczne podejście, brzemię białego człowieka, jak mówił Kipling, że trzeba Kalego wziąć w swoje ręce, bo on sam sobie zrobi krzywdę. To jest podejście kolonialne, które, rozszerzając trochę naszą perspektywę, jest stosowane nie tylko przez białych ludzi wobec tak zwanych ludów prymitywnych, ale proszę zauważyć, że nawet wobec Polaków często stosowano tego typu określenie w Europie, że trzeba Polakami rządzić, bo jak sami się będą rządzić, to oni sobie krzywdę zrobią. Typowy paternalizm, no ale on jest wpisany w tą oświeceniową, nowożytną politykę.
1: Ta niewspółmierność i niemożliwość porozumiewania się też ma swoje odbicie w spotkaniu z australijską fauną i florą, no bo Europejczycy nie mieli na wiele rzeczy odpowiednich słów. Kangur w opisach Anglików przypominał, a to harta, a to nietoperze.
0: No tak jak powiedziałem właśnie, spotkali się z odmiennością geograficzną, całkowicie niewspółmierną fauną i florą. To właśnie były drzewa, były krzewy, które Banks jako botanik próbował opisywać, ale po prostu nie pasowały mu do niczego, co znał. I to były też zwierzęta bardzo dziwne. No i przede wszystkim ten słynny kangur, którego tutaj John Gore, oficer Cooka, upolował w końcu i którego wypchanego udało się dostarczyć do Anglii. No to to było zwierzę, które przekraczało ich wyobrażenia. To jeszcze nie spotkali dziwniejszych stworzeń, a mianowicie dziobaka czy kolczatki. Natomiast już sam kangur, którego w różnych miejscach spotykali, a spotykali różne gatunki kangurów, no to był dla nich czymś zupełnie innym. No i oczywiście rodziło to różne hipotezy. Banks to próbował tłumaczyć, ale to już zostawmy.
1: Oprócz tej inności i fauny, i flory, i napotkanych ludzi, mierzą się jeszcze Anglicy z jednym problemem, z arcytrudnym przejściem przez wody wokół półwyspu York. Wspominaliśmy o tym w cyklu audycji Rozbitkowie Pacyfiku, jak doszło do katastrofy z udziałem właśnie kapitana Jamesa Cooka, ale nie mówiliśmy w szczegółach o bardzo ciekawej technice czopowania. No to oddajmy teraz może głos Cookowi, który opisuje, jak to się robi.
2: Mieszamy pakuły i wełnę, ale wystarczyłyby same pakuły. Rozdrabniamy na małe kawałki, a następnie składamy luźno garściami na żagiel i posypujemy owczym łajnem lub czymś podobnym. Najlepsze do tego celu jest końskie łajno. Tak przygotowany żagiel mocuje się linami pod dnem statku, a jeśli nie wiadomo dokładnie, gdzie jest przeciek, należy żagiel przesuwać z jednej części dna do drugiej, aż znajdzie się odpowiednie miejsce. Podczas gdy żagiel znajduje się pod statkiem, pakuły i wełna są wypłukiwane, dostając się wraz z wodą do przecieku i w ten sposób zatykając dziurę.
1: Zarówno w dzienniku Cooka, jak i w dzienniku Banksa właściwie to jest taki moment, w którym strach zagląda najbardziej Anglikom w oczy. Oni nawet w pewnym momencie myślą, że nie ujdą z życiem z tej przygody, ponieważ sytuacja rzeczywiście była dramatyczna.
0: Cook wpłynął w bardzo niebezpieczny rejon, w wody, które ciągną się wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Australii, w miejscu, gdzie rozpoczyna się wielka rafa koralowa. On wpłynął dokładnie między rafę a wybrzeże Australii i ten obszar jest pokryty siecią wysepek mielizn i kawałków rafy. Zderzenie z rafą no, jest czymś najgorszym, co może spotkać drewniany statek. Każdy, kto kiedykolwiek miał okazję zobaczyć rafy koralowe, no to wie, że wpaść na skały jest niczym w porównaniu do wpadnięcia na rafę, która rozcina automatycznie statek. Jednocześnie ze względu na zmienne przypływy, odpływy i wiry, które tworzą się w takim obszarze, właściwie trudno nawigować żaglowcem. Dzisiaj pływają tam łodzie motorowe, więc nie ma problemu, ale i tak muszą bardzo uważać. Natomiast nawigowanie sporym żaglowcem, nawet o płytkim zanurzeniu, w takim obszarze było bardzo trudne, więc to pierwsze zderzenie, kiedy wpadli na rafę i użyli tej oryginalnej techniki zatykania wyrwy, no to już nimi wstrząsnęło. Oni przecież później musieli spędzić sporo czasu na brzegu, żeby zreperować statek, ale później nie było lepiej. I to jest taka dość emocjonująca część tej książki, kiedy oni próbują wyrwać się z tej sieci mielizn, raf i wysepek, która otacza północno-wschodnią Australię. Płyną na północ cały czas, bo Cook ma zadanie, żeby sprawdzić, czy między Australią a Nową Gwineą jest przejście. On nie wiedział, że jest tam cieśnina nazwana od nazwiska jej odkrywcy, cieśnina Torresa, która została odkryta dużo wcześniej, ale Hiszpanie trzymali to w tajemnicy, więc on płynie tam na północ i cały czas walczą właściwie o przeżycie, bo nieraz się zdarzało, że wpadali między właśnie rafę, między jakąś wyspę, gdzie prąd po prostu

0: utrzymywał w miejscu albo znosił, gdzie nagle przestawał wiać wiatr, a flauta w takiej sytuacji to jest najgorsze, co może ich spotkać, bo oczywiście takiego statku nie pchną wiosłami, więc płynął, puszczał przed sobą albo jolkę, czyli małą łódź, albo pinasę, czyli większą łódź, albo obie naraz po to, żeby sądować, więc ten rejs to było niesamowicie wyczerpujące przeżycie dla wszystkich. Oni wiedzieli, że w każdej chwili, zresztą o tym i pisze Cook i Banks, że w każdej chwili mogą zostać rozbici i jeżeli tam wylądują na tym obszarze, to nikt ich nie znajdzie.
1: Żeby dokończyć tę podróż, jeszcze były dwa ważne wydarzenia. Fałszywe pistolety na Nowej Gwinei, to znaczy takie atrapy po prostu pistoletów, które tam sporządzili sobie tubylcy. No i jeszcze druga bardzo dramatyczna sytuacja w Batawii, prawie na samym końcu podróży, gdzie króluje dur brzuszny i malaria oraz czerwonka i gdzie właściwie 1/3 załogi ginie od tych chorób, umiera przez nie. Ale żeby dokończyć naszą opowieść, trzeba spojrzeć na samych Anglików, na to, co te dzienniki ujawniają na temat ich sposobu myślenia i działania. Pierwsza rzecz, która tutaj się rzuca w oczy, to to ukryte zadanie Cooka, czyli ten opis napotkanych ziem, ale bardzo specyficzny pod kątem ich walorów i fauny, i flory, bogactw mineralnych, krótko mówiąc korzyści, jakie można odnieść z zajęcia danego terenu. Przytoczmy chociażby opis Nowej Zelandii.
2: Gdyby kiedykolwiek pojawiła się potrzeba zasiedlenia tego kraju, najlepszym miejscem do założenia pierwszej kolonii byłaby rzeka Tamiza lub Zatoka Wysp, ponieważ w obu tych miejscach dałoby się założyć dobry port, a rzeka pozwoliłaby na łatwą komunikację i rozszerzenie osadnictwa na tereny śródlądowe. Przy niewielkim wysiłku i kosztach można by zbudować małe statki nadające się do żeglugi rzecznej. Biorąc pod uwagę charakter mieszkańców, nie sądzę, aby obcym było trudno założyć tu osady, gdyż tubylcy sprawiają wrażenie zbyt podzielonych, aby mogli zjednoczyć się i stawić opór, dzięki czemu koloniści, stosując uprzejme i łagodne metody, łatwo mogliby uzyskać przewagę.
1: Widać z tego, że to jest jednak podstawowe zadanie, że to zadanie naukowe jest tylko przykrywką dla tego, żeby Wielka Brytania jako imperium rozszerzyło swoje posiadanie i odnosiło korzyści handlowe, ekonomiczne z tego tytułu.
0: No cóż, jest to banalne stwierdzenie, że badania naukowe są pochodną projektów militarnych. Prawa ruchu Galileusza ponoć wynikają z badań balistycznych, które były prowadzone wiek przed nim. Chodziło o to, żeby sformułować dostatecznie dobre zasady dotyczące wystrzeliwania pocisków, tak żeby one nie chybiały celu. Więc w tym wypadku jest podobnie i dzisiaj też nie jest inaczej. Nauka tam się najbardziej rozwija, gdzie sponsoruje ją armia. Czy sponsorowana jest przez różnego rodzaju próby podboju czy dominacji. W wypadku Cooka nie było inaczej, więc rzeczywiście możemy teraz po opisie tych dzikich ludów Polinezji, Nowej Zelandii, Australii przejść do innego dzikiego ludu, a mianowicie XVIII-wiecznych Anglików, którzy wyruszyli na podbój. Tak jak powiedzieliśmy na początku, cel tego rejsu był bardzo prosty. Wskutek różnych plotek i historii krążących w Europie w XVIII wieku powrócono do starej historii o wielkim kontynencie na Pacyfiku, którego szukali już Hiszpanie w XVI wieku, który musiał tam równoważyć inne kontynenty. No i wymyślono sobie, że jeżeli taki kontynent istnieje, a wiemy, że on rzeczywiście istniał, to znaczy istniała i Australia, i Antarktyda, czyli zupełnie spore masy kontynentalne. Jeżeli taki kontynent istnieje, rozumowano, to trzeba go zająć, zanim zrobi to konkurencja. Tak naprawdę zaczęło się od projektów francuskich. To Francuzi jako pierwsi wrócili do projektu Terra Australis, projektu znalezienia i przejęcia tego kontynentu, bo Bougainville, który płynął przed Cookiem, no między innymi po to tam pływał. Ale Anglicy do tego przystąpili bardziej metodycznie, zresztą byli bardziej rozwinięci, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, dysponowali lepszym sprzętem nawigacyjnym, dysponowali już chronometrami, więc łatwiej im było się poruszać po Pacyfiku. I projekt był taki, znajdźmy ten kontynent, zresztą to jest w tajnych rozkazach, które są dołączone do tego wydania, znajdźmy ten kontynent, przejmijmy go, a za zgodą tubylców bądź bez, tam jest taki ustęp, że należałoby zapytać tubylców o zgodę, czy się zgadzają przejść pod władanie króla Jerzego, no ale jak wiemy, Cook przejmował ziemię, nie pytając nikogo o zgodę, zresztą aborygeni nie chcieli z nim o tym nawet rozmawiać, w ogóle z nim nie chcieli rozmawiać, więc przejmijmy ten kontynent i zobaczmy, co z niego da się wyzyskać i ewentualnie, czy tam są ludy, z którymi można handlować, którym można coś sprzedać. Pamiętajmy, że kolonializm w stylu brytyjskim nie polega tylko na tym, żeby przejmować cudze dobra, ale żeby sprzedawać koloniom swoje produkty. Tak było w Indiach. Indie stały się odbiorcą produkcji bawełny i tkanin angielskich. Indie, które były kiedyś największym potentatem na rynku materiałów, nagle zaczęły importować.

importować z Wielkiej Brytanii tkaniny. I to był model kolonializmu brytyjskiego. Kolonia ma od nas kupować nasze towary. To ma być dla nas rynek zbytu, więc też pod tym kątem oglądano te ludy. Co im możemy sprzedać? No i to było podejście podstawowe. Do tego zadania został powołany Cook. Temu miał się przyglądać Banks i

0: zająć, a to może nie. Jak wiemy, z Australii postanowili zrobić więzienie, co oznacza, że też umieli wykorzystać ziemię, które według Cooka były zupełnie jałowe, ale okazało się dobrze. No to wyślijmy tam zbędnych ludzi z Anglii, niech sobie radzą.
1: Sama admiralicja zaleca w stosunkach z tymi napotkanymi ludźmi delikatność i szacunek, no ale praktyka okazywała się zupełnie inna. Weźmy chociażby przykład z tego, co Banks pisze o Tupai.
2: Tego ranka Tupaja wszedł na pokład i raz jeszcze zadeklarował, że chce popłynąć z nami do Anglii, co bardzo mnie cieszy. Jest to z pewnością człowiek doskonale nadający się do takiej podróży. Dobrze urodzony, ważny Tahua, czyli kapłan tej wyspy, a zatem biegły w tajemnicach lokalnej religii. Jednak jego najważniejszą zaletą jest jego doświadczenie w nawigacji i znajomość wysp położonych na tych morzach. Podał nam nazwy ponad 70 wysp, z których większość sam odwiedził. Kapitan nie zgadza się zabrać go na własny koszt i ma w tym słuszność, gdyż rząd prawdopodobnie w ogóle nie doceni tego faktu. Dlatego też postanowiłem, że popłynie jako część mojej ekipy. Dzięki Bogu mam wystarczające środki i nie wiem, dlaczego nie miałbym go zatrzymać jako osobliwości, tak jak niektórzy z moich sąsiadów trzymają lwy i tygrysy, co prawdopodobnie kosztuje ich więcej niż ów człowiek będzie kosztował mnie. Myślę, że rozrywka, jaką zapewnią mi w przyszłości rozmowy z nim oraz korzyści, jakie przyniesie temu statkowi, a także jego wsparcie w sytuacji, gdy inny statek zostanie wysłany na te morza, w pełni zwrócą mi poniesione koszty.
1: A więc ten Tupaja, który tak bardzo się przysłużył w wyprawie Cooka, który nawigował, który tłumaczył, który pośredniczył i którego darzono skądinąd sympatią, chociaż Cook pisze o tym, że był człowiekiem upartym, tutaj zostaje porównany do lwa i tygrysa. Jego wartość jest dokładnie taka jak pewnego egzotycznego eksponatu, którym można się chwalić sąsiadom z towarzystwa.
0: To jest specyficzne podejście i ono, wydaje mi się, wiąże się z takim przekonaniem Anglików, że należą do narodu wybranego. W związku z tym ich relacja wobec innych nie jest taka relacja, my jesteśmy u siebie, my jesteśmy swoiscy, a tamci są obcy, tylko my jesteśmy lepsi. My jesteśmy szczególni, wybrani właśnie, a tamci no, nie są do końca ludźmi. To, jak wiemy z historii, to już od czasów Cromwella, a nawet wcześniej, bo już w czasach elżbietańskich, to przekonanie o tym, że Anglia jest jakimś narodem wybranym i drugim Izraelem, czy nowym Izraelem, ono istniało. Zresztą potem w XIX wieku rozwinęła się taka idea Anglików jako jednego z zaginionych plemion Izraela. To później przeszło na Stany Zjednoczone, które kontynuują tą misję narodu wybranego, który tam niesie innym kaganego światy. Wielka Brytania niosła cywilizację, Stany Zjednoczone niosą demokrację. Dawniej nieco kpiono z tej idei narodu wybranego, czy takiej misji, którą Związek Sowiecki realizował, niosąc krajom całej ziemi komunizm, ale trzeba powiedzieć tak, że imperia mniej więcej podobnie działają, to znaczy Imperium Brytyjskie, Imperium Sowieckie czy Imperium Amerykańskie musi mieć jakąś ideologię, którą szerzy, ale ta ideologia bardzo często zakorzeniona jest w tym, że my siebie uważamy za lepszych. Wielka Brytania, matka cywilizacji, która otacza opieką inny świat. Związek Sowiecki to jest ta dawna Rosja, ten trzeci Rzym i mit mateczki Rosji, która sprawuje nadzór nad krajami słowiańskimi, a potem nad całym światem. Stany Zjednoczone wprost i prezydenci nazywali to nowym Jeruzalem, nowym Edenem, czy ziemią obiecaną. U Amerykanów to przekonanie o własnej wyjątkowości i misji realizowanej w świecie jest bardzo silne. To jednocześnie sprawia, że inni są postrzegani jako dzieci, którymi można się zaopiekować, bo oni się nie umieją rządzić, bo oni popełniają błędy, bo nie są rozwinięci cywilizacyjnie. To nieco różni podejście hiszpańskie, czy podejście ogólnie rzecz biorąc tych narodów katolickich od narodów protestanckich, które głęboko przejęły się tą właśnie ideą narodu wybranego. Ponieważ zauważmy, że istnieje zasadnicza różnica między sposobem, w jaki Hiszpania przejmowała Amerykę Południową, czyniąc ją częścią swojego królestwa, a nie kolonią, bo to było wicekrólestwo Peru, wicekrólestwo Meksyku, gdzie budowano uniwersytety, gdzie starano się asymilować z ludźmi, chociaż narzucano im oczywiście nową religię, a podejściem Brytyjczyków, które mimo wszystko polegało na tym, żeby się pozbyć tej rodzimej ludności i absolutnie czasem jej nie kształcić. Nie chcę tutaj zbyt mocnych porównań używać, ale to jest trochę tak, jak traktowano Polaków w Generalnej Guberni, zgodnie z takim twierdzeniem jednego z ważnych dygnitarzy III Rzeszy, że wystarczy, żeby umieli się podpisać i policzyć do 500. Mniej więcej takie było podejście Brytyjczyków. Ważne, żeby na pewnym poziomie w miarę niskim ich wszystkich utrzymać, bo jak wejdą wyżej, to mogą nam zagrozić. Rozwinąłem tutaj trochę wypowiedź, ale

0: po to, żeby zrozumieć Banksa właśnie i to, że on traktuje tupaję jako maskotkę, którą sobie zabierze do domu, to nie jest jak gdyby tylko jego lekceważenie czy taka ironia. Nie, to głęboko jest zakorzenione w ogóle w takim brytyjskim przekonaniu o własnej, można powiedzieć, ludzkiej wyższości nad innymi.
1: Potwierdzenie jej znajdują w rozmaitych okolicznościach, chociażby w tym, że sprzyja im los. Na przykład podczas tej katastrofy nieopodal była położona ta zatoka z rzeką, że tarafa trafiła na bardzo twardą część kadłuba statku, że los czy opatrzność sprzyjały im także, gdy aborygeni podpalili trawy wokół ich obozowiska, a z kolei w Batawii, czyli dzisiejszej Dżakarcie, piorun, który uderzył w maszt statku, został poprzez łańcuch przekierowany na burtę i nic się nie stało. Także oni z wielu wydarzeń czynią znaki swojej wyższości czy swojego przeznaczenia. No ale jeśli by z kolei spojrzeć na te relacje pomiędzy europejskimi krajami, bo mówiliśmy o tym, jak wojowniczo nastawieni byli Maorysi do siebie, no to właściwie tutaj dużo różnic nie ma, biorąc pod uwagę napięcia pomiędzy krajami. Jeśli przytoczymy tę wizytę Cooka w Brazylii, no to tam ewidentnie czuć napięcie. Podobnie dużo niedowierzania w kwestii tego, co zamierza, skąd płynie, jaki jest cel podróży Cooka. Podejrzenia co do tego, że oni coś zatajają, mają Holendrzy w Batawii. Tutaj czuć napięcie i rywalizację, która nie dotyczy tylko rywalizacji pomiędzy Francją i Wielką Brytanią, o chociażby wspomniane przez nas Tahiti.
0: Jeżeli chodzi o to odwoływanie się do opatrzności, to powiedziałbym, że to raczej jest tradycyjne, bo jeżeli sięgniemy do tekstów portugalskich z XV wieku, hiszpańskich z XVI, czy nawet holenderskich, którzy no, jako kalwiniści nie za bardzo dawali wyraz żarliwości religijnej w tym stylu, to tam opatrzność wszędzie odgrywa rolę, niemniej to jest wiązanie już tych celów politycznych z celami religijnymi. God save the king wtedy, King George, mogliby powiedzieć uczestnicy wyprawy Cooka, i że ten Bóg, który chronił króla, też chronił ich, bo oni wykonywali misję dla króla. To połączenie celów religijnych z politycznymi jest stare, ale ono funkcjonuje wtedy, kiedy rządzi coś w rodzaju teokracji, istnieje teokracja albo tego rodzaju cezaropapizm, jaki przez jakiś czas funkcjonował w Anglii, czyli połączenie głowy kościoła z głową państwa. O dziwo dziś widzimy odrodzenie takiego poglądu w Stanach Zjednoczonych, to widać było przy okazji ostatniej wojny, kiedy znowu zostały przywołane takie wizje eschatologiczne, że oto jest to realizacja jakiegoś celu wiecznego, celu ponadpolitycznego za pomocą środków politycznych. No i tutaj też się mówi dużo o opatrzności, która jest po naszej stronie. Bob Dylan miał kiedyś taką piosenkę With the God on Our Side. To jak gdyby jest mocno zakorzenione, wydaje mi się, ogólnie w takim podejściu imperialnym. Hiszpania, kiedy była imperium, też sądziła, że realizuje misję boską, chociaż oczywiście Hiszpania robiła to dla papieża, a nie dla własnej chwały. A wracając jeszcze do tych konfliktów europejskich, oczywiste jest to, że Cook, płynąc na Pacyfik, który był obszarem jeszcze nie rozdartym między mocarstwa, musiał się narażać innym. Tam cały czas pojawia się taki niepokój, kiedy dowiaduje się, że na Tahiti przed nim był jakiś statek. On wiedział, że tylko był Dolphin Wallisa, czyli ich statek angielski, a nagle tu się okazuje, że ktoś był. Kto? No pierwsza myśl Hiszpanie. Na pewno ci złowrodzy Hiszpanie, bo czarna legenda Hiszpanii w Anglii od zawsze funkcjonowała. My zresztą ulegliśmy tej czarnej legendzie Hiszpanii, rozpowszechnianej przez Anglosasów, więc dla Cooka to na pewno byli ci straszni Hiszpanie w czarnych ubraniach z wąsikami, krzyżem i co tam jeszcze. Służący papieżowi, na pewno jezuici albo ktoś inny, to tam oni byli. Potem się okazało, że to byli Francuzi, ale cały czas ten niepokój istniał, wisiał w powietrzu. Jeżeli oni tam byli, to znaczy może już przed nami zajęli. Proszę zauważyć, Cook rozważa sytuację Nowej Zelandii. A co będzie, jak Francuzi tam dopłyną wcześniej, przed nami? Przecież wrócili wcześniej, to oni też mogą wyruszyć wcześniej. No a jak znajduje się w Rio de Janeiro? No to są posiadłości portugalskie. Wiadomo, że nie jest to sytuacja przyjacielskiej wizyty. Zresztą Cook opisuje zatokę w taki sposób, żeby wskazać, gdzie tam są forty i jak można by ją zająć. Tą zatokę to moglibyśmy ten i w ten sposób opanować. Statek Cooka, można powiedzieć, jest pędzony wiatrem rządzy władzy i tyle.
1: Interesuje mnie jeszcze kwestia alkoholu, no bo z tych dzienników wynika, że dla jednych był przyczyną zgonu, dla innych ochroną przed dezynterią, dla jeszcze innych pokusą, której nie mogli się oprzeć i za którą dostawali baty za kradzież chociażby rumu. Czy to jest typowo angielskie, czy typowo morskie, żeglarskie?
0: Jeżeli porównamy to, co ładowano na statki, to Hiszpanie na przykład w tym czasie na galeony manilskie nie dawali mocnych alkoholów, to znaczy było wino.

0: Hiszpanie tradycyjnie pili wino. Tutaj było piwo, tutaj było brandy i był rum, więc różnica w zakresie trunków. Narody romańskie, Francuzi zresztą też preferowały wino, Holendrzy, Anglicy, ale też później pływający Niemcy woleli mocne alkohole. Ale trzeba pamiętać, że je rozcieńczano. Brandy było dla dżentelmenów. Czasami dostawali brandy w nagrodę żeglarze, jeżeli wykonali dobrze jakiś manewr albo była ku temu okazja, na przykład Wigilia. Na co dzień dostawali po prostu rum rozcieńczony wodą w postaci grogu na ciepło bądź na zimno i to powinno im było wystarczać, plus to piwo, którego też mieli dość, ale to było oczywiście lekkie, pszeniczne piwo. Dowódca musiał jednak pilnować, żeby mu się załoga nie upiła, bo od tego zależało życie ich wszystkich, więc oni mogli być na rauszu, oni mogli poza wachtą trochę się napić, ale nie było tam zdecydowanie takiego pijaństwa, które by spowodowało, że statek nie mógłby być kontrolowany. Proszę pamiętać, że w nagłych wypadkach on potrzebował all hands on deck, po prostu wszystkich do pomocy. Nie było tak, że część mogła sobie leżeć pijana pod pokładem, więc nie demonizowałbym tej ilości alkoholu, którą on wziął w porcie, bo tak jak mówiłem, alkoholu akurat potrzebował na cały rejs, czyli na parę lat.
1: No tak, chociaż ten alkohol bardzo często się przewija w dziennikach. Interesująca jest również kwestia nazewnictwa, no bo po pierwsze dominują takie nazwy, które Cook nadaje napotkanym miejscom, zatokom, rzekom, przylądkom, od rozmaitych, znamienitych ludzi, którym w ten sposób się przypochlebia. No ale też są takie nazwy, które od kształtu na przykład pochodzą. No i jedna nazwa, która mnie szczególnie rozbawiła, kiedy napotkał nową wyspę, nazwał ją po prostu Nową Wyspą. To jest zupełnie inna praktyka niż ta, którą stosowali, czy to Hiszpanie, czy Francuzi.
0: Często się to pokazuje jako właśnie różnice w mentalności narodów. Hiszpanie nazywali i statki, i wyspy zazwyczaj imionami świętych. Jeżeli spojrzymy na mapę Pacyfiku i zobaczymy wyspy nazwane Espiritu Santo, czy jakoś tak, no to wiemy, że tam byli Hiszpanie jako pierwsi. Natomiast Francuzi z kolei, tu przykładem jest Dumont d'Urville, dawali imiona swoich bliskich, bo kiedy Dumont d'Urville dotarł do Antarktydy, to ten fragment lądu, który zobaczył, nazwał ziemią Adelii. Od imienia swojej żony. Podobnie pingwiny, które tam zobaczył, do dzisiaj znane są jako pingwiny Adelii, a więc przechowują imię żony Dumont d'Urville'a. Natomiast kiedy tam na przykład na Antarktydę dotarła ekspedycja Rossa, no to góry nazwali górami admiralicji. Czyli złożyli hołd urzędowi. Cook składał hołd różnym osobom, które znał, które przyczyniły się do jego kariery albo które po prostu pełniły ważną funkcję premierów czy ministrów w rządzie angielskim i rzadziej nazywał wyspy nazwami takimi urzędowymi, natomiast później Anglicy tego typu określenia stosowali. No, być może to byłby dobry przyczynek do przeprowadzenia jakichś badań, gdyby jeszcze porównać to, powiedzmy, z nazwami, które nadawali Holendrzy, albo nazwami, które też nadawali później Niemcy albo Rosjanie, bo były wyspy, które były nazywane co epokę przez kolejnych odkrywców innym mianem. I to też jest ciekawe, jaka ewolucja nazw. Pewna wyspa nazywała się najpierw Wyspą Rewolucji, jak ją odkryli Francuzi w czasie rewolucji, potem Wyspą Waszyngtona, jak ją Amerykanie odkryli w czasie wojny secesyjnej i tak dalej.
1: Na koniec chciałbym zapytać o to, czego się nauczyli ci ludzie, którzy wyruszyli w tę bardzo długą, męczącą i niebezpieczną ostatecznie podróż. Niech tutaj za przykład posłużą słowa Parkinsona, Sydneya Parkinsona, które notuje, porównując Europejczyków do Tahitańczyków.
2: Między sobą muszą zachowywać się bardzo uczciwie, ponieważ ich domy nigdy nie są zamknięte. Zamki, zasuwy i kraty są charakterystyczne dla krajów cywilizowanych, gdzie panują wzniosłe moralne teorie, lecz fatalne praktyki, co mogłoby skłonić znanego autora do wniosku, choć błędnego, że cywilizacja oraz kultywowanie sztuki i nauki sprawiają, że ludzkość jako całość staje się gorsza i mniej szczęśliwa. Ambicja, zamiłowanie do wystawnych bankietów i inne luksusy są mało znane wśród barbarzyńskich narodów. Na ogół mniej martwią się o jutro niż ludzie cywilizowani i dlatego czerpią więcej radości z życia, korzystając z darów nieba już dziś. Nie nawykli do przesady w ubiorze i diecie, a więc do tego, co Europejczycy doprowadzili do skrajności, są mniej podatni na choroby, a także bardziej odporni. Lepiej znoszą niepogodę i mają taką samą budowę ciała, jak starożytni Brytowie przed nadejściem cywilizacji. Na nasze nieszczęście nie znajdziemy wśród nas już atletycznej postury naszych przodków, gdyż jesteśmy osłabieni wszelkiego rodzaju dewiacjami, a choroby będące skutkiem nieumiarkowania i rozpusty zanieczyszczają naszą krew i sprawiają, że wady te dziedziczy nasze potomstwo.
1: To jest bardzo ciekawe spojrzenie, no bo ewidentnie ostrze kieruje się nie ku tym ludom, które czasem są określane jako prymitywne,

0: jako ku nam, Europejczykom, i w porównaniu z nimi, jak pisze Parkinson, wypadamy blado.
1: No cóż, być może to jest kolejne potwierdzenie tej hipotezy, którą tutaj parę razy wspomniałem o tym, że postęp techniczny niekoniecznie pociąga za sobą postęp moralny i rozwój duchowy. I tutaj artysta Parkinson, który no nieszczęśliwie zmarł w czasie tego rejsu, nie doczekał końca. On podsumował tego typu ideę w taki bardzo ładny i wyczerpujący sposób.
0: Kończymy naszą opowieść o tej wielkiej podróży dookoła świata kapitana Jamesa Cooka. Podobnie jak wczoraj, tak i dziś mamy dla Państwa dwa egzemplarze książki Podróż dookoła świata na Endeavour 1768-1771. W tej sprawie proszę pisać na adres michał.nowak@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za te dwa spotkania, panie profesorze. Gościem audycji był profesor Damian Leszczyński.
1: Dziękuję i dobranoc.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
1: Cały czas słuchają Państwo Dwójki. Jest 20.
2: Letni festiwal muzyczny.
1: Ewa Szczecińska przed mikrofonem. Nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz i w tym gronie spędzimy z Państwem najbliższe 2 godziny. Mamy wolny, świąteczny czas, wczesny wieczór i przed nami koncerty. Dziś w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego zapraszamy na 2 koncerty, które odbyły się rok temu, w sierpniu 2025 roku. Pierwszy z nich w Bukareszcie w ramach festiwalu George'a Enescu, drugi w Lucernie w ramach tamtejszego letniego festiwalu. W Bukareszcie grano muzykę Roberta Schumana i Johannesa Brahmsa, a w Lucernie Piera Buleza i Unsuk Chin. Zatem czeka nas wieczór pełen muzycznych rozmaitości, począwszy od jedynego koncertu skrzypcowego skomponowanego przez Roberta Schumana, który za sprawą działań skrzypka Józefa Joachima na swą premierę musiał czekać bardzo wiele lat. Premiera odbyła się już w XX wieku, w latach 30. A koncert skomponował Schumann w roku 1853. Partię solową tego dzieła wykonał w Bukareszcie na koncercie, który teraz będziemy retransmitować, skrzypek i zarazem szef orkiestry kameralnej z Lozanny Renaud Capisson. I tak już za chwilę rozpoczniemy to wieczorne koncertowanie w dwójce, natomiast muzyka Piera Buleza była w ubiegłym roku wykonywana w wielu miejscach w Europie, a w Lucernie także w ramach obchodów stulecia urodzin tego wielkiego muzyka wizjonera. No i do tego koncert fortepianowy Unsuk Chin, którego partię solową wykonał tam w Lucernie Bertrand Chamoy. Tworzy on razem z Le Soleil des Eaux Buleza cudowny, barwny powiew świeżości. Bo jest to muzyka utrzymana w dość chłodnych kolorach, które idealnie będą kontrastować z gorącą, upalną aurą panującą w większości miejsc teraz w połowie sierpnia. Zaczynamy zatem od niemieckiego romantyzmu spod znaku Schumana i Brahmsa, czyli przenosimy się dźwiękowo do Bukaresztu. Tam w ramach festiwalu George'a Enescu koncertowało w ubiegłym roku aż 35 zespołów muzycznych z 16 krajów. Niezwykły jest rozmach tej imprezy. Wśród orkiestr do Bukaresztu przyjechała też Sinfonia Warszawia, przyjechała ukraińska Freedom Orchestra, sąsiednie orkiestry z Mołdawii, ale także

z Europy Zachodniej, zespoły z Curychu, z Rotterdamu, z Kolonii, orkiestra Le Siècle, grał kwartet Belcza i długo można by jeszcze wymieniać znakomite orkiestry i zespoły, które wystąpiły w Bukareszcie. A było to między 24 sierpnia a 21 września ubiegłego roku. Orkiestra kameralna z Lozanny wystąpiła tam ostatniego dnia sierpnia, wykonując dwa utwory. Jako pierwszy wspomniany koncert skrzypcowy Roberta Schumana. Dzieło późne, skomponowane niespełna 3 lata przed tragiczną w istocie śmiercią Schumana. Józef Joachim, dla którego utwór był skomponowany, przykleił koncertowi łatkę muzyki chorej, szalonej. No, rzeczywiście w tamtym czasie Robert Schumann bardzo już cierpiał, jednak na szczęście, mimo że Joachim w testamencie właściwie nakazał, by utwór wykonany był dopiero 100 lat po śmierci Schumana, partytura spoczywająca w pruskiej bibliotece państwowej w Berlinie została ożywiona nieco wcześniej, w 1937 roku. Historia tej premiery, tego jak do niej doszło, jest bardzo barwna, ociera się o działania zaświatów. Kto ciekawy, polecam, można dotrzeć do tych informacji, są bardzo łatwo dostępne w internecie. A ja zapraszam już do wysłuchania tego trzyczęściowego dzieła w interpretacji francuskiego skrzypka Renaud Capuçon, który prowadzić będzie od skrzypiec orkiestrę kameralną z Lozanny. Przed nami koncert d-moll Roberta Schumana.

polonezowy rytm pojawia się w finałowej części tego utworu, a był to koncert skrzypcowy d-moll Roberta Schumana. Jedyny koncert na ten instrument skomponowany przez niemieckiego kompozytora. Dzieło z przeszłością, dzieło z historią, skomponowane w 1853 roku, wykonał 31 sierpnia ubiegłego roku w Bukareszcie w ramach tamtejszego festiwalu Georgia Enescu Reno Capison wraz ze swoją orkiestrą, orkiestrą kameralną z Lozanny, której Capison szefuje. Koncert Schumana światło dzienne ujrzał, przypomnijmy, dopiero w 1937 roku. 84 lata czekało to dzieło na premierę. Chętnych skrzypków do przywrócenia utworu było sporo. Wśród nich najważniejszy był chyba najpierw Yehudi Menuhin. No a potem koncert Schumana wykonywali i nagrywali wielcy skrzypkowie, między innymi Henryk Schering, Gidon Kremer, Joshua Bell, Isabella Faust. No i skrzypek francuski Reno Capison, którego interpretacji w retransmisji z Bukaresztu poznaliśmy przed chwilą na falach radiowej dwójki. Reno Capison wraz z zespołem z Lozanny został oklaskami, aplauzem, który my już tutaj wyciszyliśmy, został poproszony o bis. Co wybrał?

Tradycyjną katalońską pieśń o ptakach w opracowaniu Pabla Casalsa. Taką miniaturę wybrał na bis Renaud Capisson, którego koncertu wraz z orkiestrą kameralną z Lozanny, tu także wiolonczeliści, słuchaliśmy dziś w ramach letniego festiwalu muzycznego w Dwójce. A na miejscu drugim znalazła się na tym koncercie kompozycja młodego Johannesa Brahmsa, napisana już po śmierci Roberta Schumana na przełomie 1858 i 9 roku. Jedna z dwóch serenad, druga w A-dur op. 16, dedykowana Klarze Schumann. I to tu po raz pierwszy dwudziestokilkuletni Brahms mierzył się z dużym zespołem instrumentalnym, z orkiestrą, co można uznać za wprowadzenie czy rodzaj ćwiczenia przed skomponowaniem pierwszej symfonii. Drugą serenadę Brahmsa rozpoczynają chorałowo pięknie zakomponowane partie instrumentów dętych drewnianych. A jest to dzieło w pięciu częściach opatrzonych tradycyjnymi włoskimi oznaczeniami. Allegro moderato, potem na miejscu drugim scherzo vivace, potem adagio non troppo, quasi menuetto i w części finałowej rondo w tempie allegro. Serenadę A-dur Brahmsa gra ponownie orkiestra kameralna z Lozanny, prowadzona od skrzypiec przez Renaud Capissona. Cały czas jesteśmy w Bukareszcie.

To była druga serenada orkiestrowa młodego Johannesa Brahmsa, serenada A-dur, dedykowana Klarze Schumann. I zakończyła występ orkiestry kameralnej z Lozanny, prowadzonej przez skrzypka Renaud Capisona. Było to, przypomnę, 31 sierpnia ubiegłego roku w Bukareszcie w ramach festiwalu Georgia Enescu. A w zwyczaju tamtych czasów, czasów Brahmsa, było opracowywanie utworów fortepianowych na orkiestrę, ale także orkiestrowych na fortepian, często na fortepian na cztery ręce, do domowego czy też salonowego muzykowania. Tak samo było z tą serenadą. Brahms kilkanaście lat po skomponowaniu orkiestrowej wersji opracował wersje fortepianowe. No i cóż, wtedy pianista musiał na jednym instrumencie wykreować te wszystkie subtelności instrumentacyjne, które słyszeliśmy w tej wersji. A my tymczasem w radiowej dwójce przenosimy się już do Lucerny. Zapraszamy na koncert z ubiegłorocznego festiwalu w Lucernie, gdzie 27 sierpnia świętowano stulecie Boulez'a. Boulez'a, który urodził się 26 marca 1925 roku. I trzeba powiedzieć, że chyba każdy meloman ma swojego Boulez'a. Jedni budowniczego instytucji muzyki nowej, takich jak IRCAM, czyli Paryskie Centrum Muzyki Komputerowej, czy Ensemble Intercontemporaine, potężne instytucje muzyki nowej, działające do dziś, zamawiające utwory, organizujące koncerty, festiwale. Ja przyznam, że dla mnie osobiście ten rozdział działalności Pierre'a Boulez'a jest wciąż bardzo, bardzo ważny. Ale pamiętajmy też oczywiście o jego wielkich dyrygenckich kreacjach, które zachowały się na płytach, oraz o jego własnej muzyce. Nowoczesnej, pełnej światła, kolorów, muzyce, nad którą Pierre Boulez pracował często latami, poprawiając detale, szczegóły. I w Lucernie, na festiwalu, zespoły Radia Holenderskiego, orkiestra i chór oraz solistka Liv Redpath, sopran, wykonali na otwarcie utwór Boulez'a pod dyrekcją amerykańskiej skrzypaczki i dyrygentki Kariny Kanellakis. Mianowicie wykonali na otwarcie Le Soleil des Eaux, do słów René Schara. Boulez, komponując ten utwór, wybrał dwa wiersze poety, których tytuły można na język polski przetłumaczyć jako lament zakochanej jaszczurki, i to już sugeruje, jakiego rodzaju jest to tekst, oraz Sorg, czyli rzeka, nazwa rzeki płynącej w Prowansji, to część druga. Boulez opracowywał zresztą muzycznie ten tekst kilka razy, począwszy od roku 1948, a wersję, którą wybrano do wykonania w Lucernie, skomponował w roku 1965 i sam osobiście poprowadził premierę tej wersji w Berlinie. Zanurzymy się zatem teraz w jas

jasny, modernistyczny koloryt tej muzyki. Przypomnę wykonawców, chór i orkiestra filharmoniczna Radia Holenderskiego. W partii solowej amerykańska sopranistka Liv Redpath, a za pulpitem dyrygenckim amerykańska również dyrygentka Karina Kanelakis.

ubiegłorocznego festiwalu w Lucernie retransmitujemy dziś koncert z 27 sierpnia zorganizowany na stulecie urodzin Pierre'a Boulez'a i na otwarcie chór i orkiestra Radia Holenderskiego z solistką Liv Redpath wykonali muzykę Boulez'a z roku 1965. To jeszcze czas awangardy, ale już bez doktrynerstwa lat 50. Pełna kolorów wizja poezji René Schara, Le Soleil des Hommes, Lament, czy też Skarga zakochanej jaszczurki i Le Sorg, piosenka dla Yvonne. To za nami, a na miejscu drugim znalazła się w tym koncercie kompozycja już z lat 90. Koncert fortepianowy koreańskiej autorki od lat mieszkającej w Europie Unsuk Chin. To jest wychowanka Isanga Yuna, koreańskiego kompozytora, który przecierał Koreańczykom i nie tylko Koreańczykom, w ogóle Azjatom, przecierał ścieżki do zachodniej muzyki nowej. Był między innymi profesorem kompozycji w Berlinie. To była bardzo prestiżowa posada po śmierci Borisa Blachera, ale działał też w Korei Południowej. Wybitna postać i to był pierwszy mistrz urodzonej w 1961 roku Unsuk Chin. A drugi to Giorgi Ligeti, u którego artystka studiowała w Hamburgu. I błysk etiud Ligetiego, instrumentacyjne upodobanie do jasnych, metalicznych kolorów, przyjęte również z tradycji francuskiej, w tym po części od Boulez'a, wszystko to wpłynęło na kształt fantastycznego utworu, koncertu fortepianowego, nad którym Unsuk Chin pracowała prawie rok, na przełomie 96 i 97 roku, 30 lat temu. Przed nami zatem interpretacja tego dzieła sprzed niespełna roku, z 27 sierpnia, z Lucerny, przy fortepianie Bertrand Chamailloux, wraz z nim Orkiestra Filharmoniczna Radia Holenderskiego, a całość pod dyrekcją Kariny Kanelakis.

Bertrand Chamayul tak właśnie wykonał partię solową fenomenalnego utworu, koncertu fortepianowego Unsuk Chin. Było to w ubiegłym roku na festiwalu w Lucernie, na koncercie zorganizowanym na stulecie urodzin Pierre'a Boulez'a. Soliście towarzyszyła Orkiestra Filharmoniczna Radia Holenderskiego. Całość prowadziła Karina Kanelakis. Utwór powstał ponad 30 lat temu, zamówiony przez rozgłośnie BBC dla orkiestry walijskiej BBC i dla pianisty Rolfa Hinda. I cóż, no mamy tu inspirację i francuską muzyką modernistyczną, i balijskim gamelanem, ale także etiudami Ligetiego, które na sam koniec proponuję Państwu, mówiąc już do usłyszenia. Ewa Szczecińska tym razem zagra Pierre Laurent Aimard.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Roberto Bolaño, 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam. Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.

0: Dwojka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuiller.
1: Jest 22.

0: To jest 498 wieczór płytowy, wieczór, w którym przenosimy się do roku 1997. Dwie płyty, dwie różne drogi wyjścia elektroniki poza klub, dwie wersje przyszłości muzyki elektronicznej. A w wieczorze płytowym witają Państwa
1: Urszula Nowak
0: i Hanna Szczęśniak, a za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Po raz pierwszy jesteśmy w tym składzie.
1: Tak, bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo jest mi też miło Państwa przywitać się w tym gronie z Hanią i z Agnieszką. A dzisiaj przenosimy się do roku 1997, jak już Hania wspomniała, nie bez powodu, choć wybór tych dzisiejszych albumów nie był do końca oczywisty, a na pewno myśląc o doborze tych płyt, nie wszystkie informacje, które później w toku naszych rozmów i przygotowań do dzisiejszego programu były jasne. Mianowicie płyty, które dzisiaj będziemy prezentować, to albumy, jak Państwo już zapewne przeczytali, The Prodigy oraz Björk. Będzie to The Fat of the Land i Homogenic. I to są płyty, które w roku 1998 zostały nominowane za rok 1997 w kategorii Best Alternative Music Album. Oczywiście do nagrody Grammy, ale zwycięskim albumem okazał się wówczas OK Computer Radiohead. A jeśli chodzi o zespoły, które wówczas również aspirowały do tej najlepszej płyty, to było ich całkiem sporo. Pojawiały się również nagrania The Chemical Brothers, Daft Punk, Portishead, Aphex Twin czy Ronnie Size. Muzyka elektroniczna przestała być jedynie kojarzona z muzyką rave'ową. Taka była też jej ambicja. To były czasy, kiedy brytyjska muzyka popularna królowała w Europie i pewnie też wpływała na wielu artystów na całym świecie. Ale właśnie muzyka elektroniczna także już pomału przenikała do innych gatunków.
0: Przenikała do innych gatunków i my też wybierając te płyty, mam wrażenie, dość nawet intuicyjnie, właściwie faktycznie później zaczęłyśmy też odkrywać wiele tych wątków, które je łączy, tak jak właśnie te wyjście elektroniki w sferę mainstreamową, rockową, punkową, hip-hopową, ale oczywiście też jak w przypadku Björk, art-popową, orkiestrową, awangardową i eksperymentalną. Myślę, że to, co dziś też usłyszą Państwo na tych obu płytach, to to, że elektronika może stać się w pewnym sensie muzyką fizyczną, która działa bardzo na ciało słuchającego, niezależnie od tego, czy jest to taki sposób bardzo intymny, emocjonalny, właśnie awangardowo, eksperymentalny jak u Björk, czy też właśnie bardziej agresywny, stadionowy, energetyczny jak u The Prodigy. I to, co też wydaje mi się wspólnym językiem na obu tych płytach, to jest, może to oczywiste, ale mieszanie gatunków, zestawianie pozornie niepasujących światów, jakaś forma kolażu, ale też rytmiczności i melodyczności, bo u Prodigy mam wrażenie, że to rytm przejmuje władzę nad utworem, a u Björk ten rytm konfrontuje się z barwami i przede wszystkim z głosem artystki, który jednak oplata to wszystko i prowadzi.
1: Mimo tego, o czym powiedziałaś, Haniu, że to są dwa różne sposoby tak naprawdę opowiadania języka elektroniki, to wydaje mi się, że też bardzo ważnym aspektem jest to, że faktycznie jedna z tych dróg prowadziła na stadiony, na wielkie koncerty i do wielkich sal koncertowych, druga z kolei powodowała jakąś

0: takie nasilenie tej intymności i kameralnego odbioru, jak w przypadku muzyki Björk, ale w każdym z tych przypadków, i szczególnie jeśli chodzi o The Prodigy, wbrew pozorom także chodziło o uwrażliwianie. I myślę, że to jest taki ważny punkt wyjścia, ponieważ ten pierwszy album, który dzisiaj będziemy prezentować, jest albumem, który był i chyba pozostał w pewnym sensie kontrowersyjny. Na pewno w czasach, gdy został stworzony, ten odbiór był rzeczywiście dużo bardziej dosłowny, choć dzisiaj myślę, że nawet nie jest to kwestia upływającego czasu, ale też w pewnym sensie oswojenia muzyki elektronicznej i tych przekazów, które wynikają także z innych gatunków, które Prodigy łączyło, czyli i hip-hop, i punk. Ten bunt nie jest jednoznacznie negatywny. On tutaj jest raczej taką siłą napędową, powodującą, że wielu młodych ludzi także tę swoją wrażliwość w ten sposób rozwija.
1: Tak, myślę, że ten bunt na pierwszej płycie, po którą dziś sięgniemy w wieczorze płytowym, jest słyszalny, ale masz rację, że ta płyta nadal, mam wrażenie, może być trudna w odbiorze z różnych powodów i będziemy o jednym z nich zaraz rozmawiać. Można powiedzieć, że pewne treści nie zestarzały się najlepiej, a może po prostu mamy inną wrażliwość, inaczej teraz na to patrzymy. Zwłaszcza, że już wtedy w 1997 roku część piosenek i teledysków The Prodigy już była kontrowersyjna, już prowadziła do zakazywania grania ich niektórych utworów właśnie w telewizji czy w radiu publicznym BBC. Prowadziła też do protestów. Dziś myślę, że możemy spojrzeć na te utwory jednak z perspektywy prawie 30 lat, z perspektywy też kontekstu, czasu. Możemy je też omówić, ubrać w taki sposób, żeby można było na nie spojrzeć lekko z zewnątrz, a jednocześnie nadal móc poczuć ich energię, no bo to, mam wrażenie, jest to słowo, które najlepiej dla mnie opisuje muzykę Prodigy. To jest energia, czysta energia.
0: I też zanim pewnie przedstawimy album i poszczególne utwory, a także kontekst, o którym wspomniałyśmy i te niektóre może dość kontrowersyjne do dzisiaj aspekty, to też warto podkreślić, że tak na dobrą sprawę The Prodigy stało się, znaczy rozwijało się wówczas i ten moment, rok 1997, to był jakiś kolejny etap tej ich twórczości, ponieważ taką postacią wiodącą tutaj był oczywiście Liam Howlett, kompozytor, producent, no i człowiek, który kreował te utwory i sample. Natomiast dwóch pozostałych członków zespołu, początkowo ich rola była różna. Oni rozpoczynali tutaj od tańca tak naprawdę, od performance'u. Dopiero później przy tym albumie okazało się, właściwie przed jego wydaniem, bo już nieco wcześniej, kiedy powstawały te single promujące, zapowiadające album, że potrzebny jest też wyraźny głos i ktoś, kto będzie pełnił rolę frontmana, lidera, i tym liderem został w pewnym sensie Keith Flint.
1: Tak, Keith Flint, który też myślę, że jest powodem, dla którego sięgnęłyśmy właśnie po ten album, a nie poprzedni album Prodigy, który też jest mocnym kandydatem do zagrania w wieczorze płytowym. Ale tak, Keith Flint jako w pewnym sensie twarz i ciało tej muzyki, bo faktycznie Prodigy zaczynało od klubów, od rave'ów, tam właśnie Liam Howlett, który tutaj na płycie odpowiada za klawisze, syntezatory, samplowanie, programowanie, produkcję, inżynierię dźwięku, miksowanie i dyrekcję artystyczną, więc tak naprawdę za całe brzmienie tego zespołu grał swoje sety i tam właśnie Keith Flint i Leroy Thornhill, którzy byli wtedy tancerzami, chodzili razem na te imprezy rave'owe, poznali Leroya i zaczęli z nim tańczyć. Zaczęli tańczyć do jego setów. Taki był początek Prodigy. To był set elektroniczny i taniec. Dopiero później dołączył jeszcze Maxim Reality, który najpierw był menedżerem, a potem stał się też frontmanem zespołu. I też jego wokale można usłyszeć na tej płycie. No ale mam wrażenie, że właśnie Keith Flint, jego twarz, jego ciało, jego sposób ruszania się, wyrażania tej muzyki, no to była taka postać, która po pierwsze w latach 90., w tej drugiej połowie lat 90. zdawała się być wszędzie. To on się stał tak naprawdę twarzą tego zespołu.

0: I ja, szczerze mówiąc, sama pamiętając koncert Prodigy, na którym byłam w 2010 roku w Warszawie na Torwarze, pamiętam właśnie jego energię, jego twarz, jego sposób poruszania się, no bo przyznaję, że jest i był on tak naprawdę wyjątkowy w pewnym sensie, jak z horroru, jak z rave'a, jak z rave'u, jak z punka. W jakimś sensie ekstremalny w przekazie i w mimice, w krokach, w tych spazmatycznych ruchach, w tym ciele, które się wygina i z jednej strony rusza się jak podczas zamieszek, z drugiej jak podczas pokazu model albo jakiegoś teatru elektronicznego. Trudno to określić. No, na mnie na pewno robiło to wrażenie podczas koncertu. Pamiętam, że ta właśnie energia jego występu była no, nie do podrobienia.
1: To, co jest jeszcze bardzo ważne i co przyszło mi do głowy w kontekście porównania też obu albumów, a dokładnie podsumowuje to, co mówisz o Keithie, to fakt, że oba te albumy, oba te, powiedzmy, zespoły, ponieważ Björk oczywiście też miała ze sobą zespół ludzi, którzy wspólnie z nią nie tylko nagrywali muzykę, ale także ją produkowali i pracowali nad tym konceptem, były absolutnie futurystyczne, wybiegały w przód. I dzisiaj z tej perspektywy opowiadania o muzyce, ja bardzo często sobie zadaję pytanie, zresztą ty również, myślę, bo też w podobnych jakby obszarach muzycznych staramy się o tej muzyce mówić. I ciągle brakuje nowych porównań, nowych słów. Ciągle musimy szukać jakichś historii, które byłyby obrazem dla tych dźwięków. I to trwa 3 dekady później. I ciągle jakby szukamy dobrych określeń na to, by opowiadać o takich właśnie, no można powiedzieć, wizjonerskich sprawach. Tymczasem wówczas wydaje mi się, że to też jakby taka nowość, która płynęła z tą muzyką i odwaga łączenia tych gatunków i właściwie bezkompromisowość, bo myślę, że ta bezkompromisowość była kluczem do stworzenia tego rodzaju wiekopomnych, ikonicznych albumów, no, dała podstawy do tego, żeby też niekoniecznie ten odbiór był taki jak z upływem czasu, prawda? Czyli w momencie, kiedy te płyty były tworzone, one były no, dla wielu ludzi właśnie ekstremalne. Użyłaś też tych słów w opisie zachowania czy tej postawy scenicznej Keitha i wydaje mi się, że te projekty w jakimś sensie są ekstremalne i z czasem dopiero nauczyliśmy się je interpretować i gdzieś tam znalazły swoje miejsce na półce trochę też popkultury.
0: Tak, zgadzam się z tą ekstremalnością i myślę, że dziś to usłyszymy. Oczywiście czekamy też na Państwa wiadomości Wieczór Płytowy @polskieradio.pl oraz nasz Facebook Wieczór Płytowy. Może to jest moment, żeby powiedzieć jeszcze kilka słów wstępu właśnie o płycie The Fat of the Land Prodigy, która ukazała się 30 czerwca 1997 roku nakładem XL Recordings. To był najlepiej sprzedający się album The Prodigy. Ponad 10 milionów kopii. Osiągnął bardzo szybko szczyt UK Albums Chart i amerykańskiego Billboardu. Podwójna platyna już na początku grudnia 1997 roku. W 1999 wpisany do księgi Guinnessa jako najszybciej sprzedający się album taneczny w Wielkiej Brytanii. To przedstawiciel gatunku, który nazywamy Big Beatem i ten rok też był ważny dla Big Beatu. Tego samego roku wyszło chociażby Dig Your Own Hole Chemical Brothers, również bardzo dużego zespołu w tym właśnie gatunku muzycznym. No ale mam wrażenie, że Prodigy wiedziało, że poza samą elektroniką trzeba też zrobić album, który jest jednocześnie rockowy, punkowy, jest głośniejszy od innych albumów. Album, który pozwala też wejść do słuchania elektronicznej muzyki tanecznej właśnie fanom rocka i punku, muzyki gitarowej. Czytając opisy tej płyty można znaleźć opisy takie jak gatunki big beat, elektropunk, electronic rock, techno, dance rock. Cokolwiek to znaczy, może to usłyszymy za moment, ale na pewno był to taki album, który łączył fanów różnej muzyki, którzy słuchali po prostu różnych gatunków i też album, który sprawił, że muzyka elektroniczna brytyjska w pewnym sensie dotarła do Stanów Zjednoczonych, przebiła się tam, osiągnęła sukces, a Prodigy osiągnęło dzięki tej płycie międzynarodową sławę i to, co dziś jest dla nas

0: oczywiste, że gatunki się mieszają, łączą, że w mainstreamie słyszymy powiązania między wszystkim. Wtedy w latach 90. jeszcze takie oczywiste nie było.
1: No właśnie, to jest to, o czym też próbowałam do tego nawiązać wcześniej, że to jednak duża odwaga taką płytę stworzyć pod koniec lat 90. No a dzisiaj, 30 lat blisko później, będziemy tej płyty słuchać w programie drugim Polskiego Radia.
0: Tak, sięgamy po wydanie dwupłytowe, wydanie winylowe i na początek strona A i dwa utwory. Utwór pierwszy, utwór otwarcia Smack My Bitch Up i utwór drugi Breathe. No i tutaj myślę, że właśnie powinnyśmy się pochylić nad kontrowersjami związanymi z tytułem, który otwiera tę płytę. Już sam tytuł, jak Państwo słyszą, brzmi dla naszych uszu współczesnych, myślę, no niezbyt przyjemnie, ale już w 97 roku budził ogromne kontrowersje. Zespół utrzymywał, że nie chodziło wcale o przemoc wobec kobiet, którą im zarzucano, a obrazowe oddanie robienia rzeczy intensywnie. Był to zresztą sample z zespołu hip-hopowego Ultramagnetic MCs, rapowany przez Kool Keitha, który również występuje na tej płycie. I nawiązując do tej kultury gangsterskiej, kultury jednak zanurzonej w pewnym sensie w przemocy, nawet sam Liam Howlett mówił, że jest to absurdalne myśleć, że mógłby w ogóle nawoływać do tego typu zachowań, do tego typu przemocy. I jak bardzo jest to absurdalne, żeby w tak przerysowany, wprost sposób mógł coś takiego komunikować, więc tym bardziej nie widzi powodu, żeby traktować to wprost.
1: I tego powodu, myślę, też nie powinniśmy szukać dzisiaj. Rzeczywiście, tak jak wówczas argumentowali twórcy, był to pewnego rodzaju slang, oczywiście brzmiący niezbyt dobrze, to jest rzecz oczywista, ale też kwestia teledysku, który pokazywał ten świat, powiedzmy, bardzo taki bliski tak kulturze rejwowej, czy tego, jak sobie tę kulturę wyobraża, no wówczas i dzisiaj pewnie w pewnych miejscach jeszcze wciąż, gdzie bohaterką w zasadzie, bo właśnie klub było takie, że jakby tą osobą, która w tym świecie była zanurzona, była kobieta. To się okazywało dopiero pod sam koniec tego teledysku, więc w jakiś sposób już to odwrócenie tej perspektywy jest takim jednoznacznym komentarzem i zaprzeczeniem, jakoby było to nawoływanie do przemocy.
0: Tak, myślę, że to jest jakaś forma żartobliwej prowokacji, no bo tutaj teledysk, o którym wspominasz, reżyserowany przez Jonasa Ekerlunda, to jest teledysk kręcony w perspektywie pierwszej osoby i pokazującej właśnie taką noc pełną alkoholu, narkotyków, bijatyk, niszczenia sprzętu, kradzieży samochodu, wandalizmu na gości, no wszystko, co można sobie wyobrazić w takiej najbardziej pijackiej, można powiedzieć, czy narkotykowej nocy związanej z rejwem, czy właśnie stereotypowo związanej z rejwem, bo myślę, że jeszcze dziś będziemy o tym rozmawiać, dlaczego ta scena nie wyglądała tak, jak w tym teledysku, a może nie zawsze wyglądała tak, jak w tym teledysku zostało pokazane. I tak na sam koniec tego teledysku okazuje się, że główną bohaterką jest kobieta. I ja pamiętam swoje wrażenia z bardzo młodych lat, oglądając ten teledysk. Nie miałam, poza tym, że ten teledysk był jakimś wstępem do świata zakazanego, świata, do którego nie miałam dostępu, więc wciągał, to nie przypominam sobie poczucia, że tutaj ktoś kogoś stereotypizuje. Też nie miałam poczucia, żeby ta piosenka nawoływała do przemocy. Podejrzewam, że nawet mogłam w ogóle nie rozumieć, co to znaczy. Ale tak, teraz sądzę, że no, trudno jest odczytywać ten utwór tak, jak było odczytywane wtedy. Mi zwłaszcza jest trudno, bo wtedy miałam zbyt mało lat, żeby w ogóle go odczytać.
1: Tak, ja dokładnie dzielę to doświadczenie i też pamiętam jedynie takie rzeczywiście mało znane odczucia, które mi towarzyszyły, ale nie były to na pewno negatywne odczucia. Dzisiaj oczywiście czytamy to z dużo większym dystansem i do tego dystansu rzecz jasna też zachęcamy.
0: To chyba czas sięgnąć po pierwszą stronę, stronę A płyty The Fat of the Land, The Prodigy. To 30 czerwca 1997 roku, The Prodigy w wieczorze płytowym.

0: Prodigy i The Fat of the Land, strona A płyty zespołu z 1997 roku, wybrzmiała właśnie w wieczorze płytowym, a Państwo piszą do nas o naszych dzisiejszych wyborach płytowych. Pan Zbyszek pisze: Prodigy, punk rockowcy muzyki elektronicznej, jak ich nazywam. Kultowy, kontrowersyjny teledysk Smack My Bitch Up często leciał normalnie w telewizji, publicznej też. Teraz może jest zakazany. Hity z tej płyty często grane były w klubach tanecznych, w radiu i w telewizji. Wiele utworów różnych wykonawców już zapomniało się, a Prodigy pamięta się nawet jak ktoś fanem nie był.
1: Pan Grzegorz natomiast napisał do nas maila, w którym pisze tak. Dla mnie Prodigy to przede wszystkim płyta Experience, ponieważ jest stricte rave'owa. Co prawda wolę early 90s, aczkolwiek breakbeatowy Fat of the Land też może być. Pozdrawiamy panie Grzegorzu.
0: I pan Szymon chyba się z panem Grzegorzem mogą dogadać, bo pan Szymon pisze: The Prodigy najbardziej odpowiadali mi na albumie Music for the Jilted Generation, 94 rok, zarówno muzycznie, jak i wizerunkowo. Na The Fat of the Land to był już show skrojony pod szerszą publikę i wszystko idealnie udało się. Po latach za najlepszy z tej płyty uważam kawałek Climbatize. To ten utwór też jeszcze dziś usłyszymy w wieczorze płytowym, a ja chciałabym właśnie odwołać się trochę do tych korzeni The Prodigy, o których już dzisiaj trochę mówiłyśmy. Music for Jilted Generation z 1994 roku to album, na którym Prodigy już wynajdywało się na nowo, jeżeli można tak powiedzieć. Wcześniej ciągnęła się za nimi fama utworu Charlie z głosami z kreskówki, który został uznany przez część krytyków za niepoważny i za dziecinny. Potem pojawiła się seria naśladowców, którzy sprawili, że takie właśnie kreskówkowe głosy w miksach techno i muzyki tanecznej pojawiały się coraz częściej, więc artyści zrobili zwrot w stronę sprzeciwu wobec zamykania imprez rave'owych, bo właśnie w 1994 roku wydano Criminal Justice Act, zgodnie z którym rejwerzy stali się przestępcami. Zakazano zgromadzeń z, cytując, powtarzalnymi bitami. A pod koniec lat 80. porzucone magazyny, pustostany stawały się przestrzeniami rejwów w całej Wielkiej Brytanii. Tam właśnie rozbrzmiewała ta taneczna elektronika, ale była to też przestrzeń szukania wspólnoty, alternatywa dla cichych przedmieść, dla legalizacji każdej przestrzeni życia. Taka przestrzeń, no właśnie trochę poza prawem, obok prawa, przestrzeń wolności. A w momencie, kiedy powstaje już Fat of the Land, scena klubowa z takiej undergroundowej, niszowej, ukrytej, niezależnej zaczęła stawać się też coraz grzeczniejsza, bezpieczniejsza, jak można by było powiedzieć, bardziej uporządkowana i wręcz związana z pewną formą statusu, więc nic dziwnego, że też Prodigy na swoim albumie no, chcieli zachować jednak tę wolnościową, ten wolnościowy aspekt swojej muzyki, tę właśnie niezależność i tą niszowość, którą no jakoś tutaj w skrócie spróbowałam Państwu opowiedzieć na przestrzeni tych kilku lat w Wielkiej Brytanii.
1: Te dwa utwory, których

0: wysłuchaliśmy, to przede wszystkim też obraz tej estetyki, która już pojawia się później na całej płycie. Oczywiście tych różnych inspiracji jest wiele, ale właśnie gdzieś to już daje nam jakieś wyobrażenie o całości tej płyty. Oczywiście głównie mówię to do tych z Państwa, którzy nie wierzę w to, że jest takich słuchaczy wielu, ale jednak być może nie przesłuchali całej tej płyty, więc to na pewno jakaś obietnica, ale mówiąc o tej scenie rave'owej i o tym, jak też poniekąd w sposób teatralny The Prodigy opowiedziało o tym, o jej znaczeniu, o jej przemianie, o jej jakby symbolice, przywołało w moich myślach jakoś takie bardzo współczesne skojarzenie, a na pewno dużo późniejsze niż te płyty, o których dzisiaj rozmawiamy, bo była taka sytuacja choćby w Gruzji, kiedy rave stał się po prostu formą rozmowy z władzą, jakby stawiania bezpośredniego oporu w taki pokojowy, fantastyczny sposób, jakim był taniec i muzyka elektroniczna. I myślę, że takimi bohaterami na pewno, do których wartości można by się było odnieść, z pewnością mogliby być muzycy The Prodigy, bo rzeczywiście pokazywali, czy wspólnie z tą sceną rave'ową rozwijali się i także nawet w taki sposób często, może nawet nie tyle teatralny, co taki zdystansowany i polegający na pewnej ironii, pokazywali także jej symbolikę. I to chyba zostało scenie rave'owej do dzisiaj, choć ta przecież mocno się zmieniła.
1: Mocno się zmieniła, jest też bardzo różna, ale zgadzam się z tym, że jest to jedna z najpiękniejszych form właśnie pokojowego protestu. Ten taniec, ta muzyka elektroniczna, która łączy i też te przestrzenie rave'owe, które jednak w swoim założeniu są też przestrzeniami bezpiecznymi i niezależnie od stopnia konsumpcji różnych używek na miejscu, jednak obowiązkiem rave'erów, zwłaszcza przy scenie techno, jest dbanie o siebie nawzajem. Jest to poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, że jest to miejsce, w którym można wszystko odpuścić, można wszystko zostawić na zewnątrz, więc połączenie tego jeszcze z jakąś formą sprzeciwu wobec politycznych ruchów, politycznych niesprawiedliwości, wydaje mi się wyjątkowo trafne. A skoro mówisz już o tej formie żartobliwości pewnej, czy ironii, to ja też tutaj słyszę dużo dystansu. To znaczy z jednej strony jest to muzyka na serio, jest to bardzo poważnie, inteligentnie skonstruowana elektronika, ale jednocześnie ta lekka, nawet groteska, karykaturalność, czasem kicz i pastisz wydają mi się tutaj wykorzystywane z pełną świadomością i bez przypadku. Tak przynajmniej ja odbieram to, jak brzmi Prodigy i też jaki wizerunek Prodigy kreowało w swoich chociażby teledyskach, a w tym utworze Breathe, który jako drugi wybrzmiał przed chwilą. Chciałabym tylko jeszcze zwrócić Państwa uwagę na moim zdaniem wyjątkowo inteligentnie wykorzystany sample miecza z utworu The Mystery of Chess Boxing, z płyty Enter the Wu-Tang 36 Chambers Wu-Tang Klanu, który jest tutaj bardzo dynamicznie, żywo, przestrzennie samplowany i fakt, że można tańczyć do dźwięku miecza, który się gdzieś rytmicznie zapętla i właśnie przełamuje tę prostą rytmikę, jest moim zdaniem wyjątkowy.
0: Tak, i tych takich bezpośrednich nawiązań do rozmaitych innych utworów, innych zespołów, które wówczas też tę scenę tworzyły, były oczywiste, ale były też w pełni uzasadnione i tak chyba nawet można by było to nazwać atutem twórców tego albumu, że potrafili w taki, tak jak powiedziałaś, inteligentny, błyskotliwy sposób nawiązać do tego, co dzieje się w ogóle na scenie. I to jest rzecz rzadka. I tak jak już o tym rozmawiamy, to wydaje mi się, że jest nawet bardzo pozytywną cechą tych artystów, którzy potrafią się otworzyć na innych, jakby świadomie też mówić o inspiracjach, dobrze je wykorzystywać, bez grama jakiegoś tutaj, jakiejś nieuczciwości,
1: czy zawłaszczenia.
0: Czy zawłaszczenia. I to też jest jakiś rodzaj rozmowy, który się toczy pomiędzy poszczególnymi wielkimi, powiedzmy, graczami na tej scenie. Akurat tutaj rozmawiamy o końcówce lat 90. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to pewnie ta rozgrywka

0: sztuka jest jeszcze trudniejsza ze względu na udział choćby sztucznej inteligencji i innych jakby aspektów tego rozwoju technologii, ale na pewno była to też jedna z tych cech rejwowych środowisk, które chętnie jako słuchacz, jako odbiorca i też interpretatorka ich, powiedzmy, działań, chciałabym przenieść w ogóle na wszystkie sceny muzyczne i poszczególne środowiska, bo czasami jednak gdzieś tam się o tym zapomina.
1: Tak, ta otwartość, która jakoś leży u tej istoty rejwu, jej założeń, oczywiście wiadomo, w praktyce jak to wygląda, bywa różnie, ale jednak gdzieś w tej idei ta otwartość jest, no, u Prodigy jest bardzo słyszalna. No tutaj już przed The Fat of the Land Prodigy otwierało się na muzykę rockową, brzmiało już rockowo. Prodigy chociażby otwierały koncerty Red Hot Chili Peppers, pojawiało się w punkowych i metalowych nawet gazetach, a też warto powiedzieć, że scena taka stricte taneczna, elektroniczna też nie zawsze ich akceptowała, bo jednak część odbiorców wolała czystą muzykę elektroniczną, w cudzysłowie oczywiście chociażby Aphex Twina, a niekoniecznie muzykę, która flirtuje z innymi gatunkami. A tymczasem właśnie, jak wspomniane, Jilted Generation było bardzo spójnym albumem i właśnie nadal rejwowym, choć już wkraczającym w te sfery gitarowe, to faktycznie The Fat of the Land jest zdecydowanie bardziej rockowy i też bardziej hip-hopowy, ale nie czuję tutaj takiej chęci, mimo ogromnego sukcesu tej płyty, nie widzę chęci wejścia w taką machinę mainstreamową i machinę jakiejś komercjalizacji muzyki. Wydaje mi się, że jednak muzycy, chociażby zostając w niezależnej wytwórni, nie wchodząc w komercyjne projekty, których propozycje też się posypały po tym albumie, chociażby od Bono czy od Davida Bowie. Takie były różne propozycje dla Prodigy współpracy. Nie wzięli tych propozycji, stali często z boku, nie występowali w telewizji i byli zadowoleni z tej swojej, tak się wydaje, pozycji buntowników. No a jednocześnie, pomimo tego, że ich muzyki, ich teledysków zakazywano, no to te teledyski, dokładnie te i dokładnie te utwory były na szczycie list przebojów.
0: A propos Davida Bowiego, w roku 1997 również i on wydał swój album, który stanął w szranki do nagrody Grammy, ale no Radiohead z albumem OK Computer pokonało wszystkich i na pewno z jakiejś perspektywy była to uzasadniona wygrana, ale myślę, że tych zespołów było tak dużo i tak świetnych, że dzisiaj no, wspominamy je wszystkie już jako legendy i być może też to wyobrażenie o nich i ich znaczenie jest już troszeczkę czymś innym, ale no, na pewno wybór nie był prosty.
1: To może przejdźmy już do strony B i do strony C dwupłytowego wydania winylowego The Fat of the Land, The Prodigy, bo jak pisze nasz słuchacz, pan Tomasz, o obu płytach nie ma co właściwie mówić. Żadne przymiotniki nie oddadzą tej jakości, która zrobiła z nich zestawy do dzisiaj wnoszące tak wiele dla ludzi wrażliwych na prawdziwie wyjątkową jakość. Nic tylko słuchać i czuć radość ze wspaniałej muzyki, więc my też słuchajmy i cieszmy się tą muzyką. Strona B, utwory Diesel, Power i Funky Shit. Oraz strona C, Serial, Thriller, Mindfields i Narayan.

0: Diesel Power, Funky Shit, Serial Thriller, Mindfields i Narayan. Tak brzmiała strona B i strona C albumu The Prodigy, albumu The Fat of the Land z 97 roku, który dziś gramy dla Państwa w wieczorze płytowym. Ciężkie, przetworzone synkopy, lupy syntezatorowe, zniekształcone linie basowe, energia rock'n'rollowa, chwytliwe momenty a la pop, tempo średnie 120 do 140 uderzeń na minutę, tak definiowany jest big beat, gatunek, z którym najczęściej wiązane jest Prodigy i tak jak słyszeliśmy, jest to muzyka żywiołowa, żywiołu nie do powstrzymania, czysto energetyczna, mocna, z graniem głośnym i też mamy nadzieję, że Państwo również głośno tej muzyki słuchali. Oczywiście nie zachęcamy do zakłócania ciszy nocnej ani do ubytków na słuchu, ale jednak ta muzyka jest taka, że lepiej się jej słucha głośno.
1: Tak, muzyka a la pop, ale jednocześnie jest to elektronika, która już nie jest alternatywą dla muzyki popularnej, jest raczej odrębnym językiem, który rozwija się do dzisiaj i słuchając tych ostatnich utworów strony C, rozmawiałyśmy z Hanią, że to są utwory, które jednocześnie mogłyby sprawiać wrażenie takich skomponowanych nawet wczoraj. Bardzo aktualnie wciąż te bity brzmią i taka muzyka będzie brzmiała jeszcze przez chwilę, ponieważ została nam jeszcze jedna strona.
0: Tak, strona D, ale najpierw jeszcze kilka słów o tej płycie. Chciałam się odnieść do okładki stworzonej przez Alexa Jenkinsa, kultowej, chyba można tak powiedzieć, okładki z udziałem kraba księżycowego przyłapanego na plaży w Kostaryce. Kraba księżycowego, który, jak wyczytałam, może występować daleko od morza, bywa agresywny i terytorialny i faktycznie na tej okładce wygląda, jakby chciał nas wygonić skądś albo jakby był w jakimś wiecznym stanie rejwu, a sama nazwa zespołu Prodigy. Liam Howlett korzystał ze swojego ulubionego syntezatora Moog Prodigy i stąd właśnie nazwa zespołu. Ale warto też wiedzieć, że podczas pracy nad wszystkimi trzema swoimi pierwszymi płytami z The Prodigy Howlett korzystał z Rolanda W30 z 1989 roku i podczas koncertów na żywo i podczas pracy w studiu to klawisze, sprzęt, przy którym sample przechowywane były jeszcze na dyskietkach i jak sam artysta mówił, zajęło mu 4 miesiące izolacji, żeby nauczyć się obsługi tego sprzętu, bo ma on taki minimalistyczny interfejs, bardzo złożone menu, klawisze można przyporządkowywać konkretnym samplom i dźwiękom na scenie. Howlett korzystał aż z kilku takich Rolandów naraz, a przy Fat of the Land używał też wzmacniaczy gitarowych do zniekształcania brzmienia syntezatorów, tak żeby były niemożliwe do rozpoznania i pierwszy raz pracował też z cyfrowym oprogramowaniem.
1: A Państwo piszą, komentują i takie piękne maile do nas docierają. Taki, który nas chyba najbardziej poruszył, to mail od pana Pawła. Dlatego zdecydowałyśmy, że tę historię Państwu zaprezentujemy i chciałybyśmy się nią podzielić. Pan Paweł pisze, że

0: z zaciekawieniem posłucha dzisiaj The Prodigy, bo chociaż na co dzień nie słucha tego gatunku muzyki, to The Prodigy ma u niego specjalne miejsce z pozamuzycznych powodów. Pan Paweł pisze tak. Otóż miałem z nimi miłe spotkanie, gdy grali dobrych parę lat temu na openerze w Gdyni. Spacerowałem tego dnia po Starym Mieście w Gdańsku z moją córką, która poruszała się na wózku inwalidzkim, a kiedy przechodziliśmy koło Hiltona, to z hotelu właśnie wyszło kilka osób, które, sądząc po wyglądzie, musiało być artystami festiwalowymi. Nie wiedziałem, co to za kapela, ale pomyślałem, że moja córka zaimponuje koleżankom, jeśli będzie miała zdjęcie w takim towarzystwie. Zapytałem, czy pozwolą na takie zdjęcie i natychmiast wózek mojej córki został otoczony przez muzyków, którzy przykucnęli i zapozowali do zdjęcia. Co więcej, jeden z nich wrócił do hotelu i po chwili wręczył nam materiał reklamowy z podpisem, skąd się dowiedziałem, że właśnie byli to The Prodigy. Zaskoczyli mnie swoją serdeczną reakcją. Z tym większym smutkiem przyjąłem parę lat później medialne doniesienie o śmierci Keitha Flinta. Wpisałem wtedy na ich Facebooku moje wspomnienie z naszego przelotnego spotkania i zauważyłem, że było dużo więcej wpisów wyrażających Keithowi wdzięczność za okazaną życzliwość. Poruszający był też opis pogrzebu artysty, na których zjechali fani zespołu i utworzyli szpaler na drodze do kościoła do cmentarza. Cóż, muzyka The Prodigy jest pełna energii i nieco szalona, ale ludzie, którzy ją robią, są, jak się okazuje, po prostu sympatycznymi facetami. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. To bardzo miły mail i tych wspomnień jest na pewno dużo więcej. Jeszcze tylko powiem krótko, że pan Mariusz z Łodzi również napisał do nas, że tłumaczył niegdyś na Rejan ten utwór, ale niestety nie podzielił się z nami póki co swoimi tłumaczeniami, bo nie miał takiej możliwości technicznej. W każdym razie widać, że państwo mają swoje historie i wspomnienia z The Prodigy.
1: Tak, są te wspomnienia i też te słowa o sympatyczności członków tego zespołu pojawiają się często nawet w internecie, gdy czyta się komentarze, zwłaszcza przy wspomnieniach związanych z Keithem Flintem. Nasz słuchacz, pan Szymon, pisze też do nas, że Prodigy to bardzo bliska mi załoga, jedyna, która podczas moich studiów na Politechnice Warszawskiej 2 dekady temu tak potrafiła połączyć fanów rocka oraz muzyki klubowej. A też pamiętam sytuację z podstawówki i pytanie w zeszycie myśli jednej z dziewczyn z klasy. Myślicie, że facet z Prodigy to artysta czy wariat? Taki miała dylemat 12-latka w roku premiery Fat of the Land w średnim polskim mieście w środkowo-wschodniej Polsce. Teledyski do Firestarter, a zwłaszcza Breathe, brylujące w 30 tonach, robiły gigantyczne wrażenie, ale muzyka też i ten ekscytująco brzydki śpiew Keitha Flinta ze słynnym antyirokezem nie sposób było przejść obojętnie. Myślę, że tak, nadal nie sposób przejść obojętnie obok tej scenicznej persony Keitha Flinta, który właśnie, tak jak wspominają fani, był miły, skromny, łagodny, uprzejmy, żartobliwy, kochał zwierzęta, był jak wielu Brytyjczyków też miłośnikiem ptaków, nawet zbudował staw na swojej posiadłości dla przylatujących właśnie do niego ptaków. No a z drugiej strony właśnie przy wspomnianym Firestarter, który też otworzy ostatnią stronę albumu, stronę D, w teledysku do Firestarter, Keith Flint pokazuje w całości swój zakres możliwości tanecznych, swój zakres możliwości ekspresyjnych i myślę, że też obecność jego wokali na płytach Prodigy to też jest zmiana jakościowa dla tego zespołu, bo jego stopień pewnego opętania muzyką, pewnej nieprzewidywalności, takiej magnetycznej wręcz osobowości scenicznej i właśnie tego ikonicznego wyglądu poza tym antyirokezem tutaj wspomnianym przez naszego słuchacza, też piercing, bardzo wyrazisty makijaż, no muzyka rave'owa była wcześniej bardzo anonimowa, DJ ze sprzętem, brak frontmana, no tutaj Keith Flint stał się właśnie tym ideałem frontmana dla The Prodigy. I na Firestarterze też śpiewa o swojej roli w zespole, no bo jego rola to jest właśnie rozpalać publiczność, rozkręcać energię, uosabiać tę muzykę. I tak właśnie jest

0: tym Fire Starterem i w teledysku, który był nagrywany na nieużywanym torze londyńskiego metra, czarno-białym ze względu na ograniczenia budżetowe. Keith właśnie wykonuje ten swój taki teatralny, spazmatyczny taniec człowieka opętanego przez muzykę, ale jednocześnie mam wrażenie, że cały koncept jest też traktowany, co już się pojawia po raz kolejny w naszej rozmowie o The Prodigy, z dystansem, bo z kolei Liam Howlett snuje się w tym teledysku i obserwuje Keitha z pewnym właśnie dystansem, z pewną żartobliwością, jakby patrzył na lekko obłąkanego i możliwe, że Keith właśnie tą muzyką był w tym momencie obłąkany.
1: Znakomity performer, znakomity artysta, człowiek, który jak widać posiadał wielką wrażliwość, a już cały album, podsumowując też w pewnym sensie to, co do tej pory usłyszeliśmy, a także to, co jeszcze przed nami, to ogromny sukces, no i też niewątpliwie bardzo ważny moment w tym zacieraniu granicy pomiędzy undergroundem a mainstreamem. Taki no, niezręczny konflikt, który codziennie właściwie wciąż mierzymy się, każdy z nas pewnie, też z osób, które kochają muzykę i też próbują odnaleźć coś swojego w każdym z tych obszarów. Numer jeden Wielkiej Brytanii przez wiele lat właściwie pozostawał jednym z najważniejszych albumów The Fat of the Land końca lat 90. i takim wspomnieniem, które pozostało w słuchaczach nie tylko na Wyspach, ale także w całej Europie i co najważniejsze w Stanach Zjednoczonych. To też jest ogromny sukces, ponieważ rzadko kiedy, a zwłaszcza w tamtym czasie zdarzało się, by jakiś europejski utwór trafiał na pierwsze miejsce list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Sprzedane ponad 317 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu po wydaniu tej płyty, co też mówi o jego ogromnym sukcesie komercyjnym.
0: Tak, był to ogromny sukces komercyjny i my w wieczorze płytowym sięgamy po stronę D albumu The Fat of the Land. Albumu strony, która zaczyna się właśnie wspomnianym utworem Fire Starter, samozwańczy detonator umysłów, zainfekowany, pokrętny animator. Tak Keith śpiewa tutaj o swojej roli tancerza. A jest to też pierwszy instrumental na płycie. To właśnie ten instrumental powstał jako pierwszy na Fat of the Land do tego utworu, zainspirowany gitarami Foo Fighters. I usłyszymy tu też sample chociażby z zespołu Ten City, czy krzykliwe Hey z Close to the Edit grupy Art of Noise. Strona D, Firestarter, Clambatize i Fuel My Fire.

0: Fuel My Fire i The Prodigy to był ostatni utwór na stronie D albumu, którego dzisiaj słuchamy, od którego rozpoczęliśmy to wydanie wieczoru płytowego The Fat of the Land.
1: Utwór zakończył właśnie stronę D, wcześniej Climbatize i Firestarter oraz jak Państwo słyszeli, początek strony D był również końcówką utworu Narayan. Może dlatego nasz słuchacz, który się do nas odezwał, nie wysłał nam tłumaczenia tekstu utworu, bo jeszcze nie zdążył go dosłuchać. I tak właśnie zamyka się The Fat of the Land, płyta, która pozwoliła muzyce elektronicznej wejść do rocka, muzyce tanecznej wejść do mainstreamu bez utraty tego niepokornego charakteru. Wybrzmiała tutaj punkowa energia, rave'owa wspólnota, ale też elementy hip-hopowe i muzyka, której właśnie może nie trzeba szczególnie analizować, bo przede wszystkim jest to właśnie ta czysta energia, ten beat, ta siła dźwięku i nawet gesty słowne są u Prodigy proste i nieprzekombinowane. I może właśnie ten paradoks, jak pogodzić underground z sukcesem komercyjnym, w ogóle nie ma tutaj zastosowania, bo Prodigy po prostu pozostaje po środku, pomiędzy rave'em, punkiem, rockiem i mainstreamem, a to, co mnie zawsze urzeka w muzyce Prodigy, to jest to, że ta muzyka idealnie pasuje do wszelkiego rodzaju ruchu na rowerze, w samochodzie, biegając. Po włączeniu tej płyty mam wrażenie, że ruch zdaje się jakiś bardziej filmowy, teatralny. Wydaje się, że biegniemy albo jedziemy szybciej niż realnie się poruszamy.
0: Tak, właśnie o tym także rozmawiałyśmy poza anteną, że to takie wspomnienie dla nas, dla naszego pokolenia wczesnych lat 2000 i też to na pewno czas, kiedy ten sport i gry, które pokazywał sport, choćby Tony Hawk, to właśnie taki soundtrack, który pozwala przyspieszyć i pozwala poczuć ten pęd, pęd do nowości, pęd do właściwie do czego? Myślę, że przede wszystkim do rozwoju, dlatego że The Prodigy od tego czasu, choć mówi się, że to była najbardziej ikoniczna płyta i taka, która znaczyła najwięcej, ale na pewno dużo radości jeszcze w latach 2000 swoim fanom przysporzyli, o czym zresztą Państwo do nas pisaliście.
1: Tak, piszą Państwo do nas cały czas i również wspominają lato 97 roku. Pan Jacek pisze do nas w mediach społecznościowych. To było piękne lato 1997 roku na wrocławskim Kozanowie. Zaraz po maturze i przed studiami, powódź stulecia, nie było wody, prądu, gazu, telefonów, nic. Pamiętam, jak kasety leciały z boomboxów na grube baterie. Siedzieliśmy na dachach, opalając się na papierze, grając w karty i popijając, a kto przegrał, schodził 11 pięter w dół, brał drzwi od piwnicy i płynął na nich przez Park Zachodni do niezależnej części osiedla kosmonautów. Tam kupował napoje orzeźwiająco procentowe, kolejny zapas baterii i tak przez kilka dni. Bardzo możliwe, że na tym dachu w 97 towarzyszyła panu Jackowi właśnie płyta Prodigy.
0: Bardzo możliwe, piszecie Państwo także o takich miejscach w przestrzeni medialnej wówczas jak MTV i Viva. I to na pewno rzeczywiście jest chyba najbardziej trafione skojarzenie z muzyką, choćby tego rodzaju, bo rzeczywiście tam bardzo dużo płynęło zachodniej muzyki do nas wtedy. I ja to oczywiście pamiętam też z perspektywy osoby zupełnie nieletniej jeszcze, ale było to takie wyczekiwane i takie bardzo

0: bardzo miało charakter wręcz święta. Czekało się na te wszystkie programy, playlisty, które wówczas w ten sposób były przyswajane. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić taki odbiór muzyki, a jednak kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do tych jednych źródeł i właśnie to są te dźwięki, które z takim odbiorem mi się najbardziej kojarzą.
1: Tak, ciężko sobie wyobrazić to oczekiwanie, może

0: drzwiami do świata muzyki zachodniej i pełne było zaskoczeń. I tak, no, Prodigy, Fat of the Land, 97 rok. Przypomnijmy jeszcze autorów tej płyty. Liam Howlett odpowiedzialny za, no, właściwie całe brzmienie The Prodigy oraz Keith Flint, Maxim Reality, wokale i Leroy Thornhill. Taniec w takim składzie powstało i było też grane na żywo The Fat of the Land.
1: Teraz przyszedł już najpewniej czas na to, żeby zaprezentować drugi album, który dzisiaj dla Państwa wybrałyśmy, ale zanim to zrobimy, to myślę, że jeszcze warto kilka słów wspomnieć o tym, co łączy te dwa albumy, a jest tych rzeczy cała masa. Przede wszystkim album The Prodigy, Fat of the Land, to jest sukces, który bez wątpienia można określić mianem ogromnego sukcesu. Tymczasem Bjerk raczej osiągnęła coś innego, coś bardziej może na mniejszą skalę, ale równie znaczącego. Stała się bowiem ikoną art popu i tak naprawdę znalazła swoje miejsce w kulturze popularnej bardzo pewne i od tego czasu właściwie jest chyba jedną z najczęściej przywoływanych artystek, które tak kompleksowo zaczęły traktować muzykę, bo jak wiemy, to nie tylko warstwa dźwiękowa, ale także warstwa wizualna. Wszystkie te elementy, które sprawiały, że Bjerk budziła nie tylko niepokój, ale także bardzo pozytywne odczucia i takie wysmakowane. Wiele z tych elementów jeszcze na pewno będziemy omawiać, ale jakby skala tych dwóch płyt, myślę, zasługuje na słowo komentarza także w tym kontekście. No i chyba też to, co jest najfajniejsze w zestawianiu ze sobą tak różnych materiałów, to, że nie trzeba wybierać, że obie te płyty funkcjonują w zasadzie zupełnie osobno, jako osobne byty i każda z nich ma swoją niespotykaną, niepowtarzalną wartość.
0: No ja muszę powiedzieć, że tak w mojej osobistej historii muzycznej, gdy dorastałam, to Bjork była dla mnie taką efemeryczną, kompletnie niedostępną postacią i pamiętam przede wszystkim jej twarz, jej ekstrawaganckie kreacje, teledyski, jej właśnie takie bardzo wyraźnie estetyczne wizje artystyczne i dużo mniej niż samą muzykę, bo dla mnie wejściem w świat muzyki islandzkiej to były jednak lata 2000 i Sigur Rós, to ten czas, kiedy muzyka islandzka pojawiła się z bardzo dużym hukiem w przestrzeni właśnie takiej bardziej mainstreamowej czy radiowej. I ta Björk była taką właśnie osobą, patronką, unoszącą się gdzieś nad tą muzyką. Tym bardziej właśnie cieszę się na to dzisiejsze słuchanie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby usłyszeć tę płytę na nowo już dzisiejszym uchem, bo tak jak teraz o tym myślę i o tym porównaniu tych dwóch płyt, czy właśnie postawieniu obok siebie Björk i Prodigy, to co wysuwa mi się na prowadzenie, to też postać i kreowanie siebie. I gdzieś właśnie ta Björk, mimo swojej takiej ekscentryczności, bardziej może intymnej, delikatnej, kruchej, i Keith z Prodigy również ekscentryczny, ale zupełnie inaczej w tym swoim krzyku i prowokacji, gdzieś są dla mnie właśnie takimi bardzo wyrazistymi postaciami, performerami, którzy przekraczają trochę takie granice typowego wykonawcy muzyki mainstreamowej, czy typowego frontmana, typowej frontmenki.
1: Tak, zdecydowanie. I te rzeczy, które teraz, o których wspomniałaś, sprowadzają się chyba do tego, że tak naprawdę oboje artyści, mam na myśli Keefa, choć oczywiście w domyśle cały zespół, The Prodigy oraz Bjerk, to są osoby, które poszukują jakichś wspólnych horyzontów, to znaczy i przekraczania tych horyzontów, i znów wracam do tego, że obie płyty są w jakimś sensie futurystyczne, chociaż mamy tutaj w studiu okładkę tego albumu i kiedy na nią patrzę, to myślę, że tutaj właściwie to nawet gdybyśmy powiedzieli, że w jakimś sensie jest ona retrofuturystyczna, bo jest przecież nawiązanie do różnych kultur, do różnych tradycji.

0: tradycji, a jednak Bierk nie podchodzi do swojej własnej tradycji w taki sposób, jakim można byłoby założyć, nie znając tego albumu. Ona zupełnie metaforycznie czy symbolicznie odwołuje się do Islandii. Dla mnie na przykład Islandia właśnie pod koniec tych lat 90. to był w ogóle termin geograficzny w zasadzie i tylko byłam w stanie wskazać go na mapie, oczywiście ze względu na wiek, ale myślę, że też wielu z nas tę Islandię poznało dzięki Björk. Tak samo jak wielu z nas zainteresowało się zapewne muzyką brytyjską, tą bardziej elektroniczną i jakby weszło w nią szerzej dzięki takim płytom jak choćby The Fat of the Land, ponieważ też mówiłyśmy o tym wcześniej, że co miasto w Wielkiej Brytanii to właściwie inna scena muzyki elektronicznej. Także byli, także są ambasadorami swoich miejsc urodzenia i swoich kultur, także muzycznych.
1: I okładka Homogenic, to warto wiedzieć, została zaprojektowana przez Alexandra McQueena, słynnego kreatora mody, no więc ta ikoniczność i kreacja tej okładki jest tutaj wręcz oczywista. Gdy McQueen spotyka się z Björk, musi właśnie powstać coś tego typu i to też bardzo pięknie pokazuje, jak bardzo wyrazistą Björk miała wizję siebie i myślę, że to jest coś, co też łączy obie osoby, osobę The Prodigy i osobę Björk, które dziś grają w wieczorze płytowym.
0: Homogenic, bo taka jest nazwa tego albumu, tytuł, który odwołuje się do jakiejś homogeniczności, do idei, która stała za tą produkcją, bo tak trzeba o tym powiedzieć, nie tylko w kontekście muzycznym, ale całego dzieła jako gotowego artefaktu. To udział nie tylko samej artystki, wokalistki, ale także innych osób. I ta myśl o tym, by ten album był spójny, oczywiście słychać to w muzyce, natomiast praca bardzo wielu ludzi spowodowała, że stała się ta płyta czymś znowu w rodzaju przełomu w jej karierze. Dwa poprzednie albumy, ten, szczególnie ten, który nosił nazwę Debiut, był pokazem różnych możliwości i takich bardzo interesujących inspiracji, które Björk łączyła, ale o których opowiadała, pokazując siebie jako wszechstronną, utalentowaną postać. Ale tutaj rzeczywiście ten pomysł jest dużo bardziej wyraźny i chyba taką postacią, na którą trzeba zwrócić uwagę najmocniej, jest oczywiście Mark Bell, który wśród producentów wyróżnił się bodaj największym wpływem na Björk i na to, co wydarzyło się w niej, w jej karierze również później. Oprócz Marka Bella wśród producentów figurowali Guy Sigsworth, Howie B. i Marcus Drafts. Płyta Homogenic to także udział orkiestry smyczkowej. Tych strun tutaj słychać bardzo dużo. Oprócz głosu jest to chyba jeden z bardziej wyraźnych elementów na tej płycie. Takie było oczywiście też założenie artystki. No i oczywiście elektronika, która tutaj w wypadku takiej wspaniałej koprodukcji z udziałem Marka Bella, członkiem LFO, bo tego zdaje się nie powiedziałam, no musiała być przełomowa, musiała być niezwykle ważną warstwą tego albumu, choć trudno powiedzieć, wskazać jedną taką warstwę. Czasami są takie płyty, gdzie rzeczywiście możemy powiedzieć, że coś dla danego artysty było jakoś najmocniej interesujące, najlepiej zbadane i też najlepiej przedstawione później jako efekt końcowy, a tu w tym przypadku chyba trudno o taki jeden dominujący element, takie mam wrażenie.
1: I tu wspomniany Mark Bell z LFO też jest tym naszym łącznikiem ze sceną klubową, elektroniczną, taneczną, bo był przecież pionierem tak naprawdę techno w Wielkiej Brytanii i znalazłam też wypowiedź Björk o muzyce tanecznej dla magazynu NME z 91 roku, gdzie Björk mówi, że muzyka taneczna, elektroniczna jest świeża, nowa, silna i romantyczna, podobna do punka, każdy może spróbować używać swoich sił. To był ten moment, kiedy też Björk odchodziła z zespołu Sugar Cubes i odchodziła w stronę właśnie tej swojej solowej kariery i właśnie od muzyki gitarowej w stronę elektroniki, ambientu,

0: Seedhouse'a, IDM-u, trip-hopu, no te wszystkie wątki można znaleźć w tej jej wczesnej twórczości. No i znów też oczywiste połączenie z Prodigy.
1: Tak, a jeszcze oprócz tych głosów związanych ze sceną elektroniczną, to wspomniałam o smyczkach, o orkiestrze, która wzięła udział tutaj w nagraniach Homogenic i był to Octet, Icelandic String Octet, który poprowadził legendarny brazylijski aranżer Elmir Deodato. Więc jak sami państwo słyszycie, tych ludzi, którzy ostatecznie stworzyli kształt tego albumu, było naprawdę wielu. Bardzo wiele było także, można powiedzieć, jakby różnych głosów na temat tej płyty. Szczególnie kiedy ona się ukazała, to ten odbiór był z jednej strony zachwycający, no, nominacje oczywiście do Grammy i wielu entuzjastów, ale także tych przeciwników, którzy gdzieś woleli tę bardziej poszukującą, młodą artystkę, jeszcze nie do końca być może przekonaną do ostatecznej jego kształtu muzyki, która wyłoniła się z jej rozmaitych albumów pod koniec lat 90. Ale mnie akurat ta artystyczna wizja zdecydowanie się podoba i fakt, że rzeczywiście osiągnęło to takie kształty, które spowodowało no, bardzo silne miejsce w kulturze popularnej w ogóle jako płyta.
0: To może warto już sięgnąć po Homogenic, płytę Björk, którą przyniosłaś również na krążku winylowym.
1: Tak, posłuchamy strony A, a utwory, które zabrzmią w pierwszej części odsłuchu, to Hunter, Yoga, Unravel, Bachelorette i All Neon Like. Björk, Homogenic.

0: A w wieczorze płytowym Bjerk i Homogenic, płyta, która składa się z 10 kompozycji. Wysłuchaliśmy właśnie strony A, Hunter, Yoga, Unravel, Bachelorette oraz All Neon Like. Tutaj na tej stronie pojawiły się dwa utwory, które zasłynęły także z teledysków. Autorem obu tych teledysków był Michael Gondry, był ich reżyserem, no i oczywiście te kultowe przeobrażenia islandzkiej przyrody stały się takim głównym skojarzeniem wizualnym z tą płytą i z muzyką, która się na niej pojawiła, oczywiście oprócz tej ikonicznej okładki. Jeżeli chodzi o przyrodę, to również to bardzo ważny aspekt w opowiadaniu o kulturze Islandii, o tym, co Bjerk czuje do swojego miejsca, z którego pochodzi, do swoich korzeni. Bo rzeczywiście ta przyroda i przeobrażenia tej przyrody stają się takim motywem, metaforą tego, co wizualnie, tekstowo pojawia się na albumie Homogenic. Pan Szymon, któremu bardzo dziękujemy za wrzucenie również artykułu sprzed wielu lat, który komentuje tę płytę, jest jej w pewnym sensie recenzją. Bardzo ciekawy tytuł tego artykułu, Marsjanka, porównanie Bjerk właśnie do postaci, która gdzieś przybyła z innej planety. I jest to artykuł autorstwa pana Macieja Wesołowskiego z Teraz Roka, z grudnia 1997 roku właśnie. A skoro mowa o tym komentarzu i o tym, co pan Szymon nam podesłał, to jeszcze też komentarz, cytat z samej Bjerk dotyczący tego, jak czuję swoją muzykę. Stałam na szczycie góry i patrzyłam na lód roztapiający się na polach lawy. Nic, tylko skrzypienie śniegu pod butami i echo na setki mil kwadratowych. Północne światła wirowały dookoła i odbijały się od grubej warstwy chmur poniżej. Znów widziałam te wszystkie miasteczka z mojego dzieciństwa. To było rzeczywiście techno. Pan Szymon pisze, uważam, że te słowa najlepiej opisują muzykę zawartą na Homogenic. I rzeczywiście cytat, który pojawia się w artykule pana Macieja Wesołowskiego z roku 1997, również ten cytat przywołuje. Dla mnie techno i przyroda to jedno.
1: Bardzo mi się podoba, jak dużo mówimy tutaj o przyrodzie i to patrzenie na lód. Mam wrażenie, że zwłaszcza w kontekście tego, co teraz dzieje się na Islandii, gdy te lodowce zaczynają znikać i tak naprawdę Islandczycy w pewnym sensie wchodzą już w etap żałoby po swoich lodowcach, no jeszcze innego nabiera kontekstu przy słuchaniu tej płyty po prawie 30 latach. I ja też już nawet bez odwołania do teledysków słyszę w tej muzyce ten islandzki krajobraz, również pogodę islandzką, która jest tak nieprzewidywalna, że potrafi się zmienić no, kilka, jeżeli nie kilkanaście razy w ciągu dnia. Jakiś element chaotyczności, ale takiej, którą się akceptuje i przyjmuje, bo nie ma się na nią żadnego wpływu. I piękno i jednocześnie groza tej przyrody, taka soczysta zieleń po deszczu, jednocześnie czarne, powulkaniczne pustynie, lodowce, ten silny wiatr, który potrafi tam nawet doprowadzić do zamknięcia lotnisk albo do zrzucania samochodów z drogi okrążającej całą wyspę. No właśnie, ta przyroda islandzka jest urzekająca, ale jest też nieokiełznana i pełna jakiejś niewytłumaczalnej magii i mam wrażenie, że tak też brzmi.

0: brzmi dla mnie homogenic i tak też brzmi dla mnie Björk. Tak czuję, gdy ta pierwsza strona wybrzmiała w wieczorze płytowym.
1: Jeżeli chodzi o samo słowo homogenic, to jeden z brytyjskich dziennikarzy, zresztą jest o tym mowa również w artykule pana Marka, który przywołaliśmy, pana Macieja, przepraszam, zwraca uwagę, że takie słowo w języku angielskim do końca nie istnieje, ale oczywiście dla odbiorców tej płyty jest oczywiste, że chodzi o to, by ta płyta miała bardzo spójny charakter, jedną taką wyraźną tożsamość. I na pewno tak jest. Jeśli chodzi o historię tego albumu, to też dość ciekawa sytuacja. Ciekawa, a z drugiej strony no, mało pozytywna, można rzec, ponieważ wypadek, który się zdarzył w roku 1996, spowodował, że Björk opuściła Wielką Brytanię i uciekła w zasadzie w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do Hiszpanii. Była bowiem stalkowana i to było dość głośne wydarzenie przez Ricarda Lopeza, który wysyłał jej bardzo, no powiedziałabym, mało bezpieczne przesyłki, w tym bombę kwasową, która miała jej zaszkodzić. W końcu popełnił samobójstwo, natomiast ta historia w całości spowodowała, że Björk oczywiście z całą tą traumą sytuacji, którą przeżyła, postanowiła udać się w spokojniejsze miejsce i tym spokojniejszym miejscem, w którym te doświadczenia przemieniały się w dźwięki, była Andaluzja, a dokładnie miejscowość El Cortijo i dom należący do perkusisty Trevora Moraesa. Björk pracowała przez długi czas nad tym albumem i oczywiście, mimo że sama opowiadała później, że miała wspaniałe i zgoła inne widoki od tych, o których opowiada płyta, bo były nim morze, góry, no i oczywiście temperatura w Hiszpanii zapewne była wyższa od tej panującej na płycie i w samej Islandii, to być może ten paradoks nawet spowodował, że efekt był jeszcze bardziej wiarygodny, jeszcze bardziej uczciwy, bo tęsknota za miejscem, z którego się pochodzi, spowodowała, że te emocje przybrały postać nie tylko dźwięków, ale także fantastycznych krajobrazów. Jeżeli chodzi jeszcze o Marka Bella, bo o nim też rozmawiamy jako o łączniku pomiędzy dwoma albumami prezentowanymi dzisiaj w wieczorze płytowym, to warto dodać, że oprócz tej roli twórcy elektroniki, twórcy bitów, także był artystą, który grał na tym albumie i tutaj właśnie grał w sensie dosłownym, jakby odpowiadał za jedną ze ścieżek dźwiękowych, bardzo wyraźną i też chyba naznaczoną no, długą historią już w i takim jakby powszechnym obiegu opinii na temat tej płyty, bo utwór Yoga, który myślę, że jest jednym z najbardziej znaczących tak zwanych hitów z albumu Homogenic i ten bas, który tam rozbrzmiewa, to jest właśnie również Mark Bell. Kolejna strona jest nieco inna, nieco bardziej energetyczna, choć oczywiście też utrzymuje to samo napięcie i to samo źródło inspiracji ewidentnie, ale pojawiają się tutaj takie utwory, które nie tylko uchodzą do tej pory za te najbardziej znaczące w całej, można powiedzieć, historii karierze Björk, bo All is Full of Love, zresztą z pięknym teledyskiem, który opisywał miłość no, w czasach, które miały nadejść. Myślę, że one poniekąd nadeszły, bo bohaterami tego teledysku były roboty i to oczywiście miało sprowadzać nas do takiej refleksji nad tym, jak kochamy i jak ta miłość wygląda. Oczywiście z udziałem technologii prawdopodobnie ta miłość też straciła taki bardzo ludzki wymiar. To wiemy już dzisiaj, ale jak widać, znowu ten element profetyczny w działalności artystycznej Björk i twórców tego teledysku All is Full of Love to właśnie ten utwór. A także Pluto, który pojawi się już za kilka chwil. To też jeden z najbardziej energicznych i trochę

0: kontrastujących do tej pierwszej strony utworów.
1: Ta miłość, o której tutaj mówiłaś na pierwszej stronie albumu, też jest obecna i joga przywołana. Tutaj tekst napisany przez islandzkiego poetę Siona, ale też Unravel o tęsknocie, o tym, jak istotna jest bliskość i też o konieczności takiego ciągłego zaczynania miłości na nowo po każdym rozstaniu i po każdej nieobecności i po każdym spotkaniu się na nowo. No, czuć, że Björk tych odcieni miłości widziała wiele i że rozumiała ich różne strony, ale utwór, który na mnie na tej pierwszej stronie zrobił największe wrażenie, to jest Bachelorette, bo ta forma opowiadania o cielesności i takiej fizyczności tego, o czym śpiewa Björk, i oddawanie tej fizyczności w brzmieniu, mam wrażenie, jest tutaj wyjątkowo ciekawe. Tam przewija się w tekście i ogień, i zatracenie, i właśnie płonięcie, szept, nurt, fontanna krwi. To wszystko są takie bardzo obrazowe przykłady, bardzo intensywne, i jest to też ciekawe, jak głos Björk, który jednak operuje bardzo nietypowymi dla mainstreamu tamtych czasów melodiami, odnajduje się w tych wszystkich przestrzeniach i bardzo kruchych, i jednak bardzo właśnie wyrazistych.
0: Tak, dokładnie. Jeszcze a propos teledysków, bo o nich tutaj też była mowa, zresztą do Bachelorette, do utworu, który ci się szczególnie spodobał, też jest teledysk dość znany. Jeśli chodzi o teledysk z kolei All is Full of Love, czyli miłość w wykonaniu robotów autorstwa Chrisa Cunninghama, trafił do kolekcji Museum of Modern Art. Także stał się ewidentnie też częścią sztuki współczesnej. Trudno nie mieć takiego wrażenia, nie mieć wrażenia słuszności takiej decyzji, patrząc oczywiście na ten album i słuchając muzyki, którą Björk tworzyła w roku 96 i 97.
1: To chyba czas na drugą stronę.
0: Tak, a na drugiej stronie, drodzy Państwo, 5 Years, Immature, Alarm Call, Pluto, All is Full of Love.

0: Strona B albumu Homogenic i Bjerk to były utwory Five Years, Immature, Alarm Call, Pluto, All is Full of Love. I można by porównywać także te dwie płyty pod względem hitów, utworów, które zostały zapamiętane przez słuchaczy. Takim odpowiednikiem Pluto byłby pewnie Firestarter z poprzedniej płyty The Land, The Fat of the Land, Fat of the Land, The Prodigy. Tymczasem zakończyliśmy ten album razem z Bjerk taką, znów użyję tego słowa, futurystyczną, spoglądającą w przyszłość wizją. Autor teledysku, który przeszedł do historii muzyki, Chris Cunningham, i dwa roboty okazujące sobie miłość, miłość versus technologia. No cóż, to już jest na pewno osobna historia. Dwie płyty, jeden rok i zupełnie różne sposoby przedstawienia muzyki elektronicznej i pewnie funkcja bardzo podobna, ale tych ścieżek po drodze mnóstwo. Myślę, że warto też zwrócić uwagę w kontekście tych albumów, że to właśnie nie tylko te poszczególne utwory, które pamiętamy, choćby za sprawą obrazu, który został do nich wyreżyserowany, teledysków, czy nawet tego, że stały się hitami. Każdy z tych albumów to pewnego rodzaju koncepcja i przemyślane całości. Z tego powodu stały się znane i też na pewno nie mogą zostać pominięte w historii muzyki, szczególnie muzyki rozrywkowej, muzyki, no też jak tutaj sama nazwa kategorii Grammy, w której startowały muzyki alternatywnej, nie mogą zostać niepotraktowane poważnie i z należytą uwagą. Homogenic i Fat of the Land, to tych albumów dzisiaj słuchaliśmy.
1: Wspaniałe struktury elektroniczne wyciszyły na koniec płytę Bjork w utworze All is Full of Love. I tak jak wspominałaś, utwór Pluto wcześniej, w którym myślę, że Keith Flint mógłby też wystąpić, bo rytmy elektroniczne w tym akurat utworze no, przypominały te od Prodigy, które towarzyszyły nam w pierwszej części audycji płyty, która bardzo tak podprogowo i cieleśnie działa na odbiorcę i myślę, że to jest też to, co łączy te dwie płyty, że działają bardzo bezpośrednio, aż ja mam szczerze mówiąc wrażenie, że ciężko o tych płytach mówić i oddać je słowami, chyba lepiej pozwolić im po prostu działać na siebie właśnie w ten bezpośredni sposób, ale skoro w wieczorze płytowym o płytach mówimy, to jeszcze chciałam zwrócić uwagę na utwór Five Years, otwierający tę stronę B z tą rytmiczną elektroniką, która momentami przypominała skreczowanie czarnych płyt znane no, z całej kultury hip-hopowej. Tutaj

0: idealnie oddane właśnie dzięki syntezatorom analogowym i zabiegom cyfrowym. To tak brzmiał 498 wieczór płytowy, a my chciałybyśmy zaprosić Państwa już na 500, który odbędzie się za 2 tygodnie, ponieważ to wydanie wieczoru płytowego będzie jubileuszowe i sięgniemy wtedy po albumy, które są Państwu szczególnie bliskie. To będą polskie płyty, które najczęściej Państwo wskazują jako swoje ulubione i to Państwo ułożą repertuar tego wieczoru i więcej szczegółów wkrótce na Facebooku wieczoru płytowego, na którym dziś też Państwo zostawiali swoje komentarze.
1: A spotkanie to poprowadzą Mariusz Kradowski i Krzysztof Dziuba. My dzisiaj jeszcze na sam koniec chciałybyśmy pewnie dodać taką refleksję, podsumować, że właściwie elektronika pod koniec lat 90. przestała być nie tylko alternatywą, ale też jakimś takim gatunkiem trochę traktowanym po macoszemu i bardzo mocno kojarzonym z wyłącznie jedną specyficzną kulturą, jaką jest kultura rave'u, do dziś stanowi język, nowy język osobny, który inspiruje kolejne pokolenie artystów i jak widać ma się całkiem nieźle.
0: Tak, jest to język, który w tym momencie wybrzmiewa już w tak wielu gatunkach, że chyba przestaliśmy nawet zwracać na to uwagę. Wieczór płytowy dziś prowadziły dla Państwa
1: Urszula Nowak
0: i Hanna Szczęśniak. Za konsoletą była z nami Agnieszka Łukasiewicz. Zbliża się godzina pierwsza.

Minęła pierwsza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Zieliński. Zapraszam na godzinę z muzyką polską. W tym tygodniu w całości zaprezentujemy Państwu w 5 odcinkach nowy album wydany pod patronatem Dwójki. Album poświęcony koncertom skrzypcowym Feliksa Janiewicza. Wyjątkowe to wydawnictwo, gdyż po raz pierwszy nagrano właśnie komplet koncertów skrzypcowych Wirtuoza, w tym nagranie drugiego koncertu E-dur, które jest światową premierą fonograficzną. Feliks Janiewicz, muzyk, którego życiorys obrósł legendami, najczęściej dalekimi od prawdy. Co wiemy o tym wirtuozie, o tym skrzypku? Urodził się w Wilnie w 1762 roku, jednak dokładna data jego przyjścia na świat nie jest znana. Podobnie wczesna edukacja owiana jest mgłą tajemnicy, ale wiadomo, że był cudownym dzieckiem, wiadomo, że uczył się w Wilnie, przyjeżdżał do Warszawy, potem wyjechał do Neapolu dzięki pomocy Izabeli Lubomirskiej. Koncertował w Rzymie, spotyka we Włoszech mistrzów wiolinistyki. To z pewnością wpłynęło na jego późniejsze życie, na jego późniejszą karierę. Momentem przełomowym jest przyjazd do Paryża. Ma 25 lat i momentalnie staje się Feliks Janiewicz gwiazdą europejską, występując na koncert Spirituel. Właśnie w tym czasie powstaje jego pierwszy koncert skrzypcowy, dedykowany, rzecz jasna, naturalnie,

protektorce, która wspierała go w tym wyjeździe do Włoch, Izabeli Lubomirskiej. Pierwszy koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza teraz w Fantazji Polskiej z nowej płyty Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, którą prowadzi Andrzej Kosendiak.

Jeszcze XVIII-wieczny, pierwszy koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza ery Stanisławowskiej w dwójce w Fantazji Polskiej. W Fantazji Polskiej, w której to w tym tygodniu wysłuchamy kompletu koncertów wirtuoza skrzypiec w wykonaniu Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Andrzeja Kosendiaka. I z późnego klasycyzmu przechodzimy teraz do XX wieku, do muzyki XX wieku i przechodzić tak będziemy za każdym razem, a w szczególności przyglądać się będziemy twórczości Tomasza Sikorskiego. To jemu poświęcać będziemy te drugie części naszych programów. Tomasz Sikorski, urodzony w 1939 roku w Warszawie, studiujący rzecz jasna u swojego ojca Kazimierza Sikorskiego, ale też i u samej Nadii Boulanger, kompozytor i pianista. Pianista, kompozytor szukający swojej drogi, zawsze pokazujący indywidualny rys, czy to w sonoryzmie, czy w minimalizmie, który mi się fascynował. I te prezentacje kilku utworów Sikorskiego w tym tygodniu rozpoczniemy nie chronologicznie, od fazy minimalistycznej właśnie. Przed nami widok z okna oglądany w roztargnieniu, nawiązujący do miniatury literackiej Franza Kafki, skomponowany w 1971 roku utwór na fortepian. Mimowolna obserwacja, oderwanie od rzeczywistości, przemykające samochody, w pewnym momencie nawet może kraksa albo kłótnia przechodniów. Interpretacja zależy od Państwa.

Andrzej Karałow, pianista, kompozytor, wykonał również pianisty i również kompozytora Tomasza Sikorskiego Widok z okna oglądany w roztargnieniu. Andrzej Karałów, jego poszukiwania, jego muzyka, no myślę, że mogą przypominać po części sylwetkę Tomasza Sikorskiego. Widać pewnego rodzaju inspirację Sikorskiej, może w tej wrażliwości na brzmienie. Dla porównania, ale też dla potwierdzenia tej tezy wybrałem dla Państwa z płyty Songlines Andrzeja Karałowa utwór Interweaving na flet drewniany i fortepian historyczny. Jak pisze sam Karałow, cytuję, inspiracją dla tej kompozycji stały się kształty rzek lodowcowych, przywodzące na myśl pejzaż islandzki. Przeplatające się wielobarwne rzeki układają tu instrumentalne, pozornie niezależne linie. Objawiają się one w zabiegach kolorystycznych, otwartej notacji i aleatorycznych przebiegach. Poszczególne głosy instrumentów oddziałują na siebie wzajemnie, przeplatając się również w wymiarze kolorystycznym. Wrażenie improwizacyjności wymaga od wykonawców czujności, reagowania i szczególnego rodzaju słuchania. Koniec cytatu. A tymi wykonawcami są Ania Karpowicz i Naruhiko Kawaguchi.

Interviewing Andrzeja Karałowa w wykonaniu Ani Karpowicz grającej na flecie drewnianym i Naruhiko Kawaguchi, który zasiadł przy fortepianie historycznym. Słuchają Państwo Dwójki, powoli kończymy Fantazję Polską. W tym tygodniu na finał sięgać będziemy po muzykę Krzysztofa Pendereckiego. Przed nami fragment jego serenady na orkiestrę smyczkową. Gra zespół Orkiestry Sinfonia Warszawia. Dyryguje sam kompozytor Andrzej Zieliński. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Nasze nocne spotkania w okresie letnim są zdominowane przez wakacyjne festiwale. I nie inaczej będzie dzisiaj. Co wyjątkowe natomiast, to repertuar dzisiejszego koncertu. Przenosimy się bowiem do Tarragony, miasta we wschodniej Hiszpanii, gdzie w tamtejszym klasztorze Santa Maria de Santa Creus niemal dokładnie rok temu, 14 sierpnia, wystąpił Richard Carr Consort w programie złożonym z muzyki hiszpańskiego renesansu. Na początek zabrzmiały utwory Francisco Correy de Araujo, Sebastiana Aguilera de Heredia i Antonia de Cabrera.